Już na początku czerwca, 5 czerwca, Tricky odwiedzi Warszawę. Przypominam, z pewnością zaprezentuje tam swoje solowe utwory z debiutu, różne współprace z takimi artystami jak Massive Attack czy PJ Harvey, Bjork, ale na koncie ma również współpracę z polską artystką Martą Złakowską. Ona pojawi się w progresji tego dnia. Trzymam się trip-hopu, ale skręcam do bardziej współczesnych odkryć. To zespół Holy Motors.

Na styku marzycielskiego popu, shoegaze'u, mglistych gitar. Zespół estoński Holy Motors oraz ich singiel z kwietnia Heaven's Night, w którym można usłyszeć trochę Slowdive, trochę Mazzy Star i dużo innych inspiracji, które ewidentnie odnoszą się do lat 90. i wczesnych 2000. Trzymam się tematu, a raczej wracam do tematu macierzyństwa, bo o tym jest zdecydowanie nadchodząca płyta Earth Eater, a jej ostatni singiel to oda do dzieciństwa Paradise Reigns.

Heavenly Body, If I'm the Bottle, You're the Message. Tak nazywa się nadchodzący album Earth Eater. Jeśli ja jestem butlą, to ty jesteś wiadomością. No, piękne porównanie macierzyństwa i cielesności kobiety dotyczące właśnie tego stanu. Earth Eater kilka miesięcy po narodzinach swojej pierwszej córki zaczęła nagrywać tę płytę i album zdecydowanie będzie zgłębiać emocje związane z ciążą, macierzyństwem. Teraz kobiety coraz częściej też opowiadają

o tym bardzo szczerze. Niekoniecznie wprost, bo na płycie znajdzie się wiele metafor, tak jak na przykład w utworze Paradise Rains, czyli właśnie tym singlu, który przed chwilą usłyszeliśmy. Ten odnosi się akurat do jej dzieciństwa i tego, że po narodzinach swojej córki odczuła wiele emocji związanych ze swoim dorastaniem, szczególnie, że wróciła na rodzinną farmę, na której nie była aż 20 lat. Ciekawe połączenia i też te elementy artystycznego popu, które też mocno siedzą w audycji Bażancie Serce właśnie nocą. Dziś wracam do mojej ukochanej artystki tego gatunku, czyli irańsko-holenderskiej artystki Sevda Lise.

Pseudoliza ze swojego debiutanckiego albumu Ison, który był naprawdę przełomowy na scenie trip-hopowej, współczesnej scenie trip-hopowej w Europie. I w jakimś sensie tęsknię za tym czasem, bo był to moment, w którym myślałam, że Pseudoliza będzie dużo, dużo większa artystycznie i choć rozwijała się latami ze swoim albumem

Brank i też z ostatnimi wydaniami to jednak skręciła w bardziej popularną stronę, ukierunkowaną na scenę amerykańsko-południową, choć przecież pochodzi z Iranu, a jej rodzina wyemigrowała do Holandii i tam rozwijała się w Europie, a teraz właśnie jest na scenie amerykańsko-południowej.

Słynna perska piosenka o miłości i poszukiwaniu siebie, cover Sevdalizy Gold Be Gold On. A ja wyruszam do ostatniej płyty Tori Amos i jednego z moich ulubionych utworów właśnie z tego albumu, czyli jej utworu z córką, który nazywa się Veins.

naładowany symboliką i komentarzem społecznym o napięciach politycznych. Album In Times of Dragons od Tori Amos wylądował niedawno i u nas w Trójce, bo Tori była gościnią Piotra Meca w audycji W tonacji Trójki. Miałam okazję poznać, to dużo powiedziane, ale na pewno się przywitać, zrobić zdjęcie i powiedzieć, że ta płyta dużo dla mnie znaczy. To był utwór Veins nagrany z córką Nataszą Holy i myślę, że ta relacja matki z córką to też jest ważna linia, której warto się przyjrzeć, jeżeli chodzi o tę płytę. W symbolach Tori Amos zanurzać się można dniami i nocami, tak samo jak w przypadku Patti Smith, chociaż teraz w audycji Parzęcie Serca, akurat tak jak w tę noc obiecałam, w coverze Smells Like Teen Spirit.

15 godzin, 20 parę minut, to ten czas, sobota 30 maja tego roku, na letniej scenie progresji zagra zespół Garbage. A kilka dni wcześniej Selassie z belgijskim duetem The Garlands.

25 maja w progresji Selasu i duet The Gallants. Ja wracam teraz jeszcze w audycji do singla, który można było usłyszeć przedpremierowo w mojej audycji. Debiutancki singiel zespołu Angel Egg Blue Light, czyli zapowiedź trip-hopowego, dobrze zapowiadającego się zespołu w Polsce.

To była warszawska grupa Roza, Wertow i to były 2 godziny audycji Barzancie Serce. Ania Lalka, Ewa Wichrowska, dziękujemy. Do usłyszenia za tydzień.

0: Autopromocja Polskiego Radia.
1: Noc muzeów w Polskim Radiu. Studia emisyjne i labirynty archiwum. Nocne spotkania z dziennikarzami. Historyczne nośniki i nowoczesne urządzenia. Koncerty i wirtualne gry. Nie prześpij okazji poznania radia, jakiego na co dzień nie widać. Zaczynamy o 19:00 w sobotę, 16 maja. Zapraszamy.
2: Józefina stała się bohaterką masowej wyobraźni, odkąd wychowuje 21 dzieci. Bob and Carolina nie pozostają w tyle i też zdobywają coraz większą popularność. Cała trójka połączyła siły w cyklu Piosenkarnia.
3: Podnoszą rwetes, kłapią dziobami.
4: Mamo, a przecież... Mamo, a wiesz?
2: Nowość. Piosenka o nurogęsi Józefinie. Do odsłuchania na stronie trójka.polskieradio.pl. Tam też wszystkie utwory Boba and Caroliny. Kolejna premiera w Piosenkarni w czwartek między 6 a 9 w audycji. Zapraszamy do trójki.
3: Zmrużyła oczy i wysyczała.
5: No to twój będzie łabędzi śpiew.
0: Autopromocja Polskiego Radia.
6: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
2: Nic straconego. To jest powtórka programu. Rozmowa polityczna w Trójce.
7: Państwa i moim gościem jest ministra funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, Polska 2050. Dzień dobry, pani minister.
8: Dzień dobry.
7: Pani minister, co się wydarzyło wczoraj na rządzie? Bo premier tak niespodziewanie ogłosił, że będzie rozporządzenie w sprawie transkrypcji aktów małżeństwa par jednopłciowych, podczas gdy 2 miesiące temu no to mówił, że trzeba i uwzględnić prawo unijne, ale trzeba też stać na tym, co tutaj polskie prawo mówi.
8: Mamy taką kanapkę prawną. Jest prawo unijne i decyzja polskiego sądu, że ta transkrypcja powinna być dokonywana. A równocześnie mamy polskie prawo, kodeks rodzinny, który absolutnie nie przewiduje takiego rozwiązania. I decyzją ministrów, nawet nie rządu.
7: To nie będzie rozporządzenie rządowe.
8: Tak, to jest decyzja na poziomie ministra, więc niskiej rangi akt można zmienić konkretny dokument, który dopuszczałby, jak to zostanie zmienione, taką transkrypcję, ale to pozostanie w zgodzie z prawem unijnym i w sprzeczności z prawem polskim. Czy to jest rozwiązanie doskonałe? Nie. Czy to jest rozwiązanie na dzisiaj osiągalne? Tak.

0: A co się stało, że premier tak gwałtownie zmienił zdanie? Znaczy zawsze w tym kierunku podążał, ale decyzji nie było.
1: Premier zmienił zdanie. Tu przede wszystkim, jak rozumiem, jest kwestia decyzji polskiego sądu oraz prawa unijnego. I w związku z tym ten sposób, żeby się do tego dostosować, jest poprzez akt niższej rangi, bo prawo polskie pozostaje, jakie jest, i tu jest problem cały czas nierozwiązany. Tego nie możemy negować. On jest nierozwiązany, więc tutaj to minimalizuje chaos prawny w Polsce, natomiast problemu nie rozwiązuje do końca.
0: To był taki najmniejszy wspólny mianownik w tym momencie do osiągnięcia.
1: Porządkujący sytuację? Chyba tak. Tak bym to nazwała, że to jest najmniejszy wspólny mianownik, który porządkuje sytuację, niesie je więcej chaosu między polskim prawem a unijnym, ale rzeczywiście pozostaje problem rozbieżności polskiego prawa z aktem niższej rangi, jakim jest to rozporządzenie, choć jest to zgodne z prawem unijnym. No na koniec jest sprawa ludzi, którzy w innym kraju zawarli małżeństwo, którego takiego małżeństwa polskie prawo nie przewiduje. Przyjeżdżają do Polski i chcą funkcjonować jak małżeństwo.
0: No właśnie, bo teraz to taka furtka właśnie, żeby wyjechać za granicę, tam wziąć ślub i dokonać tej transkrypcji w Polsce. To jest jedyne rozwiązanie. A jest w stanie sobie pani wyobrazić, że do końca kadencji koalicja rządząca przeproceduje przepisy rozwiązujące właśnie ten chaos prawny na poziomie prawnym w Polsce?
1: Ja sobie nie wyobrażam podpisu prezydenta pod takim prawem. Mam natomiast poczucie, że być może to jest jedna właśnie z tych rzeczy, bo to są takie rzeczy tożsamościowe. Ludzie mają wewnętrzne, to jest kwestia sumienia, przekonania. Czy małżeństwo to jest wyłącznie mężczyzna i kobieta, czy jednak dopuszczają małżeństwa jednopłciowe. I być może to jest właśnie zestaw takich rzeczy, co do których warto zapytać ludzi w demokracji bezpośredniej. My zawsze mówimy, że sprawa aborcji, która pozostaje nierozwiązana cały czas, bo te radykalne rozwiązania, które w Polsce są, no nie są żadnym rozwiązaniem. Są bardzo antykobiece, powinna zostać poddana pod referendum. I być może inne takie tożsamościowe rzeczy też warto ludzi o to pytać, żeby wiedzieć, gdzie ludzie w tej sprawie stoją. Natomiast to, co absolutnie powinno się zdarzyć, i trochę nie rozumiem, dlaczego to grzęźnie w Sejmie i nie ląduje na biurku pana prezydenta, to są związki partnerskie. Tutaj no, my jesteśmy jednoznacznie za związkami partnerskimi. To jest rozwiązanie większościowe. Ludzie zdecydowanie tego chcą. Bardzo dużo rodzin funkcjonuje już teraz w takiej formule. Nie chcą zawierać związku małżeńskiego. Chcą żyć w związkach partnerskich. Dajmy im wreszcie taką możliwość. Dlaczego to grzęźnie w Sejmie?
0: No właśnie, dlaczego nie toczą się prace o 100 000 osób?
1: Nie umiem tego zrozumieć. Z naszej strony jest pełne poparcie. To był też jakiś taki bardzo jednoznaczny postulat Koalicji Obywatelskiej i Lewicy, więc dlaczego, no powiem szczerze, nie zaprzęgnął koni, nie ciągnął do przodu. Nie umiem odpowiedzieć, natomiast my zdecydowanie jesteśmy za tym. Rozwiążmy, dajmy ludziom związki partnerskie.
0: Panie minister, skoro jesteśmy na etapie prac parlamentarnych, jaki przy trzeciej próbie rozwiązania kwestii kryptowalut, jaki projekt wyjdzie z Sejmu? Bo aktualnie do komisji zostały skierowane 4 państwa, autorstwa też.
1: Projekt Polski 2050 to jest jedyny, który ma szansę stać się prawem. Dlaczego? Dlatego, że nie jest dogmatyczny, niech wszystko będzie po naszemu albo nic, albo wszystko będzie po drugiemu naszemu, po prezydenckiemu albo po rządowemu, tylko najważniejsze rozwiązania rządowe tam są oraz po rozmowach z prezydentem są te aspekty, które dla prezydenta są kluczowe. I oczywiście my namawiamy wszystkich, żeby nie iść w dogmaty i wojny polsko-polskiej, tylko pójść w rozwiązania, czyli przyjąć taki projekt, który jest podpisywalny i da bezpieczeństwo inwestorom. Bo dzisiaj, no co się zdarzyło? Ludzie zainwestowali i zostali dramatycznie oszukani. W tle politycy, którzy najwyraźniej się na tym wzbogacili, czyli ludzi okradziono, politycy się wzbogacili. Jeżeli zostawimy to bez rozwiązań, to taka afera się po prostu powtórzy i znowu będzie to samo. Ludzie zostaną okradzeni, a politycy się wzbogacą. Więc namawiamy, idźmy z projektem, który może stać się prawem i zostać no po prostu podpisany.
0: Ale prezydent Karol Nawrocki uważa, że jego projekt jest najlepszy.
1: Oczywiście, że prezydent tak uważa. Rząd uważa, że projekt rządowy jest najlepszy i ja osobiście uważam, że projekt rządowy jest dobry, ale projekt polski

0: Polski 2050
1: jest lepszy.
0: Jest wdrażalny, czyli ma w sobie to, co jest na koniec najważniejsze. Na koniec to nie jest po prostu zderzenie nasza prawda lepsiejsza od waszej prawdy, tylko jest to rozwiązanie, które jest akceptowalne dla obu stron i ludzie dostaną ochronę. Czyli ma szansę na bycie podpisanym, na bycie prawem i nadanie ochrony ludziom. Więc na koniec ci ludzie chyba są najważniejsi, żeby takie złodziejstwo się więcej nie zdarzyło.
1: A jest pani w stanie sobie wyobrazić, że ten kompromis zostanie tym razem wypracowany?
0: Robimy wszystko, co możliwe. Przekonujemy wszystkie strony sporu, żeby tak się stało. Rozwiązaniem też jest, żebyśmy my te poprawki, które są kluczowe w naszym projekcie, wnieśli do projektu rządowego i de facto on by się stał wtedy taki jak projekt Polski 2050, ale tu nie chodzi o Polskę 2050, tylko chodzi o tych ludzi, żeby na końcu było rozwiązanie. Bo od tego, że się strony wdają w kryptowojnę, ludzie nie uzyskują ochrony, a już dzisiaj wiemy, że to są naprawdę miliony inwestorów i zostawienie ich tak na pastwę złodziejstwa, no to było bardzo złe.
1: Bo ciekawe jest to, że na przykład Pałac Prezydencki twierdził, że rządowy projekt wprowadza nadregulacje i jest zbyt obszerny, natomiast projekt prezydencki jest obszerniejszy niż ten rządowy, jeżeli chodzi chociażby o liczbę stron.
0: Ale właśnie proszę zobaczyć, na czym polega ta dyskusja. Pałac Prezydencki mówi, rząd jest B. Rząd mówi, prezydent jest B. A na koniec pośrodku są ludzie, których realnie okradziono i za moment, jeżeli nie znajdziemy rozwiązania, które im zabezpieczy, da gwarancję bezpieczeństwa, to będą okradzeni znowu, a politycy się znowu wzbogacą. No to jest naprawdę chora sytuacja.
1: Mieli państwo na przykład wczoraj takie sygnały, że ewentualnie właśnie koalicja rządowa byłaby w stanie poprzeć właśnie państwa rozwiązanie i Pałac Prezydencki, przedstawiciel na przykład minister Bogucki wysłał taki sygnał, że wasz projekt jest do zaakceptowania?
0: Rozmawiamy poniżej radarów, także dlatego, że naszym celem jest to rozwiązanie nie antagonistyczne, czyli nie pokazywanie, że tutaj wszyscy naokoło źli, a my tacy genialni, tylko jednak, żeby doprowadzić do sytuacji, w której jakieś rozwiązanie idzie i podkreślam, nasze rozwiązanie jest w istocie w ogromnym stopniu rządowym z uwzględnieniem najważniejszych postulatów prezydenckich.
1: Pani minister, co teraz się wydarzy w sprawie Zbigniewa Ziobry? Strona Polska skierowała, MSZ skierował do ambasady Stanów Zjednoczonych notę dyplomatyczną z zapytaniem właśnie, jak ta ucieczka byłego ministra sprawiedliwości wyglądała. Pani w resorcie spraw zagranicznych była. Czego się możemy spodziewać?
0: Ja powiem wprost. To jest po stronie amerykańskiej decyzja polityczna dzisiaj. I to polityczna na najwyższym szczeblu. Czy wydanie pana Ziobry nastąpi, czy też dostanie jakiś rodzaj ochrony międzynarodowej. Pan Ziobro jest tym politykiem, co do którego naprawdę gołym okiem widać, że nakradł. I oczywiście o tym musi stwierdzić sąd i on powinien zostać rozliczony. Ja ubolewam, że jesteśmy w trzecim już roku rządów i tak podstawowe rozliczenie się ciągle nie zdarzyło. Tu wiele rzeczy stanęło na przeszkodzie. Niemniej naprawdę powinniśmy tego pana rozliczyć, bo gołym okiem widać, że sprzeniewierzył pieniądze ludzi, pieniądze podatników. I taka chora bezkarność w polityce to naprawdę niczemu dobremu nie służy. I to byłaby oczywiście ogromny żal, gdyby taki człowiek, dostał ochronę polityczną w Stanach Zjednoczonych. Czy to dzisiaj w dzisiejszych czasach można wykluczyć? Niestety nie można tego wykluczyć.
1: A jak to wygląda? Ambasada Stanów Zjednoczonych musi na taką notę odpowiedzieć? Czy musi odpowiedzieć na przykład, że nie odpowie? O, w tak oficjalnym piśmie.
0: W takich normalnych relacjach międzynarodowych w ogóle pan Ziobro nie powinien się znaleźć w Stanach Zjednoczonych. Miał unieważniony paszport i nawet podejrzenie, że on jest ścigany z tytułu politycznego, kiedy są tak twarde dowody na to, że po prostu to jest zwykłe, bardzo mocne dowody na złodziejstwo. Więc tu nie ma żadnej polityki. Tu jest czysta próba bezkarności ze strony polityka, który mocno nabroił. A jak się zachowa ambasada, jak się zachowają Stany Zjednoczone, to w dzisiejszych czasach już naprawdę wszystko, bardzo dużo się dzieje. No nie wszystko, ale dużo się dzieje poza regułą.
1: A proszę powiedzieć, czy w tej sprawie, że Zbigniew Ziobro znalazł się w Waszyngtonie, kto popełnił największy błąd? Czy strona polska, która właśnie opieszałość są

0: rządu sprawia, że nie mamy tego europejskiego nakazu aresztowania. Władze Węgier w ostatnim momencie tak naprawdę wykorzystały moment, żeby Zbigniewa Ziobro, jeszcze ekipa Viktora Orbana, żeby tam wysłać. No i Amerykanie, którzy go przyjęli.
1: Samo wystąpienie o europejski nakaz aresztowania było w lutym tego roku, więc to też się w moim przekonaniu powinno było zdarzyć szybciej. No to jest trzeci rok, więc nie wiem, kto dokładnie nad tym panuje i jak to wygląda, ale w tej sprawie ja bym sobie życzyła jednak radykalnych, jednoznacznych, szybkich i skutecznych działań. Polska 2050 nigdy nie była i nie jesteśmy jakąś krwawą formacją, która mówi rozliczenia, rozliczenia, rozliczenia. My mówimy przede wszystkim sprawy i do przodu, ale jednak przy takich gościach jak Ziobro to ta sprawiedliwość musi być i ta bezkarność musi być przekreślona. Oczywiście zachowanie Orbana kuriozalne. Co zrobi teraz, co zrobią Stany Zjednoczone? To jest nieprzewidywalne. No powiedzmy to sobie uczciwie, że to jest nieprzewidywalne.
0: Tak jak pani powiedziała na początku, to będzie decyzja polityczna tak naprawdę.
1: Tak jest.
0: A nie dotycząca, a myśli pani, że w najbliższym czasie Zbigniew Ziobro stanie przed polskim wymiarem sprawiedliwości?
1: Powinien. Powinien i to powinien był już dawno.
0: Pani minister, to coś, jak wygląda teraz sytuacja w koalicji rządzącej? Ma pani jeszcze żal do premiera Donalda Tuska, że taki wicepremiera pani nie dostała, czy ten temat zamknięty już?
1: Ale w ogóle ja zawsze mówiłam, że sprawa, jak to się mówi kolokwialnie, stołków jest drugorzędna. Sprawy są najważniejsze. My w tej koalicji jesteśmy dla spraw i rzeczywiście najem krótkoterminowy to jest rzecz no jakby fundamentalna. To jest naprawdę patologia, która rozszerzyła się bardzo szybko po całej Europie i nie tylko. W większości krajów europejskich już podjęto naprawdę działania. Na przykład w Hiszpanii jest tak, że i samorządy mają uprawnienia, i ludzie mają uprawnienia, żeby móc zdecydować, czy taki patohotel albo nawet gorszy przybytek mają u siebie w domu, bo to do tego się na koniec sprowadza. A w Polsce rok po roku ludzie się domagają nic. Więc myśmy wyszli z ustawą, która jest po pierwszym czytaniu, pierwszym głosowaniu w Sejmie i ta ustawa daje ludziom prawo, właścicielom mieszkań do tego, żeby zdecydowali, czy mają taki patohotel za ścianą, albo tak jak mówię, naprawdę na godziny wynajmowane mieszkania. To jest straszne mieszkanie w takich warunkach. I ta ustawa niestety jest blokowana i powiem to otwarcie, jest blokowana przez naszych koalicjantów, chyba przez wszystkich, więc ja się zwracam do wszystkich naszych koalicjantów, w tym w szczególności do lewicy, żeby powiedzieli, gdzie stoją. Czy zgadzają się z tym, czego chcą ludzie, żeby właściciele mieszkań mogli zdecydować, czy mają za ścianą hotel, czy mają za ścianą burdel. Przepraszam za słowa, ale naprawdę trzeba oddać powagę tej sytuacji. Co my tym ludziom robimy, zakazując im, nie dając im praw, które im się naprawdę należą i zwlekając.
0: Bo państwo pracowali nad swoją ustawą, a rząd przygotowuje swoją. Ta ustawa nie jest jeszcze gotowa. I w myśl tego, co zwykle mówią przedstawiciele rządu, że jeżeli mamy koalicję rządzącą, to ważniejsze dla nas jest projekt rządowy niż projekt któregoś z koalicjantów.
1: Pani redaktor, proszę wybaczyć, ale to jest naprawdę taki technokratyczny bełkot, gdzie na końcu coś jest ważniejsze od kogoś, czegoś, gdzieś. My sprawę najmu podnieśliśmy już 1,5 roku temu. Czekaliśmy długo na projekt rządowy, właśnie lojalnie wychodząc z założenia, że rządowy przede wszystkim. Tego projektu nie było. Poszliśmy z naszym projektem. Teraz, jak myśmy poszli z naszym, to ruszył się rządowy, ale ten rządowy wdraża zmiany dopiero od 29 roku, więc odłożenie na wieczór nigdy, nie daje żadnych dosłownie praw właścicielom mieszkań i bardzo ogranicza prawa samorządów. Ja rozmawiałam z ludźmi, którzy w takich domach zakażonych tymi hotelami, patohotelami mieszkają i oni mówią, dajcie nam właścicielom mieszkań prawo. Co z tego, że jakieś numerki, gdzieś jakieś rejestry powstaną? Od tego nasze życie nie będzie lepsze. Od tego centra miasta miasta nie przestaną się wyludniać i zamieniać w patohotele. Od tego studenci nie będą wypychani z wielkich miast, bo zamiast długoterminowego, normalnego najmu, mieszkania są zamieniane na patohotele. Naprawdę, dlaczego tyle krajów mogło to uregulować, a u nas wiecznie przychodzi lobby?

0: grupy, puka do drzwi i musi być zawsze tak, jak było i nic się nie może zmienić. No musi się ta sprawa zmienić.
1: No i koalicja rządząca oprócz was właśnie, czyli druga strona tego sporu,

0: zaczynają sąsiadować z hotelami i domami publicznymi i nie mają na to żadnego wpływu. Żyją w koszmarze, w huku imprez i odmawia im się prawa decyzji. To co tu jest za daleko? Dajemy też prawo samorządom, żeby mogły zdecydować, i to właśnie takie szerokie prawo, czy w ich miejscowości, miasteczku, wsi, w gminie dopuścić ten najem, na jakich zasadach, w jakich okresach, bo rzeczywiście są takie miejsca w Polsce, gdzie na tym wszyscy korzystają. To są całe osiedla, pod najem krótkoterminowy, kręci się biznes, jest turystyka, ludzie tanio nocują, reszta na tym zarabia, wszyscy są zadowoleni. Więc po pierwsze zróżnicujmy to w Polsce według potrzeb poszczególnych gmin i dajmy prawo właścicielom mieszkań. Tu nie ma nic za daleko. Wiele krajów w Europie to wprowadziło i to jest normalne. Po prostu u nas ciągle ten 1% właścicieli mieszkań, rentierów, korpo najemców ma dużo więcej do powiedzenia niż zwykli ludzie i mieszkańcy. I to jest po prostu chore. To jest chore.
1: Najem krótkoterminowy wstrząśnie koalicją czy nie? Dogadają się państwo.
0: Ja mam nadzieję, że ja mam właściwie jedną prośbę. Zamiast mrozić nasz projekt, poddajmy go pod głosowanie w Sejmie. Bo dzisiaj to nie jest tak, że ktoś wyrzuca nasz projekt. Po prostu się blokuje przed poddaniem go do głosowania w Sejmie. Więc jeżeli będzie głosowanie w Sejmie, ja chcę zobaczyć tych posłów, którzy podniosą rękę za przeciwko właścicielom mieszkań, przeciwko samorządom. Niech to zrobią z otwartą przyłbicą i wtedy zobaczymy, jak wygląda większość sejmowa, bo moim zdaniem większość sejmowa za tymi rozwiązaniami jest. Więc po prostu poddajmy ten projekt głosowaniu w Sejmie. Tyle. To jest chyba dosyć oczywisty postulat. Jestem przekonana, że jednak prawa właścicieli mieszkań tutaj zwyciężą.
1: A oberwało się pani za stwierdzenie, że rządowi brakuje wielkich reform?
0: Nie. Ja nie stwierdziłam, tylko zadałam dziennikarzowi to pytanie. To był trochę taki test. Czy widać, czy nie widać. I to pan Rymanowski niejako udzielił odpowiedzi. Rząd dużo zrobił i ja mogę powiedzieć, co zostało zrobione na przykład w moim obszarze. Ogromne, bardzo ważne inwestycje w KPO. Z tym dzięki naszej decyzji powstał Fundusz Bezpieczeństwa i Obronności oraz dodatkowe prawie 10 miliardów poszło na inwestycje w Polskę lokalną. To też są zobowiązania Polski 2050. Natomiast to, co jest potrzebne, to są duże zmiany systemowe, bo w takich jesteśmy czasach. Zmiana podatkowa, sprawiedliwościowa, zmiana mieszkaniowa i ta zmiana mieszkaniowa się w dużym stopniu dokonała, ale ona się dokonała poselskimi ustawami Polski 2050 i znowu o tą fundamentalną zmianę, jeśli chodzi o najem krótkoterminowy, walczymy. No właśnie, zamiast się zgadzać i tę dużą zmianę zrobić na czasie, kiedy inni to robią i to jest potrzebne i ludzie tego chcą, my się kurczowo, znaczy my, niektórzy w rządzie kurczowo trzymają się lobbystycznych klamek, tak jak to było w minionych dekadach. Ale są inne czasy. Ludzie chcą dużych systemowych zmian. Takich zmian, które ulżą klasie średniej, które spowodują...
1: Na przykład podwyższenie kwoty wolnej od podatku, no ale Ministerstwo Finansów mówi, że nie stać nas na to.
0: Lub podwyższenie drugiego progu. Jak to jest z tą kwotą wolną, bo to jest ważne. To jest zobowiązanie przecież nie nasze, a Koalicji Obywatelskiej. Ale rozumiemy, nie jesteśmy populistami. Ja nie jestem populistką. Rozumiemy, że teraz 60 miliardów złotych z budżetu, no to jest zdecydowanie za dużo. Sam minister finansów mówi, że nie ma pieniędzy, więc rozumiem, że wie, co mówi. W związku z tym my mówimy, zróbmy chirurgicznie tę zmianę, która jest najbardziej potrzebna, bo dzisiaj najbardziej obrywają i najbardziej niesprawiedliwie są traktowani ludzie zarabiający średnio, którzy płacą 32% podatku. W tym czasie bogacze siedzą w fundacjach rodzinnych, płacą 0% albo siedzą na ryczałcie, płacą 8-12%. No to jest mega niesprawiedliwe, więc podwyższmy drugi próg, wskazujemy skąd pieniądze. Podwyższenie akcyzy, podatek bankowy, to już zostało wprowadzone dzięki naszym działaniom. Podatek cyfrowy. Dlaczego my mamy być jakąś kolonią Stanów Zjednoczonych? Dzisiaj, w tym tygodniu właściwie na Sejmie idzie nasza ustawa o podwyższająca akcyzę, więc my jako Polska 2050 działamy. Namawiamy bardzo gorąco, żeby też modyfikować ryczałt, więc są możliwości,
1: A
0: są
1: mają
0: możliwości
1: państwo
0: działania.
1: Właśnie do tego pomysłu? Pojedyncze osoby.
0: powinniśmy mieć.

0: Jeżeli ktoś obiecał Polakom, że będą sprawiedliwe podatki, że będzie kwota wolna od podatków, my proponujemy mniej, ale bardzo ważne, podwyższenie progu i pokazujemy, gdzie można na to uzyskać pieniądze i się nic nie robi, żeby te pieniądze uzyskać i ludziom dać tę ulgę podatkową, no to u mnie to jest ogromne zdziwienie. Ja mówię, gdzie to można znaleźć. Polska 2050 jasno mówi, gdzie to można znaleźć. Podwyższenie akcyzy na alkohol idzie przez ten Sejm, oby w kolejnym Sejmie przeszło drugie czytanie, bo to jest dodatkowe 3 miliardy na zdrowie. Modyfikacja ryczałtu, podatek cyfrowy. No przecież to są konkretne działania. My czekamy. Podatek cyfrowy w Ministerstwie Cyfryzacji. Modyfikacja ryczałtu w Ministerstwie Finansów. Więc my autentycznie czekamy na rząd. Uznajemy prawo rządu, że jednak to jest najważniejsze, żeby w rządzie to się działo. Z akcyzą nie doczekaliśmy się. Idziemy sami. To są konkretne pieniądze, za które uzyskawszy można podwyższyć drugi próg podatkowy. Oczywiście można też wolną kwotę dać, ale ona jest dużo większa. Więc podwyższmy drugi próg, zdejmijmy tę największą podatkową niesprawiedliwość w Polsce.
1: Ale
0: 32%? 32% dla kogoś, kto trochę ponad średnią zarabia? Znaczy, no to jest kuriozum.
1: Ale niektórzy patrzą na państwa w rządzie jako taką wewnętrzną opozycję.
0: To źle na nas patrzą. Powinni patrzeć na nas, na to, czym jesteśmy. Jesteśmy awangardą pokazującą, zachęcającą, namawiającą.
1: I awangarda zachęca do zrównania wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn. To dopiero temat.
0: A to już jest zupełnie inna historia. Nie ma tego w umowie koalicyjnej. Ja to bardzo uczciwie mówię. Mówię, że to jest moje osobiste, prywatne zdanie. Całe odium tej sprawy biorę personalnie na siebie. Uważam, że jeżeli jest się w polityce dlatego, że się widzi naprawdę potrzebę dużych zmian, tak jest lęk poruszania tej sprawy, ale dzisiaj z budżetu do emerytur dopłacamy dziesiątki miliardów złotych. Za moment to będą setki miliardów złotych. Kto to będzie dopłacać? Młodzi ludzie. Więc jeżeli nie będziemy w stanie nawet w debacie publicznej podnieść tego tematu, to działamy na szkodę młodych ludzi, którzy w wyniku kryzysu demograficznego zaraz będą te setki miliardów dopłacać. Mówię też o zrównaniu. Pani redaktor, no ja jestem osobą równościową i równość to znaczy równość. Dzisiaj kobiety mają dużo mniej dzieci, a różnica między kobietami a mężczyznami 5 lat. Nie ma drugiego takiego kraju w Europie i ja rozumiem mężczyzn, którzy mówią, jesteśmy traktowani tutaj nierówno. Zróbmy coś z tym. Jak? Porozmawiajmy o tym z ludźmi, żeby to było akceptowalne.
1: Ale jest pani sobie w stanie wyobrazić, że taka dyskusja, taka debata by się odbyła przed wyborami parlamentarnymi w 2027? Nie ma na to szans.
0: Ja sobie jestem w stanie wyobrazić, że taką debatę trzeba zacząć, bo jak się nie zacznie tej rozmowy, wszystko się zakopie pod dywan, to nawet ludzie nie mają zrozumienia, jaka jest ogromna stawka. Należy się też uczciwie i mężczyznom ta informacja, że ktoś widzi tę nierówność, ja ją widzę, i młodym ludziom, że ktoś się autentycznie troszczy o ich przyszłość, o to, że za 10-20 lat z budżetu, z ich podatków setki miliardów będą dopłacane do emerytur i oni to będą nosić na swoim podatkowym garbie. Taka uczciwa informacja od odpowiedzialnego polityka się należy. Ja to biorę na siebie. Proszę bardzo, biorę to na siebie i mówię to. Nie ma tego w umowie koalicyjnej. Niech PiS się nie wydziera, że koalicja coś tu zmienia. Nic takiego się nie dzieje. Ja, Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, mam poczucie odpowiedzialności za Polskę nie tylko dzisiaj. I dlatego podnoszę ten temat do rozmowy, jak to mądrze rozwiązać, bo to jest też rzecz między pokoleniami. Ile dobra jest na pokolenia starsze, a ile jednak troski o pokolenia młodsze. Nie możemy im na garba włożyć za dużo. To jest po prostu naprawdę nie fair.
1: A jak wygląda proces przyznawania centrum stanowisk wiceministrów? Do pani resortu wiceminister z centrum trafi?
0: To jest zdecydowanie poza mną. Dzisiaj centrum de facto jest przedłużeniem Koalicji Obywatelskiej. To są decyzje pana premiera, na ile poszerza grono rządu, na ile nie. Nas, całej czwórki sygnatariuszy umowy koalicyjnej, obowiązuje umowa koalicyjna, a ta umowa no jednoznacznie zakłada, że o zmianach ministerialnych poszczególnych partii koalicyjnych

0: decydują te partie koalicyjnej, czyli PSL, PSL, Lewica, Lewica, Polska 2050 i tak dalej. Więc nasze grono ministerialne pozostaje tak, jak jest. My nie mamy na ten moment żadnej potrzeby, żeby kogoś zamieniać. A jeżeli pan premier chce poszerzać grono rządu, no to to jest jakaś decyzja jego i wiąże się z jego też zobowiązaniami wobec ludzi, na ile rząd ma być większy, a na ile raczej mniejszy.
1: Czyli taka sugestia, żeby właśnie wskazać ewentualnie u pani wakat w resorcie albo zamienić jednego wiceministra. Ta, pani czegoś takiego nie usłyszała?
0: Nie, absolutnie w ogóle nie było takiej rozmowy.
1: Pani minister, a tu pani powiedziała, że centrum to przedłużenie Koalicji Obywatelskiej, czy start wspólny centrum i Koalicji Obywatelskiej w wyborach przyszłorocznych jest przesądzony, pani zdaniem?
0: Jak słyszę, jak oni się wypowiadają w mediach, pani redaktor, to tak. To tak, no to jest chyba dla wszystkich oczywiste.
1: A z kim Polska 2050 ewentualnie by się połączyła, żeby trochę lepszy wynik wyborczy niż to, co wskazują sondaże w przyszłym roku uzyskać?
0: Sondaże akurat ostatnio trochę lepiej. To nie znaczy, że...
1: No to z jedynki na dwójkę. Tak.
0: Ostatni sondaż wczoraj publikowany już 3%, więc pomalutku, po troszeczku idziemy do przodu. Czy nas to satysfakcjonuje? Oczywiście chcemy więcej, ale na poparcie ludzi trzeba zapracować. I naprawdę nie tym, że będziemy teraz się bawić w układanki wyborcze, tylko tym, że będziemy pokazywać, co już zrobiliśmy, a bardzo dużo zrobiliśmy i za mało o tym mówiliśmy, a przede wszystkim robić dalej i to jest teraz moment, kiedy wreszcie można się wziąć za robotę, a nie zajmować się wyborami. Ta taka ciągła...
1: No ale niektórzy się zajmują, chociażby to właśnie, no ja że trzeba mówić o tym, co też zrobiliśmy, to też w pewnym sensie już takie przygotowanie
0: akurat
1: do kampanii.
0: Akurat to, żeby mówić, co zrobiliśmy, to jest uczciwa komunikacja z wyborcami, którym się należy informacja, co zrobiliśmy. W sprawie KPO, to jest moja odpowiedzialność, czyli ogromne inwestycje publiczne, ja dokładnie mówię, co zrobiliśmy. Zrobiliśmy bardzo dużą rewolucję kolejową, bo to jest czas na koleje. Wszystkie pociągi i tego osobiście dopilnowałam, które i zostały zakupione z KPO, zostały zakupione w polskich fabrykach. To też jest taki wkład polski. Bardzo dużo zainwestowaliśmy w szybki internet. Zwiększyliśmy zdecydowanie dwie wielkie rzeczy zmieniliśmy w KPO. Po pierwsze na Polskę lokalną dodatkowe 10 miliardów. Po drugie na bezpieczeństwo. Co dziesiąta złotówka z KPO powstał Fundusz Bezpieczeństwa i Obronności. Daliśmy na ocieplenie szkół. Zwiększyliśmy dwukrotnie inwestycje w opiekę długoterminową, bo to też jest bardzo ważne. No, mamy coraz więcej seniorów. Wraz z Ministerstwem Zdrowia wielka sprawa, 18 miliardów złotych, wszystko co było przewidziane z KPO poszło na ochronę zdrowia, choć zastaliśmy to w stanie tragicznym. Tak więc to jest informacja, która się ludziom należy. My teraz będziemy bardzo intensywnie o wynikach inwestycji z KPO na tej ostatniej prostej komunikować ludziom. Ludzie mają prawo wiedzieć, to są nasze wspólne pieniądze, gdzie te inwestycje
1: zawsze
0: weszły.
1: W ostatnim momencie, w ostatnim czasie więcej się mówiło o SAFE niż o KPO, więc trzeba przypominać, na co pieniądze z KPO podążają.
0: Dokładnie, bo pieniądze z KPO idą na rozwój i to taki rozwój, który dziś zainwestowany procentuje na kolejne lata. I to są te rzeczy naprawdę blisko ludzi, bo to jest szkoła, w której dzięki ociepleniu kilkuset szkół w Polsce będą mniejsze rachunki. I też no, komfort oczywiście dla młodych ludzi. Ale to są też takie rzeczy społeczne niesamowite. Myśmy zainwestowali w ponad 1000 podmiotów ekonomii społecznej, gdzie w efekcie kilka tysięcy osób z niepełnosprawnościami ma miejsce zatrudnienia, godne życie. No nie ma nic godniejszego dla osoby z niepełnosprawnościami, żeby miała pracę i mogła na siebie zarabiać. To są naprawdę bardzo, bardzo ważne rzeczy lokalnie. Bardzo dużo pracy teraz na finiszu, ale naprawdę mimo tych 2 lat opóźnienia te inwestycje idą, dzieją się i zostały przekierowane tam, gdzie są najbardziej potrzebne. Polska lokalna, bezpieczeństwo, energetyka i inwestycje społeczne. Ten szybki internet, który jest praca zdalna, dostęp do e-usług, znowu właśnie w Polsce lokalnej, nie tylko w Warszawie, w Polsce
1: i
0: lokalnej.
1: I o tym trzeba mówić, a jeszcze
0: i
1: wracając
0: o tym trzeba mówić,
1: do...
0: to się ludziom należy, bo to są wspólne pieniądze.
1: A na koniec wracając właśnie jeszcze do wyborów w 2027 roku. Niektórzy się dopatrywali, gdy w Prawie i Sprawiedliwości zatrzeszczało z powodu utworzenia Stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego, że członkowie stowarzyszenia no, częściej krążyli po korytarzu, w którym Polska 2050 w Sejmie ma swoje pokoje.
0: Ja od razu odpowiadam na pytanie, czy się

0: Spotkałam z Mateuszem Morawieckim. Spotkałam się z Mateuszem Morawieckim na dwóch publicznych debatach. Wszyscy je zresztą widzieli. Jedna była w Krynicy, druga w Instytucie Sobieskiego. Na innych spotkaniach się nie spotykałam. Jeżeli uznam za stosowne, że dla dobra Polski, dla rozwiązań, dla reform trzeba z kimś porozmawiać, z jakiejś innej opcji politycznej, nie mówię tu o panu Morawieckim, to będę rozmawiać i nikt mi nie będzie mówił, że to mi wolno, tego mi nie wolno, tutaj jakaś sekta i jakieś czerwone flagi są rozwieszone, bo tu jedna sekta, tam druga sekta, dla dobra Polaków. Jeżeli będzie taka potrzeba, w świetle słońca z otwartą przyłbicą należy rozmawiać. Czy dzisiaj myślimy o jakichś wywrotach koalicji? Nie. Jesteśmy w koalicji 15 października, partnersko, odpowiedzialnie. Wychodzimy w tej koalicji przed szereg dla dobra Polski z tematami, które inni z jakichś powodów czasem wolą zakopać pod dywan, ale potem to tak jak z mieszkaniówką. Wszyscy chcieli tak, kredytu 0%, nie chcieli jawnych cen mieszkań, teraz nie ma kredytu 0%, są jawne ceny mieszkań. Ceny mieszkań zaczęły spadać i wszyscy mówią, sukces koalicji 15 października.
1: Można powiedzieć, że Polska 2050 to taka partia, co czasem włoży nogę w drzwi.
0: Nie. To taka partia, która zatrzaśnie drzwi przed lobbystami, natomiast otworzy drzwi dla reform, dla przewietrzenia i dla takich reform, które w Polsce po prostu powinny były się już dawno zdarzyć. Namawiamy do tego naszych koalicjantów. Zawsze gotowi do rozmowy i do współpracy.
1: Czyli namawiamy na te wielkie reformy, o których pani wspomniała.
0: Które częściowo już zrobiliśmy, ale trzeba robić ich więcej, na przykład reformę podatkową.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę państwa i moim gościem była ministra funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, Polska 2050.
0: Bardzo dziękuję.
2: To była powtórka programu. Nic straconego. W Polskim Radiu powiedzieli
3: Rafał Leśkiewicz, rzecznik prezydenta i Grzegorz Osiecki.
4: Rozmowa dnia.
5: Dzień dobry panie redaktorze, witam wszystkich słuchaczy.
6: Czy dzisiaj prezydentowi, jeżeli chodzi o projekty ustaw o kryptoaktywach, bo ich jest bardzo dużo, to jest bliżej do projektu rządowego czy do projektu PiSu?
5: Najbliżej jest do projektu, który złożył pan prezydent Karol Nawrocki, tego projektu ustawy i liczymy na to, że Sejm poważnie potraktuje projekt pana prezydenta.
6: Jeżeli projekt prezydencki jest oparty w dużej mierze na rządowym, czy pokrywa się z rządowym, to bliżej mu jest do projektu rządowego niż do PiS-u.
5: Rzeczywiście w dużej mierze ten projekt jest podobny do rządowego, zawiera kilka regulacji, których projekt rządowy nie miał od samego początku i w pierwszej i w drugiej wersji. Zaproponował w ubiegłym tygodniu swoje rozwiązanie bazujące na projekcie rządowym, ale uzupełnione o te elementy, które dotyczyły chociażby ochrony klientów, konsumentów, regulacje dotyczące sporów sądowych. No i liczymy na to, że ten projekt pana prezydenta poważnie zostanie potraktowany przez Sejm i to właśnie projekt pana prezydenta trafi później na biurko pana prezydenta do podpisu.
6: Jak na razie to się wydaje, że szanse na to nie są zbyt duże. Dzisiaj jest wywiad z Jurandem Dropem, wiceministrem finansów na ten temat i on mówi, do każdej z tych propozycji jesteśmy w stanie się merytorycznie ustosunkować i wyjaśnić, dlaczego nasze rozwiązanie jest lepsze.
5: Poczekajmy na to, co się wydarzy w Sejmie, jak będą przebiegały głosowania. Jedno jest pewne, że mamy opóźnienia rządu sięgające roku 2023. Grudzień 2023 roku to jest wejście w życie przepisów MiCA unijnych, które zobowiązały kraje unijne do uregulowania rynku kryptoaktywów. Rząd nie zrobił nic przez cały rok 2024. Dopiero w lutym 2025 pojawił się rządowy projekt ustawy, który trafił do Sejmu w czerwcu 2025 roku, a Sejm uchwalił ustawę, którą zawetował pan prezydent, bo była złym rozwiązaniem, dopiero w listopadzie. Weto było w grudniu. Tak, zatem potem przez bardzo długi czas nic się nie działo.
6: No dobrze, ale potem działo się bardzo dużo, bo prezydent zawetował dwa razy.
5: No bo dwa razy był to ten sam projekt.
6: A za trzecim razem de facto zgłosił projekt rządowy w dużej
5: części. Nie zgłosił projektu rządowego. Zgłosił projekt, który zawierał dodatkowe rozwiązania i tu proszę zwrócić uwagę.
6: Różnice jakie są? To są niższe opłaty w projekcie prezydenckim. Droga sądowa w niektórych przypadkach, jeżeli chodzi o przedłużenie blokowania domen, nakaz ogłaszania
5: 14
6: ostrzeżeń publicznych przez domenę, ale na przykład tutaj minister Drop zwraca uwagę, że to jest jakby, jak rozmawiali ze specjalistami, nieegzekwowalne. To znaczy to, żeby firma na własnej stronie oferowała informacje czy ostrzeżenia KNF. Ale jak to będzie bardzo trudne.
5: Ale jak to jest nieegzekwowalne? No jeżeli wchodzi w życie przepis ustawowy, to każdy jest zobowiązany do przestrzegania przepisów ustawy.
6: Uwaga jest taka, że jak jest

0: ostrzeżenie, proste. No to być może powinno się już działać, a nie ostrzegać.
1: Dobrze, ale ja w ogóle nie rozumiem tej retoryki rządu, dlatego że te rozwiązania, które zaproponował pan prezydent, obejmowały pozornie niewielki zakres, jeżeli chodzi o technikę legislacyjną, natomiast bardzo ważny zakres, jeżeli chodzi o prawa obywateli, tych, którzy inwestują w rynek kryptowalut. Wystarczyłoby, gdyby rządzący po pierwszym wecie wdrożyli czy uzupełnili tę ustawę o propozycję pana prezydenta, sprawę byśmy mieli zamkniętą. Tylko nikomu na tym po stronie rządzących nie zależało. Więc za ten problem z rynkiem kryptowalut odpowiada rząd Donalda Tuska.
0: A nie ma trochę odpowiedzialności po stronie prezydenta, który wetował?
1: No nie, no jaka odpowiedzialność tutaj pana prezydenta? Jeżeli to były złe rozwiązania, które nie
0: argumenty gwarantowały... dotyczące tej drogi sądowej, argumenty dotyczące drogi sądowej dotyczyły tego, że ta droga wydłuża czas reakcji na przykład dla KNF-u. No, w innych w przypadkach nie mamy tego typu rozwiązań. Jak
1: panie redaktorze,
0: KNF ma działać, jeżeli na przykład jest prowadzone, nie wiem, inne działania tego typu urzędów, regulatorów, to oni działają. No, często środki odwoławcze są następcze.
1: No więc pan prezydent zaproponował bardzo konkretne rozwiązania. To rząd nie chciał tych rozwiązań wprowadzić tylko dlatego, że to był projekt pana prezydenta, czy te propozycje pana prezydenta Karola Nawrockiego. I teraz mamy taką sytuację, że w Sejmie funkcjonują w obiegu
0: cztery projekty
1: ustaw, nad którymi Sejm będzie pracował podczas tego posiedzenia. A czasu mamy coraz mniej, panie redaktorze.
0: A nie jest pan zdziwiony, tak szczerze mówiąc, woltą PiSu?
1: Każde ugrupowanie polityczne ma prawo do tego, by złożyć swój projekt ustawy, by zmienić zdanie. Najważniejsza kwestia jest w czym innym, że do końca czerwca, w zasadzie do 1 lipca, powinny te przepisy wejść w życie, bo jeżeli nie wejdą, to firmy rynku kryptowalut działające w Polsce na dotychczasowych zezwoleniach nie będą mogły funkcjonować. Te uczciwe, które przestrzegają przepisów prawa, więc mamy bardzo niewiele czasu, mamy półtora miesiąca do tego, by wreszcie uchwalić ustawę, którą pan prezydent podpisze.
0: A myśli
1: więc
0: pan,
1: rządzie, kochany, do roboty.
0: Rząd pracuje, z tego co widzę, i nawet chyba Sejm na tym posiedzeniu ma przyjąć ustawę.
1: No
0: być może Senat w przyszłym tygodniu nie wprowadzi żadnych poprawek, to znaczy, że w przyszłym tygodniu prezydent może już decydować o tym, czy podpis będzie, czy nie.
1: Zobaczymy,
0: a jesteśmy
1: jak
0: dzisiaj
1: będzie...
0: bliżej podpisu niż za drugim razem?
1: Zobaczymy, jaki będzie efekt finalny.
0: To skoro zobaczymy, to następny temat.
1: Nie powiem w tej chwili, jaka będzie decyzja pana prezydenta. My zawsze komentujemy decyzję po tym, jak pan prezydent decyzję podejmuje.
0: Czy jesteś za realizacją unijnej polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii, prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej? To jest pytanie, które zadało...
1: Ja odpowiem zdecydowanie nie.
0: No właśnie, ale czy tu wyobraża pan sobie, że można odpowiedzieć inaczej? Czy zasadne jest dawanie pytania z tezą do referendum?
1: Ale co w tym pytaniu jest nieprawdziwego, panie redaktorze? Czy jest jakieś jedno słowo...
0: No dobrze, ale to w referendum...
1: Jakakolwiek nieprawda.
0: Ale czy w referendum chodzi o podejmowanie decyzji? No czy to pytanie nie mogło się skończyć przed przecinkiem? Czyli czy jesteś za realizacją unijnej polityki klimatycznej? I tutaj zwolennicy i przeciwnicy argumentowaliby, co sądzą o tej unijnej polityce klimatycznej.
1: Pan prezydent zaproponował konkretne pytanie. Referendum wynika wprost z przepisów Konstytucji, artykuł 125, daje prawo do tego, by obywatele w kluczowych i najważniejszych sprawach mieli prawo się wypowiedzieć. A polityka klimatyczna to jest niezwykle ważne zagadnienie. Unijna polityka klimatyczna, Zielony Ład, ETS, ETS2, który za chwilę się również pojawi, bo to wpływa na portfele wszystkich Polaków. Bo to są nie tylko wyższe koszty energii elektrycznej, ale pochodne, które są konsekwencją wysokich cen energii elektrycznej, czyli chociażby ceny żywności, usług, transportu i tak dalej. Wejdą przecież teraz przepisy w przyszłym roku ETS-2, które będą obciążały dodatkowymi kosztami. Jest tam ten roczny okres, zdaje się, zawieszenia, ale mają wejść te przepisy dotyczące opłat transportowych, jeżeli chodzi o paliwa, i mamy przepisy dotyczące dociepleń budynków. No więc to są rzeczy, które znacząco obciążają portfele Polaków.
0: Przepisów jeszcze nie mamy dotyczących dociepleń budynków, no ale wyobrażam że
1: mają
0: sytuację, to przypuśćmy, że rząd przyjmie taki projekt ustawy, chociaż nie wydaje się, żeby to zrobił. Prezydent go podpisze wtedy?
1: Pan prezydent przede wszystkim jest przeciwko takim rozwiązaniom, które drenują portfele Polaków.
0: Tylko, a wracając do tego referendum, czy zadawanie pytania z tezą to nie jest...
1: To nie jest pytanie z tezą.
2: W Polskim Radiu powiedzieli.
3: Bartosz Romowicz, Polska 2050, i Roch Kowalski.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
4: Czyją winą jest, że Zbigniewowi Ziobrze udało się zbiec do Stanów Zjednoczonych?
5: Zacząłbym od winy Zbigniewa Ziobry.
4: To oczywiste.
5: Natomiast jest miękiszonem, a miał nie być miękiszonem i oczekiwał, że my nie będziemy miękiszonami. To pokazuje, że polski wymiar sprawiedliwości ciągle wymaga dużej reformy, bo nie możemy sobie pozwolić na to, żeby w taki sposób osoby, które posiadają zarzuty, może inaczej, mają posiadać zarzuty karne, śmiały się w twarz milionom Polaków. Na samo przedawnienie można sprawę wygrać i myślę, że Zbigniew Ziobro na to liczy, że kiedy

0: wróci do Polski, to będzie rządził ktoś inny. I tak jak
1: kiedyś... nie, nawet nie na przedawnienie liczy, co na zmianę władzy.
0: Tak,
1: po prostu.
0: Ale nawet jeżeli ta zmiana władzy by nie doszła za rok, a za 5 lat, to dalej może się jeść za granicą.
1: Coś musi być z polskim państwem nie tak. Czy to jest były minister sprawiedliwości, czy to jest Roch Kowalski, to nie ma żadnego znaczenia. Jeśli ścigając tego podejrzanego o 26 przestępstw przez 3 lata, nie udaje się wymiarowi sprawiedliwości nawet postawić zarzutów tej osoby.
0: Ma pan rację, ale to nie jest tylko przypadek Zbigniewa Ziobro, ale także innych polityków Prawa i Sprawiedliwości. A kiedy cofniemy się w czasie, to za rządów Prawa i Sprawiedliwości, które też zapowiadali rozliczenia poprzednich rządów Koalicji Obywatelskiej, też tak naprawdę nikogo przed sąd nie postawili, poza chyba senatorem Gawłowskim i Sławomirem Nowakiem. Polski wymiar sprawiedliwości, polska procedura karna wymaga gruntownej reformy, jeśli chodzi o terminy. Wystarczy wysyłać dokumenty bez podpisu adwokata, czy...
1: I tak się stało w tej sprawie.
0: No i tak będzie. I powiem panu tak. Są taktyki różne, na przykład dzień przed czynnością procesową, przed terminem sądowym, wypowiedzenie pełnomocnictwa przez jednego z 3 pełnomocników, jeden nie odbiera.
1: Mogę panu szczerze coś powiedzieć? To dlaczego tym się nie zajął minister Żurek? Dlaczego nie zajął się usprawnieniem wymiaru sprawiedliwości, tylko ciągle rysuje plan B, C i D, albo rozliczania, do którego nigdy nie dochodzi, albo do dopuszczenia sędziów do Trybunału, do którego też nie dochodzi.
0: Panie redaktorze, moglibyśmy zerknąć w historię nazwisk, które pełniły funkcję ministra sprawiedliwości w wolnej Polsce i nikt się tym nie zajął. Ani nie zajął się tym Waldemar Żurek, ani Adam Bodnar, ani Zbigniew Ziobro, który by chciał być takim szeryfem i nic w tych sprawach nie uprościł, a co więcej skomplikował jeszcze, ani wcześniej Krzysztof Kwiatkowski i jeszcze wielu innych ministrów sprawiedliwości. I uważam, że to jest błąd i największa wina całej klasy politycznej po roku 90, że nie zrobiliśmy nic, żeby w Polsce w sprawach kluczowych stworzyć takie przepisy ponad politycznymi podziałami, co jest najtrudniejsze w Polsce, które są skuteczne. Jak patrzę na historię, wie pan wczoraj, jaka była rocznica?
1: Zamachu majowego.
0: Tak. Ja myślę, że jeżeli polaryzacja na polskiej scenie politycznej i ta polityczna nawalanka dwóch największych ugrupowań na polskiej scenie będzie się ciągnęła i eskalowała tak, jak eskaluje i ktoś tego nie przerwie, to za kilka lat będziemy mieli to samo, co było 100 lat temu.
1: Czemu premierowi i rządowi tak wiele tygodni zajęła deklaracja w sprawie transkrypcji małżeństw jednopłciowych?
0: Nie wiem. Próbuję analizować, czemu to może tak być. To jest też tak, że nasza koalicja jest koalicją od centroprawicy do skrajnej lewicy i trzeba szukać kompromisu, chociaż ta sprawa wydaje się na tyle oczywista, że nie powinno się w niej szukać drugiego dna, tym bardziej, że wczoraj chociażby było dość długie posiedzenie Komisji Specjalnej do spraw statusu osoby najbliższej i tam ten temat idzie do przodu.
1: A co wstyd, idzie do przodu?
0: Idzie do przodu. Było 3-godzinne posiedzenie, dość długo trwało, ale wiele popracowało.
1: A do końca czerwca uda się ten projekt przyjąć?
0: Mamy 13 maja. Myślę, że jest szansa. Tak. Na pewno idą prace do przodu i to właśnie pokazuje, że w polityce może być kompromis możliwy i tutaj myślę, że wszystkie środowiska polityczne oczywiście poza PiS-em będą w stanie go zaakceptować, a powinny także w PiS-ie, no bo w PiS-ie jest także wiele takich osób, które ma poglądy centroprawicowe i myśli podobnie, niekoniecznie tak jak skrajny skrzydło PiS.
2: W Polskim Radiu powiedzieli.

0: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
1: Nic straconego. To jest powtórka programu. Ludzie w ubraniach.
2: Ludzie w ubraniach nadal się ubierają i nadal mamy kolejne odcinki Ludzi w ubraniach, które są audycją o tej wspaniałej północnej porze albo podcastem, tudzież wideokastem na YouTubie, o jakiej porze tylko Państwo zechcą. Ja nazywam się nadal Karolina Sulej i chciałabym dzisiaj porozmawiać o tym, jak to jest z tą modą, z tymi ubraniami się w różnych dekadach naszego życia i czy z mody się w ogóle wyrasta, czy jest tak, że w pewnym momencie z mody korzystać nie wypada, a może wręcz przeciwnie, dopiero dorastamy, dojrzewamy do tego, żeby modą się cieszyć i żeby mieć na nią czas. I zaprosiłam ekspertkę od tego rodzaju tematów, która już mi się tutaj śmieje w mikrofon, bardzo sympatycznie. Jaga Janik, blogerka modowa i ikona stylu, nasza własna polska Iris Apfel, która działa pod nickiem Fashion50+. Bardzo mi miło cię gościć tutaj. W naszym programie.
3: Dziękuję za zaproszenie i za te miłe słowa. No.
2: I jeszcze tylko dodam, że program wydaje Ania Lalka, a realizuje Ada Tomaszewska i jesteśmy tutaj jako dziewczęta trójkowe, wszystkie bardzo zachwycone tym, jak wyglądasz. I chyba od tego bym zaczęła. Dla tych, którzy widzą, no to już jest pewien rodzaj zachwytu, ale dla tych, którzy nas słuchają, to jeszcze możesz na przykład zrobić taki ASMR.
3: Czy słychać?
2: Trochę słychać. To są twoje wspaniałe pierścionki. Tak. Na każdym palcu masz pierścionek. Tak. Na głowie masz opaskę piękną, tiulową. Biżuterię taką z takich jakby sprężynek.
3: Srebrnych sprężynek, ale ona jest stara, naprawdę.
2: I wszystko jest tutaj znaczące i zaprosiłyśmy cię do trójki, żebyś nam właśnie poopowiadała o twojej miłości do mody i o tym, jak się nią dzielisz. I o tym, jak bardzo nie lubisz bycia seniorką oraz silwerką, czy tam jak to się nazywa.
3: Tak to nie, dlatego, bo uważam, że każdy wiek jest piękny, każdy wiek ma swoje prawa. I to, co powiedziałaś, no przecież jak byłam mała, no to nie miałam swojego takiego stylu, no bo ubierała mnie mama, tak, od dziecka. Ale jak mi mama później opowiadała, jak już byłam dorosła, że zawsze czegoś nie chciałam, tego nie chciałam założyć, głównie zabierałam braciom ich bluzki, koszule, później siostrze, później już

0: zaczęłam sama, ale zawsze jak chciałam cokolwiek, się zbliżała jakaś uroczystość, mama mówi, co chcesz na przykład na gwiazdkę. Ja mówię, a coś do ubrania. Brat mówił mój, o, ja chcę aparat fotograficzny, a ja chcę kurtkę. I no tak jakoś się realizowało to w rodzinie, że dostawałam te... Oczywiście jak były czasy, kiedy prawie nic nie było, no to mieliśmy swoją krawcową, która przyjeżdżała do domu. Mieszkała u nas w domu, mieliśmy duże mieszkanie.
1: A gdzie to jest u nas? Opowiedz.
0: U nas w Łodzi. I w moim domu rodzinnym miała swój pokój i nas obszywała przez 2-3 dni, raz na 2 miesiące. No i wtedy, no to ja już też tak mówiłam, o tego nie, ja chcę to co siostra, ja chcę to co brat, ja chcę to, ja chcę tamto. Także miałam takie swoje wizje tej mody, ale faktem jest to, co powiedziałaś, że z wiekiem ten styl się no, wyrabia. I nie uważam, że mimo, że mam swoje lata, że czegoś mi nie wypada. Ja jestem uczulona na to słowo, bo komu ma wypadać, jak nie nam? Mamy swoje doświadczenie życiowe, zawodowe, część odchowane rodziny, jakiś tam budżet większy czy mniejszy, bo ZUS nas nie wyrzuci, tak jak można wyrzucić młodą osobę z korporacji. Po prostu no i cieszmy się tym. I jak lubiłam się ubierać, to teraz się lubię tym bardziej ubierać.
1: Dobrze. Czy czułabyś się komfortowo, jakbym cię zapytała, ile masz lat?
0: 72, skończę w czerwcu.
1: Jesteś absolutnie, można powiedzieć, we szczycie swoich modowych możliwości.
0: Tak, tak.
1: Ale powiedz, jak to się u ciebie w takim razie tak zaczęło lawinowo zagęszczać, jeśli chodzi o twoje zainteresowanie modą? Kiedy byś powiedziała, że zaczęłaś mieć ochotę do tego, żeby się nią bawić częściej?
0: No przyznam się, że ja zawsze się tak starałam jakoś, zawsze mnie to cieszyło. Ja zawodowo nie zajmowałam się modą, bo nie mogłam, bo pracowałam w innych firmach, takich jak muzeum. Chociaż pracowałam w Centralnym Muzeum Włókiennictwa, ale akurat nie w dziale mody, w Muzeum Sztuki, później w Uniwersytecie Łódzkim. Ale zawsze lubiłam się ubierać i to nie było tak na siłę. Ach, muszę wymyślić, co mam założyć. Po prostu ubierałam się, ale też myślę, że moda to nie tylko jest ładnie się ubierać. Moda to jest cały taki styl. Ja bardzo dużo czytam o modzie, ja bardzo dużo oglądam wielką bibliotekę modową, dlatego, bo mnie to interesuje. Przyznam się, że jak wchodziły do nas te sieciówki, to ja też tam kupowałam, ale ja mam do tej pory na przykład spódnicę Zary z Tafty, która jest produkowana w Hiszpanii. Także kiedyś to były zupełnie inne marki. A teraz, no niestety, no ten fast fashion w ogóle odrzuciłam i to dawno. I w ogóle bardzo się staram mało kupować. Ja kupuję od projektantów, to jest oczywiście droższa rzecz, ale rzadziej, ale mnie to starcza na lata. Ja mam naprawdę rzeczy no, po 20-25 lat.
1: To co masz w szafie, opowiedz trochę. Takie szczególnie te perełki z dawnych lat mnie interesują.
0: W 2012 roku kupiłam pierwszą sukienkę od Jarosława Ewerta, to jest łódzki projektant. I bardzo go lubiłam, on miał takie charakterystyczne swoje projekty, zawsze z geometrycznych wzorów, prostokąty, głównie płaszcze w stylu dalekiej Japonii, miał takie kolekcje specjalne. Ja mam jego 12 płaszczy, także to nie jest...
1: Przypadkowo.
0: To nie jest przypadkowe. I oczywiście, że wszystkich naraz nie noszę, bo niektóre to są, powiedzmy, płaszcze na wyjście tylko i wyłącznie. Ale jak jedni kolekcjonują biżuterię, a inni jeszcze grafikę, no to ja kolekcjonuję ubrania.
1: I kolekcjonujesz ubrania, które pochodzą z Łodzi albo generalnie polskich projektantów?
0: Polskich projektantów. Ja ich wspieram. Ja nieraz potrafię kupić, na przykład jak naprawdę młody projektant robi pracę dyplomową, i ma tą kolekcję, to ja kupuję z jego kolekcji chociaż jedną, dwie rzeczy, żeby go wesprzeć, żeby w tym kierunku szedł, a nie zmienił się na projektanta z przemysłowej bawełny, tak? Ja lubię, szczególnie teraz uważam, że jest taka nadprodukcja, takie zasypywanie niedobrymi rzeczami, mogę to od razu powiedzieć, złe tkaniny, nie wiadomo co tam jest. Ja uważam, że niektórzy, którzy mówią, że robią zrównoważoną modę, nie robią zrównoważonej mody. Bo na przykład powiedzą, że to jest tkanina

0: na przykład stąd i stąd wiedzą, ale skąd napy, skąd guziki.
1: Czyli to jest taka nie do końca prawda, tak?
0: Tak jest, dlatego tak bardzo trudno jest recyklingować ubrania, dlatego bo nawet bawełniana bluzka ma guziki, nieraz ma nici w ogóle nie bawełniane, a syntetyczne. W Anglii tylko niecały 1% jest podawany recyklingowi taki. W Niemczech no, stare ubrania to są wykorzystywane w przemyśle tam olejowym czy takim. I dlatego uważam, że te dobre rzeczy, im starsze rzeczy, tym mają lepszy, uważam, skład i lepiej są wykonane. To warto je ratować. Na przykład kupować od kogoś albo kupować w second handzie i przerabiać na współczesną modę. Ale nie na zasadzie, że tu przeszyję guzik, i jest to samo, tylko niby w innej formie. Mam taką projektantkę też łódzka, Monika Ptaszek. Dzisiaj jestem cała w jej
1: luku,
0: cała ptaszkowa. Ona właśnie wybiera w second handach nawet nie ubrania, a tkaniny. Jakieś bawełniane, jakieś piękne, jakieś kapy. I z tego robi cudowne rzeczy, bo z tego projektuje. Mogę powiedzieć, że niestety jest troszkę, niektórzy się na nią, powiedzmy, aż za bardzo inspirują, ale no ona to robi i ja to lubię. Niedawno dostałam taki komentarz, że, bo ja piszę, że te rzeczy albo mam bardzo dawno, albo są przerobione, albo są, no to pani mi napisała, że ona też kupuje w second handzie, tylko w second handzie, ale kupować w second handzie bez przerwy to jest to samo, co kupować w nowych. I znam też osoby, które kupują zarówno w second handzie, jak i kupują w nowych sieciówkach po to, żeby później sprzedać na Vinted i iść do second handu. To nie jest droga do swojego stylu, do swojej mody. Ja wyciągnę z szafy jakąkolwiek rzecz, to wiem, że ja do niej mam kilka innych rzeczy, że nie muszę nic nowego dokupywać.
1: Ale to w takim razie opowiedz, podziel się, jak wyglądała twoja droga do własnego stylu, który odnalazłaś ostatecznie w pewnym wieku?
0: No to już się zaczęło w liceum, przyznam się. Miałam brata w szkole plastycznej w Łodzi. Wtedy była Państwowa Wyższa Szkoła Sztuk Plastycznych. Studiował, on co prawda studiował grafikę, ale miał koleżanki na ubiorze. Więc ja tam z nimi szyłam i uczyłam się. Bardzo lubiłam zawsze pożyczać, a to od bratowej, a to od brata, a to od czegoś. Nigdy nie miałam takiego, że ja idę i coś nowego kupuję. Nawet jak było coś nowego, jak szłyśmy z mamą, mama mi coś nowego kupowała, to ja do tego zawsze coś starego dokładam. A to ojcu wyciągnęłam jakiś pasek z szafy, przewiązywałam płaszcz za duży po mamie albo coś. No i ponieważ się dobrze w tym czułam, no człowiek się musi dobrze czuć w tym, o co chodzi. Uważałam, że to do mnie pasuje i tak to szło.
1: Ale wiesz, no to jest długa droga od liceum do teraz 70.
0: No ale to było później liceum, później no. Była na studiach też. Też pamiętam, pożyczane były rzeczy.
1: Wiesz, no pytam o to, bo też Łódź w czasach PRL-u, no to z jednej strony rzeczywiście trudności, ale z drugiej strony Telimena, pewien rodzaj jednak estymy, którą darzono łódzkie fabryki, rzemiosło.
0: No Telimena to był drogi sklep. Pamiętam, że miałam na drodze z liceum do domu Telimenę na Piotrkowskiej i wchodziłam codziennie do tego sklepu. Chodziłam z koleżanką, jak wracałam, mówi, ja tu muszę wejść. To były dobre, piękne rzeczy. Moja mama miała z Telimeny, co ja później podbierałam i przerabiałam. Ale ja tego nie, no ja raczej tak, zamieniałyśmy się z koleżankami w klasie, bez przerwy czymś. Ale w Łodzi było jeszcze co innego. Naprawdę widać było, jak idą dziewczyny, które studiują. Naprawdę to była inspiracja, jak one wyglądają. Też dużo rzeczy nie było. One sobie wszystkie przerabiały, farbowały. Ja później też farbowałam w pralce nawet. Farbowałam sobie rzeczy. Poza tym były fabryki, albo w Łodzi, albo w Papianicach. Były tak zwane odrzuty z eksportu. No to się w centralu, to się nic nie mówiło. To ma pani coś spod lady? Może coś z odrzut z eksportu? No i pamiętam, był taki dom dziecka, towarowy dom dziecka, nie to, że dom dziecka dla dzieci, że tam były takie już skrzypiące podłogi, bo już wszystko to wyprowadzano właśnie ze względu na zniszczenie, też na Piotrkowskiej. I tam Pierdelbi, to był Żyd polski, który założył we Francji, w Paryżu, taką firmę pod tą nazwą. Ale jak to brzmiało, tak z francuska, Pierdelbi. I była cała sala z płaszczy prostych, drelichowych. No i te płaszcze były no tak tanie, że nawet z kieszonki

0: kieszonkowego mogłyśmy sobie to kupić. No ja może miałam większe kieszonkowe od innych, ale ja miałam ze 4 płaszcze z tego. Zamieniałam się z koleżanką. Pamiętam, że na maturę poszłyśmy, ona w swoim, ja w swoim, a później wychodziłyśmy już w innych po maturze się zabrał. I jakiś kolega mówi, wy, czy wyście się nie pomyliły? Nie. Także no, to się tak, ja uważam, że swój styl się buduje wtedy, kiedy się ubiera w swoim duchu i żeby tobie było dobrze, a nie żeby się komuś podobać.
1: No tak, tylko w dzisiejszych czasach szczególnie, ale wydaje mi się, że wiele osób ma ten rodzaj myśli z tyłu głowy, co ludzie powiedzą. Rozumiem, że ty nigdy nie miałaś.
0: Nie, nie miałam takiego, nie. I dlatego między innymi założyłam bloga, żeby pokazać, nie że ktoś mnie naśladował, ubierał się tak jak ja, tylko żeby pokazać, że można w pewnym wieku, jak się kochało modę dawniej i się człowiek ubierał, to można w swoim wieku również to robić. Przyznam się, że mam takie bardzo miłe takie sytuacje, kiedy młode dziewczyny mi mówią, jak pani ładnie wygląda, albo tam jak pani super wygląda, ale i starsza pani. Kiedyś szłam w takim właśnie płaszczu Ewerta srebrnym. Taka starsza pani, jejku, jaki piękny płaszcz. Jak pani ładnie w tym płaszczu. To jest miłe. Nieraz widzę jakieś takie spojrzenia, ale nikt mi odpukać nic takiego nie powiedział.
1: Że
0: złego,
1: nie wypada.
0: Że nie wypada. Zresztą ja bym zaraz powiedziała, a właśnie, że mi wypada.
1: Ale skąd się wzięło twoim zdaniem takie przekonanie, że no właśnie w tak zwanym pewnym wieku, tak, czyli w tym niech będzie senioralnym, emerytalnym, no to już nie wypada się wyróżniać, cieszyć modą, zdobić.
0: Ja myślę, że to zarówno rodzina, jak i środowisko na to wpływa, bo nieraz słyszę, jak w jakimś sklepie, jak młoda dziewczyna mówi do mamy, no co ty, ty to założysz? No co ty? Także to jest takie, no takie bardzo niedobre, uważam.
1: Ale czemu to sobie robimy, twoim zdaniem?
0: Nie wiem. Ja kiedyś, jak już przeszłam na emeryturę, przez pewien czas pracowałam w sklepie z modą, takiej wyższej półki, i przyszedł pan z mamą i córką i usiadł sobie i mówi do tej mamy, kup jej 2 rozmiary za duże, bo zaraz będzie to za małe, ona z tego wyrośnie. I ta dziewczyna po prostu się zdenerwowała. Zrobiła się cała czerwona, aż mi było żal. I ja podeszłam do tego pana i powiedziałam, że zapraszam go, żeby sobie poszedł na kawę, a panie się tutaj będą ubierać. No bo tak nie może tak być. No takie stereotypy. Z tymi stereotypami trzeba walczyć.
1: To prawda, ale wydaje się, że jednym ze stereotypów dotyczących kobiet w tak zwanym pewnym wieku jest właśnie to, że ozdabia się, dekoruje się, widać tą młodą kobietę, a ta starsza, no to już
0: to też
1: się
0: jest
1: schować.
0: Tak, no bo no, mamy swoje takie hormonalne zmiany, gdzie kobiety się zamykają w sobie, bo myślą, że już nie są atrakcyjne. I proszę zobaczyć, jak ulica chodzi, no tak, żeby nie była widoczna. Kolor kurtki, nie wiadomo, czy to brązowy, czy szary, czy granatowy, po prostu niewidoczny. Ale to się zmienia. I ja przyznam się, że, bo ja bardzo lubię obserwować, jak się ludzie ubierają, że lepiej teraz odróżniają się właśnie panie w pewnym wieku niż młodzież, która wszystko ma to samo. Te same dżinsy, kurtki. Ja kiedyś szłam koło szkoły podstawowej, już takie dziewczyny, no może ósma klasa, stały w kółku. Nie było widać buzi, tylko tak w kółeczku, tylko każda miała zieloną parkę, jedna jaśniejszą, jedna ciemniejszą. Każda miała dżinsy i każda miała Adidasy czy tam sneakersy, bardzo podobne. Różnych marek oczywiście, ja nie mówię, ja tam widziałam, że tam jest Adidas, ale to jest, no jakoś tak też nie chcą się odróżniać, bo też kiedyś właśnie byłam w muzeum, Centralnym Muzeum Kiennictwa, miałam nawet wykłady i taka mama mi powiedziała, że córka no bardzo się przejmuje tym, że jest w klasie hejtowana, bo chodzi inaczej ubrana niż inni. To później jak się dorasta, no to kto chce się inaczej ubrać? Właśnie ja nie wiem, co jest może przez to, że taki jest łatwy dostęp do tych wszystkich ubiorów w tych samych sklepach, w tych samych galeriach.
1: Wydaje ci się, że paradoksalnie z powodu twojego dorastania w PRL-u jesteś bardziej kreatywna, ponieważ wtedy było mniej i trzeba było więcej zainwestować w wyobraźnię.

0: w strój?
1: Ja myślę, że to też nie tak, bo ci, co wtedy się tak starali, jak już były te wszystkie sklepy, gdzie można było kupować, to kupują w tych sklepach nadal. Ja myślę, że u mnie to też miało wpływ właśnie no, rodzina, no, mama, która się też pięknie ubierała. No i no, widziałam, że to jest no, taki jakiś

0: No mówię, teraz jest wszystko to samo. Kiedyś też właśnie miałam takie spotkanie, taki wykład i zrobiłam zdjęcia w różnych sklepach w jednej kolekcji. To była kolekcja jesienno-zimowa. No bardzo podobne fasony. Oczywiście jedna jest piękna skóra, druga jest niepiękna skóra, ale pokazałam to wszystko. No jakoś tak jest nudno, nudno.
1: Ja widzę, że ty korzystasz bardzo mocno ze swojej wolności teraz. Także tak. Nie czujesz, że cię cokolwiek obliguje. Tak, że właśnie masz wyglądać jak ktoś inny, że musisz się do czegoś dopasować.
0: No bo ja nigdy nie wyglądam jak ktoś inny, ale poza tym ja mam też wsparcie. Ja mam dwie córki, które nigdy mi nie powiedziały, oj mama, co ty masz na sobie? Albo oj mama, tego nie zakładaj. Wprost przeciwnie, zawsze mówią, o jak ty fajnie wyglądasz, jak to. Jak ja mówię, że chcę to na przykład na gwiazdkę, no to mi to kupią. No właśnie te pierścionki. To wyjęłam z pudełka i tak patrzę na to, patrzę, mówię, co to, cukierek? A moja córka mówi, mama, tylko tego nie jedz, to jest pierścionek. Także no też starają się tak. Jakoś widzą w tym kierunku. Także to też jest, ja mówię, to trzeba mieć też wsparcie. A jak mąż siedzi na kanapie, przepraszam bardzo, wszystkich mężów i wszystkie panie i mówi, a po co ci to? Po co to kupiłaś? A gdzie ty będziesz to nosić? A gdzie to? A gdzie to tamto? No to nie ma, no to się nie chce, no. A zawsze mówię, drogie panie, zostawcie raz męża w domu, niech sobie zrobi zamiast obiadu jajecznicę, a wy weźcie, tylko proszę, spotkajcie się na herbacie, idźcie pooglądać jakieś wystawy modowe, projektanckie. No też teraz jest, proszę zobaczyć, co się dzieje z projektantami. Głównie przenoszą się do internetu. Ja na przykład nie lubię kupować w internecie. Nie każdy lubi kupować, albo nie każdy chce kupować, no. Ja to lubię, jak jest właśnie atelier, no dlatego ja bardzo wspieram tych. Mam takich trzech projektantów łódzkich. Marta Sidoruk, to jest dziewczyna, która szyje wspaniałe koszule. Ona jest mistrzynią koszul. Ona ma takie fasony i wymyśla takie dodatki. Na przykład jeden guzik jest inny, guziczek na górze inny, później są schowane, później inny przy mankietach. No aż przyjemnie po prostu taką koszulę mieć. I one są z jedwabiu. Nie są aż tak drogie, dlatego, bo takie same koszule w tej samej cenie można dostać na przykład w sieciówce. Drugi to już wymieniłam, Jarka, ale no ostatnio jestem zachwycona Moniką Ptaszek, bo ona naprawdę potrafi z czegoś, co by się wydawało, że już jest do wyrzucenia, połączyć to z czymś i zrobić cacko, naprawdę. Zrobić cudeńko, o cudeńko. I naprawdę bardzo modny ciuch, którym się dobrze czujemy. Bardzo często jestem w jej atelier w Łodzi, bo ona ma w Łodzi w atelier przy Piotrkowskiej. To jest bardzo blisko mnie, więc ja gdziekolwiek idę, to ja tam wchodzę i tam można zobaczyć, jak ona to kroi, jak ona to szyje, bo ona wszystko własnoręcznie szyje.
1: Jesteś ambasadorką młodych projektantów, w szczególności łódzkich i można powiedzieć, że już takim symbolem tego, jak Łódź się zmienia. I widziałaś tę Łódź też w wielu odsłonach. Rozmawiałyśmy trochę o czasach twojego liceum, ale mnie też bardzo ciekawi ten smutny czas w Łodzi, czyli lata 90., kiedy zamykały się fabryki. Jak to pamiętasz? Pamiętasz to jako zapaść pewnego rodzaju rzeczywiście?
0: Aż tak tego nie odczuwam, dlatego, bo to się mówi, że przemysł włókienniczy w Łodzi upadł. Ja uważam, że nie, ponieważ te szwaczki, czy owszem, nie ma dużego przemysłu, tak? Nie ma fabryk, ale one się poprzenosiły do takich mniejszych szwalni, które są w Łodzi i wokół Łodzi. Tutaj szyją i przeszywają naprawdę wspaniałe firmy i polskie, i niepolskie. Niedaleko Łodzi przecież Boss szył, Yamamoto, ten dla Adidasa. W Polsce niedaleko Łodzi powstawały. I wiem, że inne marki, które są też spoza, na przykład z Warszawy, szyją w Łodzi. Nie będę mówić gdzie i jak, bo ale wiem. Że,
1: czyli jest to żywe tak jest, miasto.
0: Że to jest żywe miasto i takie właśnie też włókiennicze. Owszem, że stało się to złe, że były te ciuchy, można kupować na rynkach i tak dalej, na tych łóżkach rozkładanych, polowych, tak albo tak i stać, żeby dżinsy przymierzyć, to stać na kartonie, to była przymierzalnia. To zepsuło po prostu, uważam, taką modę, bo kiedyś była moda, jedni się ubierali.

0: ubierali tylko w to, co było, ale inni, no przecież moda polska, no przecież moda polska. Jak ja pamiętam, że ja miałam dwa płaszcze. Jeden kupiła mi mama i to niestety ja chciałam czarny, ale pani powiedziała, że czarny to jedna osoba wykupiła, więc mama mi kupiła beżowy, bo jeszcze wtedy byłam studentką, więc mama mi kupiła. Bardzo długo go nosiłam, a co się okazało, ten czarny kupiła moja bratowa, ale się nie chciała ze mną zamienić.
1: Ona nie była fanką pożyczania.
0: Ona nie była fanką zamiany. Ale później też nosiłam. I to się nosiło, płaszcz się nosiło. Później jak się płaszcz nudził, to się z tego robiło spódnicę. Bo miałam taki piękny wiodełkę płaszcz. Prawie do kostek. No więc z tego wyszła krótka spódnica i kamizelka. Dlatego te rzeczy tak bardzo się nie zachowują, bo to się przerabiało. Naprawdę można się było wtedy wyróżnić, jak się kupiło w polskiej marce.
1: Tak. A powiedz, na blogu, ten blog jest skierowany do osób, które się po prostu interesują modą, czy ty w szczególności chcesz edukować te osoby w pewnym wieku, powiedzmy?
0: No ja chcę pokazać, że nie ma co się zamykać, że można, bo też spotykam panie, które mówią, ojejku, ja mam tak tyle ładnych rzeczy w szafie, ale to już w tym nie chodzę. Przecież to można też zamienić i przerobić. Ja miałam wykłady o modzie, zaprosił mnie jedna z uczelni łódzkich, bo jest przecież dużo, Uniwersytetu Trzeciego Wieku. No tam panie przychodziły pięknie ubrane, a jak nie, no to pod wpływem, pamiętam, że kiedyś zostałam zaproszona na Wigilię, bo oni robili słuchacze razem z tym. I był pan, bo tam też panowie by przychodzili, w tak pięknym płaszczu, w garniturze, no Tom Ford by się nie powstydził takiego garnituru. Krawat, koszula. A wcześniej, o tydzień czy dwa tygodnie, miałam taki wykład. Bądź oryginalna, bądź oryginalny, nie kupuj, a sięgnij w głąb szafy. I ja mówię, podchodzę do niego i mówię, jejku, jak pan pięknie jest ubrany. On mówi, poszedłem za pani radą i zajrzałem w głąb szafy. I mówi, i teraz będę nosił marynarkę do dżinsów, a spodnie do swetra. To ja myślę, że to jest taki właśnie trochę zastrzyk, pokazać. I oni lubią. Teraz też mnie ktoś zaprosił na warsztaty. Ja mówię, no to mogę przeprowadzić, ale niech przyniosą te panie swoje rzeczy i poprzymierzamy. Nie ma co nowego kupować, tylko dodatkami można też zmienić.
1: Ja mam takie doświadczenie, nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, że jak zaglądam do szaf starszych osób, tam są niesamowite rzeczy, przepiękne.
0: Tak.
1: Pięknie skrojone i świetnie zachowane, że też osoby w tak zwanym pewnym wieku wiedzą, jak dbać o ubrania.
0: Tak, tak, tak, ale to też były jakościowo rzeczy. Teraz to się, no jak ktoś kupuje sweter akrylowy, no przecież akryl się już, przepraszam, wszystkich, którzy lubią akryl, akryl jest wielkie zło. To już się mechaci w transporcie. Tego się jeszcze nie wyjmia, już jest mechacone. No ile taką rzecz można mieć, ile w niej chodzić? A wtedy no były naprawdę dobre. Jakoś nie gryzły te wełny.
1: A te seniorki, które spotykasz, niech będzie, że seniorki na Uniwersytecie Trzeciego Wieku, no bo właśnie mówisz, że wykładasz, czyli wychodzisz do ludzi, oglądasz ich. No to i jakie masz spostrzeżenia?
0: Bardzo są zainteresowane i słuchają. Panowie też, panowie nawet bardziej dyskutują niż panie, ale naprawdę później jeszcze podchodzą, opowiadają, jak to jej mama na przykład była krawcową. I też miałam takie jedno spotkanie o dodatkach i nie przyniosłam, ale za to ja przyniosłam. I te panie poubierałam i przyznam się, że nawet im dałam te rzeczy, bo tak ładnie wyglądały. Bo przyniosłam takie rzeczy, no, które pokazać, że to można łatwo kupić i łatwo dostać, tak? No, albo nawet łatwo zrobić. Ale no, były panie pięknie ubrane, nawet zwracam uwagę, jak mówiłam, jakiejś tam biżuterii, bo też miałam taki wykład, czy biżuteria musi być tylko srebrna i złota. Oczywiście, że nie. I mówiłam o tej plastikowej, którą ja bardzo lubię, z żywicy. I one naprawdę świetnie przychodziły. I one się na kolejny wykład, to widziałam, że specjalnie zakładały. I podchodziły, mówiły, a ja tą kurtkę to mam, proszę pani, jeszcze z mody polskiej. To jejku, ile lat temu. No ja wiem, kiedy moda polska upadła, więc kiedy to mogło, że jak to było dawno. Także no, trzeba trochę ludzi zachęcić. Poza tym, jak pani też nie zawsze mają gdzie chodzić, to też może tak nie przykładają do tego, ale to się zmienia. Ja mówię, to się zmienia, jak na właśnie taki jakiś wernisaż, jak widzę. teraz mam u koleżanki, która

0: robi i biżuterię, i piękne obrazy. I przyszły panie, i ona robiła też warsztaty, warsztaty biżuteryjne. Przyszły te panie, ubrane bardzo ładnie, i miały te swoje porobione broszki. I były z tego bardzo dumne.
1: No właśnie, bo to wszystko troszkę się łączy ze sobą. To znaczy, jak masz gdzie wyjść, chcesz wyjść na wernisaż, na warsztat, no to też się ubierzesz.
0: Tak,
1: jak nie masz, albo boisz się wychodzić, nie wiesz, czy ci wypada wyjść, no to się nie ubierasz i tak można powiedzieć, że nosisz to samo po domu. Prawda, że to się wiąże jedno z drugim.
0: I u nas to prawda, starają się jakieś organizacje społeczne coś robić. Są takie domy dziennego pobytu dla seniorów, gdzie tam coś wymyślają i coś robią. Ale no, nie ma jeszcze takiej chęci, jak są Stowarzyszenie Kapeluszy w Stanach Zjednoczonych.
1: A co to?
0: To stowarzyszenie istnieje od wielu, wielu lat. Wymyśliła to jakaś projektantka i zrobiła czerwony kapelusz dla swojej przyjaciółki, która kończyła 50 lat. I to tak poszło, że kto kończy 50 lat, dostawał czerwony kapelusz. Bo to się tak rozrastało. Pierw były 3 osoby, później były 10 osób i tak dalej. I do tego doszło, że nawet osoby, które nie mają 50 lat, mogą przyjść do tego stowarzyszenia, wstąpić. Ale wtedy mają różowy kapelusz i dopiero dostają czerwony kapelusz. Ale to jest taka organizacja, one się same organizują. One chodzą, spotykają się na wodzie mineralnej, chodzą na wycieczki, wyjeżdżają na wycieczki. Kiedyś było takie piękne zdjęcie, jak pojechały z Nowego Jorku do Los Angeles. Taka grupa wielka, one szły taką ulicą. I kiedy się ich ktoś zapytał, czy piją alkohol? A jedna mówi, no oczywiście mam 18 lat, to pijemy alkohol, ale przecież nie upijamy się. No i same się te kobiety organizują. U nas jeszcze czegoś takiego nie ma, bo obawiam się, że jakby wyszły 3 osoby w czerwonym kapeluszu albo tam jakimś w zielonym kapeluszu na Piotrkowską, to może by ktoś, o Jezus, co to jest, przebierańcy. Nie ma jeszcze takiej świadomości, takiej myśli, że nie kończy się czas, jak się idzie na emeryturę.
1: No właśnie. Mnie się wydaje, że moda tutaj bardzo wyraźnie na to wskazuje, tak, że nie masz terminu przydatności. No właśnie, że nie jesteś tym przebierańcem, że nie jesteś tak postrzegany. A mam wrażenie, że w Polsce jeszcze cały czas jest trochę takie przekonanie, no właśnie, że nie wypada być ekscentryczną, tak? Albo nosić kolorów, cieszyć się życiem, tak jak nastolatka. No właśnie, jak się jest w tym pewnym wieku. No bo co? Chustkę zawiążesz, dziecko bawić.
0: No to kiedyś na samym początku dostałam taki, nie w komentarzu, tylko w mailu, widocznie pani nie chciała jakoś w komentarzu tego, że pochodzi z małego miasteczka, z córką, mieszkają w małym miasteczku i bardzo lubią się ubierać, ale ubierają się w domu. Bo jak wyjdą na ulicę, to jak na przykład ma czerwoną chustkę, no to coś ty farbujesz? Albo jak idą z plecakiem, to czy jadą na wycieczkę? A jak z kijkami, czy idą w góry? Albo czy nogę złamały? No, takie komentarze. I ona tak się cieszy, że ten blog może oglądać, że właśnie, że dla nich to jest taką inspiracją. Ja myślę, że już się trochę zmieniło, bo się też zmienia w małych miasteczkach, myślę. Zmienia się pod wpływem telewizji, pod wpływem gazet. Przecież teraz te gazety kolorowe też docierają do takich miejscowości. Tak sobie wyobrażam i taką mam nadzieję. Ale też inna pani napisała mi, że dostała od córki czerwoną apaszkę na gwiazdkę i że mają w pudełku, bo nie wiedziała, do czego ją nosić. Ale jak zobaczyła, że ja mam tak, ja akurat nie miałam apaszki, tylko to był taki komin bawełniany na szyi, no to się odważyła i teraz nosi, nawet idąc do sklepu. I na końcu napisała, jaką radość sprawiłam tym córce. Także to też taki, mimo że córka dała jej światło, że tak powiem, no to się trochę krępowała. Ale no, ale ja myślę, że to się zmienia. Ja to widzę po ulicy, że to się zmienia. I takie, no już może nie chodzą tak pojedynczo, ale na przykład 3 panie już idą.
1: A to już wsparcie jest.
0: Wsparcie jest tak ładnie ubrane i tak widać, że specjalnie ubrały, gdzieś idą. To cieszy, no.
1: Tak, bo to rzeczywiście, tak jak powiedziałaś, to trzeba jednak mieć pewne zaplecze, tak? Albo w rodzinie, czyli masz po prostu właśnie córkę albo syna, który wierzy, że...
0: Albo przyjaciółki. I to szczególnie mnie to raduje, że widać, że te rzeczy... Owszem, jak ktoś ubrał w tej chwili w pewnym wieku, bez założenia czegoś innego, współczesnego, w komplet z 70 roku, to by wyglądał może śmiesznie. To były trochę takie w latach 70. trochę inne rzeczy. Chociaż ja mam z lat 70.
1: rzeczy. Jest tyle miłośniczek tak zwanego vintage, które by się chętnie ubrało z stóp do głów.
0: No, ale to może trochę młodsze. Ale przecież

0: widzę, że współczesna na przykład apaszka do starej marynarki, no to świetnie wygląda, no to, to wygląda świetnie. Ja to uwielbiam, ja to widzę, jak takie pani to też, mówię, jak ładnie pani wygląda, no pięknie. I też fale. A mnie to cieszy, że mnie te młode dziewczyny, nawet tutaj wysiadłam z pociągu i poszłam sobie na czekoladę na gorąco i dziewczyny, o Jezu, jak pani ładnie wygląda. No więc to też mi tak miło się zrobiło, no, że ktoś docenia to, no.
1: Dokładnie. I tak sobie też myślę, że to jest świetna praktyczna uwaga, którą teraz wygłosiłaś. To znaczy, taka odezwa, że osoby, które są dojrzalsze i mają dojrzalszą szafę, mają często tam naprawdę świetne rzeczy. Tak. I wystarczy kupić współczesnego typu właśnie biżuteria bardziej awangardowa, nie? Albo apaszka.
0: Torebka jakaś kolorowa i coś stamtąd. I świetnie, no. Ja uważam, że właśnie dlatego zaglądać w ten głąb szafy, bo to jest kopalnia wspaniałych ubrań. Wspaniałych.
1: No ale też wspomnień, prawda?
0: I wspomnień. A jeżeli ktoś przytył, albo schudł, albo coś, to naprawdę są krawcowe. Ja mam taką krawcą w Łodzi, że no ona zrobi wszystko. Wszystko, co ja wymyślę. Najwyżej przyjdę, narysuję i ona naprawdę zrobi wszystko. A jak coś nie mam pomysłu, a żal mi pewnej rzeczy, no to idę do projektantki, mówię, masz tutaj taką rzecz. Nie będę się wtrącać, zrób z tego, co chcesz. Ale ja to kocham, tą rzecz, a już nie mogę nosić, bo na przykład jest za ciasna.
1: Mm-hmm. Ale ty nie tylko chcesz się ubierać, ale też chcesz się jak najwięcej o modzie dowiadywać.
0: Tak, to ja to tak uwielbiam.
1: Prawda?
0: Tak.
1: I uważam, że to, co robisz jako blogerka, też jest ważne, jeśli chodzi o ten status mody. Ja uważam, że w Polsce przez wiele lat było trudno rozmawiać o modzie na poważnie. A już na pewno dojrzałej, poważnej osoby z wieloletnim doświadczeniem to już na pewno nie przystoi.
0: No to nawet w tym dokumentalnym filmie o Vogue powiedziała Anna Wintour, że wszyscy myślą, że jak ktoś się zajmuje modą, to jest głupi. A to jest nieprawda.
1: A czemu tak jest, tak myślisz?
0: Nie wiem, ja teraz troszkę inaczej na to patrzę. Może
1: to
0: dlatego,
1: opowiedz.
0: Że sama tak. Może też dlatego, że wszyscy, no ktoś o modzie tylko chodzi. Chodzi o tych ciuchach myśli. No ja mówię, moda to nie jest tylko ładne ubieranie się. Moda to nie jest ciuch, to jest całe takie otoczenie, takie życie w tym. No przecież ja nie tylko mam piękne rzeczy na sobie, ale ja mam też no ładne mieszkanie do tego przystosowane, bo mam te szafy czy coś takiego. No myślę o tych szafach, jak budowałam szafę, no to myślałam o tym, żeby właśnie były i na długie płaszcze i na to. I dla mnie to jest ważne. No ja się tym cieszę i jak mam bardzo już naprawdę coś się tam dzieje, że mam zły dzień, to przyznam się, że wyciągam jakąś półkę z szafy i robię jeszcze raz, ją składam.
1: Układasz sobie jeszcze raz, bo ci sprawia przyjemność dotykanie
0: tak
1: i patrzenie.
0: Tak jest i patrzenie.
1: Ale wiesz, to jest chyba potrzeba piękna.
0: No tak, ja lubię chodzić do pracowni i patrzeć na to. Ja lubię, ja na przykład idę do takiej koleżanki, która robi biżuterię z takich odrzutów elektronicznych. I ja siedzę, ona mi robi herbatę i ona robi. Ja uwielbiam to. To samo Monika, która lubi w ciszy, Monika Ptaszek, która lubi w ciszy pracować, ale jak przychodzę i nic nie mówię, to ona przy mnie kroi, szyje. Ja widzę, jak ta rzecz powstaje. I to nie jest rzecz, którą ja później kupię, no bo ja nie wszystko kupuję. To nie jest rzecz szyta dla mnie, ale mnie samo to, jak to powstaje. To jest bardzo ciekawe. A jak się kupuje nawet w niektórych firmach projektanckich, no, gdzie są krawcowe gdzieś, prawda, jakiś, no to już tego nie widać. Ja to lubię tak, jak powstają te
1: rzeczy. Jesteś ciekawa całego zaplecza,
0: tak?
1: I tego, jak te rzeczy do ciebie wędrują, tak?
0: Tak.
1: A powiedz, bo mówisz bardzo wiele o swoim blogu i o tych stylizacjach, w jaki sposób tego bloga prowadzisz? To znaczy, nie wiem, budzisz się rano i myślisz, dobrze, to ja się dzisiaj sfotografuję, czy to jest spontaniczne,
0: nie,
1: czy
0: nie,
1: masz dyscyplinę?
0: Nie, ja mam tak, ja prowadzę bloga prawdziwego, nie tylko Instagram i Facebook.
1: Jest strona,
0: tak, blogowa i ja tego nie zrezygnuję. Chociażby dlatego, że Instagrama mogą mi zawiesić, Facebooka mogą mi zamknąć, mogą mi zhakować, a bloga nie. Ja kiedyś wstawiałam 2 posty w tygodniu. Jeden to była moja stylizacja, a druga to była albo o marce, albo o tym, albo. A teraz jeden i stylizacja. I to, co ja tam wstawiam, to są rzeczy z mojej szafy.

0: Tam nie może być czegoś pożyczonego. Absolutnie. To jest wszystko i tak, jak ja chodzę. Bo kiedyś mi ktoś powiedział, ojej, ja panią widziałam zdjęcie w zeszłym tygodniu, pani jest tak samo ubrana. Ja mówię, bo ja kupuję po to, żeby w tym chodzić. Nie ubieram się w pożyczone rzeczy, żeby pokazać, jak można wyglądać.
1: W internecie tylko.
0: Ja pokazuję, jak ja chodzę ubrana. I to mam fotografkę, stałą współpracownicę. I to robimy raz na 2 tygodnie. Spotykamy się, zazwyczaj w niedzielę i robimy te zdjęcia. Ona mi później przesyła. Oczywiście wie, że nie może mi nic, znaczy musi mi obrobić, jeśli chodzi o kolor i tak dalej, o wielkość, ale nie może mi nic zmienić w Photoshopie na buzi, bo ja mówię, słuchaj...
1: Na młodszą.
0: Tak, bo ja mówię, ja nie po to jestem 70-latką, żebyś ty ze mnie zrobiła 40-latkę, więc ona absolutnie nie. Nawet jak tam gdzieś zostanie jakiś paproch na ulicy przy tym, to jest ten paproch, tylko jest tak trochę rozmydlony, ale to jest autentyczne, że my robimy zdjęcia i ona tam mówi, gdzie idziemy dzisiaj i tak dalej, mamy swoje takie ulubione zdjęcia. Natomiast teraz, kiedyś nie wstawiałam codziennie, teraz staram się wstawić codziennie na Instagrama i na Facebooka, to wtedy mówię, że przymierzyłam, na przykład u ptaszek przymierzyłam to, albo w tej pracowni przymierzyłam to, albo wizyta tu i zobaczyłam to. I to coś mogę na siebie założyć, co jest, ale nie do wystylizowania na pokaz, tylko po prostu jak ja w tym wyglądam. Mm-hmm. Ja mówię, ja nie mogę wszystkiego kupić, ale chcę też pokazać takie fajne rzeczy,
1: no
0: które są robią.
1: No jesteś influencerką. To się tak nazywa.
0: A właśnie taka ja się nie czuję.
1: Nie czujesz się? Nie. Ale chcesz wpływać na ludzi, żeby mieli większą radość z no używania
0: tak,
1: mody, prawda?
0: No chciałabym, żeby się nie bali. Niech zaglądają w swoją szafę, niech się cieszą tym, co mają, a nie wisi ta cała szafa, że troszkę tą szafę trzeba, no ja to zmieniam na przykład. Zimową kolekcję chowam do pudeł, jak jest lato. I letnią chowam na pudeł, jak jest zimowa. Naprawdę, jak ja nieraz wyciągam, ja zapominam, że ja to miałam. I mówię, ojejku, ja mam te spodnie.
1: Dzień dobry.
0: Piękne, no coś nowego, coś nowego. A jak nie każdy ma naładowaną tą szafę i chce wyciągnąć sweter, a wyskakuje sukienka na ramionczka, albo latem sukienkę na ramionczka, a wyciąga sweter, no to już nie ma tej radości z tych rzeczy. No, trzeba to też tak z szacunkiem do tego podejść. No i wtedy to ubranie też tak oddaje ten szacunek, że się tak fajnie wygląda.
1: No to powiedz, jak wymyślasz swoje stylizacje?
0: Ja wymyślam sobie stylizację. Mam taki notesik, to już ręcznie sobie wpisuję. Już jak skończę jedną, to myślę, co drugie. Patrzę, jaka będzie pogoda w długoterminowym, chociaż to się nie zawsze sprawdza. I wymyślam, no. Ale mówię, albo pokazuję, o dawno tego nie miałam, na przykład. Dawno to pokazuję. Ja opisuję na blogu, opisuję, że na przykład to kupione z 20 lat temu, a to kupione to, a to taki projektant, a to nie pamiętam projektanta, bo kiedyś kupowałam na przykład te kolczyki. Był taki sklep młodych projektantów.
1: Kolczyki z prężynki i no, naszyjnik do tego.
0: Tak, tak. To był sklep młodych projektantów i ja nie pamiętam nazwiska wtedy, czy ktoś, a może to studentka jakaś zrobiła, bo tam też studenci wstawiali. Tego nie wiem, ale wiem, że to jest. I pierw kupiłam kolczyki, no, można było rozdzielić, pani mi rozdzieliła. Później chodzę, mówię, nie no, kupię sobie to też.
1: Ale powiedz, czy prowadzi cię do budowania stylizacji jakaś potrzeba koloru, nie wiem, albo jakiegoś doznania zmysłowego, czy jakieś przyjemności?
0: No to też jest od nastroju. Ja jestem bliźniak, jedna część bliźniaka uwielbia czarny. Jestem tylko na czarno. I to chodzę na czarno. Ale druga część bliźniaka uwielbia kolor. Jak na przykład mam dosyć czarnego, no to zakładam full kolor. Różowe z czerwonym, czerwone z pomarańczowym. Wszystkie kolory, bo tak jest w przyrodzie. No jak ktoś mówi, o co ty takie kolory łączysz, to ja powiedziałam, a zobacz jesienią na liście. Przecież to jest z przyrody wzięte takie kolory, no. No i też trochę od nastroju.
1: Mm-hmm. No
0: ale
1: tak.
0: Też nieraz coś takiego, że coś zobaczę, coś mnie zainspiruje i mówię, ojejku, przecież muszę to wyciągnąć i przymierzyć. Czy jeszcze się w tym dobrze czuję? No i wtedy wychodzi z tego stylizacja.
1: Czyli jesteś po prostu wyczulona na to, żeby w tym języku mody oddawać to, jak przeżywasz świat.
0: Tak. Tak, tak, mm-hmm, tak, mm-hmm. Tak, tak.
1: I zachęcasz do tego osoby, szczególnie te w pewnym wieku, żeby też mogły w ten sposób i

0: istnieć.
1: Tak, tak, tak, tak. I namawiam do tego samym tym, że pokazuję, że się tak ubieram, że się nie boję tego, że pokazuję, żeby ktoś też się nie bał. Bo ja mówię, ja nie tworzę stylizacji po to, żeby ktoś mnie papugował, bo to nigdy nie będzie, nigdy się nie będzie ktoś dobrze czuł. Absolutnie. Świat inaczej wygląda, jak człowiek się ładnie ubierze i wyjdzie. Naprawdę.
0: Inaczej, czyli jak? Ciekawiej? No tak, ładniej?
1: No tak, tak dla siebie. Tak często torby zmieniam, a nie to, że w jedną wejdę już. Chociaż buty mam takie, mam dużo par butów, ale latem chodzę w jednej i zimą chodzę w jednej. Nie wiem, po co mi te kolejne buty. Kilka już porozdawałam, ale nikt 37 nie ma, więc nie bardzo mam komu dawać. To z butami. A tak to ja lubię do tego dobrać coś. Albo tak patrzę. A te kolczyki? O nie, te kolczyki dzisiaj do tego nie. Albo tam kilka dni temu do tej na przykład kurtki miałam te kolczyki. Ale dzisiaj mi to nie pasuje. No to zmienię kolczyki. Kolczyki też. Ja kolczyki zawsze kochałam, odkąd mam dziury, a dziury mam, mama mi zrobiła. I moja mama była lekarzem i wygotowała narzędzia i mi zrobiła na korku dziurki. Bardzo cały czas noszę. Ja nawet do sypu jak idę, to ja zakładam kolczyki, bo ja jestem nieubrana bez kolczyków. No w domu oczywiście zdejmuję te kolczyki, ale no jak idę się kąpać, też zdejmuję te kolczyki. Ale jak wychodzę do sypu, a ja wiem, kogo ja spotkam na korytarzu?
0: To prawda. Ale widzę też, że masz piękne czerwone usta. To też jest twój znak rozpoznawczy?
1: Tak, to ja lubię, tak. Ja się nie maluję w ogóle, jeśli chodzi o oczy. Usta tak, czerwone. Chociaż niedawno zmieniłam na bordowe, bo dostałam pomadkę od mojej córki taką bordową i miałam takie bordowe usta, ale wróciłam do czerwieni.
0: Ty się nie boisz starzeć zupełnie. Ja nie wiem nawet, czy ten czasownik jest dobry. Nie masz czegoś takiego, czy masz taki lęk, o tu zmarszczka właśnie,
1: nie.
0: A tutaj na szyi mi się coś pojawiło. Nie pokaże się tak.
1: Nie, skąd? Zmarszczki uważam, że to jest, zmarszczki to jest doświadczenie ludzkie. A kto mi zagwarantuje, że ja nie mam zmarszczek od śmiechu, ale od zmartwienia? Ma się od tego i od tego. I nie, tym się absolutnie nie przejmuję. Nieraz taki mam na naszyjnik z takich właśnie cienkich drucików elektronicznych. To się śmiałam i napisałam, że jak założę ten naszyjnik, tak go rozciągnę, on jest oczywiście przezroczysty, to widać szyle, ale nie widać tych zmarszczek. No ale to, no co, jak mam 70 lat, to ja mam zmarszczek nie mieć?
0: A to co poradziłabyś kobietom, które mają teraz, no właśnie, zbliżają się do tej 50 i się trochę jednak obawiają, że no dobrze, no co to ze mną będzie, przestanę być atrakcyjna, jak ja to, czy ja mam się naciągnąć, czy ja mam się schować, co byś powiedziała?
1: Żeby być naturalnym, naprawdę, i nie bać się tego, i nie przesadzać z tymi, z tą estetyczną
0: medycyną,
1: bo co z tego, że tutaj sobie coś zrobimy, kiedy po rękach będzie widać, że mamy swoje lata. Ja jeszcze raz mówię, każdy wiek ma swoje prawa i każdy wiek jest piękny. Przeżywa się w młodości to, jak człowiek jest starszy, to przeżywa to, jak ma 30 lat, to też. I teraz też jest pięknie. I naprawdę, no nie wiem, trzeba jakoś, no ja też mam na przykład smutne chwile i piszę do dziewczynek, ale mam dzisiaj zjazd psychiczny, bo ja mam taką grupę na Messengerze, że do obydwóch i one mi odpowiadają. Oj mama, weź sobie jakąś książkę o modzie. I przejrzyj raz jeszcze. I po prostu no też mnie tak wspierają, bo też mam takie gorsze chwile, no albo chociażby jak pogoda jest okropna, to człowiek nie może wyjść, albo zmarznie, to mówię, o Jezu, co to jest. Ale ja jestem w ogóle radosna, ja się cieszę, że ja mam tyle lat. Naprawdę, niedawno sobie myślałam, że ja bym nie chciała jeszcze raz przeżywać pewnych rzeczy.
0: Czyli do przodu cały czas
1: do
0: myślisz.
1: Do przodu, tak. A ja naprawdę, mnie to raduje, to, że ja się ubieram ładnie, że ja sobie mogę wyjąć rzeczy, że ja mogę sobie poprzymierzać, że ja w tym wyjdę. To mnie to raduje. Na przykład jest teraz Trendstation.
0: To jest taki festiwal w Łodzi.
1: Tak, festiwal wody mody. I ja mówię właśnie do Moniki Ptaszka. Monika, idę w twoim komplecie. Już wiem, nawet jak będzie gorąco, idę w twoim komplecie. Także ja już sobie to planuję i to mnie cieszy, że ja mam takie wyjście. No, nie każdy lubi chodzić na pokazy mody i ma możliwości dochodzić, ale przecież są wystawy w muzeach. Można wyjść na ciastko. Można wyjść na lemoniadę albo po

0: prostu z koleżanką do parku. I wtedy się odstroić. Dziewczyny, no.
1: No właśnie.
0: Nasze życie.
1: Dokładnie, strójmy się, odszykowujmy się. Tym bardziej, że zachęcają nas nawet ostatnio tacy duzi projektanci, którzy na swoich wybiegach nie mają tylko modelek nastoletnich,
0: tak,
1: prawda?
0: Tak,
1: nie wiem, czy zauważyłeś.
0: Tak, ale oni myślę, że nie mają wyjścia, bo społeczeństwo się starzeje. No, nie mogą tylko do tych młodych mody szykować, bo no, będzie źle. No. Muszą do tych starszych również. Szczególnie, że no, ta luksusowa moda jest teraz w kryzysie. No, jest to, koszty tego są wielkie, ale przez co? No właśnie, to nie przez sieciówki, które były. Kiedyś w Polsce te dobre firmy były zagrożone przez sieciówki. A teraz sieciówki są zagrożone przez te wszystkie chińskie portale. Tam już nie będę wymieniać, bo to nie ma co. No coś z tym trzeba by zrobić, no bo to jest, to aż grozi, nie wiem, no jakąś chorobą, no co jest w tych tkaninach. No.
1: Czekamy na was, na te osoby właśnie z głębokimi szafami, żeby nam pokazały,
0: no właśnie,
1: nauczyły o jakości, bo przecież
0: no, tak.
1: Od kogo my się mamy nauczyć?
0: No jakość teraz, w ogóle jakość życia też musi być, tak? Chodzimy na ekotargi, jeśli chodzi o żywność, to dlaczego nie chcemy tej najlepszej tkanin i tych najlepszych ubiorów? A są dostępne, naprawdę są dostępne, tylko trzeba poszperać nawet u siebie.
1: Bardzo ci dziękuję za twoje rady i za to, co robisz, za twoje wykłady. Bardzo wiele się uczę od osób starszych i z ich szaf. I mam nadzieję, że będzie coraz więcej takich inicjatyw, pokazów mody, może też z tych szaf zrobionych. Jest tyle możliwości,
0: no właśnie,
1: prawda?
0: Właśnie.
1: Żeby siebie pokazać i żeby się siebie nauczyć. I rzeczywiście masz rację, że ta nasza rozmowa może się zakończyć taką puentą, że będziemy wszyscy dłużej żyć, będziemy dłużej w pewnym wieku i dlaczego mamy się wyrzekać mody, skoro nawet ci wielcy projektanci do nas wyciągają tutaj.
0: Tak jest. Zarówno do panów, jak i pań.
1: Rynku. Zarówno do panów, jak i pań.
0: Pań, bo...
1: Zdecydowanie. Więc zachęcam wszystkich, którym ma mało, żeby odwiedzali twojego Instagrama, Facebooka, bloga, śledzili cię, a my się widzimy na pokazach mody.
0: Na pokazach mody
1: Jaga
0: w Łodzi.
1: Bardzo dziękuję.
0: Dokładnie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Bardzo mi było miło.
2: Ludzie w ubraniach. To była powtórka programu. Nic straconego.

0: Tu program Trzeci Polskiego Radia, Piotr Łodej. Kłaniam się, dzień dobry Państwu. Jest piąta, zatem czas na serwis Trójki. Przedstawia Romuald Wójcik.
1: Szef MON dementuje informacje o odwołaniu rozmieszczenia amerykańskich żołnierzy w Polsce. Demokracja liberalna nie zbankrutowała, zapewnia premier na kongresie Impact w Poznaniu. Strażacy zakończyli akcję w Józefowie i przekazali teren Puszczy Solskiej leśnikom. Doniesienia amerykańskich mediów o odwołaniu rozmieszczenia żołnierzy USA w Polsce zdementował minister obrony. Według tych doniesień Armia Stanów Zjednoczonych miała odwołać planowanie rozmieszczenia 4000 żołnierzy z 2 Brygady Pancernej stacjonującej w Teksasie. Ta sprawa nie dotyczy Polski, wiąże się z zapowiedzią wcześniej zmianą obecności części sił zbrojnych USA w Europie. Szybko rozwijające się zdolności sił zbrojnych RP i obecność sił USA w Polsce wzmacniają wschodnią flankę NATO, napisał w mediach społecznościowych Władysław Kosiniak. Kamysz. Wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry trafi do USA dopiero po wakacjach. Sąd odrzucił wniosek prokuratury o przyspieszenie wrześniowego terminu rozpoznania zażalenia na postanowienie dotyczące aresztu. Śledczy nie mają możliwości prawnej zmiany terminu, mówi prokurator Anna Adamiak.
2: Zależy nam na tym, aby to zażalenie, ten środek odwoławczy został rozpoznany jak najszybciej. Oczywiście przyjmujemy do wiadomości, do stanowisku sądu i przedstawioną nam argumentację. Nie mamy żadnej możliwości prawnej, aby wpłynąć na zmianę tego terminu.
1: W śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości prokuratura chce postawić Zbigniewowi Ziobrze 26 zarzutów, w tym kierowania zorganizowaną grupą przestępczą. Demokracja liberalna nie zbankrutowała, mówił premier Donald Tusk na konferencji Impact 26 w Poznaniu. Szef rządu zwrócił uwagę, że rządy autorytarne przegrały z demokracją m.in. w Rumunii i na Węgrzech.
3: Pamiętam jak dziś odważnych ludzi, to było niedawno, którzy w Rumunii postanowili, i wymagało to rzeczywiście bardzo twardej decyzji, postanowili, że nie będą im boty na TikToku opłacane przez obce mocarstwa wybierać prezydenta. Potrafili podjąć decyzję i obronić demokrację w Rumunii. Ostatni przykład węgierski jest jeszcze bardziej dobitny.
1: Na Impact dwudniowe wydarzenie organizowane na międzynarodowych targach poznańskich przyjechało 650 prelegentów i 6000 uczestników. Pakiet CPN obniżający ceny na stacjach benzynowych przedłużony do końca maja. Minister energii Miłosz Motyka podkreślił, że dzięki zapasom paliwa w Polsce nie zabraknie.
4: Polska jest bezpieczna energetycznie, ma zdywersyfikowane kierunki dostaw, mamy odpowiednie zapasy i co najważniejsze, mechanizm ceny maksymalnej wraz z obniżką podatków działa. Pakiet CPN będzie obowiązywał do końca maja. To gwarancja tego, że w kieszeniach Polek i Polaków zostaną kolejne środki, które są absolutnie kluczowe, aby utrzymać w ryzach inflację, aby utrzymać odpowiedni wzrost gospodarczy.
1: Ministerstwo Energii szacuje, że dzięki obniżkom cen w ciągu miesiąca polscy kierowcy w sumie oszczędzili około 3 miliardów złotych. Straż pożarna zakończyła akcję gaśniczą w Józefowie na Lubelszczyźnie. Teren Puszczy Solskiej został już przekazany leśnikom. Jak przyznają leśnicy, był to najgroźniejszy pożar w tym województwie od kilkudziesięciu lat. Gaszenie i dogaszenie ognia trwało ponad tydzień. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych powoła komisję, która ma wyjaśnić wszystkie okoliczności tego wydarzenia, mówi rzeczniczka dyrekcji Anna Sternik.
5: Z uwagi na wielkopowierzchniowe szkody, nasza dyrekcja powoła również we współpracy z Nadleśnictwem Józefów zespół kryzysowy, a do zadań tego zespołu będzie należała m.in. ocena szkód, a także inwentaryzacja siedlisk, opracowanie planu uporządkowania zniszczonych drzewostanów, koordynacja procesu pozyskania

0: i zagospodarowania drewna z obszaru klęski, czy też analiza zagrożenia ze strony szkodników wtórnych.
1: Na terenie Nadleśnictwa Józefów w rejonie Pogorzeliska obowiązuje zakaz wstępu do lasu co najmniej do końca września. Jedna podróż, jeden bilet. Komisja Europejska zaproponowała przepisy ułatwiające rezerwację biletów kolejowych i podróże po Europie. To dobra wiadomość dla pasażerów, by podróże stały się bezproblemowe, przekonuje Bruksela.
2: Z Warszawy do Madrytu pociągiem z jednym biletem to ma być możliwe. Komisja Europejska podkreśla, że już czas, by usunąć bariery. Wskazuje na utrudnienia przy wyszukiwaniu biletów kolejowych na międzynarodowych trasach, przy porównywaniu cen różnych przewoźników, a później przy rezerwacjach połączeń w Europie. Bruksela chce, by na specjalnych platformach internetowych dostępne były wszystkie bilety. Jeden system sprzedaży biletów, większy wybór, komentował wiceprzewodniczący komisji Raffaele Fitto. A tak mówił komisarz do spraw transportu Apostolos Tsitsikostas. Europejczycy będą mogli jednym kliknięciem kupować bilety na trasach międzynarodowych. Komisja mówi też o zagwarantowaniu praw pasażerów. Będą mogli skorzystać ze zmiany trasy czy zwrotu kosztów, jeśli nie zdążą na przesiadkę podczas podróży. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
1: To był Serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
4: Nim prognoza pogody, jeszcze uwaga,
1: co,
4: uwaga.
1: Chciałeś mnie zapytać o bilet, czy mam, tak? Do studia?
4: Muzyczna zgaduj zgadula, uwaga. Ciekawe, czy po pierwszej, czy po drugiej nutce, uwaga.
1: Wakacje, podróż za jeden uśmiech.
4: Za jeden uśmiech.
1: Wakacje z duchami też były w tym czasie.
4: Wakacje za jeden uśmiech. No dobrze. O pogodzie teraz. Dziś pochmurno, choć rano i pod koniec dnia na północy i południowym wschodzie kraju pogodnie. Poza tym przelotnie popada deszcz, z wyjątkiem południowego wschodu możliwe burze, także z gradem. Najmocniej popada na północy i na północnym zachodzie kraju. A dziś od 10 stopni nad samym morzem, 14 na Pomorzu Zachodnim, około 16 w większości regionów, w tym w centrum kraju. Sporo uśmiechu, być może w podróży na południu kraju, tam 18, a najwyższa temperatura do 20 stopni w Bieszczadach. 6 minut po godzinie 5.
5: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
4: I z uśmiechem rozpoczynamy czwartek.
3: Trójkowy budzik.
4: A raz jeszcze dzień dobry Państwu.

Rudo i spółka Simply Red na dobry początek dzisiejszego czwartkowego spotkania. No tak, powiedziałem po pierwszej nutce. Pewnie dziś państwo w cyklu Piosenkarnia w wykonaniu Bob and Carolina, pierwszy utwór w tym tygodniu, pewnie państwo także polubią. To przed dziewiątą w porannym zapraszamy do trójki. Tymczasem w budziku kłaniają się państwo Ewa Wichrowska, Piotr Łodej. Raz jeszcze dzień dobry. Yeah!

Manic Street Preachers także przebojowo, a my sprawdzamy listę obudności. Ciekaw jestem, kto gotowy, kto po drugiej stronie radioodbiornika. No to szybciusieńko, nie będziemy tutaj zwlekać. Przełammy tę ciszę. Budzik @polskieradio.pl mailowo 71335 drogą SMS-ową i telefonicznie 2 2 7 3. No niby powolutku, po cichutku, ale ciekaw jestem, kto wchodzi w tę ciszę. No to

Karaś Rogucki, również na rozbudzenie 18 minut po godzinie 5. Pani Maria w pierwszym sygnale SMS-owym dziś wspomina, no właściwie nawiązuje do tego, o czym było tuż po serwisie informacyjnym. Krótko i na temat budzikowy dzień dobry. Ach, kiedyś to były seriale dla młodzieży, prawda? Ja pamiętam, że nawet jak to się nazywało? Teleferie. O, nie tylko w ferie, ale także w wakacje. To rzeczywiście codziennie inny serial dla dzieci czy młodzieży. Było co oglądać, jak się nie chciało zresztą wstawać. O i tak, pani Maria w pierwszym sygnale SMS-owym. Bardzo dziękujemy. Mailowo

0: Nowo mówi dzień dobry, jeszcze nocna zmiana i pozdrawia przed fajrantem, życząc dobrego dnia i dobranoc. Pan Adam z nocnej zmiany. Bardzo pięknie dziękujemy. Pierwszy sygnał mailowy, a telefonicznie pan Wojtek z Piaseczna. Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Dzień dobry, panie redaktorze, witam serdecznie słuchaczy.
0: Dziś tak jak wczoraj, tak jak ja słyszę tutaj, dobrze?

0: wyobraźni.
1: Tak jest.
2: Aby dalej mocniej machnąć piłką, żeby trafić.
1: Dokładnie. Panie Wojtku, gdzie dzisiaj? Już za przejazdem, tak? Udało się nie stać na przejeździe?
2: No, już za przejazdem, już za drugim przejazdem, za wiaduktem, S7 minięte, lecimy dalej do pracy.
1: Ja tak mam wrażenie, że rozmawiając prawie że codziennie z panem, panie Wojtku, że pan pociągiem dojeżdża do pracy. I to by się zgadzało, że te przejazdy to tak często i gęsto.
2: Nie da się dojechać pociągiem, bo nie ma stacji osobowej w Szonowie. Trzeba by było dojechać do Żyrardowa pociągiem, a z Żyrardowa to już nie wiem.
1: No gdzie tam to taki kwadrat pan by robił? Absolutnie. No z Piaseczna do Mszczonowa. Jak warunki na drodze? Słońce za oknem na Myśliwieckiej u pana podobnie?
2: Słoneczko pięknie świeci. No na drodze trochę samochodów, temperatura 7 stopni, więc zaczyna się pozytywnie, zobaczymy jak dalej.
1: No niech się przebija przez chmury, chociaż deszcz, jak wspominaliśmy, burze z gradem może niekoniecznie, ale deszcz potrzebny, bo
2: no ja liczyłem sucho. Na deszcz dzisiaj.
1: Dobrze, będę trzymał za słowo, jutro to sprawdzimy. Umowa?
2: Oczywiście.
1: Pan Wojtek z Piaseczna, dzisiaj jako pierwszy telefonicznie, bardzo serdecznie dziękujemy. Mały piątek świętujemy, czwartek dziś, no właśnie, w kartce z kalendarza, 14 dzień maja. Słońce obudziło się, no obudziło już pół godziny temu, zajdzie po 20. Dzień potrwa ponad 15 godzin, dziś imieniny Justyna, Macieja, Justyny i Bonifacego, rzecz jasna. Ogrodnicy, pankracy, serwacy za nami, dziś Bonifacy, no a jutro, nie chciałbym uprzedzać zdarzeń, ale ma być zimno, chłodno, jutro zimna Zośka. Dzień dobry.

DSWR o poranku 25 minut po godzinie 5. Zaglądamy do kalendarza. Cóż tam ciekawego wydarzyło się? 14 maja w 1912 roku zmarł Johan August Strindberg, szwedzki prozaik, twórca nowoczesnego dramatu szwedzkiego. No, nieciekawa rzecz jasna data, ale wspominamy tego prekursora ekspresjonizmu teatru ubiegłego wieku. 43 lata temu w komisariacie na warszawskim Starym Mieście został zamordowany maturzysta Grzegorz Przemyk. 42 lata temu odbyła się premiera Seksmisji w reżyserii Juliusza Machulskiego, jednej z najpopularniejszych polskich komedii. W 2005 roku francuski pilot Didier Desalles śmigłowcem po raz pierwszy wylądował na szczycie Monteverestu na wysokości 8848 NNP nad poziomem morza. Było to pierwsze w historii zdobycie tego szczytu przy pomocy śmigłowca. Rok 2005. 16 lat temu intensywne deszcze zapoczątkowały jedną z największych powodzi w historii Polski. Wówczas to w 2010 roku fala na Wiśle była największa od 160 lat i wyższa niż powodzi tysiąclecia w 1997 roku. No jeszcze jedna data. 7 lat temu zmarł Sven Lindqvist, szwedzki dziennikarz, doktor historii literatury Uniwersytetu Sztokholmskiego, autor wielu esejów, zbiorów, aforyzmów, reportaży, m.in. z Afryki, Chin, Ameryki Południowej. No tak wychodzi, że wiele z tych wydarzeń z historii z 14 maja dziś tragicznych, ale pamiętamy o urodzonych właśnie tego dnia. No i składamy najlepsze życzenia wszystkim solenizantom, pamiętając o jubilatach, o których wspominamy rzecz jasna w muzycznym kalendarzu. Wśród nich Sebastian Karpiel-Bułecka.

0: urodzinowo. Zakopower. Ciąg dalszy muzycznego kalendarza już za chwilę.
1: Autopromocja.
2: Józefina stała się bohaterką masowej wyobraźni, odkąd wychowuje 21 dzieci. Bob and Carolina nie pozostają w tyle i też zdobywają coraz większą popularność. Cała trójka połączyła siły w cyklu Piosenkarnia.
3: Jej nurogęsie się, gołębie serce, testują ostro przez cały dzień.
2: Nowość. Piosenka o nurogęsi Józefinie. Do odsłuchania na stronie trójkapolskieradio.pl. Tam też wszystkie utwory Boba and Caroliny. Kolejna premiera w Piosenkarni w czwartek między 6 a 9 w audycji. Zapraszamy do trójki.
1: Autopromocja.
0: Teraz po 5.30 skrót serwisu Romuald Wójcik.
4: Świat znalazł się na nowym rozdrożu, a stabilne relacje Chin z USA są dla niego korzystne. Nasze kraje powinny być partnerami, a nie rywalami, powiedział Xi Jinping na początku szczytu z prezydentem USA w Pekinie. Donald Trump jest po raz pierwszy w Chinach od 2017 roku. Wśród tematów jego rozmów z przywódcą komunistycznego państwa środka są napięte relacje handlowe, wojna w Iranie i status Tajwanu. Rosyjskie wojska przeprowadziły w nocy zmasowany atak na Kijów, podała agencja Reutera. Fragmenty dronów spadły na budynki mieszkalne. Jak dotąd nie ma doniesień o ofiarach. W stolicy Ukrainy słychać było eksplozję. Szef wojskowej administracji poinformował, że fragmenty bezzałogowców uderzyły w budynki w kilku dzielnicach. Ukraińska armia poinformowała również o rosyjskich atakach rakietowych w obwodach charkowskim, sumskim, czernichowskim i połtawskim. Wytwórnia papierów wartościowych uruchomiła portal infokierowca.pl w miejsce systemu InfoCar. Nowe rozwiązania i logowanie przez e-dowód skutecznie blokują internetowe boty, które masowo rezerwowały miejsca w ośrodkach ruchu drogowego, mówi Tadeusz Wachowski z PWPW.
5: Boty działały w ten sposób, niezależnie od tego, jak konfigurowaliśmy zabezpieczenia, że wystawione terminy egzaminów blokowały i one były później w różny sposób przehandlowywane. W tej chwili nie da się zarezerwować terminu egzaminu z puli, trzeba być zalogowanym, rozpoznanym użytkownikiem.
4: W nowym systemie można też sprawdzić, na przykład ile osób zdaje egzamin w konkretnym ośrodku czy u konkretnego instruktora. Najbliższy konkretny termin serwisu w trójce to 6. Watch my six. Prośba do prowadzącego.
0: Tak. A my sprawdzamy, czy pan synoptyk zdaje egzamin. Dziś pochmurno, choć rano i pod koniec dnia na północy, na południowym wschodzie kraju pogodnie. Poza tym przelotnie popada deszcz, z wyjątkiem południowego wschodu możliwe burze. Uwaga, także z gradem najmocniej popada na północy i na północnym zachodzie kraju. A wiatr południowy, południowo-zachodni w czasie burz w porywach do 70, w górach do 90 km na godzinę. No to poza terenem zabudowanym można by. Dziś od 10 stopni nad samym morzem, na Pomorzu Zachodnim 14, 16 w większości regionów, w tym w centrum kraju, na południu 18, a upały dwójka z przodu, 20 na Podkarpaciu, w Bieszczadach dziś najcieplej.

Depesz Mod również na rozgrzewkę, na dobry początek nowego dnia, na 23 minuty przed godziną 6, a to dlatego w muzycznym kalendarzu depesze pojawiają się, bo w 2001 roku, a więc ćwierć wieku temu, ukazała się 10. płyta Exciter, a na niej m.in. otwierający wydawnictwo utwór Dream On. To już za nami, a przed nami druga część sprawdzania listy obudzności. No to szybciusieńko, budzik@polskieradio.pl, mailowo 71335 drogą SMS-ową i telefonicznie 2 2 7 3. A w muzycznym kalendarzu do tego czasu przez 3 minuty i 33 sekundy świętujemy urodziny. David Byrne, gitarzysta i wokalista Talking Heads, skończy 74 lata. No to z najlepszymi życzeniami dla wszystkich świętujących solenizantów i jubilatów. Sprawdzamy listę obudzności. Uwaga, trzy szybkie ciach-ciach.

0: Sprawdzamy listę obudności. A oczywiście także z państwem, którzy już obudzeni. Szczupak Żyrardowski na nas słuchu. Dzień dobry, witam panie Staszku.
1: Szacunek i poważanie dla słuchaczy i dla pana Piotra, naszego mistrza mikrofonu.
0: Bardzo dziękuję panie Staszku. Nie trzeba, naprawdę.
1: No jak nie trzeba, panie Piotrze.
0: To nie było umawiane, na to się nie umawialiśmy.
1: I to są niespodzianki, dlatego miłe bardzo.
0: Bardzo, bardzo miłe. Jaka pogoda, jak ptaszęta za oknami?
1: Panie Piotrze, ptaszęta milczą i ja też dzisiaj zamilknę, bo jest zimno.
0: No tak.
1: Ale obiecuję, że następnym razem będzie już śpiewaczo i zastosujemy sowę, którą podpatrzyłem nad Narwią. Sowę.
0: Kolejny odcinek Ptasiego Radia. Dobrze, no to jesteśmy umówieni, panie Staszku. Bardzo serdecznie dziękujemy. To w dogrywce. Pierwszy sygnał telefoniczny. Bardzo dziękujemy. Poetycko bym powiedział od pana Janka w mailu. Ciach, ciach, a spać się chce, że aż strach. No, nawet się zrymowało. Dobrze, łubu dubu. Bardzo dziękujemy. To pierwszy w dogrywce sygnał mailowy. No i jeszcze SMS-owo mówią państwo dzień dobry, za to bardzo serdecznie dziękuję. Miło zrobiło naprawdę tych serdeczności. 17 minut pozostało do godziny 6. Już państwo słyszą ostatnią część dzisiejszego muzycznego kalendarza. Piękne łupnięcie, okazja do tego, by zrobić głośniej. Jeszcze. B.B. King, Eric Clapton.

0: W ostatniej części muzycznego trójkowego kalendarza wspominamy. B.B. King zmarł równo 11 lat temu. O, cześć Krzychu, przyszedł już do pracy, a w studiu Robert Grzędowski. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: A możesz zrobić tak jak przed chwilą? Co to było? Takie A, E, I, O, U,
1: E. A, E, I, O. Troszkę tak. Próbujemy rozgrzać aparat mowy.
0: Jeszcze raz? Bo niewyraźnie.
1: No właśnie, o to chodzi.
0: Radio od kuchni. Pan redaktor po urlopie, wyspany, wypoczęty, gdyby
1: przede
0: państwo widzieli
1: wyspany,
0: te oczy.
1: Przede wszystkim wyspany. Głównie spałem, jeśli ktoś się zastanawia, co można robić przez przedłużony weekend.
0: Spałem i się wyspałem. No dobrze, już wyspany, zadowolony. Co dziś w audycji po szóstej?
1: No dużo rzeczy poważnych, także niepoważne. Z tych poważnych to m.in. spotkanie Trump-Xi. Ja Xi pokażę.
0: Xi?
1: No, coś takiego.
0: Tak.
1: A z innych poważnych to na przykład sprawa okręgów wyborczych. Ciekawe, czy w Sejmie cokolwiek dzieje się w sprawie zmiany kwoty mandatów dla poszczególnych okręgów wyborczych, bo migracja w Polsce, pewnie głównie ta zarobkowa młodych ludzi, sprawia, że dziś głos oddany w Warszawie waży dużo mniej niż ten na ścianie wschodniej.
0: A, bo ty o tych mandatach mówisz, bo tak mandaty i z parlamentarzyści, to mi się inaczej to skojarzyło.
1: O mandatach do Sejmu, tak, wyborczych. No i pytanie, czy coś się dzieje w tej sprawie, bo powinno. To pytanie zadawał Jacek Frenzel w Sejmie i dziś posłuchamy odpowiedzi na to pytanie. No ale dziś także czwartek, więc
0: no,
1: piosenkarnia.
0: No doszliśmy do tego, dolecieliśmy z bocianami do tego
1: tak,
0: miejsca.
1: Z bocianami dziś też będziemy latać, ale będziemy też pisać piosenkę z Karoliną Gonet.
0: Wysokich lotów,
1: zapraszam.
0: Kolejny przebój
1: no,
0: się
1: nie
0: szykuje.
1: Wiem, czy wysokich lotów, to się okaże.
0: Ta skromność, Bob and Carolina.
1: No i znów się zacząłem stresować.
0: Czyli Bob wykończy Karolinę.
1: No to mniej więcej na tym to polega.
0: Robert Grzędowski. Po godzinie 6 w porannym zapraszamy do trójki za 11 minut 6.
1: Już?
0: To już. I zaczniesz.

9 minut pozostało do godziny 6. Po 6 poranne zapraszamy do Trójki. No a co dziś między innymi o czym będziemy mówić? W Sejmie odbędzie się drugie czytanie projektów ustaw o uregulowaniu rynku kryptowalut. Dziś też gala wręczenia nagrody imienia Marka Edelmana oraz medali Powstanie w getcie warszawskim. To w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. A po pożarze w Puszczy Solskiej dziś w południe Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych wraz z Nadleśnictwem Józefów organizują spotkanie, w którym poinformują o działaniach na terenie pogorzeliska, no i o planach na odbudowę tego niezwykłego przyrodniczo miejsca. To i więcej w serwisach informacyjnych, także te najważniejsze wydarzenia z zagranicy, o których mówiliśmy. Proszę zostać z nami. Za 8,5 minuty 6.

You're unbelievable. No i takie przegonienie zimnych ogrodników, to ja rozumiem. Bardzo proszę, cała naprzód ku chwale rozgłośni. Czwartek, 14 maja, Justyny, Bonifacego i Macieja. Dziś także Dzień Farmaceuty. Składamy najlepsze życzenia dziś świętującym. Za 5 minut o 6 serwis, a po 6 poranne zapraszamy do Trójki po urlopie Grzęda na porannej czwartkowej Grzędzie Usiędzie. Dobrego dnia, bardzo dziękujemy za spotkanie. Ewa Wichrowska, Piotr Łodaj, do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Chyba jeszcze nie jesteśmy muzeum.
2: Jesteśmy radiem.
1: Nie boimy się wyzwań i zapraszamy na Noc Muzeów w Trójce. W programie Pokazy Magii Radia.
3: Czyli radio od kuchni.
1: Spotkania oko w oko.
3: Z głosem.
1: I wszystko dla słuchaczy i słuchaczek Trójki, a także tych, którzy dopiero zaczną nas słuchać.
3: Otwarte studia.
1: Pokoje redakcyjne.
2: Antena.
1: A przede wszystkim nasze ramiona.
3: Przyjmiemy Państwa z otwartymi ramionami.
1: Noc Muzeów w Trójce w sobotę 16 maja od 19 do
3: 23.
1: Przy Myśliwieckiej 3/5/7
3: w Warszawie.
0: Autopromocja.
4: Zapraszamy do reklamy.
5: Keno kręci nas już 18 lat.
6: A my się rozkręcamy.
5: Zagrajcie w Keno z

0: mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
1: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
2: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
1: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
3: Ale to kręci!
0: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci! Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Żegnamy reklamy.
5: Tu program Trzeci Polskiego Radia, minęła szósta, Robert Grzędowski, dzień dobry. Czas na serwis Trójki. Agnieszka Drost i Romuald Wójcik.
6: Szef MON-u zdementował doniesienia o zmianie planów stacjonowania Amerykanów w Polsce.
7: Zmasowany atak rosyjski na Kijów, na razie nie ma doniesień o ofiarach.
6: Przed Ministerstwem Zdrowia protest przeciwko zmianom w finansowaniu opieki psychiatrycznej.
7: Minister Obrony Narodowej dementuje doniesienia amerykańskich mediów o odwołaniu rozmieszczenia żołnierzy USA w Polsce. Według portalu Army Times, Armia Stanów Zjednoczonych nagle odwołała planowane rozmieszczenie około 4000 żołnierzy w naszym kraju.
6: Rozmieszczenie miało dotyczyć 2. Pancernej Brygady Grupy Bojowej, 1. Dywizji Kawalerii, znanej również jako Brygada Blackjack, stacjonującej w Teksasie.
8: Na wiadomość ze Stanów Zjednoczonych bardzo szybko odpowiedział szef polskiego resortu obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Minister na portalu X poinformował, że ta sprawa nie dotyczy Polski, a wiąże się z zapowiadaną wcześniej zmianą obecności części uzbrojonych USA w Europie. Amerykańskie media informują, że jednostka przygotowywała się do 9-miesięcznej rotacji do Polski w ramach operacji Atlantic Resolve, misji NATO, zapoczątkowanej po aneksji Krymu przez Rosję w 2014 roku. Resort obrony USA twierdzi, że przerzut wojsk został wstrzymany, nie podał jednak żadnego wyjaśnienia tej nagłej decyzji. Sekretarz wojny Pete Hegseth wcześniej oświadczył, że administracja Białego Domu dokonuje oceny w ramach szerszej weryfikacji rozmieszczenia wojsk poza granicami kraju. Decyzja ta zapadła zaledwie kilka tygodni po tym, jak Pentagon ogłosił plany wycofania z Niemiec około 5000 żołnierzy z Miami dla Polskiego Radia. Jan Pachlowski.
7: Rosyjskie wojska przeprowadziły w nocy zmasowany atak na Kijów. Słychać było eksplozje. Fragmenty rosyjskich bezzałogowców uderzyły w budynki w kilku dzielnicach miasta.
6: Na Telegramie pojawiły się nagrania płonących bloków mieszkalnych. Ukraińskie lotnictwo poinformowało również o rosyjskich atakach rakietowych na inne regiony Ukrainy, w tym na obwód charkowski, sumski, czernichowski i połtawski.
7: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie powoła komisję, która ma wyjaśnić okoliczności pożaru Puszczy Solskiej. Pożar, a potem zarzewie ognia gaszono przez 8 dni. Działania prowadzono na 1000 hektarach. Wkrótce zacznie działać specjalna komisja i zespół kryzysowy, mówi rzeczniczka Regionalnej Dyrekcji Anna Sternik.
9: Do zadań tego zespołu będzie należała m.in. ocena szkód, a także inwentaryzacja siedlisk, opracowanie planu uporządkowania zniszczonych drzewostanów, koordynacja procesu pozyskania i zagospodarowania drewna z obszaru klęski, czy też analiza zagrożenia ze strony szkodników wtórnych.
6: Na terenie Nadleśnictwa Józefów w rejonie Pogorzeliska obowiązuje zakaz wstępu do lasu co najmniej do końca września.
7: Pacjenci po kryzysach psychicznych i eksperci biją na alarm. Przed Ministerstwem Zdrowia odbył się protest przeciwko planowanym zmianom w finansowaniu opieki psychiatrycznej.
6: Chodzi o centra zdrowia psychicznego, które po zakończeniu pilotażu mogą zostać obłożone sztywnymi, biurokratycznymi wymogami. Członek Rady do Spraw Zdrowia Psychicznego dr Marek Balicki punktuje zamiary urzędników.
10: Narodowy Fundusz Zdrowia i Ministerstwo Zdrowia w różnych obszarach szuka oszczędności. Opieka psychiatryczna od lat jest takim miejscem, które jest dyskryminowane. Wdrożenie w pełni pilotażu będzie kosztować kilkaset milionów złotych rocznie, niewielka kwota, no ale jak szuka się oszczędności, to szuka się wszędzie, a najłatwiej je znaleźć tam, gdzie siła polityczna jest najmniejsza.
7: Do tej pory placówki otrzymywały tak zwany ryczałt na populację. Teraz, jak obawiają się protestujący, w życie wejdzie zasada fee for service, czyli rygorystyczne płacenie za każdą pojedynczą wizytę, co sparaliżuje system.
6: Serce zmarłego noworodka uratowało życie 5-miesięcznego Ignasia. To pierwszy przeszczep tak małego serduszka przeprowadzony przez lekarzy Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Warszawie.
7: Był on jedynym ratunkiem dla Ignasia. Jego serce miało wrodzoną wadę. Zatrzymało się po kolejnej operacji. Dziś chłopczyk wraca do zdrowia. Monika Gosławska.
11: Na pewno jestem bardzo wdzięczna rodzinie tego dziecka, które oddało serduszko.
12: Mówi pani Karolina, mama Ignasia.
11: To jest dar nie do opisania.
12: Zadanie medyków nie było łatwe. Tłumaczy dr Michał Buczyński z Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego.
13: Dlatego, że zarówno biorca, jak i dawca byli niewielcy.
12: Dawca serca to noworodek, który zmarł po porodzie. Lekarz mówi, że coraz więcej rodziców w takich czy podobnych sytuacjach godzi się na pobranie narządów.
13: Dzięki podnoszeniu świadomości w społeczeństwie. Coraz więcej rodziców wie, że jest taka możliwość.

0: I w tej całej ogromnej tragedii śmierci własnego dziecka czasami chcą, żeby część tego dziecka trwała i chcą pomóc innym rodzicom, którzy za chwilę będą w identycznej sytuacji.
1: Monika Gosławska, Trójka Polskie Radio.
2: Klimat.
3: Ze źródeł odnawialnych pochodzi 25% energii elektrycznej. Od 11 do 15 jest zalecane zwiększenie zużycia energii w celu wykorzystania nadmiaru z OZE.
4: Prawie w całej Polsce w lasach mamy zagrożenie pożarowe. Z danych Instytutu Leśnictwa wynika, że w części regionów jest ono średnie, a w niektórych małe.
3: To był serwis Trójki.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
6: Poranek jest słoneczny na wschodzie kraju. Dzień będzie jednak raczej pochmurny w całej Polsce, a większe rozpogodzenia możliwe dopiero wieczorem na północy i południowym wschodzie. Gdzie popada? Prawie wszędzie. Możliwe przelotne opady, brak ich w prognozie tylko dla południowego wschodu kraju i możliwe dziś będą także burze. Termometry wczesnym popołudniem pokażą od 10 stopni na Pomorzu do 20 na Podkarpaciu. W centrum mocne kilkanaście, a wiatr ma być słaby i umiarkowany. To na ogół, bo w zasięgu burz możliwe porywy do 70 km na godzinę. Dzień dobry, dzień dobry. Dziś czwartek, 14 maja, Międzynarodowy Dzień Farmaceuty. Także proszę pamiętać o czytaniu ulotek i o konsultacjach. Ale to w stanach poważnych, bo na lekki poranny smuteczek zaradzić powinien Sting. Brand New Day w Trójce. Zaczynamy.

0: Taka muzykoterapia. Wszyscy gotowi? Można zaczynać? Zatem otwieram.
1: Zapraszamy do Trójki.
0: Krzysztof Sagan audycję realizuje, Kuba Witkowski program przygotował, Józef Niewiarowski dziś odbiera od Państwa telefony, przy mikrofonie Robert Grzędowski. Witamy i zapraszamy, a zadamy dziś o poranku kilka pytań, między innymi o to, czy w Sejmie trwają prace nad zmianą liczby mandatów w poszczególnych okręgach wyborczych.
2: Uważam, że powinno się oczywiście to zmienić, tak żeby to było odzwierciedleniem tego, co naprawdę jest w Polsce.
3: No pewnie nie ma konsensusu w sprawie zmiany siatki okręgów wyborczych. Wiadomo też, że siatka okręgów wyborczych to jest delikatna sprawa.
4: Nie mam takiego rozeznania, czy powinny być zmienione okręgi wyborcze. Nie widzę jakiejś potrzeby. Zaskoczy mnie trochę pytanie.
0: Zaskakujące pytanie, tak? No to będą też trudne pytania.
5: Trudne pytanie, czy bociania para ryśków da radę wykarmić aż 6 bardzo głodnych, młodych bocianów.
0: I będą też pytania do Państwa, a na przykład w sprawie piosenki. Dziś czwartek, a to oznacza piosenkarnie. Z Państwa pomocą spróbujemy napisać kolejną, już piątą piosenkę duetu Bob and Carolina. To i więcej, dużo więcej do 9 w Trójce, a teraz gramy. DMAs i My Baby's Place.

czwartek, czwarteczek, czwartunio, a to oznacza piosenkarnie. Na razie jestem tu bez Karoliny, ale zaraz przyjdzie i będziemy pisać piosenkę i premierowo wykonamy ją około 8:45. No to plan znany z poprzednich czwartków. I wzorem poprzednich czwartków do Państwa należy wybór tematu tej piosenki. Dziś mamy dwie propozycje. Dwie, bo upraszczamy schemat, tak. Przyznam się, pourlopowo. Propozycja pierwsza to Noc Muzeów. Noc Muzeów, która zbliża się wielkimi krokami. W sobotę wieczorem będą mogli Państwo także w ramach tej Nocy Muzeów odwiedzić Trójkę przy Myśliwieckiej. A my o Nocy Muzeów, a zwłaszcza o tym, co w Trójce, chętnie zaśpiewamy. Propozycja druga natomiast wywodzi się z informacji, którą przeczytałem na stronie Gazety Pomorskiej, a to informacja o 15 szaradziarskich mistrzostwach Grudziądza. W skrócie, do Grudziądza zjechali miłośnicy szarad i krzyżówek z całego kraju i była tam rekordowa frekwencja w tych mistrzostwach, 62 zawodników. Byli zwycięzcy, była wielka krzyżówka w formacie A1 i tak dalej, no ale takie mistrzostwa szaradziarskie też wydają się ciekawym tematem do piosenki. Także proszę o głosy, wybieramy Noc Muzeów czy szaradziarskie mistrzostwa. O czym dziś w porannej audycji powstanie piosenka? 22 i 7 trójek. To numer do Państwa dyspozycji. A teraz Pankfu i Daria Zawiałow w Trójce. 16 minut po 6.

0: I czy dzień dobry, Tomku?
1: Juanini, dzień dobry.
0: Dzień dobry, no właśnie, na przekazach telewizyjnych z powitania Trumpa na lotnisku widzieliśmy czerwone dywany, chorągiewki, dzieciaki, uśmiechy i też 300 dzieci około wykrzykiwało: witamy, witamy, gorąco witamy.
1: Tak, Juanini, Juanini, to jest to słynne właśnie powitania. To trenowane jest specjalna szkoła, muszę państwu i tobie powiedzieć, jest specjalna szkoła, gdzie są dzieci trenowane do witania zagranicznych dygnitarzy.
0: No, to właśnie, pewnie dzieciaki z tej szkoły właśnie pojawiły się na tym lotnisku, ale to jest tylko taka formalność, czy rzeczywiście atmosfera jest optymistyczna w Pekinie?
1: To jest atmosfera, którą będzie widać na przekazach telewizyjnych, o której właśnie już rozmawiamy. Oczywiście to jest atmosfera, która jest w głowie Donalda Trumpa, który, jak wiadomo, bardzo dba o to, żeby ta PR-owa otoczka wszystkich jego przedsięwzięć była taka Juanini i czerwono-dywanowa, ale oczywiście to wszystko też ma pokryć ogromne trudności, które są w rozmowach i w relacjach chińsko-amerykańskich, bo przypomnijmy, ubiegły rok to wojna celna, w tej chwili jesteśmy skupieni na wojnie Stanów Zjednoczonych z Iranem, ale w ubiegłym roku to co kilka tygodni z równie dużą intensywnością zwrotów akcji, cofcie się nie Ormus, rozmawialiśmy przecież o tym, jak Donald Trump nakładał kolejne cła na Chiny, a Chiny jako jedyne państwo na świecie mówiło: nie, nie poddajemy się i będziemy nakładać cła odwetowe. I o tych cłach między innymi właśnie dzisiaj też mają rozmawiać prezydenci Stanów Zjednoczonych i Chin, bo to rozejm, ten kruchy rozum, zresztą taki sam, jaki rozejm zawarł Donald Trump z Iranem, obowiązuje wobec Chin i w wojnie handlowej tylko do jesieni tego roku i dlatego też to jest główny temat. Ale oprócz tego Tajwan, o którym wspomniałeś, a także cały kontekst wojny na Bliskim Wschodzie. Relacje chińsko-amerykańskie nie są łatwe, ale prezydent Xi Jinping przekonuje, że jeśli dwa supermocarstwa będą się lubić, to nam wszystkim będzie o wiele lepiej się żyło.
0: A jak ta wizyta postrzegana jest właśnie na Tajwanie, bo to jest ten temat sporny?
1: Z niepokojem jest postrzegana, dlatego że oczywiście z jednej strony Tajwan jest w trudnej sytuacji, nie da się tutaj tego inaczej ująć. W ostatnie lata to coraz większa obecność militarna Chińskiej Republiki Ludowej wokół Tajwanu, nawet zapowiedzi blokady. Z drugiej strony Stany Zjednoczone są zobowiązane aktem o Tajwanie do dostarczania zdolności samoobrony dla wyspu. Prezydent Tajwanu, William Lai, przekonuje: jesteśmy niezależni.
2: The people of Taiwan have never backed down.
3: Naród Tajwanu nigdy się nie poddał w obliczu narastających wyzwań zewnętrznych i nigdy nie ulegnie presji. Tajwan jest suwerennym, niepodległym państwem. Naród tajwański ma pełne prawo do współpracy ze społecznością międzynarodową i jest w stanie wnieść w nią jak najwięcej.
2: And they are more than capable of contributing to it.
1: Bo prezydent Tajwanu i uważa, że oczywiście Tajwan jest niezależny od Chińskiej Republiki Ludowej de facto, chociaż prezydent Xi Jinping uważa, że Tajwan jest zbuntowaną chińską prowincją, chociaż de facto nie sprawuje nad nią żadnej kontroli. Kwestia dostarczenia na wyspę uzbrojenia za 14 miliardów dolarów to jest jeden wielki słoń w składzie chińskiej porcelany i największy temat, problem sporny w między Xi Jinpingiem a Trumpem dzisiaj.
0: No i będziemy tym rozmowom się przyglądać. Oczywiście także w Trójce będziemy o efektach tych rozmów państwa informować, a o poranku relacjonował te wydarzenia z Tajpej Tomasz Sajewicz. Tomku, bardzo dziękuję.
1: Huajnini.
0: Huajnini!

0: The Who i My Generation w trójce. Przypomnę, wybieramy temat do piosenki, która powstanie dziś w czasie porannej audycji. Opcje są dwie: Noc Muzeów lub Mistrzostwa Szaradziarskie.
1: Ja bym dzisiaj z miłą chęcią wybrał piosenkę Noc Muzeum. A chciałbym posłuchać właśnie taką piosenkę, żeby było to właśnie do zanucenia i do zatańczenia.
0: I do zwiedzania, jak rozumiem. Ale na tym głosowania, na tym zdaniu pana Arka jeszcze nie kończymy. Mamy czas do 7 na głosowanie, 2 dwójki i 7 trójek. O czym dziś powstanie piosenka? Noc Muzeów czy Mistrzostwa Szaradziarskie?
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
4: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo LOG 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
9: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
8: TravistoFast i Travisto.
9: Aflofarm.
10: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu sierpc, ser królewski, 135 gramów. Teraz aż 77% taniej za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena sprzed obniżki 6,49. Produkt objęty limitem. Abelassan, oliwa z oliwek Virgin, 750 ml. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Co za dzień.
12: Co się stało?
11: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
12: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
11: Meliski?
12: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
11: Czyli to takie pastylki antystresowe?
12: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
11: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
12: Na mnie i na Meliski.
13: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
14: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes.

0: Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
1: Żegnamy reklamy.
2: Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 6:30. Na serwis w skrócie zaprasza Romuald Wójcik.
3: W ciągu ostatniego tygodnia w Libanie zginęło lub zostało rannych co najmniej 60 dzieci, mimo zawieszenia broni, alarmuje UNICEF. Oprócz bezpośrednich skutków bombardowań i nalotów szacuje się, że 770 tysięcy dzieci ma objawy związane ze stresem pourazowym, w tym skrajny lęk, bezsenność i poczucie beznadziei. UNICEF apeluje do wszystkich stron konfliktu o ochronę dzieci, przestrzeganie międzynarodowego prawa humanitarnego i podjęcie wszelkich działań, aby utrzymać zawieszenie broni. Tureckie służby zatrzymały ponad 300 osób podejrzanych o powiązania z państwem islamskim. Akcje przeprowadzono w 47 prowincjach. Część z zatrzymanych jest podejrzana o finansowanie ISIS. W kwietniu trzech napastników ostrzelało policjantów przed konsulatem Izraela w Stambule. Pod koniec grudnia trzech policjantów zginęło podczas operacji na północnym zachodzie Turcji. W serwisie Trójki teraz o tym, że głupota potrafi jednak zaboleć. Przed sądem rodzinnym stanie nastolatek z Chojnic, który przez telefon poinformował o bombie w rzeszowskim szpitalu. Bez problemu ustaliliśmy, kto stoi za całym zdarzeniem. Mówi Joanna Banaś z rzeszowskiej policji.
4: Przed godziną 23 na telefon służbowy szpitalnego oddziału ratunkowego przy ulicy Lwowskiej zadzwonił mężczyzna, który poinformował, że w jednej z pracowni ma znajdować się ładunek wybuchowy. Chwilę później ten sam rozmówca jeszcze raz skontaktował się z centralą szpitala, informując, że poprzednie zgłoszenie było wynikiem zakładu o 100 zł, a wszystko jest tylko żartem.
3: Na szczęście nie zdążono jeszcze ogłosić ewakuacji szpitala. Kolejny serwis w Trójce o 7.
2: Czwartek będzie na ogół pochmurny i deszczowy, a większe rozpogodzenia możliwe dopiero wieczorem na północy i południowym wschodzie kraju. Prawie wszędzie możliwe przelotne opady deszczu, brak ich w prognozie tylko dla południowego wschodu. No i możliwe dziś będą także burze z porywami wiatru do 70 km na godzinę. Termometry wczesnym popołudniem pokażą od 10 stopni na Pomorzu do 20 na Podkarpaciu. W większości kraju stopni kilkanaście, w centrum około 15. Noc muzeów czy mistrzostwa szaradziarskie? Który temat Państwo wybierają dziś do piosenki w ramach cyklu Piosenkarnia? 2 dwójki i 7 trójek.
5: Jeżeli to będzie piosenka o nocy w muzeach, to niech to będzie w rytmie bluesa. Zapewniam, że to będzie wspaniały utwór.
2: No, ja nie mogę zapewnić, że to będzie w rytmie bluesa, bo za muzykę to tutaj odpowiada Karolina Gonet. Ale być może... Noc muzeów, noc w muzeum. Brzmi to bardzo ciekawie, ale może ktoś jeszcze głosuje na drugi temat. Czekamy wciąż na Państwa telefony 22 i 7 trójek.

0: Na dobry początek dnia zawsze rozbudzają The Pointer Sisters, I'm So Excited w Trójce i także Państwo w Trójce, bo wybieramy temat piosenki, która powstanie dziś w porannej audycji.
1: Noc muzeów, piękna sprawa, pięknie brzmi przy niej gitara.
0: No to nawet się rymuje. Doceniam tę próbę i muszę stwierdzić, że na razie więcej głosów, zdecydowanie więcej głosów jest na Noc muzeów. Druga propozycja to Mistrzostwa Szaradziarskie. Jeszcze przez kilkanaście minut czekamy na Państwa głosy.

nie dość, że nie dość,

0: za 20 minut siódma.
1: Zapraszamy do Trójki.
2: Okręgi wyborcze nadal bez aktualizacji, mimo że Sejm już od dawna powinien dokonać korekty liczby mandatów poselskich w związku ze zmianami demograficznymi. W związku z migracją Polaków po prostu posłowie wciąż nie wykazują żadnego zainteresowania zmianami. Mimo że taki obowiązek nakłada na nich ustawa. Ustawa z 1 sierpnia 2011 roku. W tej sprawie do Sejmu wybrał się Jacek Frenzel.
3: PKW zgłosiła zmiany demograficzne. Sejm nie zajmuje się przeliczeniem głosów w poszczególnych okręgach. Dlaczego?
4: Pewnie jest wątpliwość to, co zrobi pan prezydent potem, tak? No też nie ukrywajmy.
3: Jacek Karnowski, Koalicja Obywatelska.
4: Uważam, że powinno się oczywiście to zmienić, tak żeby to było odzwierciedleniem tego, co naprawdę jest w Polsce.
3: Marszałek Hołownia, jak miał kadencję marszałka, zapowiadał, że sprawą się zajmie. Dzisiaj marszałek Czarzasty sprawą dalej się nie zajmuje, a przeliczenie jest zwykłą czynnością matematyczną.
4: Mamy jeszcze półtora roku do wyborów. Jestem przekonany, że będzie czas, żeby się tym zająć.
5: No pewnie nie ma konsensusu w sprawie zmiany siatki okręgów wyborczych. Wiadomo też, że siatka okręgów wyborczych to jest delikatna sprawa.
3: Krzysztof Bosak, Konfederacja.
5: Dlatego, że może faworyzować tę lub inną siłę polityczną, więc domyślnie wszyscy politycy są przygotowani do rywalizacji w dotychczasowej siatce okręgów wyborczych. Jeżeli ta nierównowaga narośnie jakoś bardzo mocno, to będziemy te okręgi zmieniać. Na razie oceniam, że są pewne przesunięcia. Natomiast to w żadnym wypadku nie zagraża całemu procesowi wyborczemu.
6: Nie mam takiego rozeznania, czy powinny być zmienione okręgi wyborcze.
3: Robert Telus, Prawo i Sprawiedliwość.
6: Nie widzę jakiejś potrzeby. Zaskoczy mnie pan trochę pytanie.
3: No ale jeżeli jest na przykład w jakimś okręgu 9 posłów, a ze względu na migrację i demografię będzie liczba osób głosujących mniejsza, to powinno być ich na przykład 7 czy 6.
6: Jeżeli by tak by było, to będzie bardziej reprezentowane wielkie miasta w Sejmie, a ja na przykład jestem ze wsi, z tej Polski powiatowej i też Polska powiatowa zasługuje na to, żeby mieć swoich reprezentantów w odpowiednią ilość. A nie chciałbym, żeby wiejskie okręgi również traciły.
7: Im większy jest okręg, im bardziej jest wielkomiejski, tym większe są różnice w ilości głosów zdobywanych przez poszczególnych posłów.
3: Profesor Jarosław Flis, socjolog Uniwersytet Jagielloński.
7: To jest nieuniknione i to jest efekt tego systemu.
8: Zmiany w kodeksie wyborczym najlepiej by było, gdyby obowiązywały od następnych wyborów.
3: Profesor Jacek Haman, socjolog Uniwersytet Warszawski.
8: Żeby nikt nie powiedział, że sobie zmienia kodeks wyborczy pod siebie.
5: Myślę, że możemy pracować na dotychczasowym systemie, możemy też go zmienić. Uważam, że takie rzeczy jak zmiany siatki okręgów powinny się odbywać wyłącznie w atmosferze kompromisu, o który pewnie będzie trudno.
4: Ale myślę, że powinno się tym zająć.
3: Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty powiedział mi poza mikrofonem, że żaden z klubów poselskich nie zgłosił chęci zajęcia się okręgami, więc na ten moment sprawy nie ma.
2: Korekta okręgów wyborczych, a przypomnę, jest ich 41, nie była robiona od 15 lat, przez to głosy oddawane w wyborach parlamentarnych w Warszawie czy Wrocławiu ważą mniej niż te oddawane na przykład w małych miejscowościach Lubelszczyzny. I powiem szczerze, nie rozumiem argumentu o kontrowersjach politycznych, że tu nie ma kompromisu. Demografia to twarde dane i to powinno w sumie kończyć temat. No ale nie kończy i jak słyszeliśmy, posłowie się tym nie zajmują, mimo że mniej więcej rok temu mówili, że się zajmą. Witamy w Polsce.

0: Mama's Gun i Joy w trójce za 13 minut siódma. To czas powoli kończyć wybory tematu piosenki, którą dziś napiszemy z Karoliną Gonet. Żeby nie było, były też głosy na szarady.
1: Dzień dobry, proponuję mistrzostwa szaradziarskie, ponieważ to wyrażenie ma nieporównywalnie większy potencjał dźwiękotwórczy niż Noc Muzeów.
0: Ale jednak więcej głosów oddali państwo na Noc Muzeów.
2: Jest taka historia o Janosiku, który co roku wietrzy swoje skarby. Wtedy można podejść i podebrać mu monetę, wzbogacić się. I tak samo my, muzealnicy, wietrzymy swoje skarby w Nocy Muzeów i też można przyjść i wzbogacić się.
0: No to o wietrzeniu skarbów dziś napiszemy. O Nocy Muzeów piosenka. Państwo mogą proponować tytuł. No i też mam taką prośbę. Proszę zaproponować jakieś muzeum z Polski, gdzie moglibyśmy się też wybrać w tym utworze.

0: 10 minut pozostało jeszcze do godziny 7:00. W Trójce czas na cykl Piotra Łodeja.
1: News albo fake news.
2: Maturzyści walczą z arkuszami, ósmoklasiści ze stresem, a internet właśnie produkuje kolejną falę egzaminacyjnych mitów i być może także przecieków. No i coraz częściej młodzi ludzie słyszą, że egzaminy są bez sensu, szkoła nic nie daje, a wiedzę i tak zastąpi sztuczna inteligencja. Tylko czy naprawdę chodzi dziś o same testy, czy raczej o chaos informacyjny i podważanie zaufania do edukacji? W naszym studiu dr Zuzanna Jastrzębska-Krajewska z Fundacji Wspomagania Rozwoju Dzieci. Nauczycielka roku 2026. Dzień dobry, witam serdecznie.
3: Dzień dobry.
2: Testy ósmoklasistów i matura zdają egzamin?
3: Największym problemem matury jest to, co ona sprawdza. Myślę, że najwięcej problemów z tym związanych jest z takim poczuciem bezsensu w uczniu, że nie wie, na co trafi i to nie jest do końca spójne z tym, co wiemy, co umiemy, na ile zaradni życiowo jesteśmy i jak sobie w tym życiu poradzimy. A niestety wielu dorosłych uważa, że od tego, jak zdasz maturę, od tego zależy twoje przyszłe życie.
2: A no właśnie, skąd się bierze ta narracja, że egzamin maturalny czy ósmoklasisty do niczego się nie przyda? Że rynek zweryfikuje i tak?
3: No jeszcze o tyle, o ile egzamin ósmoklasisty daje jakiś wstęp do wyboru przyszłej szkoły, to o tyle egzamin dojrzałości faktycznie może i w rekrutacji na studia pomoże, ale potem się okaże, że wykładowcy powiedzą, kogo nam daliście? Czyli zrzucą na barki nauczycieli, że są zupełnie nieprzygotowani do tego, co na studiach się dzieje i sami studenci młodzi, pierwszoroczni, najczęściej są bardzo rozczarowani tym, jak bardzo różni się życie szkolne od życia studenckiego, od wymagań, jakie się ma i że nie potrafią się w tym odnaleźć.
2: Jakie są, pani zdaniem, najgroźniejsze fejki na temat matur czy testów ósmoklasistów, że w obecnym kształcie nie sprawdzają wiedzy i kompetencji?
3: To nawet nie wiem, czy to jest nawet fake, ale tak, że matura to bzdura. Myślę, że zdanie, że matura to bzdura i że egzaminy to bzdura, to jest właśnie fake, ponieważ z jednej strony mówimy dzieciakom, że muszą się do tego przygotować, że najczęściej ostatni rok edukacji w szkole podstawowej i edukacji w szkole średniej to jest ogromny nacisk na korepetycje. Ten człowiek właściwie nie ma czasu wolnego, tylko siedzi między szkołą a korepetycjami, żeby jak najlepiej sobie poradzić, a my mówimy matura to bzdura i ten człowiek jest po prostu w takim błędzie poznawczym.
2: Zmanipulowany.
3: No to o co chodzi? Dokładnie.
2: Doktor Zuzanna Jastrzębska-Krajewska z Fundacji Wspomagania Rozwoju Dzieci, nauczycielka roku 2026. Dziękuję za ten fragment spotkania.
3: Dziękuję.
2: A ciąg dalszy naszej rozmowy to już na naszej drugiej lekcji, po przerwie, w podcastach Trójki.
3: Dzięki.
2: Piotr Łodej, do usłyszenia.
1: News albo fake.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
2: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, dwa zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2898 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej.
4: ZUS, podatki, czynsz, konto...
5: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
4: Ty nie?
5: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
4: Płacą ci? Dużo?
5: 4000 się uzbierało.
4: No żartujesz.
6: Nie żartujemy. Z iKontem Biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy iKonta Biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
7: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kapsułki do zmywarki Finish za 66,60 już od 75 groszy za kapsułkę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 149,99.

0: Keno kręci nas już 18 lat.
1: A my się rozkręcamy.
0: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
2: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
3: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
2: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
1: Ale to kręci!
0: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci! Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w czwartek lody Algida Card Door opakowanie 825 lub 1000 ml. Kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. Tak, lody Algida Card Door opakowanie 825 lub 1000 ml. Kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. 8 na osobę. Kaufland.
5: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
6: Żegnamy reklamy.

0: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś czwartek, 14 maja, jest 7. Na serwis Trójki zapraszają Agnieszka Drost i Romuald Wójcik.
1: Trwa zmasowany atak Rosji na Ukrainę. Są ranni.
2: Podpis ministra Gawkowskiego już jest. Wkrótce możliwa będzie transkrypcja akt małżeństw jednopłciowych.
1: To wbrew pozorom wcale nie jest walka o pietruszkę. Żyrafa z warszawskiego zoo szykuje się do podróży.
3: Ja staram się nie przywiązywać emocjonalnie do takich zwierząt, ale nie da się.
2: Stolica Ukrainy jest od kilku godzin atakowana przez Rosję. W nocy nad Kijów spadły rakiety balistyczne i drony. Zniszczenia odnotowano w kilku dzielnicach. Co najmniej 9 osób zostało rannych.
4: Jestem teraz przy jednym ze zniszczonych budynków na lewym brzegu Kijowa. Część całkowicie się zawaliła, pozostałe mieszkania mają powybijane okna i wyrwane balkony. Na miejscu pracują ratownicy, strażacy i policja, którzy przeczesują gruzowisko i zabezpieczają teren. Wokół są także mieszkańcy, którzy obserwują akcję, ale przede wszystkim czekają na informacje, co się dzieje z ich bliskimi, którzy są pod gruzami tego budynku.
5: To duży, straszny.
4: To jakiś koszmar. Proszę zobaczyć, co się stało. Ja nie mieszkałam w tym budynku, ale tu mieszkali moi znajomi. Nie wiem, co się z nimi stało.
5: Nie znają się z nimi.
4: W Kijowie trwa alarm nad Ukrainą, bowiem są znowu rosyjskie drony. Z Kijowa dla Polskiego Radia Mateusz Czmiel.
1: Wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry trafi do USA dopiero po wakacjach. Wcześniej nie będzie to możliwe, ponieważ sąd odrzucił prośbę prokuratury o przyspieszenie wrześniowego terminu rozpoznania zażalenia na postanowienie o tymczasowym areszcie wobec byłego ministra.
6: Rzeczniczka Sądu Okręgowego w Warszawie, sędzia Anna Ptaszek, powiedziała, że nie da się przyspieszyć wrześniowego terminu ze względu na obszerność zgromadzonego materiału.
7: Ma 6 tysięcy tomów. Każdy tom ma 200 kart, czyli 400 stron. Te akta mają 312 gigabajtów. Sędziowie, którzy tę sprawę mają w swoim referacie, również prowadzą inne postępowania.
6: Rzeczniczka prokuratora generalnego, prokuratora Anna Adamiak, poinformowała, że śledczy nie mają prawnej możliwości zmiany tego terminu.
8: Zależy nam na tym, aby to zażalenie, ten środek odwoławczy został rozpoznany jak najszybciej. Oczywiście przyjmujemy do wiadomości, do stanowisku sądu.
6: Zbigniew Ziobro wyjechał do Stanów Zjednoczonych w sobotę jako komentator polityczny prawicowej telewizji. Jolanta Turkowska, Polskie Radio.
2: Za byłym ministrem jest wystawiony jedynie list gończy, który obowiązuje tylko na terenie Polski. A o 8.13 gościem rozmowy politycznej Trójki będzie poseł PiSu Paweł Jabłoński.
1: Wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski podpisał projekt rozporządzenia w sprawie transkrypcji akt małżeństw jednopłciowych. Projekt czeka jeszcze na podpis szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego.
2: Minister Gawkowski mówi, jak wygląda to rozporządzenie.
9: Będzie można zapisać, że mają małżeństwo kobieta i kobieta, mężczyzna i mężczyzna, kobieta i mężczyzna. Godnościowo wszystkich partnerów traktujemy i pokazujemy, że mamy do czynienia z transkrypcją małżeństwa, które zostały zawarte legalnie za granicą i w Polsce jest w pełni respektowana.
1: Decyzja to pokłosie kwietniowego wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego, który zobowiązał Warszawski Urząd Stanu Cywilnego do transkrypcji małżeństwa dwóch mężczyzn z Berlina.
2: Pakiet CPN, czyli ceny paliw niżej, zostanie przedłużony do końca maja, poinformował minister finansów. Program pozwala na obniżenie cen paliw na stacjach za sprawą niższej stawki VAT i akcyzy. Decyzji o wydłużeniu programu na kolejny miesiąc jeszcze nie ma.
1: Andrzej Domański przyznaje, że obniżanie cen paliw w ten sposób generuje spore straty dla budżetu.
10: To nie jest program tani, powiedzmy to sobie otwarcie. To nas kosztuje budżet 1 600 000 000 zł miesięcznie, więc musimy te pieniądze w końcu podatników używać również rozsądnie.
1: Pakiet CPN został wprowadzony 30 marca jako odpowiedź na kryzys w Zatoce Perskiej.
2: Urodziła się 9 lipca. Przed 2 laty miała wówczas 170 cm wzrostu. Teraz ma ponad 3 metry i szykuje się do wyjazdu. Chodzi o żyrafę Pietruszkę z warszawskiego zoo.
1: Europejski koordynator gatunku zdecydował, że pojedzie do ogrodu w słoweńskiej Lublanie, gdzie w przyszłości będzie mogła stworzyć rodzinę. Przed wybiegiem żyraf odbyło się symboliczne pożegnanie Pietruszki.
11: Witam Was serdecznie na spotkaniu pożegnalnym przed wyjazdem naszej ukochanej żyrafki Pietruszki.
12: Magdalena Smolińska, Dział Edukacji ZOO Warszawa. To jest dla mnie piękna historia i nie będę płakała z tego powodu, aczkolwiek troszkę tam w serduchu ta pamięć zawsze pozostanie, ponieważ mogę powiedzieć, że Pietruszka jest troszkę takim moim półdzieckiem. Wiedzieliśmy o tym od początku, że kiedy dorośnie, nastąpi ten moment.
13: Andrzej Kruszewicz, dyrektor warszawskiego ZOO. Koordynator podjął decyzję, dokąd pojedzie Pietruszka. Ja staram się nie przywiązywać emocjonalnie do takich zwierząt, ale nie da się. Natomiast wiem, że to jest dla dobra tego gatunku. Spodziewamy się, że nastąpi stopniowe wymieranie. Więc hodowla jest niezwykle ważnym elementem wspierającym populację dziką. Póki co nie myślimy o tym, żeby wsiedlać te żyrafy z powrotem do natury. Tak będzie z pingwinami pewnie przylądkowymi. Natomiast z żyrafami przede wszystkim chodzi o zachowanie.

0: naturalnego środowiska.
1: Do niedzieli można przynosić do żyrafiarni prezenty, na przykład laurki, a także suszone rośliny. Żyrafy są liściożerne, więc najlepiej podarować pietruszce suszone liście maliny, lucerny lub nagietka.
2: Ale pietruszka jedzie do Lublany, a nie lucerny. To był Serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
4: Pietruszka, pietruszkę to wczoraj zobaczyła ta amerykańska tenisistka w meczu z Igą Świątek, o czym opowiadam. Malecki, dzień dobry.
5: Dzień dobry. Właśnie Iga Świątek zagra w półfinale tenisowego turnieju w Rzymie. Wczoraj pokonała w nieco ponad godzinę amerykankę Jessica Pegula 6-1, 6-2, a dzisiaj zmierzy się z Ukrainką Eliną Świtoliną, która wygrała w trzech setach z reprezentującą Kazachstan Jeleną Rybakiną. Forma Igi z każdym meczem rośnie, przyznaje Maciej Domka, asystent trenera Dawida Celta w reprezentacji Polski.
6: Widać, że z każdym meczem jest coraz fajniej i coraz pewniej. To na pewno przed Paryżem bardzo dobry znak. Widać, że u nich atmosfera jest lepsza, że wszyscy chyba są trochę bardziej uśmiechnięci i spokojni, a to wiemy, że zawsze dobrze wpływa na wyniki.
5: Iga ze Świtoliną zagra w sesji wieczornej o 20:30. W niedzielę za to w meczu rewanżowym zagra reprezentacja piłkarzy ręcznych. Biało-czerwoni grają w decydującej awansie na Mistrzostwa Świata rundzie eliminacji, a wczoraj w pierwszym meczu wygrali w Gracu z Austrią 26-25. Teraz podejmą Austriaków u siebie w Olsztynie, by bronić tej jednobramkowej zaliczki i by pojechać na mundial. W piłce nożnej coraz ciekawiej robi się w piłkarskiej ekstraklasie. Ścisk w czubie tabeli, ścisk w dole. Trwa walka o mistrzostwo, choć w tym przypadku Lech Poznań zdaje się być niezagrożony. O miejsca premiowane grą w eliminacjach Ligi Mistrzów i innych europejskich pucharów oraz trwa walka oczywiście o utrzymanie. W tym ostatnim kontekście znajdująca się w strefie spadkowej Arka Gdynia zaledwie zremisowała z Górnikiem Zabrze i to bez bramek i pozostaje w strefie zagrożenia. Arkowcy liczyli na więcej, przyznaje Dawid Abramowicz.
7: Z mojej perspektywy jest to remis, który mało nam dzisiaj dał, bo niestety wiemy, jaka jest nasza sytuacja. Nie musimy sobie jej uświadamiać i graliśmy o pełną kulę. Niestety nie udało się zdobyć tych dwóch oczek więcej.
5: W innym zaległym meczu 31. kolejki cenne zwycięstwo wyjazdowe Jagiellonii Białystok z Rakowem Częstochowa było 2-0. W tabeli prowadzi Lech, druga jest Jaga, traci 4 punkty, trzeci Górnik i czwarty Raków. Za granicą mistrzem Francji zostało Paris Saint-Germain. W Hiszpanii mistrzem od kilku dni jest Barcelona. Wczoraj ospała duma Katalonii. Z Wojciechem Szczęsnym i Robertem Lewandowskim w składzie przegrała 0-1 z Alaveszem. W Premier League Manchester City pokonał 3-0 Crystal Palace i zbliżył się na 2 punkty do lidera Arsenalu. A we Włoszech Inter z Piotrem Zielińskim w szeregach zdobył Puchar Włoch. W wielkim finale na Stadio Olimpico Nerazzurri pokonali Lazio 2-0. Jeszcze koszykówka i pierwsze mecze ćwierćfinałowe, a w nich Śląsk-Wrocław pokonał po dogrywce Arkę Gdynia 87-84, a King Szczecin wygrał z Zastalem Zielona Góra 80-78.
4: Czwartek będzie na ogół pochmurny i deszczowy. Większe rozpogodzenia możliwe dopiero wieczorem i to na północy i południowym wschodzie kraju tylko. Prawie wszędzie dziś możliwe przelotne opady. Nie powinno padać tylko na południowym wschodzie kraju. I możliwe dziś będą także burze z porywami wiatru do 70 km na godzinę. Termometry wczesnym popołudniem pokażą na ogół od 10 stopni na Pomorzu do 20 na Podkarpaciu, w centrum około 15 stopni Celsjusza.
8: Zapraszamy do reklamy.
9: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premiera numer 3. Toyota RAV4. Ultra nowoczesna, oszczędna hybryda 6. generacji. O mocy nawet do 309 koni mechanicznych i niezwykłym przyspieszeniu. Poznaj ją podczas dni otwartych w salonach Toyoty od 11 do 16 maja.
8: Żegnamy reklamy.
4: Jest 9 po 7.
10: Zapraszamy do Trójki.
4: Piosenka powstaje, piosenka o nocy muzeów. Państwo proponują muzea, do których w tej piosence możemy się wybrać i dobrze, i czekamy. 2 dwójki i 7 trójek. Ale nie samą piosenką człowiek żyje. Za chwilę w porannej audycji temat ważny i poważny. Zadłużenie młodych Polaków. Rosnące niestety, takie są dane Krajowego Rejestru Długów. Zapraszamy do Trójki, do 9:00.

0: Stąsi z nowością w Trójce In The Stars. Mamy 14 minut po godzinie 7. Rosną koszty życia, a bariery, zwłaszcza mieszkaniowe, nie znikają. Zaczynamy temat finansowy w porannej audycji. To wszystko ma coraz większe odzwierciedlenie w naszym zadłużeniu i widać to zwłaszcza po saldach kont młodych ludzi. Według danych Krajowego Rejestru Długów w ciągu zaledwie 2 lat zadłużenie osób w wieku od 18 do 25 lat wzrosło 2,5-krotnie. Z nami jest Anna Daria Nowicka, socjolog, coach finansowy. Dzień dobry, pani Anno.
1: Dzień dobry.
0: Dane pokazują, że coraz częściej nie płacimy rachunków, na przykład telefonicznych, te dane KRD. Także wspomniani młodzi ludzie nie płacą rachunków telefonicznych, no ale po już najnowszych smartfonach i drogich ubraniach, czy modnych fryzurach także, tego nie widać. To, o co tutaj chodzi? Dane kłamią, czy rzeczywistość jest taka, że młodzi ludzie mają specyficzne podejście do własnego budżetu?
1: Dane oczywiście mówią, jak to wygląda naprawdę, natomiast mamy takie staropolskie powiedzenie: zastaw się, a postaw się, i wygląda na to, że młodzi bardzo sobie wzięli to powiedzenie do serca, ponieważ ich konsumpcja jest w ogromnym stopniu na pokaz, czyli gdybyśmy wnioskowali o poziomie ich zamożności na podstawie

0: podstawie tego, ile wydają w modnych kawiarniach, czy jakie mają smartfony, czy ubrania, to moglibyśmy uznać, że to pokolenie nie ma tak naprawdę żadnych długów, a jest dokładnie odwrotnie. Co więcej, dużo też według tego raportu KRD jest młodych ludzi, którzy mają na przykład niezapłacone kary za jazdę bez biletu, czyli na jazdę na gapę. I nie są to osoby, które nie miały tych pieniędzy w ogóle, tylko bardzo często, gdyby prześledzić to, na co te osoby wydały pieniądze, to wielokrotność kosztu miesięcznego biletu wydają na przykład na kawę, na ubrania, na kolejne subskrypcje.
1: A czy to się łączy ze zjawiskiem mikroluksusu? Tym zjawiskiem, które pokazuje, że w tych czasach trudnych z punktu widzenia finansowego, jeśli chodzi o takie duże dobra jak mieszkanie czy samochód, młodzi ludzie wybierają mikroluksus, ale także drogi, tylko w mniejszej skali.
0: Tak, to są dwie rzeczy. Czyli pierwsza to jest właśnie ta konsumpcja na pokaz, ta chęć zaistnienia w swojej społeczności. To toksyczne porównywanie się z tym, co ludzie widzą na Instagramie i takie myślenie mi też to się należy. A z drugiej strony to jest to, o czym pan mówi, czyli jeżeli nie stać kogoś na mieszkanie i wie, że nie będzie go stać w przewidywalnej przyszłości, nawet jeżeli pracowałby po 12 godzin na dobę, no to w tym momencie się rodzi taki sposób myślenia, skoro nie stać mnie na osiągnięcie ważnych życiowych celów finansowych, tak jak to było w starszych pokoleniach, typu mieszkanie, samochód, potem powiększenie mieszkania, jak się rodzina powiększała, to młodzi ludzie próbują sobie kompensować te duże braki właśnie wydawaniem na różne przyjemności, na takie rzeczy, które są w ich zasięgu, typu parę tysięcy złotych na wakacje zagraniczne, natomiast nie mają kilkuset tysięcy, żeby mieć wkład własny na jakieś mieszkanie.
1: Tutaj rola mediów społecznościowych jest kluczowa, pani zdaniem?
0: Tak, dlatego, że ten świat z Instagrama jest całkowicie nierealny i ten styl życia, jaki pokazuje, jest tak samo prawdziwy jak nasze zdjęcia po najróżniejszych retuszach i filtrach, czyli zupełnie nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. Natomiast jest ta presja konsumpcyjna. Natomiast jeszcze większym problemem jest to, że młodzi ludzie wychowani na TikToku, wychowani na tym, że zakupy się robi jednym kliknięciem, mają w ogóle problemy z podejściem do stresu, do tolerowania frustracji, do tego, że ja nie mam wszystkiego, czego pragnę, ani w związku, ani w portfelu, ani jeżeli chodzi o mój styl życia. I oni nie potrafią czekać. I tutaj te reklamy są tak właśnie stargetowane, żeby ludzie usłyszeli, możesz przecież kupić na raty, przecież nie musisz wydawać na samochód, czy na pralkę, czy na wakacje. Wystarczy, że będziesz płacić regularnie. I te długi młodych ludzi to nie są długi, powiedzielibyśmy, wysokie, jeżeli spojrzymy na cenę na przykład metra mieszkania, tak? Bo te długi z reguły to jest około 7-8 tysięcy łącznie. Natomiast jeżeli spojrzymy na to, jak te długi narastają, to te mikrodługi, tutaj za jazdę na gapę, tutaj za nieopłacenie Netflixa, tutaj za nieopłacenie telefonu komórkowego, zaczynają się wymykać spod kontroli i tworzyć taką ilość do spłacenia, że tym młodym ludziom po prostu to już nie przychodzi łatwo i wpadają w ten sposób w spiralę długu. I dorosłość finansową zaczynają od zadłużania, co jest też i psychologicznie, i pod kątem skutków finansowych dalszych bardzo złe dla nich.
1: Pani Anno, w takiej sytuacji, skoro mowa o nastolatkach, czy najwyżej dwudziestoparolatkach, rodzi się pytanie o wychowanie i naukę. Czy w Polsce w ogóle uczymy zarządzania własnymi pieniędzmi? A jeśli nie, to jak to robić?
0: I bardzo często rodzice również źle zarządzają własnymi pieniędzmi, tyle tylko, że ich długi nie wynoszą wtedy 8 tysięcy, tylko wynoszą dużo, dużo więcej, więc dzieci uczą się od rodziców, uczą się tego, że rodzice wydają mnóstwo pieniędzy na rzeczy, które nie są im potrzebne do szczęścia, na jakieś naprawdę bardzo bezsensowne zakupy, bo jest tanio, bo jest promocja, bo są fajne platformy, bo mogę się pochwalić na Instagramie, więc no, dzieci uczą się przede wszystkim od rodziców. I prawda jest taka, że gdyby ludzie mieli racjonalne podejście do zarządzania własnym budżetem domowym, no to bardzo wiele firm by upadło, bo te firmy sprzedają coś, co nie jest nam potrzebne albo nie jest nam potrzebne w takich ilościach jak ubrania na przykład, jakie mnóstwo ludzi kupuje.
1: Anna Darianowicz.

0: Wicka, socjolog, coach finansowy, była gościnią Trójki o poranku, opowiadała o tym zadłużeniu młodych Polaków, rosnącym 2,5-krotnie w ciągu 2 lat według danych KRD. Pani Anno, bardzo dziękuję za to spotkanie.
1: Dziękuję.
0: A słuchamy piosenki dnia. To nowa propozycja od Mroza. Nie ma miejsca jak dom. Prawda stara jak świat.

0: Nie ma miejsca jak dom, nie ma miejsca jak gniazdo. Jeden z najbardziej znanych polskich bocianów białych, Krutek, i jego partnerka, czyli pani Krutkowa, zostali właśnie rodzicami. Wykluło im się 5 bocianków. W innej części Polski, w Pasiece koło Kutna, w gnieździe Ryśka i Ryśki na świat przyszło 6 małych bocianów. Czy to istny bociani baby boom? Tej sprawie przyjrzała się Monika Gosławska.
1: Mamy 6 piskląt.
2: Mówi Artur Paul ze Stowarzyszenia Pomagamy Bocianom w Pasiece koło Kutna.
1: Teraz zadajemy sobie takie trudne pytanie, czy bociania para ryśków da radę wykarmić aż 6 bardzo głodnych, młodych bocianów.
2: Gniazdo ryśków można obserwować dzięki zainstalowanej przy nim kamerze. Przekaz idzie w świat i ma dużo obserwatorów, którzy dzielą się wrażeniami.
1: Bardzo dziękuję za każdą zapisaną informację, ile było karmień, które z piskląt zjadło, które nie zjadło. Wyjęliśmy to 6 piskle z gniazdą. Umieściliśmy go u nas w ośrodku. Dokarmiamy.
3: Słyszymy o tym, że w gnieździe wykluło się 6 młodych bocianów.
2: Profesor Piotr Tryjanowski z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
3: Polski standard to jest 2-3. No można powiedzieć, że bociany mają podobne problemy demograficzne do ludzi, albo odwrotnie, to my mamy to same z bocianami problemy demograficzne. No i ta 6 to jest naprawdę sporo.
2: Profesor tłumaczy, że bociany robią wszystko, by tę gromadkę wykarmić, ale ważna jest także pogoda.
3: Jak tylko nie będzie wielkiej suszy, to powinno to się udać. Bociany lubią łąki, pastwiska, więc jeśli to wszystko będzie w dobrym stanie zachowane, to i 6 da się wykarmić, chociaż od razu przygotujmy ludzi, że nawet jak się wykluje 6 młodych, raczej bym typował, że do startu z gniazda pozostaną 4.
2: Licznej gromadki maluchów doczekał się bocian Krutek i jego partnerka Krutkowa. 5 maluchów czeka na odchowanie, mówi Jakub Masial z Mazurskiego Parku Krajobrazowego.
4: Inkubacja trwała akurat w takim czasie, kiedy nie było zbyt niskich temperatur, mała była szansa na wychłodzenie jakiegoś pojedynczego jaja, więc ten sukces wyklucia ze wszystkich jaj złożonych jest dosyć duży. Nie tylko u nas w gnieździe naszego, bo tego

0: Kościana Krutka, ale też i w innych gniazdach w Polsce.
1: Pięcioro dzieci to najwięcej w historii Krutka. 12 lat temu ten ptak został przygarnięty jako piskle przez Mazurski Park Krajobrazowy i tam odchowany.
0: Nadaliśmy mu imię Krutek od wsi Krutyni, w której tak naprawdę pochodzi.
1: Nie wiadomo, czy wszystkie maluchy przeżyją, bo bociany wyrzucają z gniazd słabe i chore dzieci.
0: Wszystko będzie zależało od pogody, od ilości jedzenia, od tego, czy same siebie nawzajem też nie pospychają z tego gniazda.
2: O bocianim Baby Boomie. O poranku w Trójce. Monika Gosławska. 26 minut mamy po godzinie 7. Piosenka powstaje. Państwo słyszą już Blair. A Karolina, państwo usłyszą? A coś tutaj gotujemy. Kwadrans przed 9. Nasza premiera, że juhu!

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Moja droga, to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX dostępny jest już od 1390 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
2: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
3: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
2: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
4: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
2: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
4: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
5: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
6: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
5: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
6: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
4: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
7: Żebyś wiedział, Janek, jak mnie kocha Franek. Aj, po co za złotówkę kupiło bażanek?
8: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie polskieradio-bilety24.pl.
9: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
10: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
9: Latium?
10: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczep.

0: typów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
1: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
0: Lasium 50 Plus dla wsparcia mikroflory i wątroby.
2: Zdrowid.
3: Marian, a gdzie mogę kupić
4: Na mediaexpert.pl.
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na mediaexpert.pl.
5: Żegnamy reklamy.
6: Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 7:31. Na skrót serwisu zaprasza Romuald Wójcik.
7: Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz dementuje medialne doniesienia o wstrzymaniu przerzutu 4000 amerykańskich żołnierzy do Polski. Wiceminister Cezary Tomczyk wyjaśnił, że komunikat dotyczy Niemiec. Amerykański portal Army Times poinformował, że armia nagle wstrzymała planowany przerzut do Polski, sprowadzając liczbę personelu w Europie do poziomu sprzed 2022 roku, czyli inwazji Rosji na Ukrainę. Ani Pentagon, ani rzecznik sił US Army w Europie jak dotąd nie odpowiedział na pytanie w tej sprawie. Co najmniej jedna osoba zginęła, a 16 zostało rannych w wyniku zmasowanego ataku powietrznego sił rosyjskich na Kijów. W obwodzie kijowskim rannych jest 9 osób. W stolicy Ukrainy alarm przeciwlotniczy trwa już ponad 6 godzin. W dzielnicy Darnica zawalił się blok. Spod gruzów uratowano 10 osób, jednak poszukiwania trwają. Rosja wysłała w nocy nad Ukrainę około 800 dronów. Blisko, coraz bliżej, kolejny piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Tegoroczne hasło to z życia wzięte, czyli opowieść o fascynujących zjawiskach obecnych w naszej codzienności, na które często nie zwracamy uwagi, mówi rzeczniczka Centrum Katarzyna Nowicka.
8: Nauka jest z życia wzięta. Właśnie nie rodzi się w laboratoriach, ale często rodzi się w prostym pytaniu, które zadaje dziecko. W kuchni rodzi się bardzo często pytanie naukowe. Również spacerując możemy zobaczyć wiele zjawisk, jeśli tylko otworzymy oczy i będziemy dokładnie się przyglądać.
7: Piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik w sobotę 13 czerwca na Stadionie Narodowym w Warszawie, a kolejny serwis Trójca o 8.
6: Dwadzieścia 7 minut jeszcze do 8. Teraz ekonomia w Trójce i Monika Suszek. Dzień dobry.
9: Dzień dobry. W Polsce nie zabraknie paliwa lotniczego na wakacje. Przedstawiciele portów uspokajają, że w lipcu i sierpniu rejsy odbędą się zgodnie z planem. Wskazują, że Polska jest producentem benzyny lotniczej i nie ma w związku z tym zakłóceń w dostawach. Podobnie deklaruje rzecznik Polskich Linii Lotniczych LOT Krzysztof Moczulski.
10: Nie chcemy kasować połączeń, które mamy już w naszej siatce. Chcemy jak najwięcej tych rejsów utrzymać i to w tej chwili jest naszym priorytetem, aby zapewnić stabilne operacje. Natomiast to, w jaki sposób sytuacja się rozwinie, myślę, że w tej chwili trudno jest komukolwiek określić.
9: Eksperci wskazują, że nie można wykluczyć przerw w dostawach paliwa lotniczego, m.in. we Francji, Włoszech i Hiszpanii. Polska bandera wróci na statki handlowe po 30 latach. Rząd przyjął już zmiany umożliwiające wsparcie firm żeglugowych. Teraz decyzja w rękach Sejmu. Jeśli wszystko się uda od nowego roku, pływanie pod polską banderą będzie dużo tańsze, mówi wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka.
11: By działalność żeglugowa w Polsce była po prostu opłacalna, a jeżeli będzie opłacalna, będą tutaj niższe koszty prowadzenia działalności, to będzie się znowu opłacać rejestrować statki pod polską banderą i wracać tutaj.
9: Zmiany zakładają, że armatorzy będą płacić niższe podatki, a marynarze zamiast podatku PIT zapłacą niższy CIT. Projekt zakłada, że rozwiązania w Polsce będą równie atrakcyjne jak na wybieranym przez armatorów w Cyprze. Właśnie pod banderą cypryjską pływa najnowocześniejszy na Bałtyku prom Jantar. Koniec szarej strefy na platformach sprzedażowych. Skarbówka prowadzi kontrolę i już wykrywa nieprawidłowości na ponad 4,5 miliona złotych. Osoby, które sprzedają własne używane rzeczy, mogą spać spokojnie. Jeśli przedmiot był w posiadaniu dłużej niż pół roku, transakcja jest całkowicie zwolniona z podatku dochodowego. Podatek grozi tylko tym, którzy kupują rzeczy z zamiarem szybkiej odsprzedaży zyskiem. I na koniec kursy walut. Euro kosztuje 4,24, dolar 3,61, frank szwajcarski 4,63, a funt brytyjski 4,89.
6: Czwartek będzie na ogół pochmurny i deszczowy. Większe rozpogodzenia możliwe dopiero wieczorem na północy i południowym wschodzie kraju, a prawie wszędzie możliwe są dziś opady deszczu, przelotne opady deszczu. No i możliwe dziś także burze z porywami wiatru do 70 km na godzinę. Jeśli chodzi o temperaturę maksymalną, to ta na dziś to od 10 stopni na Pomorzu do 20 na Podkarpaciu. To jest poranna audycja. Zapraszamy do Trójki za 25 minut 8.

0: Pearl Jam, The Fixer w trójce za 22 minuty ósma.
1: Przegląd prasy.
0: I ekspresem w przeglądzie prasy wybieramy się do Poznania, gdzie jest Maciej Szefer. Dzień dobry, Maćku.
2: Dzień dobry, kłaniam się.
0: A w Poznaniu trwa Impact. Czy on, Maćku, dominuje też w lokalnych mediach? Czy to jest to wydarzenie relacjonowane najobszerniej?
2: Chyba tak. I to na różne sposoby. I w social mediach, i w tych mediach tradycyjnych, i w mediach internetowych. Rzeczywiście Poznań żyje Impactem i chyba tak powinno być. No, chociaż to jest taka dość charakterystyczna impreza, no bo to jest w zasadzie zamknięty kongres, na który nie mogą wejść ludzie z ulicy, a mimo wszystko miasto żyje tym, że do Poznania przyjeżdża ponad 350 panelistów i ponad 6 tysięcy osób bierze udział w takim kongresie biznesowo-technologicznym i troszeczkę
0: i
2: naukowym.
0: Z zaskoczenia wychodzi na scenę George Clooney.
2: Albo Sławosz Uznański-Wiśniewski na przykład, który wita się z poznaniakami i nagranie to stało się wiralem i hitem w Poznaniu. 9-sekundowy filmik, kiedy ten właśnie człowiek przechodzi na Impact i po prostu wita się z poznaniakami.
0: Ale jak się wita? Bo sobie wyobrażam, skoro to Sławosz Uznański-Wiśniewski, że robi ten gest Spocka ze Star Treka z rozłożonymi palcami.
2: Wiesz, nie wiem, bo widzę tyłem jakiego. Ja akurat nie miałem tej przyjemności, ale faktycznie, no, zatrzymywali się ludzie. Po poznańsku powinienem powiedzieć, że wiara się zatrzymywała i się witali. Ale przechodząc do przeglądu prasy, to faktycznie wizyta George'a Clooney'a też obiła się szerokim echem w prasie. Przeglądam Głos Wielkopolski i faktycznie sporo jest o niespodziewanej gwieździe na Impact, kiedy na scenę wszedł znany aktor, a tak naprawdę gwiazdą Impactu jest żona George'a Clooney'a, czyli adwokatka Amal Clooney. Dość szerokim echem w mediach, które właśnie kartkuję, które przeglądam, przeklikuję, bo tak powinienem powiedzieć, jest też po prostu często wspominane przemówienie otwierające kongres premiera Donalda Tuska, który tak nieco w takim filozoficznym tonie mówił dużo o wolności, o otwartości i o tym, że Polacy nie są narodem pesymistów, ale optymistów. No, o tym też się wspomina. Mówiło się też sporo i pisze się sporo w lokalnych

0: mediach o kolejce, która była bardzo długa do książek, które podpisywał premier Donald Tusk na Impakcie. Teraz przechodzę jeszcze na Radio Poznań, które też dość mocno relacjonuje Impakt i faktycznie tutaj duży wątek jest poświęcony między innymi w wizycie i spotkaniu Amal Clooney i George'a Clooney'a z szefem rządu. Wyborcza z kolei informuje o tym, że Polacy jeszcze nigdy nie byli tacy dumni z tego, co osiągnęli i kim są. No i to jest dosłowny cytat z przemówienia Donalda Tuska, który otwierał kongres Impact. To Głos Wielkopolski i Gazeta Wyborcza. Portale Poznań, tak dość lokalnie pod kątem tego Impaktu przeglądam te media. On informuje z kolei, że to George Clooney na przykład powiedział dwa słowa po polsku. Zatem mamy dość różne te spojrzenia.
1: Czyli George Clooney tą gwiazdą mediów. Ja teraz spodziewam się takiego pojedynku. Kto jest fajniejszy, kto ma większą gwiazdę, bo przecież Łódź się ostatnio chwali tym, że Henry Cavill tam kręci film na dworcu Łódź Fabryczna, a George Clooney w Poznaniu. Kto da więcej?
0: Chyba George Clooney w Poznaniu jednak wygrywa, bo go wspiera żona po prostu. Wspiera go po prostu żona i tak to trzeba nazwać. Ale jeśli przejdziemy przez tę prasę dalej, no to faktycznie przeglądam wszystkie lokalne i nielokalne media i regionalne i większość z nich, mówiąc o Impakcie albo tytułując Impact, no to dominuje zdjęcie Amal Clooney, George'a Clooney'a i Donalda Tuska. A stosunkowo niewiele mediów pisze o tym, że Olga Tokarczuk zapowiedziała w Poznaniu, że jakby przestanie pisać, kiedy już tę książkę, którą napisze, będzie miała za sobą po kolejnej książce. A o tym też należy wspomnieć, bo Olga Tokarczuk też jest na Impakcie. Co ciekawe, jeszcze zajrzałem na miejski portal, który po prostu informuje o tym, że 13-14 maja to miejsce rozmów intelektualistów, naukowców i biznesmenów. Chodzi oczywiście o Impact 2026. Zatem sporo mówi się o Impakcie. Dziś drugi dzień tego kongresu. Władysław Kosiniak-Kamysz, Miłosz Motyka, Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. To te nazwiska polityczne ze świata polskiej polityki, ale też były premier Kanady Justin Trudeau ma się pojawić w Poznaniu.
1: A relacjonował Maciej Szefer w ramach przeglądu prasy. Maćku, bardzo dziękuję.
0: Dziękuję.

0: Tak wybrzmiewa Gasoline Girls od Tori Amos w Trójce o poranku. Jak z nim My Generation. 14 minut mamy jeszcze do godziny 8 w studiu Sylwia Białek. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Paweł Jabłoński z Prawa i Sprawiedliwości dziś odwiedzi nas przy Myśliwieckiej.
1: Wszystko się zgadza i porozmawiamy o tym, między innymi, co słychać w Prawie i Sprawiedliwości, bo dobrze ucichła sprawa stowarzyszenia, którego zresztą członkiem jest też Paweł Jabłoński, ale problem z kryptowalutami. Prawo i Sprawiedliwość nie dogadało się, jak ma wyglądać wewnętrzny projekt PiSu. Część posłów złożyła projekt, gdzie jest całkowicie zakaz kryptowaluty. Inni posłowie Prawa i Sprawiedliwości o tym nie wiedzieli, więc wczoraj zabrał się klub. Więc jeszcze inwestowali, dokładnie tak. Wczoraj zabrał się klub na wyjazdowym posiedzeniu. No i myślę, że mieli o czym posłowie rozmawiać z tego względu, że jeszcze tutaj sprawa Zbigniewa Ziobry też klub i polityków w ogóle PiSu dzieli, bo no, niektórzy uważają, że ta partii po prostu szkodzi. Ta ucieczka. Znaczy ta ucieczka, te wakacje.
0: Ten wyjazd. I te relacje.
1: Oj, ta praca dziennikarska, przecież o czym to w ogóle mówimy.
0: Dokładnie. To o tym o 8.13.
1: Wszystko się zgadza. Serdecznie zapraszam.

Young the Giant, Bitterfruit w trójce, tak kończy się ten utwór. Za chwilę kolejny, wcześniej opowieść o nim, ale ja przypomnę jeszcze, że dziś piszemy piosenkę z Karoliną Gonet, skoro czwartek dziś piszemy o Nocy Muzeów. Mniej więcej o Nocy Muzeów, która nie wszędzie może się udać, ale przy Myśliwieckiej uda się na pewno, bo my też zapraszamy na Noc Muzeów. Jeśli mają Państwo jakiś pomysł na tytuł,

0: tej piosenki, to oczywiście zapraszamy. 22 i 7 trójek, ten numer się poleca. Józek czeka na Państwa telefony, żeby się tam z Kubą nie zagadywał. Tymczasem mamy 9 minut do 8, to czas na Kubę Ambrożewskiego.
1: Piosenka do wyjaśnienia.
2: Keen, Somewhere Only We Know.

Warto być wytrwałym. Do długiej listy artystów, którzy się o tym przekonali, można z pewnością dopisać trio Keane, które debiutowało tym singlem w 2004 roku. Zespół powstał jednak o wiele wcześniej. Jego członkowie chodzili razem do szkoły podstawowej, której dyrektorem był tata przyszłego wokalisty Toma Chaplina. W połowie lat 90. przenieśli się do Londynu i tam przez kilka lat próbowali swoich sił głównie w pubach. To właśnie w tym okresie kluczowy człowiek w tej historii, Tim Rice Oxley, otrzymał od niejakiego Chrisa Martina propozycję dołączenia do początkującej grupy Coldplay.

To jednak nie wypaliło, ale londyńska kariera Keen miała się jeszcze gorzej. Wreszcie zespół opuścił gitarzysta, który uwielbiał grać solówki i ciągnął zespół w stronę stadionowego rocka a la U2. I wtedy wszystkie elementy magicznie wskoczyły na swoje miejsce. Rice Oxley zamienił bas na pianino i stał się głównym kompozytorem grupy. Jak twierdzi, w tym okresie słuchał dużo The Smiths.

ale inspiracją do piosenki stał się David Bowie. Siedząc przy pianinie w domu swoich rodziców, Tim chciał bowiem odwzorować efekt mocno rytmicznej gitary z utworu Heroes.

0: tyle, że na klawiszach. Treść piosenki może mieć dla słuchaczy wymiar romantyczny, ale dla członków grupy dotyczyła ona ich samych. To utwór o wracaniu do domu, do beztroskich czasów dzieciństwa i wspólnych marzeń, ale także o trudnym momencie zwątpienia we własne siły, z którego wyszli mocniejsi.
1: Piosenka do wyjaśnienia.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
3: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
4: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
3: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
5: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
3: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
5: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.
6: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kapsułki do zmywarki Finish za 66,60 już od 75 groszy za kapsułkę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 149,99.
7: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd i lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
9: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
8: A, no i merci bardzo.
10: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
0: Żegnamy reklamy.
11: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś czwartek, 14 maja, jest 8. Czas na serwis Trójki. Agnieszka Drozd i Romuald Wójcik.
12: Ta sprawa nie dotyczy Polski. Szef MON-u komentuje doniesienia o odwołaniu przemieszczania wojsk USA.
13: Donald Trump spotkał się z Xi Jinpingiem. To pierwsza wizyta Trumpa w Pekinie od 7 lat.
12: Specjalna grupa interwencyjna zajmie się relacjami człowieka z niedźwiedziem na Podkarpaciu.
13: Ta sprawa nie dotyczy Polski, napisał na platformie X szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. W ten sposób skomentował doniesienia portalu Army Times, że siły lądowe USA nagle odwołały planowane wcześniej rotacyjne przemieszczenie

0: ponad 4000 żołnierzy Brygady Pancernej do Polski.
1: Ta sprawa wiąże się z zapowiadaną wcześniej zmianą obecności części sił zbrojnych USA w Europie, szybko rozwijające się zdolności sił zbrojnych RP i obecność sił USA w Polsce wzmacniają wschodnią flankę NATO, napisał Kosiniak-Kamysz, nie rozwijając tematu.
0: Zakończyło się spotkanie przywódców Chin, Xi Jinpinga i prezydenta USA Donalda Trumpa, poinformowały chińskie media. Rozmowa w Wielkiej Hali Ludowej w Pekinie trwała ponad 2 godziny.
1: To pierwsza wizyta Trumpa w chińskiej stolicy od 2017 roku. Na agendzie rozmów współpraca gospodarcza i kruche porozumienie w kwestiach handlowych.
2: Zawarte jesienią ubiegłego roku tylko na okres 12 miesięcy kończyły zaciętą wojnę celną obu krajów. Podwyższanie przez Waszyngton ceł na chińskie towary doprowadziło do wprowadzenia na niespotykaną wcześniej skalę ograniczeń w eksporcie pierwiastków ziem rzadkich przez Pekin. Chiny sprzeciwiają się też sprzedaży na Tajwan amerykańskiego uzbrojenia. Trump zgodził się na dostarczenie władzom w Tajpej broni za rekordowe 11 miliardów dolarów. Wizyta postrzegana jest także jako test amerykańskiej polityki wobec Tajwanu i gwarancji bezpieczeństwa USA. Podróż Trumpa ma miejsce w czasie największych od lat niepokojów związanych z wojną na Bliskim Wschodzie. Oczekuje się, że przywódcy rozmawiać będą także o Iranie. Przed wojną Chiny kupowały ponad 80% eksportu irańskiej ropy. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Tajpej.
0: Wchodzący w dorosłość najciężej chorzy pacjenci będą pod lepszą opieką. Szpital Dziecięcy w Krakowie Prokocimiu i Szpital Uniwersytecki podpisały pierwsze w Polsce porozumienie zapewniające opiekę przewlekle chorym pacjentom, którzy kończą 18 lat.
1: Płynnego przejścia między placówkami dziecięcymi, a tymi dla dorosłych nie zapewnia system opieki zdrowotnej. Taki problem mają wszystkie szpitale w Polsce.
3: Teraz młody pacjent po osiągnięciu pełnoletności, gdy wychodzi ze szpitala dziecięcego, trafia w system kolejkowy, co wielokrotnie kończy się wielomiesięcznym czekaniem na wizytę do specjalisty i przerwą w leczeniu, mówi dyrektor Szpitala Dziecięcego w Krakowie Prokocimiu Wojciech Cyrul.
4: Mówimy o osobach najciężej chorych, tych, które rzeczywiście wymagają realnego wsparcia całego systemu.
3: Chodzi przede wszystkim o pacjentów onkologicznych, ale też cierpiących na rzadkie i skomplikowane w leczeniu choroby. Tylko w Krakowie co roku ponad 1000 młodych pacjentów powinno przejść płynnie między szpitalem dziecięcym, a tym dla dorosłych. Jednak system opieki zdrowotnej nie ma na to odpowiednich procedur.
5: Wypełniamy lukę systemową, prawną,
3: wyjaśnia dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego Marcin Jędrychowski. Tylko w ubiegłym roku Szpital Dziecięcy w Krakowie zapłacił za leczenie pacjentów, którzy weszli w dorosłość, 7 milionów złotych. Pieniędzy ze względu na przepisy nie zwróci Narodowy Fundusz Zdrowia. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio.
0: Co najmniej do końca września będzie obowiązywał zakaz wstępu do Puszczy Solskiej w rejonie Pogorzeliska. To efekt pożaru, który strawił kilkaset hektarów drzew w tym rejonie. Strażacy prowadzili akcję gaśniczą przez 8 dni.
1: Teraz teren przejęli leśnicy i tylko oni mogą tam przebywać, mówi rzeczniczka Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie Anna Sternik.
6: Ogień naruszył system korzeniowy wielu drzew porastających tereny bagienne i torfowiska, przez co nawet nieco trochę silniejszy podmuch wiatru może spowodować ich przechylenie lub przewrócenie się drzewa.
0: Leśnicy zajmują się teraz szacowaniem strat.
1: A w sprawie pożaru prokuratura rejonowa w Biłgoraju prowadzi śledztwo w kierunku nieumyślnego sprowadzenia zagrożenia.
0: Płoszeniem niedźwiedzi, które podchodzą zbyt blisko domów na Podkarpaciu, zajmie się specjalna grupa interwencyjna. W ten sposób rząd reaguje na sytuację z końca kwietnia, kiedy niedźwiedź zaatakował i zabił 58-letnią kobietę w miejscowości Płonna.
1: Ministra klimatu i środowiska Paulina Henik-Kloska mówi, że niedźwiedzie będą obrożowane i monitorowane. Grupa interwencyjna ma się też zająć edukacją mieszkańców.
7: Odbudowa bazy żerowej dla niedźwiedzia brunatnego w Bieszczadach to jest wymiana pojemników na odpady, na tak zwane antyniedźwiedziowe, do których też niedźwiedź brunatny nie będzie miał łatwego dostępu. To są też działania edukacyjne dla mieszkańców i to wszystko, mam nadzieję, rozwiąże problemy, które nie były rozwiązywane od, tak jak powiedziałam, 10 lat.
0: Na Podkarpaciu żyje ponad 300 niedźwiedzi, ponad 20 z nich to osobniki, które mogą stwarzać zagrożenie dla mieszkańców.
1: To był serwis Trójki.
8: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
9: 5:05 to czas na sport. Adam Malecki.
10: Iga Świątek na Foro Italico imponuje formą. Polka w turnieju tenisowym w Rzymie rozniosła Japonkę Osakę, a wczoraj Amerykankę Pegulę. To robi wrażenie, mówi Adam Romer, redaktor naczelny miesięcznika Tennis Club.
11: ta seria trwa. To jest czwarty kolejny wygrany mecz przez Igę Świątek. Rzeczywiście widać wyraźnie, że forma Igi idzie do góry. Stara Iga wraca. Ja widziałem tutaj forehand, który pamiętam z wygranych turniejów Rolanda Garrosa z roku 22, 23, 24. Naprawdę napawa to optymizmem.
3: Dziś

0: O 20.30 Iga zagra w półfinale z Ukrainką Eliną Świtoliną, która pokonała Jelenę Rybakiną. O finał powalczą także Rumunka Kirstea z Amerykanką Goff. Reprezentacja piłkarzy ręcznych pojechała do Gracu i wraca z tarczą. Biało-czerwoni pokonali Austriaków 26-25 i teraz zagrają z nimi w rewanżu w Olsztynie, mówi Maciej Gębala.
1: Brzydki mecz, mecz obrony, mecz walki. I na szczęście z szczęśliwym zakończeniem dla nas. Się cieszymy, że ten mecz wygraliśmy. To dużo dla nas znaczy w kwestii mentalnej. No ale wiemy, że będą jeszcze bardzo zmotywowani na mecz w Olsztynie. Dlatego prosimy Was, przyjdźcie nas wspierać, bo będzie niezła walka.
0: Drużyna, która wywalczy awans, zagra w styczniowych Mistrzostwach Świata w Niemczech. W piłkarskiej Ekstraklasie już tylko dwie drużyny liczą się w walce o Mistrzostwo Polski. To lider Lech Poznań i tracąca 4 punkty Jagiellonia Białystok. Jaga w zaległym meczu 31. kolejki wygrała 2-0 w Częstochowie z Rakowem, który spadł na 4. miejsce. Trzeci jest Górnik Zabrze po bezbramkowym remisie w Gdyni z Arką. Arkowcy wciąż w strefie spadkowej walczą o ekstraklasowy byt. Za granicą w Italii Puchar Włoch zdobył Inter. W finale z Piotrem Zielińskim w składzie pokonał Lazio i ma dublet, bo też mistrzostwo Włoch. Mistrzem Francji po raz 5 z rzędu zostało Paris Saint-Germain, a świeżo upieczony mistrz Hiszpanii przegrał 0-1 z Alavesem w lidze. W bramce grał Wojciech Szczęsny, w ataku Robert Lewandowski z marnym skutkiem. Zresztą cała Barcelona grała słabo. W Premier League wygrana Manchesteru City 3-0 z Crystal Palace. The Citizens doskoczyli do Arsenalu na 2 punkty. No i jeszcze za oceanem w MLS 2 gole Lionela Messiego, a Inter Miami pokonał na wyjeździe FC Cincinnati 5-3.
2: Dziś będzie pochmurno, niestety, i deszczowo, a może stety właśnie deszczowo i większe rozpogodzenie możliwe dopiero wieczorem na północy i południowym wschodzie. Te opady deszczu przelotne możliwe prawie wszędzie, wyjątkiem południowy wschód i możliwe dziś także burze z porywami wiatru do 70 km na godzinę. Termometry wczesnym popołudniem pokażą od 10 stopni na Pomorzu do 20 na Podkarpaciu, w centrum mocne kilkanaście stopni.
3: Autopromocja Polskiego Radia.
4: Noc muzeów w Polskim Radiu. Studia emisyjne i labirynty archiwum. Nocne spotkania z dziennikarzami. Historyczne nośniki i nowoczesne urządzenia. Koncerty i wirtualne gry. Nie prześpij okazji poznania radia, jakiego na co dzień nie widać. Zaczynamy o 19:00 w sobotę, 16 maja. Zapraszamy.
3: Autopromocja Polskiego Radia.
2: Noc muzeów. To a propos właśnie. My dziś piosenkę o nocy muzeów piszemy z Karoliną Gonyt. Słychać Karolinę? O, słychać. Coś tam śpiewa, coś tam nuci. Premiera około 8.45. Teraz mamy 8 po 8.
3: Zapraszamy do Trójki.
2: Za chwilę rozmowa polityczna. Sylwia Białek i jej gość, a teraz Noel Gallagher. Open the door, see what you find.

0: Ach, jeszcze sprawa tytułu. Czekamy na Państwa propozycję tytułu piosenki o nocy muzeów, także tej nocy muzeów w Trójce. Ta piosenka powstaje za nieco ponad pół godziny premiera. A teraz mamy 8:13, czas na politykę. Sylwia Białek i jej gość.
1: Rozmowa polityczna w Trójce.
2: Państwa i moim gościem jest Paweł Jabłoński, Prawo i Sprawiedliwość, były wiceminister spraw zagranicznych. Dzień dobry, panie ministrze.
3: Dzień dobry państwu.
2: Jak tam sytuacja w Prawie i Sprawiedliwości po wczorajszym wyjazdowym klubie?
3: Myślałem, pani redaktor, że zaczniemy od bardzo ważnych wydarzeń, które się dzieją w Chinach. Mamy spotkanie prezydenta Stanów Zjednoczonych z przewodniczącym państwa chińskiego. No to jest absolutnie dzisiaj najważniejsza rzecz na świecie. Ja rozumiem, że życie partyjne w
2: Jak
3: Polsce
2: pan
3: też
2: mi powie,
3: jest interesujące.
2: Panie ministrze, że pan śledzi, co pojawia się w mediach, jeśli chodzi właśnie o wizytę amerykańskiego prezydenta, a nie to, co słychać u państwa na klubie, to nie uwierzę.
3: Nie, no pani redaktor, ja śledzę, akurat to jest niezwykle ważna sprawa. W ogóle to, co dzieje się w relacjach międzynarodowych, też bardzo niepokojąca informacja, że Stany Zjednoczone wstrzymują wysłanie do Polski 4000 żołnierzy. Okazuje się, że słowa Donalda Tuska jednak wywierają pewien efekt i tylko, że to nie jest efekt dobry dla Polski. No
2: bo tylko jeżeli... te słowa zostały zdementowane.
3: Które? Te, że nie chce podbierać żołnierzy z Niemiec?
2: Nie, to już, że jeżeli chodzi o to wysyłanie wojsk, to nie chodzi tu o Polskę.
3: No, dostaliśmy taką informację, na razie wicepremier Kosiniak-Kamysz zdaje się, że zaprzecza, ale mam wrażenie, że niestety, bo to są źródła też amerykańskie, które to podają. No, mam nadzieję, że to się zmieni, ale wygląda to bardzo niepokojąco. Myślę, że to, że ta antyamerykańska polityka Donalda Tuska niestety przynosi dla Polski bardzo, bardzo złe efekty.
2: Minister Tomasz Siemoniak też zaprzeczał, że to nie chodzi, bo tu chodzi, prawda, o wysłanie kolejnych, bo to rotacyjne.
3: Byłoby dużo
2: wojska.
3: No tak, to miała być rotacja kolejna i ta rotacja została na razie przynajmniej wstrzymana. Teraz mówią, że będą się zastanawiali, że ona będzie opóźniona. Oby tak rzeczywiście było, że do niej dojdzie. Natomiast wie pani, jeżeli mamy taką sytuację, że premier polskiego rządu najpierw, no bez sensu zupełnie, atakuje Financial Times Stany Zjednoczone, podważa w ogóle wątpliwość ich gotowość do wypełnienia zobowiązań natowskich. Następnie mówi, że jak Amerykanie chcą zabrać żołnierzy z Niemiec, to my absolutnie tych żołnierzy nie chcemy. No w czyim to jest interesie, przepraszam? My absolutnie
2: tam
3: powinniśmy
2: tych żołnierzy. Tam nie padły słowa, że nie chcemy.
3: Że nie będziemy podbierać Niemcom żołnierzy. Przepraszam bardzo, nie chodzi o podbieranie. Jeśli Amerykanie chcieliby przebazować żołnierzy z Niemiec do Polski, to byłoby to korzystne
2: nie,
3: dla bezpieczeństwa i Polski,
2: że
3: i Europy.
2: Jeśli chodzi o przyjęcie kolejnych żołnierzy, to jesteśmy na to
3: tak,
2: otwarci.
3: Później się tłumaczył,
2: Tusk tak naprawdę pytał o sytuację, w której jeśli dojdzie do sytuacji niebezpiecznej,
3: fatalne,
2: czy Amerykanie się zaangażują. To chodziło
3: słowa,
2: bardziej o obudzenie Europy.
3: Potem Tusk się usiłował tłumaczyć obudzenie Europy. Obudzić to się Tusk powinien. Dlatego, że on cały czas myśli w takim paradygmacie, że to, co powie jego przyjaciel w Paryżu, Emmanuel Macron, z fatalnymi notowaniami zresztą prezydent Francji, to co

0: powie kanclerz Merz w Niemczech z nieco lepszymi notowaniami, ale też spadającymi. Przepraszam bardzo, czyim jest kanclerzem, przepraszam, premierem, czyim premierem jest Donald Tusk? Niemiec? Brukseli, Paryża? Nie, jest premierem Polski, ma obowiązki polskie. To nie jest tak, że on ma dbać o bezpieczeństwo Niemców w bazie Ramstein,
1: ale premier Donald Tusk kładzie zawsze nacisk, że jest zarówno za tym, żeby Europa się wzmacniała militarnie, jak i za tym, żeby sojusz polsko-amerykański miał się dobrze. Wracamy
0: tak
1: do posiedzenia klubu.
0: Ale jakby jednak Posłowań miał
1: tak,
0: wybór,
1: na razie o tych...
0: ostatnie zdanie
1: dobrze,
0: w tej sprawie.
1: Dobrze.
0: Dobrze byłoby, żeby żołnierze amerykańscy byli i w Polsce, i w Niemczech, ale jak mamy wybierać, to ja wolę, żeby byli w Polsce, a w Niemczech to już jest sprawa Niemców.
1: Stanowisko rządu jest takie same. Panie ministrze, wracamy, co się wydarzyło na posiedzeniu klubu.
0: Było bardzo interesujące posiedzenie klubu. Rzeczywiście tu rozmawialiśmy o tym, co jest najważniejsze z punktu widzenia każdej poważnej partii politycznej, czyli upraszczając, jak wygrać wybory i to wygrać je w taki sposób, żeby móc stworzyć rząd. Więc dyskusje były bardzo ciekawe.
1: I było bardzo gorąco. Do sporów doszło między Przemysławem Czarnkiem, czyli kandydatem na premiera, a byłym premierem Mateuszem Morawieckim, bo tutaj ponoć padały słowa, że kampania wskazanego właśnie na premiera Przemysława Czarnka nie idzie, ponieważ Mateusz Morawiecki mu przeszkadza.
0: Pani redaktor, być może to będzie zawód dla pani, dla naszych słuchaczy, ale ja mam taką zasadę, co również wynika z tego, że wykonuję zawód adwokata i kwestia dochowywania tajemnicy jest dla mnie zawodowo również bardzo ważna. Zasadę mam taką, że jak rozmawiam o czymś wewnątrz klubu z kolegami w zaufaniu, to nie ujawniam tego na zewnątrz. Dyskusja była interesująca, tak ją mogę ocenić. Mogę powiedzieć, jakie jest moje stanowisko, bo jak mówię coś kolegom, to też mogę,
1: konstruktywne czy
0: destrukcyjne? No to zależy, kto jak ją ocenia.
1: Ale jak zależy, ocenia,
0: niektórzy są bardziej, niektórzy są mniej konstruktywni. Ja mogę powiedzieć pani, jakie jest moje stanowisko. Ja uważam, że jeżeli chcemy odsunąć rząd Tuska od władzy, to musimy wrócić do tego, czym Prawo i Sprawiedliwość było w roku 2015, 19 i też przez znaczną część jeszcze pierwszej i drugiej kadencji, bo to nie jest tak, że Prawo i Sprawiedliwość kiedykolwiek było monolitem. A tak się czasami mówi, że ważna jest jedność, ale jedność nie równa się jednolitość. My zawsze byliśmy obozem łączącym różne nurty, różne wrażliwości. Nie ma w ogóle takiej grupy wyborców jednolitej, która by miała, no powiedzmy, 40-procentowej grupy wyborców, która by się we wszystkim ze sobą zgadzała. Nie ma czegoś takiego. Jeśli chcemy mieć 40% znowu, tak jak mieliśmy nawet 40 kilka w swoim czasie, no to musimy docierać do różnych grup wyborców. I to jest droga do zwycięstwa.
1: No tak, tylko to pan na to tak patrzy, ale...
0: O, nie tylko. Ja zapewniam panią, że bardzo wiele osób tak na to patrzy.
1: Tylko, że... Wpadały też takie słowa wczoraj, że Prawo i Sprawiedliwość się radykalizuje. I to właśnie, no nie ma tego podejścia jednak, że szeroko patrzymy na partię, że są różne głosy, tylko że zmierzamy w jednym kierunku.
0: Na pewno jest taka grupa polityków, która uważa, że należy przede wszystkim zaostrzać przekaz, mobilizować ludzi, naciskać na jeszcze większą polaryzację, że to jest, tą mobilizacją da się wybory wygrać. Ja się z tą diagnozą fundamentalnie nie zgadzam, choćby dlatego, że możemy obserwować to, co dzieje się w ostatnich miesiącach. Mam wrażenie, że ta narastająca polaryzacja, o ile rzeczywiście mobilizuje pewne grupy elektoratu, i to też jest potrzebne, trzeba mobilizować wszystkie grupy elektoratu, no to też inne grupy zniechęca. Albo zniechęca do głosowania na Prawo i Sprawiedliwość, albo zniechęca w ogóle do tego, żeby iść na wybory, co też nie jest dobre z punktu widzenia Polski, że ludzie się zniechęcają do polityki. Polityka jest często nie do końca przyjemna, ale jest ważna. Trzeba zainteresować się sprawami państwa. Więc ja uważam, że należy łączyć te różne nurty. Ten bardziej, powiedziałbym, tożsamościowy. Niektórzy mówią, że radykalny. Radykalizm też sam nie jest z definicji zły. W niektórych sprawach trzeba być radykalnym. Ale też nurt aspiracyjny, rozwojowy, nurt, który dociera do ludzi, którzy mają może w niektórych sprawach nieco inne poglądy. To jest jedyny sposób do zwycięstwa. Tak zwyciężyliśmy w 2015, 2019, a w 2023 też zwyciężyliśmy. Mieliśmy 35%, tylko przez brak zdolności koalicyjnej nie zbudowaliśmy rządu i z tego też trzeba wyciągnąć wnioski.
1: Panie ministrze, tylko konkluzje po wczorajszym klubie nie są takie. Konkluzje są takie, że prawdopodobnie nie będzie stowarzyszeń w Prawie i Sprawiedliwości.
0: Może już nowych nie będzie. Stowarzyszenie, którego ja mam zaszczyt być założycielem, zostało zarejestrowane, więc to stowarzyszenie jest i będzie.
1: No właśnie, ponoć na liście Stowarzyszenia Rozwój Plus też ma nie być.
0: Na liście jakiej?
1: No, dozwolonych w Prawie i Sprawiedliwości.
0: Wie pani, jest grupa znów ludzi, która uważa, że absolutnie jakakolwiek działalność poza partią jest dla partii szkodliwa. Ja się z tym fundamentalnie nie zgadzam. Jeżeli ktoś oczywiście chciałby tworzyć osobną partię, czy osobne środowisko o charakterze politycznym, które działałoby przeciwko Prawu i Sprawiedliwości, albo w ramach Prawa i Sprawiedliwości tworzyć frakcję

0: na przykład w oparciu o jedną z istniejących do niedawna partii, która by de facto chciała przejmować ten przekaz albo tworzyć jakiś własny, to byłoby szkodliwe. Ja nie mam takiego zamiaru. Ja jestem założycielem tego stowarzyszenia po to, żeby doprowadzić do tego, aby Prawo i Sprawiedliwość, szeroki obóz prawicy, miał jak najszersze poparcie.
1: Tylko że prezes patrzy na stowarzyszenie jak na zagrożenie, a nie właśnie te możliwości

0: wśród niektórych dziennikarzy. Nie mam pretensji do dziennikarzy, bo taka jest rola dziennikarzy.
1: No właśnie, bo pan akurat nie informuje o tym, co dzieje się w środku, ale są tacy, którzy informują.
0: Ale drodzy koledzy, przepraszam bardzo. W zasadzie bardzo wiele osób wie, jakie tam osoby są w takie zabawy zaangażowane. No po co takie rzeczy robić? I to jeszcze w ogóle oczywiście każdy to przedstawia, no ten z tych osób, które są źródłami tych przecieków, w sposób absolutnie nierzetelny, wybiórczy, wyrywany z kontekstu, korzystny dla swojej perspektywy tylko. To nie służy w ogóle Prawo i Sprawiedliwości i to jest poza wszystkim, to jest po prostu nieeleganckie wobec kolegów i koleżanek.
1: Ale sam pan przyznał, że było to bardzo ciekawe posiedzenie klubu.
0: Było bardzo ciekawe, była ciekawa dyskusja i ja uważam, że takich dyskusji powinno być jak najwięcej, dlatego że ja zawsze to podkreślam, w Prawie i Sprawiedliwości są bardzo różne osoby. Zgadzamy się co do najistotniejszych spraw.
1: To w ilu procentach państwo się zgadzają?
0: Powiedziałbym, że w 80-90. Natomiast jest oczywiście taka grupa spraw, w których mamy różne zdania.
1: A jak pan ocenia dwa miesiące kampanii Przemysława Czarnka jako kandydata na premiera Prawa i Sprawiedliwości?
0: Proszę pani, kampania to się zacznie tak naprawdę, kiedy będziemy przygotowywali się do wyborów. Do wyborów jest jeszcze niecałe półtora roku, więc to na razie mamy...
1: Prekampanię.
0: Mamy normalną działalność polityczną parlamentarną.
1: To jak pan ocenia tę normalną działalność polityczną Przemysława Czarnka?
0: Rozmawiamy od kilku minut, na szczęście na początku, o sprawach bezpieczeństwa.
1: Ale wrócimy jeszcze do spraw bezpieczeństwa.
0: Teraz o Prawie i Sprawiedliwości. Ale chciałbym też powiedzieć trochę o sprawach niezwykle istotnych dla państwa polskiego, czyli o tym, z czym mamy dzisiaj do czynienia. Mamy do czynienia z gigantycznym kryzysem w służbie zdrowia. Pani minister zdrowia zadowolona z siebie opowiada, że pacjenci się cieszą, jak to wspaniale szpitale są zarządzane. Ta arogancja, nie wiem, to jest jakiś
1: panie
0: eksperyment
1: ministrze,
0: społeczny
1: i na to
0: chyba.
1: Właśnie Przemysław Czarnek też zwraca uwagę. A jak pan ocenia właśnie...
0: O tym właśnie
1: tak,
0: mówi.
1: Jak
0: i
1: pan
0: wszyscy
1: ocenia
0: nasi posłowie o tym mówią. W tym
1: ale
0: tygodniu...
1: może czegoś zabrakło, skoro tego efektu Czarnka nie ma.
0: Nie ma, moment, zabrakło. Ja w ogóle jestem przeciwnikiem oceniania kampanii po dwóch miesiącach. Dwa miesiące temu Przemysław Czarnek został wskazany jako kandydat na premiera. Jeżeli dzisiaj ktoś chciałby mówić, że to już czas na podsumowania, wskazywać, że to już w ogóle się na przykład nie udało i szukać winnych, dlaczego się nie udało, no to uważam, że to jest samobójcze, to jest nierozsądne. No, oczywiście to nie jest tak, że wszystkie zamierzenia się w polityce zawsze udaje zrealizować i tu na pewno też są sprawy, które można było zrobić lepiej, ale no i dość boską, dwa miesiące. Jeszcze mamy przed sobą bardzo, bardzo dużo czasu. Przypominam, że na troszkę więcej niż pół roku przed wyborami prezydenckimi, jak Karol Nawrocki był ogłoszony jako kandydat na prezydenta, to niektóre sondaże dawały mu mniej niż 20% poparcia. Potem w styczniu gdzieś tam około 20%, ale potem były znowu opowieści, że będzie jakaś mijanka ze Sławomirem Mentzenem. A jak się skończyło, wszyscy wiemy.
1: Mateusz Morawiecki nie zamierza opuszczać partii. Takie słowa też padły
0: nie
1: wczoraj?
0: Nie zamierza. Znaczy znowu, to są cały czas te same opowieści. Mam wrażenie znowu, to ale są takie... może te same osoby, które tam różne przecieki emitują z wewnątrz. Drodzy koledzy, jak ktoś chce nas z partii wypchnąć, grupę ludzi, która jest choćby członkami Stowarzyszenia Rozwój Plus, my się nie damy z partii wypchnąć. My chcemy być w tej partii, chcemy, żeby nasza partia, nasz obóz polityczny wygrał wybory w 2027 roku. Jak ktoś będzie próbował nas wypychać, to skończy się to niepowodzeniem.
1: A co zrobić, żeby prezes Jarosław Kaczyński bardziej was słuchał niż Przemysława Czarnka? Nawet wczoraj padały też takie słowa o suwpolizacji od suwerennej Polski.
0: Mówiłem o tym kilka minut temu już w naszej rozmowie, że rzeczywiście jest tak, że część tego przekazu naszej partii dość mocno się zradykalizowała i ja uważam, że to nie jest właściwe. Ja nie wstępowałem do suwerennej Polski, ani do Solidarnej Polski, dlatego, że z częścią postulatów Solidarnej Polski się po prostu nie zgadzałem, a może bardziej z ich wykonaniem, jak to w praktyce wyglądało. Ale dzisiaj Solidarnej Polski już nie ma, chociaż formalnie chyba jeszcze ta partia nie została zlikwidowana, ale dzisiaj wszyscy byli członkowie Solidarnej Polski są członkami Prawa i Sprawiedliwości, więc mam nadzieję, że to raczej nastąpi, że tak powiem, włączenie się w ten główny nurt Prawa i Sprawiedliwości wszystkich pozostałych. I oby tak nastąpiło, a nie odwrotnie.
1: No i to być może jest jedna z konkluzji wczorajszego posiedzenia klubu, ale porozmawiamy w części już internetowej o tym, jakie słowa a propos Zbigniewa Ziobry podczas posiedzenia padały. Bardzo dziękuję za tę część rozmowy. Państwa i moim gościem jest Paweł Jabłoński, Prawo i Sprawiedliwość.
2: Rozmowa polityczna w Trójce. Zapraszamy do reklamy.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rąbem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Persil 35 prani w nowej cenie regularnej 42,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca. Za dużo obowiązków.

0: Za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
1: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
2: Mama była smutna i zmęczona.
0: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
3: Zdrowit. Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja z wolnego wybiegu. L. 10 sztuk. Teraz tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,99. A Prima Finezja kawa mielona. 500 gramów. Tylko 21,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 31,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Zebyś wiedział, Janek, jak mnie kocha Franek. Aj, po co za złotówkę kupiło ważanek.
2: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie polskieradio-bilety24.pl.
3: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
4: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
3: Latium?
4: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
3: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
4: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
5: Zdrowit.
6: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
7: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
8: Nie muszą robić hałasu, by było o nich głośno. Hybrydy plug-in z gamy dostawczych modeli Ford Pro napędzą Twój biznes wydajnie, oszczędnie i zeroemisyjnie, gdy tego potrzebujesz. A do dalszych zadań bezstresowo poprowadzi Cię silnik spalinowy. Teraz Transit Custom Plug-in Hybrid z 2,5-litrowym silnikiem o mocy 232 koni mechanicznych już od 124 900 zł netto. Ford Pro. Nie musisz wybierać. Masz wszystko. Zapraszamy do salonu Forda i na Ford.pl.
9: Żegnamy reklamy.
10: Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 8:30. Czas na skrót serwisu Trójki, Romuald Wójcik.
11: O tym, co dalej ze Stowarzyszeniem Rozwój Plus w ramach Prawa i Sprawiedliwości, mówił w rozmowie politycznej w Trójce poseł PiS Paweł Jabłoński. Wczoraj między innymi w tej sprawie odbyło się spotkanie członków klubu parlamentarnego tej partii.
12: Stowarzyszenie, którego ja mam zaszczyt być założycielem, zostało zarejestrowane, więc to stowarzyszenie jest i będzie. Jest grupa znów ludzi, która uważa, że absolutnie jakakolwiek działalność poza partią jest dla partii szkodliwa. Ja się z tym fundamentalnie nie zgadzam. Jeżeli ktoś oczywiście chciałby tworzyć osobną partię czy osobne środowisko o charakterze politycznym, które działało przeciwko Prawu i Sprawiedliwości, to byłoby szkodliwe. Ja nie mam takiego zamiaru.
11: Cała rozmowa z posłem Pawłem Jabłońskim na stronie internetowej Trójki i na YouTubie. Śmiertelny wypadek na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w miejscowości Krasne w powiecie chełmskim na Lubelszczyźnie. Samochód osobowy wjechał na przejazd i zderzył się z pociągiem. Nie żyje 60-letni kierowca. Torowisko jest zablokowane, podróżni pociągu czekają na transport zastępczy. Synoptycy wydali ostrzeżenia przed burzami dla Pomorza, Kujaw, zachodniego Pomorza, Warmii, Mazur, Wielkopolski, Mazowsza i województwa łódzkiego. Burzom może towarzyszyć silny wiatr wiejący z prędkością do 75 km na godzinę i miejscami grad. Alerty zaczną obowiązywać od 13 i potrwają do

0: 19. Kolejny serwis Trójco o 9.
1: A niby zimni ogrodnicy, niby zaraz zimna Zośka, ale strasznych przymrozków nie ma i jeśli chodzi o temperatury popołudniowe, to dziś będzie od 10 stopni na Pomorzu do 20 na Podkarpaciu, w centrum około 15. Ale czwartek na ogół pochmurny i deszczowy, prawie wszędzie w Polsce możliwe przelotne opady, brak ich w prognozie tylko dla południowego wschodu kraju. 28 minut jeszcze do godziny 9, tu Trójka i audycja poranna, w której państwo dobrze wiedzą, za chwilę będzie mniejsza gra. Mniejsza gra z państwa udziałem, więc zaczynamy zgłoszenia i przyjmujemy je pod numerem telefonu 2273.

0: Wonder Horse i The Rope w Trójce za 25 minut 9. W Trójce także pan Sławek ze Świdnicy. Dzień dobry.
1: Witam serdecznie całą ekipę programu trzeciego oraz wszystkich słuchaczy, którzy słuchają.
0: O, taka energia o poranku nam jest potrzebna. Bardzo dziękuję, panie Sławku. To proszę powiedzieć, skąd pan tę energię czerpie? Słoneczko za oknem?
1: No tak, nie zupełnie. Z życia czerpię energię, chociaż los czasem mnie doświadcza, bo jestem człowiekiem takim z ograniczeniami ruchowymi, ale bardzo dużo słucham radia i to Trójki od ponad 40 lat, od listy przebojów Marka Niedźwieckiego i Piotr Kaczkowski jest takim moim mistrzem.
0: No, nie tylko
1: oni
0: pana.
1: Są moimi mistrzami na czele z państwem.
0: Nie tylko pana mistrzami są wspomniani panowie. Jak tam zimni ogrodnicy? Dają się we znaki w Świdnicy?
1: Niekoniecznie.
0: No, czyli dobrze. Czyli pogoda jest dobra, czyli zbiory tam w okolicach będą w sam raz. Ktoś do nas dołączył, ale nie mam pojęcia kto. Halo, halo, proszę się przedstawić. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, Bogusław.
0: A, dzień dobry, panie Bogusławie. Skąd pan

0: dzwoni?
1: Katowic.
0: Z Katowic pan dzwoni. No to panie Bogusławie, to samo pytanie o pogodę za oknem samochodu w tym przypadku, jeśli dobrze słyszę.
1: Tak, jestem w trasie. No jest pochmurno, w okolicach Gliwic jestem. No, lekki wiatr.
0: Byle lekki, żeby nie zwiewało gdzieś tam. Jak się wyjeżdża za tych ekranów dźwiękoszczelnych przy trasie, to zawsze tak zawiewa samochodem, to nieprzyjemne. To tego nie życzę. Życzę za to szczęścia w mniejszej grze obu naszym uczestnikom. Ta mniejsza gra za chwilę.
2: Dziękujemy.

0: Goldfrapp z odliczaniem do startu rakiety, ale my też odliczamy. 3, 2, 1.
1: Mniejsza gra.
0: Na pokładzie dziś pan Sławek ze Świdnicy. Dzień dobry raz jeszcze.
2: Witam serdecznie.
0: Wciąż bardzo dużo pozytywnej energii słyszę w głosie pana Sławka. Na stanowisku numer 2 pan Bogusław z Katowic. Dzień dobry, słyszymy się?
3: Dzień dobry.
0: Słyszymy się, wszystko jest okej. Zaczynamy dziś od pana Sławka. Panie Sławku, pierwsze pytanie to pytanie do pana. 118 lat temu dokładnie odbył się pierwszy lot samolotu z pasażerem. Oczywiście za sprawą słynnych braci, którzy pierwsi wzbili się samolotem w powietrze. Jak nazywali się, panie Sławku, ci braci? Podpowiem,
2: bracia,
0: że to nie...
2: Wright.
0: No tak. Podpowiedź chciałem, że to nie Żwirko i Wigura. Na wszelki wypadek, ale pan wiedział doskonale, to bracia Wright, mamy 1-0. Teraz pan Bogusław, panie Bogusławie, to także kalendarium dla pana. Dziś urodziny obchodzi też aktorka Marta Lipińska, czyli pani Eliza, bohaterka słynnego trójkowego cyklu Kocham Pana, Panie...

0: Jaki panie?
1: Suku,
0: tak jest. To bardzo dobra odpowiedź. A fragmenty też mogą państwo usłyszeć, bo przypominamy je w Trójce. W audycji... w której to audycji? Powtórka z rozrywki.
2: Powtórka z rozrywki
0: na właśnie. A to się odbywa wszystko w ramach muzycznej poczty UKR. Poczekaj, teraz już sobie...
2: O,
0: panie Sławku, pan wie lepiej ode mnie takie rzeczy, jak się okazuje. No to sprawdźmy, czy pan będzie wiedział, znał odpowiedź na to pytanie, panie Sławku, przy wyniku 1-1. Rozmawialiśmy dzisiaj o okręgach wyborczych w porannej audycji. Pytanie o wybory właśnie. Jak nazywa się metoda? Podpowiem, ona się nazywa od nazwiska jej twórcy. Metoda, którą w Polsce przelicza się głosy na mandaty poselskie. Takie nazwisko z apostrofem.
2: No niestety, przyznaję się, zapomniałem.
0: Metoda Donta.
2: Donta, no.
0: Metoda Donta, to by była poprawna odpowiedź.
2: Donta.
0: Panie Sławku, no to dał pan szansę swojemu przeciwnikowi, panu Bogusławowi. Powiedziałbym, że to zagranie fair. Zobaczymy, czy pan Bogusław z niego skorzysta. Panie Bogusławie, jak nazywa się puszcza na Lubelszczyźnie, w której w ubiegłym tygodniu doszło do olbrzymiego pożaru? Inaczej nazywana Lasami Biłgorajskimi. Puszcza...
3: Na by, ale... Tak?
0: No nie, nie na py.
3: Na by.
0: Też nie?
3: To nie wiem.
0: Nie wie pan. Puszcza Solska. Puszcza Solska. W okolicach Biłgoraja się znajduje taki kompleks leśny, głównie iglasty. Mamy 1-1, to czas na dogrywkę dziś w mniejszej grze. W tej dogrywce szukamy hasła, do którego będą prowadziły zdania podpowiedzi. Oczywiście one są na początku niezbyt dokładne, ale mogą panowie próbować wiele razy, aż w końcu padnie ta poprawna odpowiedź, którą mam tu przed sobą zapisaną. Czy pan Sławek gotowy?
2: Tak.
0: Pan Bogusław na łączach?
3: Tak.
0: Tak jest. No to proszę bardzo, pierwsze zdanie. Okrągła lub podłużna?
2: Bułka.
0: Nie jest to bułka, choć w sumie też mogłaby być. Okrągła lub podłużna, gładka lub ostra.
2: Żyletka.
0: Okrągłej żyletki nie widziałem, panie Sławku, ale dobrze, że pan próbuje, to mi się podoba. O to chodzi, by próbować. Okrągła lub podłużna, gładka lub ostra. Do grania lub do cięcia.
3: Piła.
2: Piła.
0: Tak jest, zaliczamy piłę. Piła, piłka. To jest poprawna odpowiedź, a udzielił jej minimalnie szybszy, pan Bogusław z Katowic. Pan Bogusław dziś zwyciężył.
2: Gratuluję, panie Bogusławie.
3: Dziękuję bardzo.
2: Fajnie mnie się grało, a tym, którzy się albo nie dodzwonili, albo nie mieli szczęścia, co ja, żeby zamówić piosenkę, to ja zapraszam codziennie do Muzycznej Poczty UKF od poniedziałku do czwartku w imieniu Tomasza Rządy i Mariusza Owczarka od 13 do 14 z przerwą na powtórkę z rozrywki. Tam możecie zamówić piosenki i telefonicznie, i e-mailowo. Zapraszam serdecznie.
0: Od 12 do 14, a ja jeszcze muszę tutaj dodać po tym wywodzie... Autopromocja. Zakończona. Dziękujemy, panie Sławku, bardzo.
2: Dziękuję,
0: serdecznie.
2: Trójkę.
0: I pozdrawiamy serdecznie. A pan Bogusław zwyciężył, tak, więc wybiera piosenkę, której posłuchamy. Może ją także pan zadedykować.
3: To wszystkim słuchaczom, którzy wygrali i przegrali gdziekolwiek. Political Fiction, Beata Przybytek.
0: Gratulacje raz jeszcze, panie Bogusławie. Pozdrawiamy.
3: Dziękuję.

Beata Przybytek i Political Fiction to propozycja pana Bogusława z Katowic, zwycięzcy mniejszej gry. My też mamy muzyczną propozycję. Duet Bob and Carolina. Już za kilka minut w trójce. Teraz Overpass, Is This Real? Na rozgrzewkę. My się rozgrzewamy właśnie. Za chwilę śpiewamy.

0: Aha, próby trwają, próby trwają. Ta generalna dopiero przed nami, bo premiera będzie generalną.
1: Piosenkarnia.
0: My dziś pisaliśmy i napisaliśmy z Karoliną piosenkę o nocy muzeów. Państwo też proponowali muzea, do których ta piosenka mogłaby się wybrać.
2: Proponuję Zamek Krzyżacki w Malborku. Jest tam piękne muzeum, które warto zobaczyć. Przy okazji pozdrawiam mojego męża, który słucha tego radia od długiego czasu i doradził też mnie tym.
0: A to pozdrawiamy serdecznie. Malbork wpisaliśmy do tekstu.
3: W Puławach jest muzeum arktyczne. To jest największe i najlepsze w Polsce, jedno z lepszych w Europie. Są wystawy polskich wypraw tam. Jest oryginalny śmigłowiec Mi-2, który tam latał, samochód.
0: To Muzeum Arktyczne w Puławach też znajdzie się w tej piosence. Jeśli chodzi o tytuł, było kilka propozycji od państwa, ale znów wygrywa mailowa, najprostsza, Noc w Muzeum. A proste tytuły są dobre. Noc w Muzeum, Bob and Carolina. Carolina gotowa?
4: Prawie.
0: Na tyle, na ile można. Dobrze, to ja też do mikrofonu, chociaż nie mam dzisiaj dużo pracy pod tym względem.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
3: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
4: Jak tak, to Allegro.
5: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
6: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
7: Proctohemolan krem. Tribenozyd i lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbytu. Aflofarm.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie woda mineralna Cisowianka. Kup 6,5 litrowych butelek, 6 dodatkowych dostaniesz gratis. A kawa ziarnista Jakobs Krynung, krema lub espresso, kilogram 53,99 z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
10: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
11: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
0: Skoda. Żegnamy reklamy.
12: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła 9:00. Robert Grzędowski, dzień dobry. Na serwis Trójki zapraszają Agnieszka Drost i Romuald Wójcik.
13: 1500 dronów wysłała Rosja na Ukrainę. Celem był Kijów.
14: Wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry trafi do USA dopiero po wakacjach.
13: Na Węgrzech kończy się trwający ponad 4 lata stan zagrożenia państwa, który pozwalał Viktorowi Orbanowi rządzić dekretami.
14: Od wczoraj Rosja wysłała na Ukrainę ponad 1500 dronów, poinformował ukraiński prezydent. W Kijowie trwa akcja ratunkowa po ataku Rosjan na blok mieszkalny. Pod gruzami mogą jeszcze znajdować się ludzie, napisał Wołodymyr Załański.
13: Jedna osoba zginęła, liczba rannych wzrosła do 30. Na miejscu jest Mateusz Czmiel.
15: Około 3 w nocy rakieta uderzyła w 3 piętro. Wszystko się zawaliło. Stałem wtedy przy oknie i siła wybuchu odrzuciła mnie w głąb mieszkania. Powyletywały drzwi i okna. Wszędzie był dym. Wyszedłem na zewnątrz z rozciętą głową i silnym krwotokiem. Po uderzeniu ludzie wybiegli na zewnątrz. Budynek płonął. Spod gruzów było słychać krzyki ludzi. To był taki horror, że trudno to opisać. Dom trząsł się tak mocno, że przy tym trzęsieniu ziemi to nic. Spaliśmy, kiedy zaczęły się wybuchy. W takich chwilach człowiek rozumie, że może

0: stracić życie w jednej sekundzie i całe życie staje mu przed oczami. W naszym domu powybijało okna, ale to jeszcze pół biedy. Tam, gdzie są teraz Gruzy, kiedyś wynajmowaliśmy mieszkanie. Tam urodziło mi się dziecko. Tam zostało wielu moich znajomych i przyjaciół.
1: Wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry będzie mógł trafić do USA dopiero po wakacjach za byłym ministrem. Na razie wystawiony jest jedynie list gończy, który obowiązuje tylko na terenie Polski.
2: Zdaniem senatora Koalicji Obywatelskiej Krzysztofa Kwiatkowskiego ucieczka Zbigniewa Ziobry pokazuje, że wbrew temu, co mówił, są równi i równiejsi wobec prawa.
3: Zbigniew Ziobro wbrew temu, co mówił, bo przypomniałem sobie całkiem niedawno te początki, Stowarzyszenie Katon, lata 90., które założył, i że wszyscy mają być równi wobec prawa. No to pokazał wszystkim Polkom i Polakom środkowy palec wyciągnięty w ich stronę, że są równi i równiejsi.
1: Murem za partyjnym kolegą staje poseł PiS-u Paweł Jabłoński. W rozmowie politycznej w Trójce polityk mówił, że Ziobro jest ofiarą politycznych decyzji rządu Donalda Tuska, by ścigać polityków opozycji.
4: Jakikolwiek inny urzędnik państwowy, gdyby miał mieć zarzuty, że nieprawidłowo alokował środki z jakiegoś funduszu, niezgodnie z procedurą, bo tak naprawdę o to chodzi w tych zarzutach. Tam nie ma żadnych zarzutów kradzieży, korupcji. Byłby przesłuchiwany, odbywałby się normalny proces. Nikogo nie chciano by za to aresztować, zamknąć do więzienia. W przypadku polityków opozycji tak jest.
2: Prokuratura chce postawić Zbigniewowi Ziobrze 26 zarzutów w związku z nieprawidłowościami w Funduszu Sprawiedliwości.
1: A cała rozmowa z Pawłem Jabłońskim na naszej stronie internetowej i na YouTubie.
2: Na Węgrzech kończy się dziś trwający ponad 4 lata stan zagrożenia państwa, który pozwalał urządowi Viktora Orbana podejmować wiele decyzji dekretami.
1: Specjalne uprawnienia wprowadzono w czasie pandemii COVID. Później były one wielokrotnie przedłużane. Najpierw z powodu kryzysu energetycznego, a potem wojny w Ukrainie.
5: Dzięki tym regulacjom gabinet Viktora Orbana mógł wydawać dekrety z pominięciem standardowej ścieżki parlamentarnej. Opozycja i organizacje broniące praw obywatelskich od lat krytykowały ten mechanizm, twierdząc, że prowadził do nadmiernej koncentracji władzy w rękach premiera. Poprzedni rząd odpowiadał, że nadzwyczajne instrumenty były konieczne do szybkiego reagowania na kryzysy. Tymczasem pierwszą decyzją nowej parlamentarnej większości było zniesienie tego stanu. Aby uniknąć chaosu prawnego, obowiązujące do tej pory dekrety stały się normalnym prawem. Cały proces legislacyjny ma jednak od teraz wrócić do normalnego trybu. Decyzja podjęta przez nową europejską większość w węgierskim parlamencie to symboliczny koniec jednego z najdłużej obowiązujących stanów nadzwyczajnych w Unii Europejskiej. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt.
2: Dziś poznamy laureatów 23. Festiwalu Filmów Dokumentalnych Millennium Dogs Against Gravity. Zdobywca nagrody za najlepszy film będzie też nominowany do Oscara.
1: Oprócz gali i wręczenia nagród odbędą się też kolejne pokazy filmów. Wśród nich dokument z konkursu głównego Pieśni Lasu w reżyserii Vincenta Muniera. Dyrektor artystyczny festiwalu Karol Piekarczyk wyjaśnia, że reżyser w niezwykły sposób pokazuje piękno przyrody.
6: To jest film, który opowiada historię trzech pokoleń. Czyli dziadka, ojca, który zresztą jest reżyserem filmu, czyli Vincenta Muniera, i jego syna, którzy razem ruszają do lasu, żeby pokazać właśnie temu najmłodszemu przyrodę, las. I Vincent Munier, dzięki temu, że jest fotografem, to ten film jest niesamowicie imersyjny, pokazuje właśnie piękno lasu.
2: Uroczystość rozdania nagród dla reżyserów najlepszych filmów startujących w kilku konkursach rozpocznie się o 19.30. Program projekcji festiwalu, który potrwa do niedzieli, można znaleźć na stronie mdak.pl.
7: Klimat.
1: Ze źródeł odnawialnych pochodzi 40% energii elektrycznej. Od 11 do 15 jest zalecane zwiększenie zużycia prądu w celu wykorzystania nadmiaru wyprodukowanej energii.
2: Prawie w całej Polsce w lasach występuje zagrożenie pożarowe. IMGW wydał 14 ostrzeżeń przed suszą hydrologiczną.
1: To był serwis Trójki.
8: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
9: Jest 9:05, to teraz sport i Adam Malecki.
10: W piłkarskiej Ekstraklasie już tylko Jagiellonia Białystok utrzymała się w ucieczce z Lechem Poznań po Mistrzostwa Polski. Kolej już na dwie kolejki przed końcem, ma wszystko w swoich rękach i nogach. 4 punkty przewagi nad Jagą, która wczoraj w zaległym meczu 31. kolejki pokonała na wyjeździe 2-0 Raków Częstochowa. Pokazaliśmy charakter, mówił po meczu szczęśliwy trener Adrian Siemieniec.
11: Wielkie podziękowania kibicom naszym i no duże gratulacje dla drużyny za zwycięstwo. Bardzo ważnym meczu, to po pierwsze. Po drugie, bardzo trudnym meczu, bo mój zespół pokazał, że ma w sobie dużo poświęcenia.
10: Raków spadł na czwarte miejsce, na trzecie wskoczył Górnik Zabrze, który zremisował z Arką. Gdynia nie pozostają w strefie spadkowej. W zagranicznej piłce za oceanem trzy gole strzelił przymierzany do reprezentacji Polski Julian Zakrzewski-Hall. Gole 18-letniego napastnika o polskich korzeniach przyczyniły się do wygranej New York.

0: Brad Bulls 3-2 z Columbus Crew. W innym meczu MLS dwa trafienia Lionela Messiego i wygrana Interu Miami. 5-3 Cincinnati. W Europie mistrzem Francji po raz piąty z rzędu zostało Paris Saint-Germain, a w Italii Puchar Włoch zdobył Inter. W finale Nerazzurri z Piotrem Zielińskim 2-0 pokonali Lazio. Fajerwerki odpalone na Stadio Olimpico, by świętować triumf Interu, zakłóciły na kilka minut grę na tenisowym Foro Italico. Na korcie wówczas przebywali Włoch Darderi z Hiszpanem Hodarem. Dym zasiągnął na kort, ale po krótkiej przerwie Darderi rozprawił się z 19-letnim rywalem. Podobnie jak Iga Świątek z Jessiką Pegulą, dzisiaj Polka zagra w półfinale z Ukrainką Świtoliną. Początek o 20:30. W Ekstraklasie koszykarzy to już czas ćwierćfinałów. Do najlepszej czwórki awansują drużyny, które wygrają 3 mecze. Wczoraj King Szczecin wygrał z Zastalem Zielona Góra 80-78 i wyszedł na prowadzenie, mówi Mateusz Kostrzewski z Kinga.
1: Bardzo się cieszymy z tej wygranej. Nieważne jak, ważne, że wygrana, rozpoczynamy tę serię od pierwszego wygranego spotkania dla nas, więc to bardzo cieszy.
0: Także 1-0 prowadzi Śląsk Wrocław, który wygrał po dogrywce z Arką Gdynia 87-84, a w koszykówce za oceanem w NBA Cleveland Cavaliers są już o krok od finału konferencji wschodniej. Zespół z Ohio po raz trzeci pokonał Detroit Pistons. Cavaliers w rywalizacji o 4 zwycięstw prowadzą 3-2. W finale konferencji wschodniej czeka już New York Knicks z Jeremim Sochanem w składzie. To jeszcze hokejowa NHL. Trwa rywalizacja o Puchar Stanleya. Coraz bliżej finału konferencji zachodniej są Vegas Golden Knights. W piątym meczu półfinałowym pokonali po dogrywce Anaheim Ducks 3-2.
2: Czwartek będzie na ogół pochmurny i na ogół deszczowy, a większe rozpogodzenia możliwe dopiero wieczorem na północy i południowym wschodzie. Możliwe dziś będą burze, zwłaszcza na północy kraju, burze z porywami wiatru do 70 km na godzinę. Poza tym wiatr ma być słaby. Temperatura maksymalna na dziś to 10 stopni w Szczecinie i Koszalinie, 16 w Bydgoszczy, Suwałkach, Łodzi, Wrocławiu i Krakowie. No właśnie takie mocne kilkanaście na przeważającym obszarze kraju. 18 w Warszawie, do 20 miejscami na Podkarpaciu.
3: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
2: A z tym Interem Miami to trochę jak z Juventusem Tuszyn. No, można się pomylić. Krzysztof Sagan, Józef Niewiarowski, Kuba Witkowski, Robert Grzędowski i nieznośnie utalentowana Karolina Gonet. My już dziękujemy za to poranne spotkanie. Teraz nieznośnie utalentowana Justyna Grabasz w studiu. Dzień dobry.
4: Dziękuję za takie piękne słowa.
2: Bo ja wam wszystkim zazdroszczę po prostu tych talentów.
4: Ale to wiesz, tutaj nieznośnie utalentowany Robert Grzędowski siedzi.
2: Został ci jeszcze echo przy mikrofonie, słyszysz?
4: Nie.
2: Głos taki sceniczny.
4: Nie, może ci się wydaje. O, już. Po prostu zmęczony po poranku.
2: O, coś słyszę.
4: Słyszę głosy. Dzień dobry.
5: Dobrego dnia.
4: Krzysztof Sagan, Gosia Jakubowska, Justyna Grabasz. Będziemy w takim składzie do 11:00. A na początek grupa Talking Heads. Hey!

Najlepszy na świecie, David Byrne. Ja już nieraz przyznawałam się na trójkowej antenie do mojej wielkiej miłości do tego człowieka. Absolutnie nie mogę się doczekać jego koncertu na Openerze w tym roku. No i dziś dodatkowo można mu zaśpiewać 100 lat, bo obchodzi urodziny, 74. My z tej okazji życzymy sobie kolejnych znakomitych nagrań i koncertów w jego wykonaniu, a Davidowi dużo zdrowia, bo zdrowie jest najważniejsze. Dzień dobry, po raz kolejny, prawie dwie wspólne godziny przed nami, a w ciągu tych dwóch godzin zajrzymy na przykład do Poznania na Kongres Impact, czyli jedno z najważniejszych wydarzeń społeczno-gospodarczych w Europie. Będziemy też, to już z zupełnie innej bajki, dyskutować o cudzie niepamięci, o tym, dlaczego zapominamy i dlaczego ma to mnóstwo pozytywnych aspektów. To między innymi, bo główną rolę w tej audycji gra muzyka, na przykład nasza piosenka dnia.

No, coś czuję, że niedługo ten utwór będą nucić wszyscy. Niesamowicie wpada w ucho. Ja jestem oczarowana i już sobie wyobrażam, ilu ludziom ta piosenka będzie towarzyszyć przy powrotach do domu i jak bardzo będzie wtedy działać. Może już komuś z Państwa towarzyszyła. Dobrego dnia, małpopolskieradio.pl. Można nam o tym napisać, wysyłając wiadomość na ten adres. Nie ma miejsca jak dom, taki tytuł nosi ta kompozycja, to oczywiście Mrozu, tego głosu nie da się pomylić z żadnym innym i to kolejny już efekt jego produkcyjnej współpracy z Leonem Krześniakiem, kolejny bardzo zdolny człowiek. Dziś do tego utworu będziemy powracać, na całe szczęście, bo to nasza piosenka dnia, ale to wszystko później, na razie Rosin Murphy.

0: Piosenka, która od wielu tygodni podbija światowe listy przebojów. Rain Me In, Sam Fender i Olivia Dean. U nas na pierwszym miejscu listy pierwsza trójka. W minionym tygodniu utwór Ciągle Tutaj Jestem, BDSA i Mai Mecen. Jutro kolejne notowanie, tak więc zachęcam już dziś do głosowania na ulubione kompozycje. Przypominam, głosowanie do jutra, do godziny 12.
1: Autopromocja Polskiego Radia.
2: Elektronicznie, tanecznie i ambientowo. Z fortepianem wśród dronujących dud i przy lirze korbowej w różnych odsłonach. Konkurs muzyki folkowej festiwalu Nowa Tradycja to przegląd niebanalnych i oryginalnych reinterpretacji muzyki tradycyjnej. Zapraszamy 22 i 23 maja od godziny 16 do studia koncertowego imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Transmisja wideo w mediach społecznościowych Radiowego Centrum Kultury Ludowej.
1: Autopromocja Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy.
3: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
4: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips, aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4599 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym.

0: Co za dzień.
1: Co się stało?
0: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
1: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
0: Meliski?
1: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
0: Czyli to takie pastylki antystresowe?
1: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
0: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
1: Na mnie i na Meliski.
2: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
3: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kapsułki do zmywarki Finish za 66,60 już od 75 groszy za kapsułkę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 149,99.
4: Kategoria trawienie.
5: Po jednej nutce.
4: Ciężko na żołądku.
6: A teraz?
5: Uczucie pełności.
6: Dobrze, i ostatni.
5: Gazy.
6: Świetnie, a co można na to zaradzić?
5: Najlepiej zastosować Travisto.
7: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
8: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
9: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
10: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
9: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
11: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
9: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
11: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
12: Już są dni My Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w My Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
13: Żegnamy reklamy.
14: Na zegarze 9:30.
15: Informator ekonomiczny.
14: A dziś, tak jak wspomniałam, przenosimy się do Poznania na kongres Impact, gdzie jest Sylwia Zadrożna. Dzień dobry.
16: Dzień dobry, rzeczywiście witamy z Poznania. Ze mną w naszym studiu na Impakcie Małgorzata Borkowska z Muzeum Narodowego w Warszawie. Dzień dobry.
17: Dzień dobry Państwu.
16: Na Impakcie dużo się mówi o sprawach gospodarczych, technologicznych, ale też o kulturze. Dlatego dzisiaj informator ekonomiczno-kulturalny właśnie, bo jesteśmy obecnie świadkami dyskusji, która może zmienić sposób finansowania kultury w Polsce. W połowie kwietnia w Senacie zainaugurowano pracę Platformy Kultury Pracodawców RP, która ma na celu rozwój mecenatu. Powiedzmy zatem, czym jest mecenat i czym różni się od sponsoringu?
17: W języku potocznym mecenat i sponsoring często jest stosowany zamiennie, ale w praktyce to są zupełnie dwa różne modele wspierania tej kultury, zarówno jeśli chodzi o cel, jak i charakter tej relacji. Mecenat kultury opiera się przede wszystkim na długofalowym wspieraniu kultury, sztuki albo konkretnej instytucji. Bardzo często z pobudek prestiżowych, społecznych, wizerunkowych albo ideowych. Sam mecenas wspiera kulturę jako wartość samą w sobie. I by jeszcze jaśniej to określić, podam przykład. My jako Muzeum Narodowe mamy oczywiście wspaniałych mecenasów, z którymi projekty współtworzymy. Nasi mecenasi przychodzą do nas, opowiadają o swoich potrzebach, o swoich celach, o swojej strategii. My opowiadamy im o swoim programie i tworzymy coś wspólnie. Klasyczny sponsoring skupia się raczej na aspektach wizerunkowych, marketingowych, PR-owych. Mówi się w języku potocznym, wręcz w kulturze, że często to jest relacja na zasadzie projekt i instytucja lub firma, która po prostu przekazuje na to pieniądze. I na tym ta relacja się kończy. Dla nas oczywiście najważniejsze relacje to te długofalowe i zdecydowanie patrzymy w stronę mecenatu.
16: Jak zatem powinniśmy wspierać te relacje? No tak, żeby obie strony też były zadowolone.

0: zadowolone, miały korzyści. No wiadomo, to łączy się też z finansami.
1: Oczywiście łączy się z finansami i dlatego tutaj jesteśmy. Parokrotnie słyszeliśmy tutaj pytania, z jakiego powodu Muzeum Narodowe na konferencji biznesowej. My będziemy opowiadać o kulturze wszędzie, tak często jak możemy, gdzie tylko się da. I głęboko wierzymy, że te relacje mogą być prawdziwe i spójne z wizerunkiem firmy, bo pamiętajmy, że nie chodzi już nawet o wymierne korzyści PR-owe. Firmy i instytucje to ludzie, to ich partnerzy, ale przede wszystkim pracownicy. I dla nas jako muzeum to zawsze wspaniałe doświadczenie, gdy osoby reprezentujące te firmy przychodzą do nas, często po godzinach pracy muzeum. I możemy im stworzyć miejsce relaksu, odpoczynku po długiej pracy, miejsce, w którym mogą spojrzeć na tematy, którymi zajmują się na co dzień inaczej, być może kreatywniej albo z większym spokojem.
0: To na pewno jest niezwykle ważne, ale wróćmy jeszcze do tego aspektu finansowego, bo ta platforma, o której wspomniałam, Platforma Kultury Pracodawców RP, chce wypracować jasne zasady, jak ten mecenat mógłby być finansowany i jakie korzyści mecenasi mogliby podatkowe uzyskiwać, bo tam jest teraz propozycja, żeby to były właśnie jakieś odpisy od podatku dochodowego.
1: Zgadza się, tak jak w tym momencie możemy odpisywać nasze podatki PIT, jest taki pomysł, by otrzymywać również ulgi i odpisywać podatek CIT. Dla nas, jako dla instytucji publicznych, instytucji kultury, które ogranicza nas mnóstwo rzeczy. Na pewno nie jest to kreatywność. Kreatywności nam nie brakuje. Brakuje nam środków na realizację tych wspaniałych projektów. I dla nas jako instytucji publicznych na pewno jest to ogromna szansa do rozwijania jeszcze większej liczby projektów na większą skalę. Też to przestrzeń do próbowania nowych projektów w tym momencie, kiedy jesteśmy na tak wysokim ryzyku, wiedząc, że mamy tylko określoną pulę pieniędzy, ogranicza to nam pole do próbowania i testowania nowych formatów. A wiemy na pewno, że nie tylko w Polsce, ale generalnie na świecie jest ogromne zainteresowanie instytucjami kultury. Mówimy wręcz o muzealnym boomie. W Muzeum Narodowym jesteśmy w stanie zaprosić na nasze zajęcia edukacyjne około 300 tysięcy osób rocznie i tylko dlatego tak mało, że nie mamy już więcej pieniędzy na zatrudnianie nowych osób, które poprowadziłyby zajęcia. Gdybyśmy mieli taką możliwość, gdybyśmy mieli większe finansowanie, jestem przekonana, że naszą ofertą edukacyjną byłoby zainteresowane jeszcze więcej osób.
0: Czyli rozumiem, że w planach jest to, żeby w ramach mecenatu były i osoby fizyczne, i firmy.
1: Zgadza się.
0: I żeby każdy mógł odpisać 1,5%, zdaje się, mówi się teraz o tym, żeby to było 1,5% od podatku CIT, PIT.
1: Zgadza się. I ta ulga obejmuje wsparcie działalności kulturalnej w rozumieniu ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, czyli będą to między innymi muzea, teatry, filharmonie, ale również wydarzenia artystyczne czy projekty edukacyjne związane z kulturą prowadzone przez różnego rodzaju stowarzyszenia i fundacje.
0: Czyli trzymamy kciuki i obserwujemy, jak tutaj te prace będą się dalej toczyć. A chciałam Panią jeszcze zapytać o takie rozwiązanie, które już jest w wielu europejskich krajach, na przykład we Włoszech czy we Francji. Tam są specjalne bony na kulturę. One są przeznaczane dla młodych osób, czyli takich, które kończą 18 lat. We Włoszech jest to 500 euro, we Francji 300 euro. I to są pieniądze, które ci młodzi mogą wydać właśnie na kulturę, czyli na książki, na bilety do teatrów, na bilety do muzeów. Czy taki pomysł mógłby też zaistnieć w Polsce?
1: Oczywiście. Przyznam też, że w Polsce mamy już sporo rozwiązań, które sprawiają, że młodzi ludzie, nie tylko młodzi ludzie, po prostu obywatele i obywatelki mogą do instytucji kultury przyjść za darmo albo w preferencyjnych cenach. Akurat w naszym muzeum jeden dzień w tygodniu jest darmowy. Do muzeum można wejść za darmo. Natomiast sama taka akcja jest niezwykle nośna. Jestem przekonana, że gdyby wprowadzono takie rozwiązanie w Polsce, byłoby o tym głośno i wiele wiele osób wcześniej, nie myśląc o tym,

0: że mogłoby pójść do instytucji kultury, nagle gdyby otrzymało ten bon, a wcześniej byłoby to poprzedzone jakimiś dużymi kampaniami reklamowymi w telewizji, w radio, w social mediach, na pewno zatrzymaliby chociaż na tym wzrok i pomyśleli, czy akurat piątkowego wieczoru nie chcą spędzić w ten sposób, albo niedzielnego poranka. Także gorąco trzymam za to kciuki. Każda taka forma wsparcia instytucji również jest mile widziana.
1: Czyli to trzeba jeszcze słówko panu ministrowi finansów wspomnieć, ale on tutaj jest w Poznaniu, więc może gdzieś między panelami warto też o tym wspomnieć. Małgorzata Borkowska z Muzeum Narodowego w Warszawie była naszą gościnią. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Bardzo państwu dziękuję.
2: Informator ekonomiczny.
3: A mówiła do państwa Sylwia Zadrożna prosto z Poznania, z kongresu IMPACT.

True Love Can't Be Blind to Curtis Harding na antenie Trójki. A my teraz zerkamy na kartkę z kalendarza, bo tam poza urodzinami Davida Byrna kilka innych muzycznych rocznic, między innymi płytowych. 25 lat temu, albo niech to zabrzmi poważnie, ćwierć wieku temu, światło dzienne ujrzała 10. płyta grupy Depeche Mode, zatytułowana Exciter. To na ten album trafiły m.in. kompozycje Dream On, Free Love czy I Feel Loved. I my właśnie ten utwór wybraliśmy do świętowania tej pięknej rocznicy.

Kolejna dzisiejsza płytowa jubilatka i kolejna 25-latka. Tego samego dnia, w którym Depeche Mode wypuszczały w świat swoją 10. płytę, debiutanckim albumem podzielił się Andrzej Smolik, nazywając swoją płytę po prostu Smolik. Przepiękny, elektroniczny album, właściwie pionierski w swoim gatunku, przełomowy dla polskiej muzyki alt-popowej. I to właśnie na tym albumie znajduje się utwór Tea Time z udziałem Nowiki, który chwilę temu wybrzmiał nam na trójkowej antenie. No, bardzo miło jest się cofnąć muzycznie do tych czasów. No i jak już jesteśmy w latach 2000, to mam jeszcze taką jedną piosenkową propozycję.

Mad About You, piosenka, która kojarzy mi się bardzo mocno z redaktorem Piotrem Baronem, bo wiele razy słyszałam, jak ją podśpiewuje pod nosem. Dobrze, wychodzimy z tej pierwszej dekady naszego tysiąclecia, przeskakujemy teraz muzycznie do współczesności, do roku 2026. Tak, to teraz. Suki Waterhouse zapowiada nową, trzecią już płytę, która się ukaże latem tego roku. Album promuje kilka bardzo dobrych singli, m.in. utwór Back in Love, który przed nami, tak więc słuchamy, a już za chwilę na naszej antenie Serwis Trójki.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Dla mnie demokracja to prawo do tego, by nie bać się wyjść na ulicę z megafonem. Nie bać się mówić, co się myśli, nie bać się stanąć po jakiejś stronie. Fundacja Batorego zabiega o to, by strachu w przestrzeni publicznej było jak najmniej. Wspieraj z nami demokrację i równe prawa w Polsce. Masza Wągrodzka.
2: Więcej informacji znajdziesz na stronie www.batory.org.pl.
0: Ogłoszenie społeczne.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: To co, Marian? Rowery?
5: No, wiadomo, w Media Expert. Patrz, jak kupimy dla nas dwa, to drugi dostaniemy 30% taniej. A jak jeszcze weźmiemy dla młodego, ho, to będzie 55% rabatu na najtańszy.
4: A raty jakie mają?
5: Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
4: Jakie fajne te rowery. Patrz, cross, romet, indiana, górskie, miejskie, trekkingowe, dla dzieci i dużo elektryków mają.
5: No właśnie. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
7: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
6: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
7: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
8: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
9: Cześć, siostrzyczko.
10: Gratulacje.
9: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
10: Ania. Po mamie byłaby z siebie dumna.
9: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
10: Obiecuję.
11: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
12: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
13: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
14: Mama była smutna i zmęczona.
12: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
3: Zdrowid. Żegnamy reklamy.
15: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest czwartek, 14 maja. Właśnie minęła 10. Serwis Trójki przedstawi Michał Przerwa.
16: Posłowie będą się dziś zajmować kryptowalutami. To już trzecie podejście. Żadnych stowarzyszeń w ramach PiSu. Tak chce Jarosław Kaczyński. Jest areszt dla Andrija Jermaka, byłego szefa biura ukraińskiego prezydenta. Jest nadzieja, że prezydent nie zawetuje trzeciej ustawy w sprawie kryptowalut, tak mówi poseł Nowej Lewicy Dariusz Wieczorek. Dziś w Sejmie kolejny raz będą posłowie zajmować się projektami ustaw w tej sprawie.
17: Prezydent ustami ministra Boguckiego zgłasza poprawki, ale jest chyba już bardzo duża zgodność, mam wrażenie. Bo jak wczorajśmy te projekty analizowali, to rzeczywiście projekt prezydencki jest bardzo podobny do projektu rządowego. Więc myślę, że w tej sprawie jesteśmy w stanie się dogadać, no bo tam spieramy się o wysokości kar, o wysokości opłat, o tego typu rzeczy.
16: Z kolei Krzysztof Mulawa z Konfederacji przekonywał, że projekt jego ugrupowania kompleksowo reguluje ten rynek.
18: Jeżeli to ma być dobre, to ma być skuteczne. Polscy obywatele mogą się wtedy lepiej czuć, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo ze swoimi kryptowalutami, bo wtedy firmy, które będą chciały operować na polskim rynku, będą chciały być może nawet u nas umieszczać swoje siedziby. I tak to trzeba zrobić, bo inaczej nasze oszczędności wtedy, kiedy ktoś się decyduje na inwestycje w kryptowaluty, wtedy będzie mógł bardziej się czuć bezpiecznie niż mniej.
16: W Sejmie odbędzie się drugie czytanie projektów ustaw regulujących rynek kryptoaktywów. Są to propozycje prezydenta rządu Polski 2050 i Konfederacji. Wczoraj zajmowała się nimi Komisja Finansów. Większość jej członków zdecydowała, że projektem wiodącym będzie projekt rządowy. Głosowania jutro. Koniec ze stowarzyszeniami wewnątrz PiSu. To konkluzja wczorajszego wyjazdowego posiedzenia klubu parlamentarnego tej partii.
19: Przemysław Czarnek miał zarzucić Mateuszowi Morawieckiemu sabotowanie jego kampanii wyborczej. Usłyszałem od jednego z polityków dawnej suwerennej Polski. W odpowiedzi były premier zarzucił frakcji Czarnka, że ta próbuje uczynić z PiS partię skrajnie prawicową. Poseł PiSu Paweł

0: Szrote zaprzecza, aby doszło do politycznej awantury.
1: Była aktywna, merytoryczna dyskusja, a jeśli pan chce usłyszeć o jakimś wielkim sporze, kłótni czy awanturze, proszę poszukać innego posła.
0: Dowodem na to, że doszło do burzliwej dyskusji, jest zapowiedź Jarosława Kaczyńskiego o zamrożeniu stowarzyszeń działających wewnątrz PiS.
2: Mamy iść w jednym kierunku. To, co powiedział prezes, ja się z tym zgadzam.
0: Mówi poseł partii Robert Telus. O zamrożeniu stowarzyszeń ma zadecydować Komitet Polityczny Partii, który zbierze się w najbliższych dniach. Michał Fabisiak, Polskie Radio.
3: Sąd w Kijowie zdecydował o aresztowaniu Andrija Jermaka. Były szef kancelarii ukraińskiego prezydenta jest podejrzany w sprawie o korupcję. O zastosowaniu takiego środka zapobiegawczego zdecydował Wyższy Sąd Antykorupcyjny. Jermak ma możliwość wyjścia na wolność po wpłaceniu kaucji w wysokości 140 milionów hrywien.
4: Andrij Jermak ma spędzić w areszcie co najmniej 3 miesiące. Były szef biura Wołodymyra Załęckiego na sali sądowej oświadczył, że nie ma pieniędzy na wpłacenie kaucji, ale spodziewa się pomocy przyjaciół. Według śledczych Jermak był członkiem grupy przestępczej zamieszanej w legalizację 460 milionów hrywien, czyli równowartość około 40 milionów złotych. Proceder dotyczył elitarnej inwestycji budowlanej pod Kijowem. Andrij Jermak uważany był za nieformalną drugą osobę w państwie. Został zwolniony ze stanowiska pod koniec listopada, kiedy to antykorupcyjni śledczy ujawnili, że wykryli potężną aferę korupcyjną na szczytach ukraińskiej władzy. Grupa wysokich urzędników przywłaszczyć miała około 100 milionów dolarów. Według mediów i ukraińskich publicystów sprawa jest wciąż rozwojowa i dotyczyć może kolejnych osób z kręgu ukraińskich władz. Paweł Buszko, Polskie Radio.
3: Prawie 15 tysięcy euro musi zapłacić fałszywa maskotka piłkarskiego Euro sprzed 2 lat. Sąd w Monachium skazał niemieckiego youtubera, który wszedł na mecz otwarcia w przebraniu i na podstawie sfałszowanej akredytacji.
5: W czasie jednodniowego procesu Marvin Wildhage bronił się, że chciał wykazać luki w systemie bezpieczeństwa piłkarskiej imprezy. Sąd ocenił, że nawet jeśli uzna się jego działanie za dziennikarstwo śledcze, nie zwalnia go to z odpowiedzialności za złamanie prawa, czyli sfałszowanie dokumentu i uzyskanie usługi w wyniku oszustwa. Tak sąd w Monachium ocenił wejście na mecz otwarcia Euro 2024, w którym właśnie w Monachium zagrały Niemcy i Szkocja. Internetowy twórca oglądał to spotkanie z najbliższej możliwej odległości, z okolic linii bocznej. Wyrok zawiera karę 9 tysięcy euro. YouTuber musi też zwrócić ponad 5 tysięcy euro, które zarobił na publikacji w internecie filmiku ze swojego wejścia na stadion. Adam Górczewski, Polskie Radio.
3: To był Serwis Trójki.
6: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
3: Dzisiaj pochmurno, ale z szansami na słońce, przelotny deszcz i możliwe burze. 12 stopni na zachodzie, 16 w centrum, 20 na wschodzie.
7: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
8: 5 minut po godzinie 10.
6: Dobrego dnia.
8: I pod tym szyldem umilamy Państwu czas jeszcze do 11. Za konsoletą Krzysztof Sagan, audycję wydaje Gosia Jakubowska. Ja się nazywam Justyna Grabasz i znowu zaczynamy urodzinowo.

A któż to taki? Grupa, której trójkowym słuchaczom chyba przedstawiać nie muszę. Chociaż i tak to powiem, Marillion, No One Can, album Holidays in Eden, pierwszy nagrany w całości bez Fisha, drugi z udziałem Steve'a Hogartha, który brzmi tutaj znakomicie. No i właśnie, to on jest tym wspomnianym dzisiejszym jubilatem, bo tak się składa, że dziś przypada okrąglutka 70. rocznica jego urodzin. Tak więc śpiewamy 100 lat po raz kolejny. Wcześniej Davidowi Byrne'owi, teraz Steve'owi. No i przy okazji tym utworem rozpoczynamy drugą godzinę audycji Dobrego Dnia. Sporo niespodzianek mam dla Państwa jeszcze. Zaproszeń na koncerty, na spotkania w Trójce, a także naszą płytę tygodnia, czyli album Look for Your Mind grupy The Lemon Twigs.

No świetna jest ta płyta, co tutaj dużo mówić. Aż mi szkoda, że dzisiaj słuchałam ostatniego fragmentu w ramach Płyty Tygodnia, chociaż oczywiście jeszcze będziemy do tego albumu powracać również o innych porach. Fire and Gold, taki tytuł nosi utwór, który za nami, brzmiący bardzo klasycznie jak cała płyta Look for Your Mind, pełna odniesień do brzmień z lat 60. i 70. i o ile brzmienie jest naprawdę bardzo słoneczny, to tekstowo ten album jest trochę bardziej mroczny niż mogłoby sugerować jego jasne harmonie, bo się pojawiają tutaj tematy zagubienia, samotności i współczesnego przeciążenia światem. Jeśli to Państwu pasuje, to zachęcamy do odsłuchu całej nowej płyty grupy The Lemon Twigs. A my muzycznie znowu kierujemy się w stronę roku 2001, bo czemu nie? John Frusciante i Going Inside to przed nami.

0: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
1: Próbuję być jak Sharon Stone. Maluję rzęsy, kręcę włos. I nie wiem wcale, co to wstyd. Mówię najgłośniej, jak chcę żyć. Palę nałogowo. Próbuję być jak Harley Quinn. Uderzać siłą 200 sił. Mieć wszystko gdzieś i zrobić błąd.

trudno jest być sobą. Próbuję być jak małe mi, krzyknąć najgłośniej, tam są drzwi. Mówić, co myślę wtedy, gdy jest na to moment, a nie gdy robi się niezdrowo. Czasami nie wiem, czym jest dom, czy to, gdzie wracam, czy też skąd. Czy kalkulować, czy być fair, czy gdzieś zabłądzić, czy mieć

Więc jeśli nie mają Państwo planów na wieczór, to śmiało proszę do nas dzwonić na numer 22 i 7 trójek. Przedpremierowy odsłuch nowej płyty Darii ze Śląska. Dzisiaj o 19 w Radiowej Trójce.

0: Autopromocja.
1: Chyba jeszcze nie jesteśmy muzeum.
2: Jesteśmy radiem.
1: Nie boimy się wyzwań i zapraszamy na Noc Muzeum w Trójce. W programie Pokazy Magii Radia.
3: Czyli radio od kuchni.
1: Spotkania oko w oko.
3: Z głosem.
1: I wszystko dla słuchaczy i słuchaczek Trójki, a także tych, którzy dopiero zaczną nas słuchać.
3: Otwarte studia.
1: Pokoje redakcyjne.
4: Antena.
1: A przede wszystkim nasze ramiona.
3: Przyjmiemy Państwa z otwartymi ramionami.
1: Noc Muzeów w Trójce w sobotę 16 maja od 19 do
3: 23.
1: Przy Myśliwieckiej 3 przez 5 przez 7
3: w Warszawie.
0: Autopromocja.
5: Zapraszamy do reklamy.
6: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet

0: Narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
1: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
2: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
1: Latium?
2: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
1: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
2: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
3: Zdrowid. Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kapsułki do zmywarki Finish za 66,60 już od 75 groszy za kapsułkę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 149,99.
4: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety Travisto Fast.
5: Travisto Fast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
4: Travisto Fast i Travisto.
5: Aflofarm.
6: Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
7: Szynka wieprzowa bez kości 44% taniej. 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 16 maja. Cena przed obniżką 17,99.
8: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
9: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
10: Mama była smutna i zmęczona.
8: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
3: Zdrowid.
11: Żegnamy reklamy.
12: Właśnie minęła 10:30.
13: Sponsorem audycji jest Orlen. Mecenas sportu, kultury i nauki.
14: Piknik naukowy.
12: A dzisiaj słów kilka o sztuce zapominania. Dlaczego nasze mózgi zostały tak ukształtowane, aby móc zapominać i co by nam groziło, gdybyśmy chcieli wszystko zapamiętywać? O tym Monika Suszek.
15: To pamięć decyduje o tym, jak odpowiadamy na codzienne wyzwania, co myślimy o sobie i jak postrzegamy świat wokół nas. Ale równie ważny jest drugi, często niedoceniany mechanizm adaptacyjny naszego mózgu – zapominanie. Mówi psycholog dr Beata Rajba.
16: Większość z nas zapomina w sposób naturalny, bo po pierwsze czyścimy troszeczkę magazyny pamięci. Również zapominamy traumatyczne wspomnienia. Kiedyś robiłam taki projekt badawczy, w którym rozmawiałam z mamami wcześniaków tuż po porodzie i przewijało się słowo koszmar, dramat, potworny ból fizyczny, psychiczny. Jak wracałam do nich po roku, to słyszałam najszczęśliwszy dzień mojego życia. Paradoksalnie też bardziej zapominają osoby inteligentne. Okazuje się, że zapominanie wiąże się z wyższą inteligencją, dlatego że po prostu nasz mózg działa efektywniej.
15: Wbrew powszechnemu wyobrażeniu, pamięć nie przypomina ogromnej biblioteki, w której wszystko jest starannie poukładane. Kiedy człowiek czegoś doświadcza, zmysły przekształcają te informacje w impulsy nerwowe i przekazują je do mózgu. To, jak dzielimy pamięć, zależy od kilku aspektów. Jednym z kluczowych jest czas. Stąd podział na pamięć krótko i długotrwałą, mówi kognitywista dr Marcin Rządeczka z Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie.
17: To tutaj również możemy wyróżnić różne rodzaje. Na przykład mamy pamięć semantyczną, która jest związana z zapamiętywaniem konkretnych słów w języku obcym. Mamy pamięć związaną z zapamiętywaniem konkretnych wzorców ruchowych. Ona jest stosunkowo najbardziej trwała, dlatego że jeżeli już raz nauczymy się jazdy na rowerze, to właściwie przypomnienie sobie, odświeżenie sobie tej treści zajmuje nam zwykle bardzo mało czasu. Nazywamy to pamięcią proceduralną, dotyczącą właśnie pewnych wzorców ruchowych, wzorców związanych powiedzmy z pływaniem, jazdą na rowerze, sztukami walki, czy chociażby zawiązywaniem sznurowadą.
15: To, co sprawia, że pamiętamy pierwszą randkę, maturę czy pierwsze wakacje bez rodziców, to emocje. To właśnie one najsilniej utrwalają wspomnienia.
16: Pierwszy pocałunek wiąże się ze szczególnymi emocjami. To jest rzecz wyjątkowa, to jest wyjątkowe wydarzenie, przy czym

0: Nie zawsze pamiętamy wszystko. Z czasem pamiętamy te dobre rzeczy, raczej mamy tendencję do pamiętania dobrych rzeczy. Ta tendencja nasila się zresztą u osób u progu emerytury. I to pozwala nam podsumować życie i stwierdzić, że ono nie było takie złe.
1: Nie znamy ograniczeń, możliwości związanych z zapamiętywaniem. Są osoby, tak zwani sawanci, którzy mają pamięć wręcz fotograficzną i pamiętają każdy element swojego życia, w tym co jadły 13 marca 2022 roku na śniadanie. Ale takie osoby zwykle borykają się z różnymi problemami zdrowia psychicznego.
0: Sztuka zapominania pozwala nam nie tylko pracować efektywniej, nie tylko naszemu mózgowi pracować efektywniej, ale przede wszystkim pozwala nam lepiej żyć, dlatego że ubarwia to, co może było trudne, ale jednak w ostatecznym rozliczeniu szczęśliwe.
2: Bo zapominanie jest równie ważne dla naszego mózgu jak pamiętanie. Pozwala nam uwolnić się od niepotrzebnych informacji, redukować stres i skupiać się na tym, co naprawdę istotne.
3: Sponsorem audycji był Orlen, mecenas sportu, kultury i nauki.
4: Bardzo się będę trzymać tej myśli i tych słów pani doktor Beaty Rajby, że najbardziej zapominają ludzie inteligentni, bo to naprawdę wszystko tłumaczy. A tematem pamięci i niepamięci zajęła się Monika Suszek. Ooh, hey, hey. Oh, what we're living in. Let me tell you.

Traveling Without Moving. Ależ to jest świetna płyta. Tak w temacie pamięci jeszcze pamiętam, jak pierwszy raz usłyszałam Jamiroquai. Było to w podstawówce i od razu automatycznie zapragnęłam ułożyć jakiś układ taneczny do tego utworu. I do utworu Love Philosophy, to pamiętam bardzo dobrze. Zastanawiałam się kiedyś, czy istnieje na świecie ktoś, kto nie lubi Jamiroquai i wydaje mi się, że to jest praktycznie niemożliwe. Znakomity skład. A czy jest wśród trójkowych słuchaczy ktoś, kto lubi grupę Kaliber 44? Tutaj też nie mam wątpliwości, że to grono jest spore, a ja mam dla Państwa niespodzianki związane z tym składem i za moment zdradzę wszystkie szczegóły.

Normalnie o tej porze w audycji Dobrego Dnia dzielimy się zaproszeniami na trasę koncertową grupy Kaliber 44. Legenda polskiego hip-hopu ogłasza pożegnalną trasę koncertową z finałowym koncertem 20 czerwca w Warszawie, a wcześniej Wrocław, Łódź i Gdańsk. I my właśnie na ten wrocławski koncert, najbliższy, który już pojutrze, 16 maja, Państwa zapraszamy. Rzecz się wydarzy w Centrum Koncertowym A2. Dobrego dnia, @polskieradio.pl. Jeśli chcą Państwo na wydarzenie zajrzeć, no to trzeba do nas na ten adres napisać. Czekamy na wiadomości.

Słuchając tej piosenki miałam małe skojarzenie z utworem Beksa z albumu Składam się z ciągłych powtórzeń. Obie kompozycje zresztą uważam za świetne, no i przyznam, że po tej singlowej zapowiedzi nie mogę się doczekać nowego albumu Artura Rojka o bardzo ciekawym tytule Chciałbym urodzić się, żebym latałem. No i to już przedostatnia kompozycja w dzisiejszej audycji Dobrego Dnia. Na koniec jeszcze Little Sims, ale zanim to, szybkie do usłyszenia. Audycję realizował Krzysztof Sagan, wydawała Gosia Jakubowska. Ja się nazywam Justyna Grabasz. No to dobrego dnia i do usłyszenia.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
2: Melatonina lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam, ta ze słoneczkiem.
3: Cześć, siostrze.

0: córką.
1: Gratulacje.
2: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
3: Ania.
1: Po mamie byłaby z ciebie dumna.
2: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
1: Obiecuję.
4: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd i lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Jak nie kocha Franek, aj po co za złotówkę kupiło bażanek.
7: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie polskieradio-bilety24.pl.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
10: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
11: Żegnamy reklamy.
12: Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 14 maja, jest 11. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Amerykańskich wojsk w Polsce nie ubędzie, zapewnia szef MON-u. Trzy osoby zginęły w rosyjskim ostrzale Kijowa. W Cannes premiera najnowszego filmu Pawła Pawlikowskiego Fatherland. Liczba amerykańskich żołnierzy w Polsce nie zmniejszy się, ale pracujemy nad tym, by została zwiększona. Tak mówi minister obrony Władysław Kośniak-Kamysz w reakcji na doniesienie amerykańskich mediów o tym, że Stany Zjednoczone zrezygnowały z planu wysłania do Polski 4000 żołnierzy.
13: Te zmiany nie dotyczą zmniejszenia kontyngentu amerykańskiego w Polsce. Reorganizacja jest większym procesem. Pan prezydent Trump zapowiedział wycofanie około 5000 żołnierzy z Niemiec, nie z Polski. Więc ta reorganizacja może powodować, że inne brygady będą wyznaczone do poszczególnych krajów. Stąd wydaje się, było to zamieszanie, które wczoraj wywołał jeden z artykułów opublikowany w amerykańskiej prasie.
12: Paweł Jabłoński z Prawa i Sprawiedliwości mówił w Bezuniku w rozmowie politycznej w Trójce, że słowa Donalda Tuska z kwietnia kwestionujące lojalność Stanów Zjednoczonych wobec NATO są fatalne i mają zły wpływ na Polskę.
14: To miała być rotacja kolejna i została na razie przynajmniej wstrzymana. Teraz mówią, że będą się zastanawiali, że ona będzie opóźniona. Oby tak rzeczywiście było, że do niej dojdzie. Jeżeli mamy taką sytuację, że premier polskiego rządu najpierw bez sensu zupełnie atakuje Financial Times Stany Zjednoczone, podważa w ogóle wątpliwość ich gotowość do wypełnienia zobowiązań natowskich. Następnie mówi, że jak Amerykanie chcą zabrać żołnierzy z Niemiec, to my absolutnie tych żołnierzy nie chcemy. No w czyim to jest interesie, przepraszam?
12: Szef MON-u dodaje, że obecność amerykańskich żołnierzy w Polsce jest priorytetem zarówno dla premiera, jak i prezydenta, z którymi rozmawiał minionej nocy. W Poznaniu rozpoczyna się drugi i ostatni dzień kongresu IMPACT. Naukowcy, biznesmeni, politycy, ludzie kultury i sportu rozmawiają o największych problemach współczesnego świata. Tym rozmowom przysłuchuje się Michał Jędrkowiak. Witaj.
15: Dzień dobry.
12: Powiedz, o czym dziś będą rozmawiać eksperci.
15: O sztucznej inteligencji, o zielonej energii, o związkach sportu z kulturą, o walce z kryzysem demograficznym. Mógłbym tak wymieniać jeszcze długo, bo tych tematów jest multum. W kongresie biorą udział czołowi eksperci w swoich dziedzinach. To są politycy, naukowcy, prezesi, dyrektorzy firm technologicznych, artyści również. Mieliśmy tu w Poznaniu małą sensację. Było wiadomo, że na IMPACT przyjedzie prawniczka, specjalistka od praw człowieka Amal Clooney. I tak się stało, ale okazało się, że nie była sama, bo przyjechała wraz z mężem George'em Clooneyem. Ten kongres zakończy się dzisiaj wieczorem spotkaniem z byłym premierem Kanady Justinem Trudeau. Ma on mówić o poszukiwaniu optymizmu

0: trudnych czasach.
1: Z Poznania, z Kongresu Impact, mówił Michał Jędrkowiak. Do 3 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych w stolicy Ukrainy, Kijowie. 40 osób jest rannych. Rosjanie nad ranem zaatakowali blok mieszkalny. Budynek częściowo się zawalił. Trwa akcja poszukiwawczo-ratownicza, w tym przeszukiwanie gruzów. Według władz Ukrainy Rosjanie od wczoraj przeprowadzają jeden z największych ataków od początku wojny w 2022 roku. Rosja uzależnia wznowienie negocjacji z Ukrainą od sytuacji w Donbasie. Kreml żąda, aby Wołodymyr Zełenski wycofał ukraińskie wojska z obwodów Ługańskiego, Donieckiego, Chersońskiego i Zaporowskiego.
2: Kijów chce wznowienia negocjacji pokojowych. Gotowość do mediacji zgłaszają Stany Zjednoczone, jednak Rosja, choć deklaruje, że chce rozmawiać, to stawia Ukrainie warunki niemożliwe do spełnienia. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow oświadczył, że ceną za wznowienie negocjacji jest opuszczenie przez ukraińską armię Donbasu. Żeby zostały wstrzymane działania zbrojne i otworzył się korytarz do negocjacji pokojowych, prezydent Zełenski powinien wydać rozkaz siłom zbrojnym Ukrainy wstrzymania ognia i opuszczenia terytorium Donbasu, opuszczenia terytoriów rosyjskich regionów. Dmitrij Pieskow taką wypowiedzią podkreślił, że Moskwa uważa za swoje ukraińskie obwody Ługański, Doniecki, Chersoński i Zaporowski. Zostały one w 2022 roku anektowane przez Rosję. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
1: Na festiwalu w Cannes odbędzie się dziś premiera filmu Fatherland z Pawła Pawlikowskiego. To jedna z 22 produkcji rywalizujących o Złotą Palmę, najbardziej prestiżową nagrodę festiwalu, którą do tej pory zdobyło tylko 2 Polaków.
3: Zaplanowaną na popołudnie premierę w Grand Théâtre Lumière poprzedzi tradycyjne przejście ekipy filmu po czerwonym dywanie. Pawłowi Pawlikowskiemu będzie towarzyszyć m.in. dobrze znana kaneńskiej publiczności aktorka Sandra Hüller. W Fatherland zagrała córkę niemieckiego noblisty Thomasa Manna. Film opowiada o powrocie pisarza ze Stanów Zjednoczonych do Europy w czasach zimnej wojny i ich wspólnej podróży samochodem przez podzielone Niemcy. Fatherland jest europejską koprodukcją z polskim udziałem. Czarno-biała estetyka oraz atmosfera powojennej Europy przypominają poprzednie filmy reżysera, Idę oraz Zimną wojnę, nagrodzoną 8 lat temu w Cannes za najlepszą reżyserię. W tym roku Pawlikowski rywalizuje z takimi twórcami jak Pedro Almodóvar, Asghar Farhadi czy James Gray. Ostatnim Polakiem, który zdobył Złotą Palmę, był Roman Polański za Pianistę. Wcześniej w Cannes triumfował Andrzej Wajda dzięki Człowiekowi z żelaza. Czy Paweł Pawlikowski dołączy do tego grona? Odpowiedź poznamy 23 maja. Stefan Folzer, Polskie Radio.
1: To był serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Dzisiaj będzie pochmurno, ale z szansami na słońce, przelotny deszcz i możliwe burze. 12 stopni na zachodzie, 16 w centrum i 20 na wschodzie.
5: Ogłoszenie społeczne.
6: Wyobraź sobie świat, w którym ktoś dba o twoje bezpieczeństwo podczas aborcji. Lub ratuje tamponem, gdy zaskoczy cię okres. W którym ktoś opiekuje się twoim dzieckiem, byś miała chwilę dla siebie, i dodaje śmiałości, gdy idziesz do szefa po zasłużoną podwyżkę. Nie ocenia, rozumie, wspiera. Bo kiedy system zawodzi, to my jesteśmy wsparciem. Fundusz Feministyczny od lat wspiera kobiety, dziewczynki i osoby LGBT, by każda z nas była wolna i bezpieczna. Dowiedz się więcej na femfund.pl.
5: Ogłoszenie społeczne.
7: Zapraszamy do reklamy.
8: Melatonina, lekam dobry, ten dobry dzień właśnie zaczął się.
9: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka ZOO. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
10: Przeceny XXL w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
11: Co za dzień.
12: Co się stało?
11: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
12: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
11: Meliski?
12: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
11: Czyli to takie pastylki antystresowe?
12: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
11: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
12: Na mnie i na Meliski.
13: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
14: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji.

0: Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
1: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.
1: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
4: Zdrowit. Żegnamy reklamy.
5: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
6: Minęła 11:08.
7: Porozmawiajmy. 22 i 7 trójek.
6: Przy mikrofonie Anna Kowalczyk. Audycję przygotowałyśmy wraz z Hanną Dołęgowską. Realizuje ją Krzysztof Sagan, a na Państwa telefony jak zawsze czeka Piotr Łodej. Dziś porozmawiamy o pierwszej komunii, bo dla osób wierzących co do zasady powinna ona być początkiem świadomej, duchowej drogi dziecka. Ale jak świetnie wiemy, wokół tego dnia narosło wiele pobocznych zwyczajów, które potrafią przesłonić jego sens. Przyjęcia, prezenty, stroje, porównywanie kosztów i oczekiwań. I w nowym numerze Tygodnika Powszechnego Stanisław Zasada w tekście Cześć Panie Boże pisze, że pierwsza komunia to jednak mogłaby być szansa, by w dzieciach, ale też w ich rodzicach obudzić tęsknotę za tym, co duchowe. Ja zapytałam autora tekstu, jak to w Polsce jest z tymi komuniami.
8: Jeśli chodzi o komunię świętą, to jest to jeden z dwóch najczęściej przyjmowanych sakramentów w Polsce, mimo postępującej laicyzacji. W ostatnich 5 latach, no, co roku do pierwszej komunii przystępuje około 300 tysięcy osób, no, są to dzieci. Więcej jest tylko chrztów, no to z tego powodu, że no, żeby przyjąć komunię, no, trzeba być ochrzczonym, prawda? I ta liczba tych 300 tysięcy, ona się właściwie nie zmienia w ostatnich 5 latach. To są dane Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego, każdy może do nich zajrzeć. Jeśli są jakieś wahania, no to z jakichś powodów demograficznych, prawda? No, w jednym roku jest więcej dzieci, w innym mniej, chociaż wiadomo, że rodzi się nas coraz mniej Polaków. Mówiłem tutaj o 300 tysiącach. No, w archidiecezji poznańskiej, gdzie ja mieszkam, kuria podała, dzisiaj przeczytałem, że w tym roku zdaje się jest 13 tysięcy osób, małych Polaków, dzieci, które no, przystępują teraz, bo jest maj, do pierwszej komunii. Chodzę dość regularnie i mam no, dość spory przegląd, przynajmniej tutaj w Poznaniu. Jedną z rzeczy takich ważnych, kiedy się przystępuje do komunii, no to jest ten cały rok przygotowawczy, prawda? Zazwyczaj we wrześniu w kościołach czyta się w ogłoszeniach parafialnych, że spotkanie dzieci pierwszokomunijnych, tak się o nich mówi, i ich rodziców odbędzie się wtedy i wtedy. Dla wielu rodziców jest to, no, może to słowo tutaj nie pasuje, ale takie przekleństwo trochę, no bo to jest dodatkowe jakby zadanie dla nich. No, nie lubimy, jak ktoś nam coś nakazuje. Nie wiem, mam nadzieję, że to się zmienia i to jest na korzyść, że wielu księży podchodzi no, z jakąś taką roztropnością, ale też i z empatią do rodziców, do dzieci przede wszystkim. I te spotkania, no, znaczy nie muszą być takim przykrym, trudnym obowiązkiem.
7: I co Państwo sądzą?
6: Nie muszą być takim przykrym i trudnym obowiązkiem te spotkania, zarówno dla dzieci, jak i rodziców, mówił Stanisław Zasada, dziennikarz i reporter, który w najnowszym numerze Tygodnika Powszechnego zadaje pytanie o to, czy pierwsza komunia ma jeszcze wiele wspólnego z duchowością, czy jednak prezenty i przyjęcia przysłaniają jej głębszy sens. My też pytamy Państwa, czy potrafią Państwo, czy potrafimy my w Polsce jeszcze zobaczyć w pierwszej komunii przeżycie religijne, czy raczej jest to już tylko rodzinno-towarzyski rytuał, który trzeba dobrze zorganizować. 22 i 7 trójek, porozmawiajmy małpa polskieradio.pl i trójkowy Facebook czekają na Państwa głosy.

0: Porozmawiajmy. 22 i 7 trójek.
1: Czy państwo wybierają się w najbliższą niedzielę na jakąś pierwszą komunię? Ja tak. A pan Dariusz z Warszawy?
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Dziękuję za temat. Dam przykład. Ponad 10 lat temu około pracowałem w szkole na Potockiego w Wilanowie i to była trzecia klasa szkoły podstawowej. Byłem jako nauczyciel wspomagający. No i pamiętam, tam siostra zakonna przygotowywała tą klasę do Komunii Świętej, czyli te formułki. Dzieci musiały tam w kółko stać i jak ktoś przerwał albo źle powiedział, to jeszcze raz na przykład Ojcze Nasz, tak? Czy tam te wszystkie te wymogiem związane. No i nie zapomnę, tam siostra wyszła, że tak powiem, z klasy. Ja mówię, i taki Olek, pamiętam, powiedział, a wie pan, dlaczego my idziemy do Komunii Świętej? No to ja pytam, dlaczego? A on mówi, bo dostaniemy prezenty. No i ja po chwili tak powiem pani, powiedziałam, a słuchajcie, a gdyby Chrystus teraz wszedł, otworzone zostały drzwi i wszedł do tej sali, to ciekawy jestem, co by powiedział. I mam do pani pytanie, czy była cisza, czy ktoś coś powiedział?
1: No, proszę powiedzieć, obstawiam ciszę.
2: Już, tak, bardzo dobrze. Była głucha cisza, no cisza przeważnie jest głucha, ale nikt nic nie powiedział i pamiętam, siostra zakonna, która wróciła, była zaskoczona, czym spowodowana jest ta cisza, no bo tam, rozumie pani, tam no różnie te dzieci się zachowywały, także ja powiem pani, ja oczywiście tego nie skomentowałem, tak, bo uznałem, że w ten sposób postawię pytanie i niech te dzieci same sobie, ten, jak to się nazywa, tam
1: Och, straciliśmy chyba połączenie z panem Dariuszem. Dziękuję panie Dariuszu, bo już kolejne głosy na naszej linii. Pan Krzysztof z Wielkopolski jest komunijnym fotografem. To ma pan pewnie mnóstwo obserwacji na temat zwyczajów wokół tego
3: święta. Tak jak mówiłem już wcześniej, akurat od kilku lat obserwuję, że przynajmniej na tych komuniach, na których ja pracuję. Ja pracuję tylko na bardzo małych i kameralnych komuniach, tam gdzie inni nie chcą pracować.
1: A jakie to są teraz małe i kameralne komunie, proszę powiedzieć?
3: Pracuję, mówię, kilka do maksymalnie kilkunastu osób. Czyli to są małe komunie w małych parafiach. I powiem, że chyba to jest taka domena tych wielkich komunii, że tam jest ten przepych wielki i ogromny.

0: trzeba pokazać. Robiłem kilka razy takie wielkie komunie, no i no, widziałem już bryczki pod kościołem i widziałem limuzyny pod kościołem, tak? Także dla mnie to był
1: A
0: już
1: na tych mniejszych ma pan poczucie,
0: mocna.
1: Że trochę bardziej powiem, chodzi jednak o istotę tego
0: tak,
1: dnia?
0: Naprawdę jest tu ogromna różnica. Być może dlatego, że są to też komunie, małe parafie, przeważnie są to też jakieś mniejsze miejscowości, gdzie wydaje mi się, że jeszcze ta religia jest troszkę ważniejsza. I nie zdarzyło mi się na tych małych komuniach nigdy, żeby była taka sytuacja, żeby ktoś, pomimo że wiedzieliśmy, że może jest bardziej majętny, żeby w jakiś sposób tutaj chciał to pokazać. Takie odnoszę wrażenie. I na tych małych komuniach jest taka bardziej rodzinna atmosfera. I powiem, że zdecydowanie bardziej one mi się podobają niż te wielkie, jak czasami idę w gości i widzę 60, 80 dzieci, które przystępują jednocześnie do komunii.
1: Dziękujemy panie Krzysztofie za tę perspektywę mniejszych miejscowości. Pani Agata dzwoni do nas z kolei z Poznania i jest mamą czwórki dzieci.
2: Tak, dzień
1: jak
2: dobry,
1: to u państwa wygląda?
2: Serdecznie.
1: Dzień dobry.
2: Wszystkie moje dzieci przystąpiły do wczesnej komunii, aby uniknąć właśnie tego zgiełku prezentowego.
1: Nie wczesnej, czyli wcześniej niż w maju?
2: Tak, nie, nie. Chodzi o to, że jest taka możliwość przygotowania dzieci od 5 roku życia. I parafie robią takie spotkania, gdzie po prostu w kameralnym gronie dzieci przygotowują się do sakramentu i wtedy skupiamy się tylko wokół tego sakramentu. Na komunię moich dzieci w tym roku w Niedzielę Miłosierdzia nie przyjechał nikt z mojej rodziny. Celowo to robiłam, żeby dzieci mogły się skupić na istocie tego, że świętujemy to, że przyjęły Pana Jezusa do serca. Także miałam w tym roku 4-latka i 6-latkę u komunii. Także pozdrawiam serdecznie. Da się skupić tylko na tym duchowym wydarzeniu. Kameralnym.
1: Dziękujemy pani Agato za ten głos. I pan Paweł z okolic Częstochowy dodzwonił się do nas. Panu komunie przypominają Boże Narodzenie? Z jakiego powodu?
3: No, dzień dobry. No, komunie przypominają mi Boże Narodzenie z takiego powodu, że niestety, no, ale odnoszę wrażenie, że ten blichtr, te prezenty, ta zasada zastaw się, a podstaw się, te różnego rodzaju imprezy, restauracje wynajmowane, no to niestety, ale już aspekt duchowy zszedł na dalszy plan, bo niestety, ale tak jest z komuniami, że jak co mówię, jeżeli jest spęd rodzinny, jest mnóstwo ludzi, nie wiem po co właściwie, bo komunia to mogłaby być spokojnie impreza bardzo kameralna. No i niestety,
1: no ale to też jest bardzo okazja, żeby spotkać się rodzinnie, bo że nie ma w tym no niczego
3: pani,
1: złego.
3: Takie spotkania, jest mnóstwo ludzi, tam piją, przekrzykują się i jak to mówię, pół biedy, jeżeli jeszcze ta impreza skończy się jakoś kulturalnie, a nie jakąś totalną libacją i później taki dzieciak, no nie ma za dobrych wspomnień. I powiem pani szczerze, to już jest od lat. Pamiętam taką sytuację z komunii, na której byłem, że doszło do swoistego pojedynku, że rodzice, głównie chodziło o dziewczynki idące do komunii, tak przesadzili ze strojami dotyczące dziewczynek, że tam były niemalże wyszywane brylantami te suknie, aż jedna panna poszła do komunii w sukni z trenem, co spowodowało zamieszanie. Ksiądz się zdenerwował i od następnego roku już nie było takiej wolnej
1: Amerykanki. Zarządził alby.
3: Tak, był kupiony komplet i każdy miał, każdy, no musiał po prostu się ubrać w taki sposób, jaki ksiądz zarządził i się trochę to skończyło. No niestety, no komunia to jest też taka trochę kwestia presji społecznej, bo powiem sobie szczerze, znam sporo osób, które dały dziecko do komunii. Czasami nawet dziecko nie chciało pójść, w myśl zasady, no przecież jak nie pójdzie do komunii, to mi go będą pokazywać palcami, że antychryst, że bezbożnik, że... Ale i to też jest smutne, że czasami do komunii się idzie, no trochę tak jak ze strachu, tak jak ja szedłem do bierzmowania, w miejscu zasady mama mówiła, idź do bierzmowania, bo ci ksiądz ślubu nie da. A to nie powinno być. Nie powinno się iść do komunii, do bierzmowania pod wpływem strachu, że czeka mnie za to ogień piekielny albo kłopoty urzędnicze w
1: albo z sąsiadami. U pani Anny, która jest mamą kilkorga dzieci, to chyba wygląda inaczej, prawda pani Anna? Dzień dobry.
4: Dzień dobry. No właśnie naprawdę ten czas tak szybko mija, że z naszych doświadczeń wynika, że warto ten czas celebrować i poświęcić mu szczególną uwagę. Bo być może to będzie taki ostatni nasz czas z dzieckiem, kiedy będzie chciało z nami posiedzieć, porozmawiać. Przecież naprawdę my wyjeżdżamy na pielgrzymkę jeden na jeden, tak tylko my rodzice i dziecko po każdej komunii. I to jest też super wspaniały czas. Więc ta duchowość, no warto ją pielęgnować. Tak żyjemy w takim świecie materialnym i naprawdę zaraz jest dzień dziecka i można go dziecko obsypać prezentami, a to skupienie na duchowości szybko ten czas z nim myka, więc

0: ja polecam takie właśnie celebrowanie, szczególnie czasu komunii.
1: Dziękujemy pani Anno i słuchamy pana Jacka z Rzepina.
2: Witam.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Pani mówiła o tym, że to jest wspaniała okazja do spotkania się rodziny. No i właśnie, tylko okazje właśnie typu komunie, wesela i coraz częściej pogrzeby nas skłaniają do spotkania się.

0: pobyt z bliskimi.
1: No właśnie, powinniśmy też w ciągu roku ze sobą rozmawiać, widywać się, a nie tylko poprzez właśnie spotkanie typu wspomniałem, tak? A moim zdaniem, tak jak powiedziała przedmówczyni, to jest aspekt religijny. Jeżeli wysyłamy dzieci, to w jakimś celu, a nie po to, żeby tam wystawnie pokazywać się, bo zresztą każdy z nas miał jakieś tam okazje, w lokalu są po 3-4 komunie i no niestety, każdy chce być lepszy od drugiego, tak?
2: Pani, dziękujemy i słuchamy pani Marii z Wielkopolski. Też ma pani takie wrażenie, że o tę duchowość chodzi najmniej w wielu miejscach i w wielu przypadkach, czy przeciwnie?
3: Właśnie, że nie. Ja mam takie bardzo inne zdanie, ponieważ tak samo jak niektóre osoby robią wesele na 5 osób czy na 10 osób, malutkie kameralne, gdzieś tam na jakimś wiejskim plenerze albo tylko cywilny ślub biorą, tak nie robią kościelnego. Inne osoby znowu robią wesele na 250 osób, bo mają dużą rodzinę, bo zapraszają dużo znajomych i tak chcą i też tak mogą. I tak samo chciałabym, żebyśmy tutaj nie dzielili rodziców komunijnych i dzieci komunijnych na to, co można, czego nie można, co wypada, czego nie wypada, tylko żebyśmy się po prostu cieszyli z tego, że dziecko chce i może przystępować do pierwszej komunii świętej. Ja akurat mam dziecko z celiakią i się zastanawiałam, w jaki sposób to będzie rozwiązane w naszym proboscu. Okazało się, że właśnie ksiądz ma hostię dla dzieci, które nie mogą jeść glutenu, więc wszystko jest bardzo fajnie rozwiązane i naprawdę przestańmy mówić o tym.
2: Wspaniała tak. W ogóle wiadomość, że tak, o tym też się myśli.
3: Tak, tak, też właśnie proboszcz o tym pomyślał, także mówię, zamiast doceniać i cieszyć się tym, co kto może zrobić albo w jaki sposób zrobić. Wiadomo, że niektórzy rodzice nie myślą o tym aspekcie duchowym, tylko podchodzą właśnie w taki sposób praktyczny, iść do komunii po ślub, iść do bierzmowania po ślub, ale to wszystko tylko i wyłącznie zależy od kwestii indywidualnych, od rodziny.
2: Jak zwykle, od ludzi. Dziękujemy pani Mario za ten krzepiący głos z Wielkopolski. Czy na Śląsku podobnie? Pan Ryszard z Bytomia dodzwonił się do nas. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Niestety nie mogę wypowiedzieć się, jak wygląda to na Śląsku. Pochodzę ze Szczecina, obecnie mieszkam w Bytomiu, ale mogę opowiedzieć, jak to wyglądało w Szczecinie. Generalnie w mojej rodzinie nie miałem presji, żeby iść do komunii i do niej nie poszedłem, ale rzeczywiście zdarzały się takie głosy, że antychryst, że jak to do komunii nie pójść, później będzie problem.
2: Ale pan jest słyszał, czy pana rodzice?
4: I ja, i moi rodzice, chociaż wiadomo, w stosunku do dziecka były to komentarze raczej mniej agresywne, ale moi rodzice rzeczywiście spotykali się z bardziej niepochlebnymi opiniami. Ja osobiście nie żałuję, że do komunii nie poszedłem, żadnych konsekwencji społecznych czy prawnych póki co nie odczułem, aczkolwiek myślę, że dostałem rower, pomimo że nie poszedłem do komunii. 2 tygodnie później został skradziony, więc chyba coś jest na rzeczy.
2: Dziękujemy panie Ryszardzie. No mam nadzieję, że nie poczuł, że to pan, że to kara niebieska z tym rowerem. Dziękujemy państwu za te wszystkie bardzo ciekawe telefony z różnych stron Polski o tym, jak państwo, państwa rodziny i państwa dzieci przeżywają pierwszą komunię. Ja zapytałam Stanisława Zasadę, autora tekstu w Tygodniku Powszechnym, najnowszym tygodniku Cześć Panie Boże, poświęconego komunią. Co można zrobić, żeby była to jednak okazja osnuta wokół duchowości, a nie rzeczy doczesnych?
5: No, żeby komunia dziecka miała jakiś sens taki głębszy, duchowy, religijny, jak to nie nazwiemy, no to trzeba się do niej przygotować i to jest też wydarzenie rodzinne. Prawda? Rodzinne w tym sensie, że no wszyscy dorośli, rodzice przede wszystkim, a nie tylko babcia, bo to nie jest zadanie babci, choć oczywiście mamy różne sytuacje rodzinne, ale chodzi o to, żeby rodzice też w tym uczestniczyli, no wspierali to dziecko, dopingowali je, pokazali, że to jest no takie ważne wydarzenie w życiu tego dziecka, ale też w życiu naszej rodziny. No, na pewno wina, jeśli tutaj można mówić o winie, nie leży po stronie dzieci. Wiadomo, że dzieci oczywiście oczekują prezentów. No, moja komunia była kilkadziesiąt ładnych lat temu. Ja mam dobrą pamięć i pamiętam, że też oczywiście spodziewałem się prezentu i prezentów i tego samego spodziewały się moje koleżanki i koledzy i to jakby jest normalne. Potem moje dzieci szły do komunii i też

0: oczywiście liczyły na prezenty. Natomiast stało się to takim festiwalem prezentów. Natomiast oczywiście, no, co można zrobić po stronie dorosłych? No, trzeba pokazywać, że jednak to nie jest najważniejsze. Jedna z bohaterek mojego tekstu mówi o tym, że kiedy jej córka Lenka szła do komunii rok temu, no to prezenty mogła obejrzeć po tym, jak już goście odeszli, jak się skończyło przyjęcie w domu rodzinne. I to jest jakiś sposób, co nie znaczy, że to wszyscy mają tak robić i jeśli te prezenty otworzymy wcześniej, no to jest, nie wiem, że będzie to jakiś uszczerbek duchowy. Jeśli chodzi o przyjęcia, no one też rzeczywiście mają, często to wszyscy wiemy, przybierają taki, no, dość, no czasem, mam nadzieję, że czasem, dość taką ekstrawagancką formę. No i to niestety, no, źle rzutuje na całość. Ale wiadomo, że jest to, no, jest to ważne wydarzenie w życiu rodziny. No trzeba to jakoś godnie uczcić, natomiast to nie może być tak, jak mi powiedział jeden z księży, też pewnie jest rola duchownych, który mówi, że stara się przekazywać rodzicom pośrednio i dzieciom to, że pierwsza komunia święta, no to nie jest taka uroczystość, która zaczyna się mszą, a najważniejsze to jest właśnie to przyjęcie w domu.
1: Czy tu się zgadzamy?
2: No, przyjęcie w domu albo czasem wystawne przyjęcie w restauracji. Pani Wioletta z Warszawy coś na ten temat ma nam do powiedzenia. Dzień dobry.
3: Witam serdecznie. Ja dwie komunie moje zrobiłam w domu. No, po pierwszą zrobiłam ze względu na to, że była pandemia. No, chociaż mogłam zrobić w restauracji, ale wywnioskowałam, że to, co ja chciałam, to wystawne, można powiedzieć, przyjęcie, które bym zrobiła w restauracji, mogłam zrobić w swoim mieszkaniu. Ja mam mieszkanie 60 metrów, salon mam 20, zmieściłam 23 osoby włącznie z dziećmi. Przytulnie było. Pożyczyłam od sąsiadów krzesła, stoły. Niech mi pani wie, że mam takich sąsiadów,
2: jak
3: którzy wszystko mi pożyczą. Nawet lodówkę u sąsiadki miałam jedzenie. Natomiast powiem tak, dlaczego są takie wystawne? I przy okazji dzieci pomagały mi w dekorowaniu, bo udekorowaliśmy cały salon. Miałam i regał ze słodkościami dla dzieci.
2: Słyszę, że pani to dobrze wspomina.
3: Bardzo dobrze to wspominam. To jest, to wszystko ja robiłam, więc z dziećmi, więc to było takie nasze przygotowanie do przyjęcia. A jeżeli chodzi o przygotowanie takie duchowne, to myślę, że dzieci się przygotowują cały rok z rodzicami. No mam nadzieję, że z rodzicami chodzą, czy z mamą, czy z tatą do kościoła. I to już jest takie też przygotowanie duchowe. Co do prezentów, powiem tak, zależy kto jak to widzi. Natomiast ja zawsze mówiłam, że chrześni, no to ja byłam za tym, żeby to był jakiś medalik, czy bozia, czy krzyżyk, tak, żeby to zawsze zostało na pamiątkę. Nawet ze chrzcin mamy takie pamiątki dla dzieci naszych, więc no nie byłam za prezentami, żeby dzieci dostały prezenty, i żeby te, czy pieniążki, żeby te pieniążki zostały wydane i żeby nie było żadnej pamiątki. Chociaż moja córka miała do mnie trochę pretensje, że ona dostała kolczyki, a ona myślała, że od babci dostanie pieniądze. Ja
2: mówię, ach, to
3: pieniądze,
2: dyżurny tak, komunijny sobie, żart. Gdzie są moje pieniądze z komunii? Czy pan Piotr z Katowic wie, gdzie są pieniądze z jego komunii?
4: Dzień dobry.
2: Dzień
4: państwu.
2: Dobry. Czy w ogóle to nie było tematem, kiedy pan występował?
4: Od Katowic. Ja pochodzę z dosyć mocno ugruntowanej katolicko rodziny, ale ja mam takie zdanie, może troszeczkę wśród państwa tutaj niepopularne. No jest mi straszliwie smutno i przykro, że w stosunku do małoletnich, nieletnich dzieci, takich szczerych, takich otwartych, stosuje się praktyki na zasadzie duchowość w połączeniu ze zjedzeniem ciała swojego Boga. No jakoś mi się to po prostu dobrze nie kojarzy i myślę, że dużej części społeczeństwa też raczej wolelibyśmy, żeby dzieciom takich praktyk nie stosowano.
2: No to jest zdanie odrębne, rzeczywiście. Tak. Dziękuję panie Piotrze. A co państwo na to? Czym dla państwa rodzin i dla państwa dzieci jest pierwsza komunia? Część z dzieci pójdzie do niej w najbliższą niedzielę. 22 i 7 trójek, porozmawiajmy małpa.polskieradio.pl i trójkowy Facebook. Czekają na państwa głosy, opinie i doświadczenia.

0: A może kompromis?
1: Pan Dariusz na naszym trójkowym Facebooku w sprawie pierwszych komunii pisze: to już tylko cyrk i pokazówka. My jednak zachęcamy, żeby powstrzymać się być może od takich ocen i połajanek, ale opowiedzieć nam o swoich doświadczeniach i mam nadzieję, że to właśnie uczyni pani Dorota z Gdyni. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, bardzo się cieszę, że udało mi się dodzwonić i pozdrawiam trójeczkę. Chciałabym powiedzieć, że pani zapytała o moje doświadczenie. Moje doświadczenie było bardzo udane, oprócz odklepywania i zdawania formułek i modlitw. Dużo rozmawialiśmy na temat mocy wiary i tego, jakim jest wsparciem dla dziecka.
1: Mówi pani z perspektywy siebie jako dziecka przystępującego do komunii, czy rodzica
2: tak,
1: takiego dziecka?
2: Siebie. A teraz powiem jako rodzica. I uważam, że to jest w dzisiejszych czasach bardzo, bardzo trudne. Nie można kłaść tego na barki rodziców, ponieważ dziecko w tym wieku, z reguły przystępuje w wieku 10 lat. Dziecko jest pod wpływem rówieśników i pod wpływem mediów. I ta społeczna presja na materializm przebija się przez aspekt duchowy i choćby nie wiem, co rodzice robią.
1: A nie ma pani takiego poczucia, że jednak rola dorosłych tutaj jest ogromna, bo dziecko jest też pod wpływem swoich bliskich dorosłych?
2: W tym wieku mniej. Raczej wchodzi w fazę opozycyjną i rówieśnicy mają większe znaczenie. To jest moje doświadczenie.
1: Ma pani jakąś receptę na to?
2: Licytować. Niestety nie. Myślę, że systemowo. Systemowo mniejszy wpływ na dzieci, mniejszy kontakt z telefonami i z różnymi treściami, które wpływają na to, że im po prostu kształtuje to pod kątem materializmu głowę. A kontakt z... No i może jeszcze dodałabym, żeby więcej myśleć o takim pozytywnym i realnym wpływie religii i wiary na życie dziecka, czyli że może się zwrócić do Boga, kiedy jest mu ciężko, a mniej różnych suchych.
1: Wrócimy jeszcze do tego aspektu, bo Stanisław Zasada w swoim tekście w Nowym Tygodniku Powszechnym opowiada też i pisze o takich pozytywnych przykładach zaangażowania dzieci pierwszokomunijnych w działania, które z nimi zostaną na dłużej nawet niż te prezenty, o których chciał nam powiedzieć dwa słowa pan Dariusz z Radomska. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Halo, halo, słyszymy się?
3: Moje wspomnienie jest takie, że na pierwszą komunię dostałem piłkę nożną.
1: I został pan piłkarzem.
3: No nie. Proszę panią mnie. Ale do czego zmierzam? Zależy, kto mnie słucha. No bo piłka nożna to wtedy była tak zwana biedronka, biało-czarna. I ona była szyta nićmi. Ale to była skóra. I to było bardzo wartościowe. Ja mieszkałem w kamienicy, gdzie na podwórku były, no, kocioł był, no, różnie to się mówi. No i mi powiedziano, że tak tam

0: będziemy grali, no to ona się, no skóra, no porysuje, no zniszczy. Poszliśmy do parku, no bo w telewizji na boisku była trawa. No to byliśmy, graliśmy w piłkę w parku. No ale w parku, jak żeśmy tam, jak ktoś mówi, podkręcali tą piłkę, grali, no to były ślady po trawie. Przyszedłem do domu, umyłem tą piłkę w wodzie. Potem się dowiedziałam, że skóry się nie namacza.
1: O nie.
0: To co ja mam teraz zrobić? Co ja mam teraz zrobić? No i ktoś mi podpowiedział, żeby natłuścić. Otworzyłem chlebak, jako dziecko oczywiście. Jakoś masła nie było. Poszedłem do łazienki, był krem Nivea. Zaznaczam, to był początek lat 80. Wziąłem krem Nivea, natłuściłem piłkę. Moja mama przyszła i zaczęła płakać, bo dwójka dostała nie dolary, tylko bony. I z Peweksu wziąłem ten krem Nivea. Ona miała tam do twarzy, do skóry, a ja natłuściłem piłkę.
1: No dla każdego coś innego jest cenne, a nawet bezcenne. Dziękujemy i słuchamy pana Marcina z Poznania, który chyba do nas dzwoni ze smutną jednak historią, bo pan mówi, że przez komunię córki odszedł pan z kościoła?
2: No trudno powiedzieć, że odszedłem z kościoła, natomiast zacząłem się w tym momencie określać jako osoba wierząca, ale zdecydowanie niereligijna.
1: Co się stało?
2: Kościół generalnie już od dłuższego czasu trochę zawodził na różnych polach. Też były to czasy różnego rodzaju afer, o których może nie będę, to nie ten moment. Natomiast usłyszany komentarz proboszcza, który stwierdził, że dzieci trzeba wytresować, a potem będą już same chodzić do kościoła. No po prostu mnie troszeczkę
1: zwalił. Wytresować, użył tego słowa, tak?
2: Dosłownie tego słowa użył. No, prawdę mówiąc, już traktowałem w dużej mierze różnego rodzaju obrządki bardziej jak folklor w tamtym czasie. Po prostu wzrastałem, będąc katolikiem. Natomiast, no...
1: No rozumiem, że po usłyszeniu takich słów
2: bardzo mocno,
1: trudniej, no. Trochę trudniej się trzymać.
2: Także jeśli chodzi o aspekt materialny, to nigdy nie był dla mnie ważny i cieszę się, że dla moich dzieci również nie. Natomiast to niestety, no właśnie.
1: Dziękujemy panie Marcinie. Pana Roberta z Wrocławia też mam ochotę zapytać o to, czy dobrze, czy jednak z trudem wspomina swoją komunię albo komunię swoich dzieci. Dzień dobry.
3: Ja, dzień dobry, mam inne doświadczenia, ponieważ no, w latach 80. moi koledzy przystępowali do tego sakramentu, a w związku z tym, że byliśmy innego wyznania, nie dostąpiłem do tej uroczystości. Nie spotkałem z tego tytułu żadne szykany na podwórku, wręcz nie było to zauważone. Natomiast chciałem się podzielić czymś innym. Jako dorosły człowiek, około 30, przystąpiłem do tego sakramentu.
1: Co panem powodowało?
3: Proszę.
1: Mogę spytać, co panem powodowało, żeby już w dorosłości jednak przystąpić do komunii?
3: Praca nad sobą, spotkanie właśnie z taką wspólnotą religijną.
1: I to jest zapewne zupełnie inne doświadczenie niż za dzieci.
3: Zupełnie inne, proszę mi wierzyć. Natomiast ogromnym zaskoczeniem było dla mnie, wie pani co, że nie dostałem żadnego prezentu.
1: Och. Mógł go sobie pan pewnie sprawić sam, ale może jest to jeszcze do nadrobienia, jeśli słucha nas pana rodzina. Dziękujemy panie Robercie i słuchamy pana Konrada z Lublina. Dzień dobry.
4: Dzień dobry. Powiem tak, w tym roku miałem, tydzień temu, komunię dwóch córek na raz. I prezenty to była taka, jak to powiedzieć, nagroda za przystąpienie do komunii. Aczkolwiek troszkę odbiegając od tego tematu, chciałbym zwrócić uwagę na naukę tych wszystkich pytań, które ksiądz zadaje, żeby zdawać. Jest ich naprawdę dużo. Oczywiście też to zdawałem kiedyś, ale jest ich tak dużo, że ciężko dziecku jest i szkoła, bo też się uczy przecież w szkole, i te wszystkie pytania zdawać. Rozumiem pacierze, żeby musi umieć. No to jest rzecz jasna, podstawowa. Ale nie wszystkie pytania, których jest, nie wiem, sto ileś.
1: To rzeczywiście sporo. Dziękujemy panie Konradzie i wracamy po raz ostatni do naszego dzisiejszego gościa z Tygodnika Powszechnego, Stanisława Zasady, autora tekstu Cześć Panie Boże, który pisze też o takich właśnie krzepiących i pozytywnych praktykach w niektórych parafiach, które pozwalają w tym okresie około komunijnym również, no właśnie, dzieciom zajść trochę głębiej.
5: Ten pierwszy tydzień, kiedy dzieci no, zazwyczaj w niedzielę, no, bądź w sobotę czasem przyjmują komunię i potem jeszcze przez cały tydzień, no, przynajmniej do piątku, czasem dłużej, przychodzą do kościoła na mszę z rodzicami w strojach komunijnych, jak to się ładnie

0: nazywa. Pewnie to inaczej wygląda w małych miejscowościach, bo tam się wszyscy znają, więc to tak trochę inaczej to jest, że no, dzieci przychodzą powiedzmy przez pierwsze dwa dni, a potem już jest ich coraz mniej. Czasem przychodzą tylko same, już bez rodziców, no bo rodzice też mają różne swoje obowiązki, albo po prostu z innych przyczyn nie przychodzą. Ja nie wnikam i nie jest tutaj moją rolą oceniać, no bo to się przyjęło w Polsce i to jest pewnie piękny zwyczaj. W parafii Jana Wianaja jest tak, że we czwartki dzieci robią kanapki dla ludzi bezdomnych. Przygotowują te kanapki. Te dzieci, które chcą z tymi rodzicami, którzy chcą, wiozą je na dworzec poznański główny i tam no, bezdomni już wiedzą, że będzie taka sytuacja, bo to się odbywa od lat i tam te dzieci, które zechcą, częstują bezdomnych kanapkami. Dlaczego jest to takie ważne? Ano dlatego, że no, przecież do komunii przystępują bardzo małe dzieci, bardzo młode, one nie muszą wszystkiego rozumieć z nauki Kościoła, i zapewne rozumieją niewiele i one dopiero dojrzewają w wierze. Idea tego jest taka, żeby pokazać, że to przyjęcie komunii to nie jest tylko taki akt kultu religijnego, że to się nie zamyka tylko w kościele, na liturgii, ale że jak wychodzimy z kościoła, to to też jest ważne, bo wiara powinna na nasze życie oddziaływać. Naszą wiarę też w ten sposób możemy, no pewnie i powinniśmy realizować. O to tutaj chodzi.
1: Kto jest za, kto jest przeciw?
2: O co tutaj chodzi tutaj, czyli w pierwszych komuniach świętych? W ostatnim raportowanym roku, czyli 2024, do tego sakramentu przystąpiło prawie 320 tysięcy dzieci. W tym roku pewnie będzie to liczba zbliżona. Kiedy CBOS zapytał Polaków, czym dla nich osobiście jest pierwsza komunia, to 62% odpowiedziało, że ważnym wydarzeniem duchowym, 13%, że okazją do rodzinnego spotkania, 5%, że okazją do podarowania dziecku prezentu albo pieniędzy. Ale kiedy CBOS zapytał, kim zdaniem Polek i Polaków komunia jest dla nas tutaj w Polsce, dla sąsiadów, nie dla nas samych, to już się okazało, że jedna trzecia tylko widziała w niej wydarzenie duchowe u bliźnich i u innych, a prawie tyle samo rodzinne spotkanie. Za to znaczenie prezentów wzrosło trzykrotnie w tych odpowiedziach. I dzisiaj w audycji Porozmawiamy 22 i 7 trójek rozmawiamy z Państwem i słuchamy Państwa opowieści o tym, jak wyglądają, czy wyglądały pierwsze komunie w Państwa rodzinach. Czekamy jeszcze na telefony, na wiadomości mailowe Porozmawiamy@polskieradio.pl i na naszym Facebooku.

0: Również w ten weekend wybieramy się na komunię do Lublina, pisze do nas pan Stanisław. Rodzina, do której jedziemy, nie jest przesadnie religijna czy bogobojna, więc łatwo się domyślić, o co chodzi. Osobiście moje dziecko nie będzie brało udziału w tym show, ponieważ go nie ochrzciłem. Jak rozmawiam z innymi rodzicami, to często słyszę reakcje: o, ale super, też byśmy tak chcieli, ale rodzice i dziadkowie naciskali. Do kościoła katolickiego łatwiej dołączyć, trudniej się z niego wypisać. Jak syn będzie dorosły i będzie miał ochotę, to sam podejmie odpowiednią decyzję. Więc problem komunii mamy z głowy. Patrząc na uroczystości przypominające małe wesela, jestem z tego wielce rad. Rozważamy zafundowanie dziecku w terminie komunijnym, jakiegoś wypadu rodzinnego do parku rozrywki, żeby mu nie było smutno, bo inne dzieci dostały prezenty, a on nie, napisał pan Stanisław. A pan Waldemar z Bydgoszczy na temat skromności. Dzieci czy uroczystości, czy przyjęć okołokomunijnych? Ta skromność dotyczy. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. I uroczystości, i przyjęć, i zwłaszcza ubioru dzieci. Ksiądz, jestem ojcem syna, który ma teraz już prawie 40 lat i miał przyjęcie urządzone, znaczy przyjęcie było zorganizowane przez księdza w naszej parafii, który prowadził dzieci, w Wielki Czwartek. I to na początku wywołało to protest części rodziców, natomiast później po rozmowach dali się w większości przekonać. Chłopcy byli ubrani, wszystkie dzieci miały być ubrane w alby, skromnie, chłopcy w traperkach, spodnie jakieś struksowe, flanelowe koszule, pod tymi albami drewniane krzyżyki, przepasani wszyscy byli sznurami, dzieci też, dziewczynki też w ten sposób mniej więcej skromnie ubrane. No, część rodziców przemyciła garnitury i sukienki pod tymi albami. Natomiast sam termin tej uroczystości, czyli ten Wielki Czwartek, no to już powodowało tutaj jakieś...
0: Pewną powściągliwość większą u wszystkich.
1: Tak, oczywiście. I dzieci dostały na koniec już uroczystości, dzieci dostały takie miniaturowe chlebki, którymi z gośćmi miały się wszystkimi poświęcone. Te chlebki były, miały się dzieci w domu ze wszystkimi gośćmi podzielić tym chlebkiem.
0: No to bardzo ładny zwyczaj. Dziękujemy panie Waldemarze i słuchamy pana Tadeusza z Warszawy. Dzień dobry. Jakieś ciekawe zwyczaje okołokomunijne też były pana udziałem?
2: Były. To był rok 1963. Rzecz miała miejsce pod Rzeszowem w pewnej wsi, gdzie wtedy mieszkałem, i była wspólna komunia oczywiście i później wspólne śniadanie wszystkich młodych komunistek i komunistów i było kakao i do tego troszeczkę słodkiego, które upiekli rodzice. I to wszystko. Prezentów nie było żadnych.
0: I pan natomiast to wspomina też z łezką w oku, jak słyszę.
2: Nie wspominam to tak, bo w tej chwili jest agnostykiem i dla mnie to są rzeczy takie troszeczkę już dziwne, bo byłem ostatnio w tę sobotę na komunii, tak byłem zaproszony jako gość, sąsiad, więc prezenty były tego typu, złote sztabki i złote monety.
0: Dziękujemy panie Tadeuszu i słuchamy pana Marka z Kluczborka. Dzień dobry, jak to
3: dobry
0: w pana oczach wygląda?
3: No ja to widzę w ten sposób, że tak jak powiedzieliście w programie, chrztów jest najwięcej. Komunii trochę mniej, a bierzmowań

0: już całkiem mniej. A z drugiej strony, patrząc na to, wszystkie dzieci, które idą do komunii, ile tych dzieci, które w czasie komunii w postaci opłatka przyjmują Boże ciało, ile tych dzieci idzie świętować w Boże ciało, żeby dziewczynki sypały kwiaty, a chłopcy z dzwonkami. Bardzo mało.
1: No i czy ja, pan myśli, to jest rola, żeby te dzieci zachęcić albo przekonać?
0: Rodziców, bo rodzice decydują, a odbędziemy komunię i koniec. Natomiast później po tej komunii już nie ma bierzmowań, już nie ma tego wszystkiego, a wracając do nawet takiego nastawienia rodzinnego, to ja na przykład po komunii zostałem ministrantem.
1: Czyli dla pana to było wydarzenie duchowe. Ważne.
0: No jasne, no bo tak mnie rodzice wychowali.
1: Bardzo dziękuję, panie Marku, i dziękuję państwu za wszystkie te głosy. Ja tu mam jeszcze całą stertę notatek i statystyk i najnowszych badań odnośnie tego, ile Polacy w tym roku planują wydać na komunię, ile planują wydać na prezenty komunijne, ale opowiadali państwo dzisiaj tak ciekawie i tak ładnie o tych innych sposobach na to, żeby ten dzień przeżyć, że chyba się powstrzymam. Bardzo państwu dziękuję za tę rozmowę, która mogła być o prezentach i o przyjęciach, a chyba jednak przede wszystkim była o duchowości i o tym święcie małych chrześcijan, które w wielu domach i w wielu rodzinach odbędzie się w najbliższą niedzielę i w kolejnych dniach. Bardzo państwu dziękuję. Anna Kowalczyk, Hanna Dołęgowska, Krzysztof Sagan, Piotr Łodej. Żegnamy się z państwem, a za chwilę muzyczna Poczta UKF.

0: to possess were a beautiful mess, time after time.
1: Zapraszamy do reklamy.
2: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2349 zł. Teraz za jedyne 2099 z kodem taniej o 250 zł.
5: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
6: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po

0: pięćdziesiątce.
1: Latium?
0: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
1: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
0: Latium 50+, dla wsparcia mikroflory i wątroby.
2: Zdrowid.
3: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak one.
4: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
5: Kategoria trawienie.
6: Po jednej nutce.
5: Ciężko na żołądku.
6: A teraz?
5: Uczucie pełności.
6: Dobrze. I ostatni.
5: Gazy.
6: Świetnie. A co można na to zaradzić?
5: Najlepiej zastosować Travisto.
7: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
8: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
9: Żegnamy reklamy.
10: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 14 maja, jest 12. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Trwają rozmowy dotyczące zwiększenia liczebności amerykańskich żołnierzy w Polsce, mówi szef MON-u. Ruch kolejowy we Wrocławiu z dużymi problemami, setki pasażerów utknęły na dworcu głównym. Prezydent Chin, zadowolony z wizyty Donalda Trumpa, chwali jego nowe podejście do dyplomacji. Liczba żołnierzy amerykańskich w Polsce nie zmniejszy się, zapewnił o tym wicepremier minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Dodał, że trwają rozmowy dotyczące zwiększenia liczebności i zdolności wojsk Stanów Zjednoczonych w Polsce. Kosiniak-Kamysz rozmawiał z premierem i prezydentem w sprawie rozmieszczenia amerykańskich wojsk.
11: Wczoraj oczywiście od samego początku byłem w kontakcie z premierem Tuskiem. W nocy też rozmawiałem z prezydentem Nawrockim. Jesteśmy tutaj wszyscy ze sobą w kontakcie. Myślę, że to jest przykład dobrego współdziałania i jednego strategicznego kierunku. Tu nie ma między nami sporu o strategię, o filozofię, o zadanie, które jest do wykonania, czyli obecność żołnierzy amerykańskich w Polsce.
10: W Polsce stacjonuje 10 tysięcy amerykańskich żołnierzy. Usterka sterowania ruchem kolejowym na wrocławskim Grabiszynie sparaliżowała dużą część ruchu kolejowego w stolicy Dolnego Śląska i okolicach. To około 30 odwołanych połączeń i opóźnienia sięgające blisko 100 minut. Opóźnienia wielu składów się wydłużają. Rekordziści mają już prawie 3 godziny opóźnienia. Setki pasażerów utknęły na dworcu Wrocław Główny.
12: Długo pani dzisiaj czeka na swój pociąg?
13: Bardzo długo. I czekają jeszcze dłużej.
14: Pociąg miał odjechać o godzinie 7.34 i czekamy nadal.
15: Około 20 minut. Jechałam ze Żmigrodu. Tam wyjechaliśmy o czasie, ale w samym we Wrocławiu. Czekaliśmy chyba 3 razy.
16: Te opóźnienia są dość spore.
10: Z pasażerami rozmawiał Piotr Kaźmierczak z Polskiego Radia Wrocław, a naprawa urządzeń sterowania ruchem na wrocławskim Grabiszynie ma potrwać co najmniej do popołudnia. Przywódca Chin chwali nowe podejście Stanów Zjednoczonych w relacjach dwustronnych. Rywalizacja supermocarstw ma być mniejsza, ale Pekin stawia czerwone linie. Jedną z nich jest pomoc Tajwanowi, który Chiny uważają za część własnego terytorium.
17: Zgodnie z komunikatem chińskiego MSZ opublikowanym po rozmowach Trumpa z Xi, przywódcy opowiedzieli się za budowaniem stabilnych relacji Pekinu i Waszyngtonu do końca kadencji Trumpa w Białym Domu. Rozmowy koncentrowały się wokół kwestii handlowych. Jesienią upływa bowiem termin rozejmu w wojnie celnej, którą Donald Trump w ubiegłym roku wypowiedział Chinom. Chiński przywódca ostrzegł Trumpa przed większym zaangażowaniem się we wspieranie Tajwanu. Padły słowa, że w pewnych sytuacjach ta kwestia mogłaby wywołać nawet konflikt między USA i Chinami. Waszyngton zgodził się na sprzedaż tajwańskim władzom uzbrojenia za ponad 11 miliardów dolarów. USA zobowiązane są do zapewnienia zdolności obronnych wyspie w przypadku zagrożenia. Kwestia Tajwanu wysuwa się na pierwszy plan w relacjach Pekinu i Waszyngtonu. Dążeniem Xi Jinpinga jest, jak to nazywa chińska propaganda, zjednoczenie wszystkich chińskich ziem podczas jego prezydentury. W obecnej sytuacji oznaczałoby to jednak konflikt zbrojny, który mógłby przerodzić się w wojnę ponadregionalną. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Tajpej.
10: To jedyna taka okazja. W Noc Muzeów będzie można zobaczyć Polskie Radio od środka. Zwiedzających oprowadzą przewodnicy, którzy pokażą zarówno siedzibę główną przy Alei Niepodległości, jak i budynek radiowej Trójki, mówi Małgorzata Małaszko-Stasiewicz z Archiwum Polskiego.

0: Polskiego Radia.
1: Polskie Radio uczestniczyło w Nocy Muzeów, ale zawsze poza swoją siedzibą. A w stulecie otwieramy nasze siedziby, żeby pokazać to, czego na co dzień nie widać, a też i nie zawsze słychać. Bo nie tylko programy, nie tylko korytarze, które prowadzą do studiów emisyjnych, bardzo różnych programów, bo i jedynki, i radia dzieciom, i czwórki, i radia kierowcom. Ale to nie tylko to, również to, czego nie słychać, czyli labirynty archiwum z różnymi skarbami.
0: Zwiedzający będą mieli okazję dotrzeć do niedostępnych na co dzień zakamarków. W studiu Polskiego Radia imienia Władysława Szpilmana będzie można także posłuchać koncertów. Te wszystkie atrakcje w sobotę 16 maja od 19.
2: Klimat.
0: A tymczasem prawie w całym kraju jakość powietrza jest dobra, na północnym zachodzie bardzo dobra. Umiarkowana jakość powietrza odnotowano jedynie w Ostrołęce. Ze źródeł odnawialnych pochodzi prawie 60% energii elektrycznej. To był serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Synaptycy wydali ostrzeżenia przed burzami dla 7 województw. Alerty zaczną obowiązywać o 13 i potrwają do 19. Ostrzeżenia przed burzami obejmą województwa pomorskie, kujawsko-pomorskie i część zachodniopomorskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego, łódzkiego i mazowieckiego.
4: Zapraszamy do reklamy.
5: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz iPhone 17 256 GB za 3599. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999.
6: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
7: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
6: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
7: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
8: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
4: Żegnamy reklamy.
9: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
10: Jest 6 minut po południu.
11: Muzyczna Poczta UKF.
10: Piotrka Masiarak, Krzysztof Sagan, Mariusz Owczarek. Dzień dobry Państwu.

Kate Bush otwiera nasze spotkanie w muzycznej poczcie UKF w ten czwartek, 14 maja. A co dziś u nas do 14? Oczywiście o 12.30 spotkanie z Ryszardem Jaźwińskim. Po 13 nasza piosenka dnia, po 13.30 powtórka z rozrywki i jak zawsze w czwartek to kolejny sketch z cyklu Serwus Jestem Nerwus. Ale przede wszystkim w tej audycji najważniejsze są Państwa propozycje i te piosenki, które wspólnie potem wybieramy, układamy i słuchamy ich na antenie Trójki w tej audycji. ukf@polskieradio.pl. Pierwsze listy już są, bo skrzynka czynna 24 godziny na dobę. Od pana Roberta Sparczewa, stałego słuchacza, prośbę o piosenkę zespołu Depres dostaliśmy. Bojo cię kocham. Hey!

Zespół Depress. Co jakiś czas wraca na antenie Trójki w muzycznej poczcie UKF. Listy od państwa ukf@polskieradio.pl. Kolejny od pana Mateusza. Raz na kilka miesięcy staram się zamówić utwór Stay zespołu Shakespeare's Sister i myślę, że dziś ponownie nadszedł na to odpowiedni moment. Mój tata, Jacek, bardzo lubi ten utwór, a ponieważ wiem, że na pewno słucha dziś muzycznej poczty, chciałbym prosić o przypomnienie tej piosenki.

0: Jak pisał słuchacz, raz na kilka miesięcy przypominamy sobie wspólnie tę piosenkę. Stay, Shakespeare's Sister. To na antenie Trójki muzyczna poczta UKF do 14. Także Państwa zamówienia telefoniczne 22 i 7 trójek.
1: Szanowna Trójeczko, będę bardzo wdzięczny za utwór z lat 70. zespołu Sweet pod tytułem Uciekający Lis. I ten utwór chciałbym dedykować wszystkim wiernym słuchaczom programu trzeciego, zarówno zamieszkałym w Polsce, jak i tym, którzy są poza granicami, na całym świecie. Od Stanisława Żyardowa, no i naturalnie przyjacielskie uściski dłoni dla wszystkich dziennikarzy z programu trzeciego.

0: Zespół Editors, jedna z naszych trójkowych nowości. Call It In, a to z zestawu do głosowania na naszą pierwszą trójkę. Listę przebojów, notowanie 105 już jutro w piątek po 19, a głosować można jak zawsze do południa w piątek, także proszę pamiętać o tych terminach. 27 minut po południu, przed spotkaniem z Ryszardem Jaźwińskim, jeszcze piosenka, którą podobno zbyt rzadko prezentujemy na naszej antenie.
1: Dzień dobry. Chciałam zamówić piosenkę, którą śpiewa wspaniały Freddie Mercury, The Great Pretender. Chyba jej nie gracie na antenie trójki, a szkoda, bo jest świetna.

0: Co jak co, ale jeśli chodzi o Frediego, to mnie dwa razy prosić nie trzeba. Prawie 12:31.
1: Fajny film.
0: A dziś Ryszard Jaźwiński kontynuuje dla nas relacje z Festiwalu Filmów Dokumentalnych Millennium Dogs Against Gravity.
2: Przed nami ostatni już weekend 23. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Millennium Dogs Against Gravity, który odbywa się pod patronatem Polskiego Radia w wielu miastach naszego kraju. W niedzielę kończy się ta część stacjonarna, czyli odbywająca się w salach kinowych, ale później jeszcze przypomnę, od 19 maja aż do 1 czerwca festiwal przenosi się do sieci. I nie wszystkie wprawdzie, ale wiele również z konkursowych filmów będzie można zobaczyć online. Na dziś mamy bardzo ważny dzień dla wszystkich twórców, którzy zgłosili swoje filmy w tym roku do tak wielu konkursów. Specyfiką Millennium Dogs Against Gravity jest to właśnie, że laureatów poznajemy nieco wcześniej, już w czwartek, czyli kilka dni przed oficjalnym zakończeniem festiwalu. Wieczorem więc wszystko będzie jasne. O nagrody walczy w tym roku m.in. Michał Marczak ze swoim nowym filmem Bez końca, który otwierał tegoroczny festiwal i który, co ważne, wciąż można znaleźć w harmonogramie projekcji. Ciekawa jest geneza tego dokumentu, bo reżyser znalazł temat i bohatera trochę przypadkiem podczas przygotowań do swojej fabuły, której zresztą nie udało się przynajmniej na razie zrealizować. Michał Marczak.
3: Robiliśmy dokumentację na Wiśle, płynęliśmy tratwą i z ekipą dokumentowaliśmy, szukaliśmy lokalizacji do filmu, którego właśnie cała akcja ma się dziać na Wiśle. Jednego wieczoru, będąc na jednej z wysp w nocy, właśnie nie mogliśmy dopłynąć do brzegu, był duży nurt, nic nie było widać, latarki nam wysiadły, już się naprawdę robiło niebezpiecznie i nagle ktoś zaczął z jednej z wysp nam świecić i krzyczeć, że tutaj możemy podpłynąć, tu jest bezpiecznie. Na Wiśle też jest dużo mielizn, więc łatwo wpaść w nocy, to naprawdę jest niebezpieczne. I ta osoba nam bardzo pomogła, żeby dopłynąć do brzegu. Rano się spotkaliśmy i na początku myślałem, że to może jakiś poszukiwacz skarbów. Miał jakąś super zaawansowaną łódkę z sonarem, z dronami, z kamerami podwodnymi, ekwipunkiem do nurkowania. Ale okazało się, że on poszukuje, być może poszukuje ciała swojego syna w Wiśle. Wiadomo jest to, że syn wyszedł z domu rano o 5 rano. Ostatni raz był widziany na moście gdańskim. Nie wiadomo, czy z tego mostu zszedł i uciekł, czy może gdzieś pojechał, albo ktoś go zabrał. Być może też taki scenariusz, że skoczył do tej rzeki, tak? Nie wiadomo, co się stało, więc rodzina w poszukiwaniu odpowiedzi, ojciec szczególnie, przeszukuje tą Wisłę.
2: Stał się bohaterem twojego dokumentu.
3: Tak, tak. Ojciec stał się bohaterem. No jak tego dnia powiedział mi tą historię, zobaczyłem jego determinację, zobaczyłem, jak te poszukiwania wyglądają, no bo my byliśmy na tej wyspie, a oni cały dzień poszukiwali, my tam sobie też pakowaliśmy, się przepakowywaliśmy, a też nawet chwilkę z nim popłynąłem, wtedy zobaczyłem, jak to wygląda, no po prostu to mnie tak wzruszyło. Szczególnie też, że mam teraz młode dzieci i sam jako ojciec zastanawiam się, jak to w ogóle je wychować w tym świecie, tak, i też cały czas się słyszę o tych różnych problemach, które mam

0: młodzież, to po prostu jakoś tak zarezonowała ze mną ta historia, tak mnie wzruszyła i tak mnie wzruszył też Daniel, główny bohater tego filmu, a potem Agnieszka, jego żona i to, co oni przeżywają i to, jakimi ludźmi są dobrymi i z dobrym sercem i że nagle taka tragedia się wydarzyła, nie wiadomo tak naprawdę dlaczego, nie wiadomo jakie są powody. I no, pomyślałem sobie, że po prostu no, muszę zrobić i odłożyłem ten film fabularny i po prostu za własne pieniądze w ogóle natychmiast po prostu zaczęliśmy kręcić ten film dokumentalny. Też pomagałem Danielowi, zaprzyjaźniliśmy się bardzo, więc wyszedł taki, mam nadzieję, że bardzo wzruszający film.
1: A czy film Bez końca w reżyserii Michała Marczaka znajdzie się wśród laureatów festiwalu Millennium Docs Against Gravity? Dowiemy się dziś wieczorem. Kto jeszcze go nie widział, wciąż ma na to szansę, bo projekcje zaplanowane są nawet na niedzielę, czyli ostatni dzień festiwalu.
2: A wszystkie odcinki cyklu Fajny Film oczywiście na naszej stronie trójkapolskieradio.pl. Zapraszam tam Państwa w imieniu Ryszarda Jaźwińskiego. A do 14:00 zapraszam do współtworzenia tej audycji. Muzyczna Poczta UKF na antenie Trójki 22 i 7 trójek.
3: Dzień dobry, Krzysztof z Gdańska. Chciałbym zamówić pioseneczkę wykonawcy Sombr, Homebreaker. I chciałbym pozdrowić moje dwie wspaniałe kobietki, Sonię i Violettę. I pozdrowić całą trójeczkę.

Somber i Home Wrecker w muzycznej poczcie UKF. Tak to się nam właśnie układa od poniedziałku do czwartku, od 12 do 14. Piosenki trochę nowsze, obok tych starszych. Będzie tak w przypadku następnego utworu, bo to pani Magda, jak napisała o sobie bardzo stała słuchaczka, prosi o Goodbye Stranger zespołu Supertramp.

Rick Davies i Roger Hodgson, czyli zespół Supertramp z tych najlepszych swoich lat. Breakfast in America, 1979 rok i Goodbye Stranger. Tak brzmi dla Państwa dzisiaj muzyczna poczta UKF, a brzmi tak dlatego, że to Państwo przedstawiają swoje propozycje do tej audycji. Pan Piotr napisał do nas tak: dzień dobry. Jak sięgam pamięcią, zespół Snow Patrol wystąpił jako support przed U2. 6 sierpnia 2009 roku na Stadionie Śląskim w Chorzowie podczas trasy U2 360 stopni. Niestety nie byłem na tym koncercie, a minęło już sporo lat od tego wydarzenia. Chciałbym przypomnieć sobie utwór grupy Snow Patrol Run.

Zespół Snow Patrol w muzycznej poczcie UKF. Jeszcze jedna piosenka nam się zmieści przed 13. Przypomnę Państwu, ukf@polskieradio.pl. Napisał do nas pan Piotr. Pisze pan Piotr do nas tak. 50 lat temu ukazał się pierwszy wydany na całym świecie studyjny album australijskiej grupy AC/DC High Voltage. Proszę o przypomnienie utworu It's a Long Way to the Top, If You Wanna Rock and Roll, który tę płytę rozpoczyna.

0: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
1: Autopromocja.
2: Chyba jeszcze nie jesteśmy muzeum.
3: Jesteśmy radiem.
2: Nie boimy się wyzwań i zapraszamy na Noc Muzeów w Trójce. W programie pokazy magii radia.
4: Czyli radio od kuchni.
2: Spotkania oko w oko.
4: Z głosem.
2: I wszystko dla słuchaczy i słuchaczek Trójki, a także tych, którzy dopiero zaczną nas słuchać.
4: Otwarte studia.
2: Pokoje redakcyjne.
3: Antena.
2: A przede wszystkim nasze ramiona.
4: Przyjmiemy Państwa z otwartymi ramionami.
2: Noc Muzeów w Trójce w sobotę 16 maja od 19 do
4: 23.
2: Przy Myśliwieckiej 3 przez 5 przez 7.
4: W Warszawie.
1: Autopromocja.
5: Zapraszamy do reklamy.
6: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polskie pomidory malinowe luzem, cena przed obniżką 14,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus. Maliny 125 gramów, cena przed obniżką 11,99. Teraz 50% taniej przy zakupie dwóch. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
9: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
8: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
10: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
8: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
10: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
11: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak one.
12: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
13: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer

0: Jeden ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer dwa dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
1: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
0: TravistoFast i Travisto.
1: Aflofarm.
2: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Żegnamy reklamy.
4: Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 14 maja, jest 13. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Urząd Stanu Cywilnego w Warszawie dokonał pierwszej transkrypcji aktu małżeństwa jednopłciowego. W Lubinie na Dolnym Śląsku poszukiwania mężczyzny, który wczoraj zastrzelił dwie osoby. Do 4 wzrosła liczba ofiar rosyjskiego ataku na Kijów. Urząd Stanu Cywilnego w Warszawie dokonał pierwszej transkrypcji aktu małżeństwa jednopłciowego. Poinformował o tym prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
5: Wybraliśmy po prostu właśnie tego typu zapis, gdzie wpisujemy te dane w jednej i w drugiej rubryce. Natomiast rozporządzenie, myślę, że te sprawy też ureguluje tak, żeby później te transkrypcje w całym kraju były dokonywane dokładnie w taki sam sposób. Wykazujemy się konsekwencją. Te zasady, które nam przyświecają od początku mojego mandatu, kwestie bezpieczeństwa, kwestie godności są dla nas najważniejsze. Warszawa jest dla wszystkich, Warszawa jest miastem tolerancyjnym.
4: Transkrypcja aktu małżeństwa dwóch mężczyzn z Berlina to efekt kwietniowej decyzji Naczelnego Sądu Administracyjnego. Projekt rozporządzenia w sprawie transkrypcji aktów małżeństw jednopłciowych czeka na podpis ministra spraw wewnętrznych i administracji. Drugą dobę trwają poszukiwania młodego mężczyzny, który zastrzelił dwóch mieszkańców osiedla Przylesie w Lubinie w województwie dolnośląskim. Policjanci zakładają, że morderca może przebywać w okolicach jednej z pobliskich miejscowości. Od rana teren znów penetrowany jest z pokładu śmigłowca.
6: Helikopter z kamerą termowizyjną kontrolował południową część miasta i przyległe wioski do późnego wieczora. W tym samym czasie grupy uzbrojonych funkcjonariuszy w kilku miejscach czekały w gotowości na sygnał o ewentualnym namierzeniu poszukiwanego. Taki sygnał jednak nie nadszedł, dlatego dziś o 6 nad ranem śmigłowiec znów rozpoczął penetrację terenu. Na miejsce sprowadzono policjantów z Wrocławia i z innych dolnośląskich jednostek. Śledczy zakładają, że poszukiwany 22-letni mężczyzna wciąż ma przy sobie broń.
4: Relacjonował Andrzej Andrzejewski z Polskiego Radia Wrocław. 4 zabitych i ponad 40 rannych cywilów to najnowszy bilans ataku na Kijów. Rosyjskie drony i rakiety atakowały ukraińską stolicę w nocy i nad ranem. Uszkodziły bloki mieszkalne i infrastrukturę. Ofiar może być więcej, bo wciąż trwa akcja poszukiwawcza.
7: Władze ukraińskiej stolicy przekazały, że po atakach wciąż 10 osób uważa się za zaginione. Poszukiwania trwają przede wszystkim w kijowskiej dzielnicy Darnica, gdzie rosyjska rakieta zrujnowała cały pion bloku, liczący 18 mieszkań. Wśród rannych są dzieci, w tym miesięczne niemowlę. W czasie nocnych ostrzałów do zniszczeń doszło także w obwodzie kijowskim i szeregu innych obwodów Ukrainy. Rosjanie w środę i w nocy ze środy na czwartek przeprowadzili serię powtarzających się dronowych, a także rakietowych uderzeń. Celowali też w zachodnie, graniczące z Polską regiony. W sumie w ciągu nieco ponad doby wypuścili na Ukrainę ponad 1500 dalekosiężnych bezzałogowców i około 60 rakiet. Paweł Buszko, Polskie Radio.
4: Szefowa łotewskiego rządu Ewika Silina ogłosiła ustąpienie z funkcji po tym, gdy wczoraj rozsypała się rządząca krajem koalicja. Z udziału w rządzie zrezygnowała partia postępowców.
8: Ustąpienie premier ma związek z zeszłotygodniową dymisją ministra obrony Andrisa Sprutza, który jest członkiem partii postępowców. Ewika Silina zażądała jego dymisji, gdyż jej zdaniem stracił on zaufanie społeczne po incydencie z dronami na wschodzie kraju. Nam w Rydze czasem trudno wyobrazić sobie, jaki stres odczuwają mieszkańcy tamtej części kraju, jak czują się rodziny, które w nocy dostają kolejne powiadomienia na telefon, mówiła premier. Szefowa rządu podała się do dymisji na pół roku przed planowanymi na jesień wyborami. Kamil Zalewski, Polskie Radio.
4: Opisy 130 przestępstw seksualnych wobec dzieci zawarła w akcie oskarżenia prokuratura w Poczdamie. Pedofilii miał się dopuścić pediatra ze szpitala w graniczącej z Polską Brandenburgii.
9: Lekarz pracujący w Ratnow został aresztowany w listopadzie ubiegłego roku. W styczniu prokuratura ujawniła, że doszło do wykorzystania jednego dziecka. Ten przypadek zgłosiła matka potwierdzonej później ofiary. W placówce zabezpieczono monitoring i dane cyfrowe z różnych nośników. Także na podstawie ich zawartości śledczy ustalili, że nie był to odosobniony przypadek. Wraz ze skierowaniem sprawy do sądu w Poczdamie prokuratorzy podali skalę procederu. 130

0: części aktów pedofilskich, w tym gwałtów. Do przestępstw dochodziło głównie podczas wykonywania przez oskarżonego czynności zawodowych. Lekarz miał molestować przez 12 lat. Pierwszy przypadek pochodzi z grudnia 2013 roku. Zarząd szpitala współpracuje z prokuraturą. Dla rodziców pacjentów zorganizował system wsparcia i informacji. Adam Gruczewski, Polskie Radio.
1: To był Serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Dzisiaj pochmurno, ale słońce będzie się pojawiać. Możliwy przelotny deszcz i burze. 12 stopni na zachodzie, 16 w centrum i 20 na wschodzie.
3: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
4: O i właśnie, i za moment, i co do sekundy, 5 minut po 13.
5: Muzyczna Poczta UKF.
4: A to jest idealna pora na naszą piosenkę dnia.

Nie ma miejsca jak dom, to jest nowa piosenka i wkrótce pewnie także będzie i cała nowa płyta. Mrozu, to piosenka dnia dziś w Trójce. Ta pieśń jeszcze dziś powróci na pewno na naszej antenie, a my wracamy do Państwa propozycji w muzycznej poczcie UKF do 14 te piosenki. Czekamy na Państwa zgłoszenia. Piotrka Masierak, Krzysztof Sagan, Mariusz Owczarek. Listy ukf@polskieradio.pl. To pani Tamara pozdrawia z Trójmiasta i pisze tak. Dzisiaj moja rodzina, ci starsi i ci młodsi słuchają muzycznej poczty. Proszę o utwór duetu Bellamy Brothers. Let your

0: Musiałbym się bardzo skupić, aby przypomnieć sobie, kiedy ostatnio słyszałem Bellamy Brothers na antenie Trójki. No ale właśnie od tego jest to nasze spotkanie. Te wszystkie audycje od poniedziałku do czwartku, od 12 do 14. Muzyczna Poczta UKF. Państwa propozycje ukf@polskieradio.pl albo 22 i 7 trójek. Zawsze powtarzam, że tu jest miejsce na muzykę bardzo różną. No to następna propozycja, następna piosenka będzie doskonałym potwierdzeniem tej tezy.
1: Dzień dobry, witam serdecznie. Chciałam poprosić o piosenkę z najnowszej płyty Madony. To jest piosenka Madony i Sabriny, bardzo energetyczny utwór Bring Your Love. Dedykuję wszystkim oczywiście Państwu w Trójce i mojemu bratu i siostrze, bo wybieramy się razem na Noc Muzeów do Trójki w sobotę. Także do zobaczenia. Ewa z Sopotu pozdrawia.

0: Bring Your Love, Madonna i Sabrina Carpenter. To muzyczna poczta UKF-u, tak dzisiaj brzmi. Państwa propozycje kolejne już są. 22 i 7 trójek, nasz telefon dzwoni.
1: Witam bardzo serdecznie. Stały słuchacz Zbyszek. Czy ja mógłbym dla mojej żony, Kasi, piosenkę poprosić zespołu Procol Harum, Bielszy odcień Bieli? Z pozdrowieniami dla wszystkich słuchających trójki.

0: White Shade of Pale Procol Harum, a potem Wielka Słota Stanisława Celińska i Muniek Staszczyk. Warto zostać z nami także i po 14 dziś w audycji Tu Myśliwiecka 357. Gościem trójki będzie Bartek Wąsik. Porozmawiamy o tym, co u Bartka dzieje się teraz, a także wspomnimy jego płytową współpracę ze Stanisławą Celińską. Zapraszam na to spotkanie w imieniu Marty Malinowskiej po 14 w audycji Tu Myśliwiecka 357.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: Mój koniec świata był 863 dni temu.
3: Pierwsza myśl.
4: Dlaczego ja?
5: Co ja mam zrobić? W momentach końca świata pomagało mi wsparcie bardzo bliskich osób.
4: Wiedziałam, do kogo się zwrócić. Dzisiaj minęło już 8 lat od początku mojej choroby.
3: Jeszcze chciałabym pożyć.
6: Wejdź na alivia.org.pl i dowiedz się, jak pomóc chorym na raka. Alivia. Dodajemy odwagi.
1: Ogłoszenie społeczne.
7: Zapraszamy do reklamy.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Wszystkie soki, smoothie i lemoniady chłodzone z Olewita. Dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 16,95. Teraz tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
11: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
12: Mama była smutna i zmęczona.
10: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
13: Zdrowit.
14: Cześć, siostrzyczko.
15: Gratulacje.
14: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
15: Ania.
14: Po mamie byłaby z siebie dumna.
15: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
14: Obiecuję.
16: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
17: Yes.

0: Codzienność wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
1: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
2: Bo jestem jak przyceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł. Media Expert, taniej
4: masz. Żegnamy reklamy.
5: Minęła 13:30.
6: Powtórka z rozrywki.
5: A skoro dziś czwartek, to mamy dla państwa kolejny sketch z cyklu Servus, jestem nerwus.
7: Servus, jestem nerwus.
8: Servus.
7: Niech pan zgadnie, za co byłem przebrany na ostatnim balu maskowym?
8: Za kozę.
7: Za kozę to ja, proszę pana, się codziennie przebieram niestety, ale za co ja się przebrałem na bal maskowy? Dla ułatwienia powiem, że za walca, angielskiego zresztą. No niech więc pan zgadnie, za co ja się przebrałem?
8: Za konia.
7: Nic właśnie, przecież pomogłem panu. Powiedziałem, że za walca, angielskiego zresztą. No za co?
8: A to ja nie zrozumiałem.
7: Ach, nie zna pan angielskiego?
8: Osobiście nie.
7: A widzi pan, to dlatego pan nie zrozumiał, no więc przebrałem się za walca angielskiego. To dobre, dobre, co?
8: Takie są.
7: A mnie się bardzo podobało niestety. Panowie prosili do mnie najpiękniejsze panie.
8: Nie rozumiem.
7: Ach, zapomniałem, że pan nie zna angielskiego. No więc ponieważ byłem przebrany za angielskiego walca, kiedy panowie prosili panie do walca, to prosili je do mnie, no po prostu. I reżyser N, tak, N, poprosił do mnie moją narzeczoną, osobistą zresztą. I wie pan, co zrobiłem?
8: Sprężyka.
7: Lepiej. Zrobiłem mu, proszę pana, kawał.
8: O, rudy bistolarz.
7: Nic właśnie, nie. Zrobiłem mu dużo gorszy kawał.
8: To jest akurat niemożliwe niestety. Jak gorszych to? Kawałów nie ma.
7: A, to pan mnie jeszcze nie zna, niech pan uważa. Reżyser N prosi do walca, to jest do mnie, moją osobistą narzeczoną. I tańczy raz, dwa, trzy, jak to walca zresztą.
8: To.
7: A ja niespostrzeżenie zmieniam przebranie i z walca przebieram się, proszę pana, za...
8: kozem.
7: Tak. Znaczy nie. Za tango argentyńskie zresztą.
8: No to byłem blisko bardzo.
7: Blisko, ale dosyć daleko, więc przebieram się, proszę pana, za tango argentyńskie zresztą, a reżyser N tańczy jak głupi walca angielskiego. Dobre.
8: No nie bardzo, ja zawsze na przykład tańczę walca tangiem.
7: Angielskiego, argentyńskim?
8: Angielskiego nie znam, wspomniałem już chyba.
7: Aha, tak, przepraszam, zapomniałem. Wiecie pan, tak to dlatego, że nie znam pana angielskiego, nie rozumiem pan tego kawału niestety, ale wszyscy to boki zrywali.
8: Z reżysera N.
7: N. Tak. Nie. Nie z niego, ze mnie.
8: A to dlaczego? No?
7: Ja wie pan, że to już nie wiem tego, bo szczerze mówiąc, ja też nie znam osobiście angielskiego, no więc ja nie rozumiem, dlaczego akurat zrywali boki ze mnie, ale krótsze było śmiesznie. A wie pan... Na co się przebiorę następnym razem?
8: Za kozę.
7: Tak. No nie. Co pan się uparł z tą kozą? To jakaś obsesja jest u pana chyba. No więc następnym razem przebiorę się za kozę, proszę pana. To znaczy, nie, za czerwony barszczyk. Ale z uszkami zresztą. Dobre.
8: No,
7: to
8: ja
7: dobre.
8: Powiem więcej, tak. Proszę pana. Takie są.
7: Tak?
8: Tak, bo ja osobiście wolę grzybową.
7: No to pan się może przebrać za grzybową, no.
8: A, pewno nie.
7: No to dlaczego znowu nie?
8: Bo nie.
7: A w porządku. No to pan mnie przekonał od razu. Zawsze, proszę pana, powtarzam, że rozsądne argumenty przekonują mnie, proszę pana. Tylko w takim razie może pan się przebrać za, wie pan co, za pokera.
8: Jak to?
7: Normalnie. No więc wie pan, jak wygląda poker? Wszystkie karty po kolei w tym samym kolorze.
8: To ja wiem, pamiętam ze szkoły. Tak. Ale nie bardzo rozumiem, jak mógłbym się przebrać za pokera.
7: Przecież to proste. Jeżeli można się przebrać za pirata na przykład, to równie dobrze można się przebrać za waleta, proszę pana, za damę, prawda, za króla i tak dalej. No, jak w jednym kolorze proponuję wino.
8: Dziękuję, nie piję, wie pan. Nie mam dzisiaj samochodu akurat.
7: A to nie namawiam. A co pan proponuje?
8: Posłuchać ITR-u, Servus.
7: Servus, jestem Nervus.
5: Kolejny skarb z naszego przepastnego archiwum powtórki z rozrywki. Dariusz Pieruk przygotował dla państwa odcinek cyklu Servus, jestem nerwus. A my wracamy do propozycji w muzycznej poczcie UKF. Do 14 mogą państwo próbować się do nas dodzwonić. Wiem, nie jest łatwo. 22 i 7 trójek. Można też pisać ukf@polskieradio.pl. Pan Michał pisze do nas tak. Dzień dobry, proszę o piosenkę Highway Tune zespołu Greta Van Fleet.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją

z pozdrowieniami dla Kuby, kolegi z pracy, który właśnie mknie autostradą A2 naszym służbowym bolidem. Pozdrawia cała załoga. Załogo cała, dziękuję za sygnał z autostrady A2, ale proszę przy tej jeździe nie zapomnieć, że przede wszystkim ostrożnie.

0: Greta Van Fleet i Highway Tune to muzyczna poczta UKF-u w trójce do 14. Mówiłem, że niełatwo się dodzwonić do nas, 22 i 7 trójek, co nie znaczy, że nie można się dodzwonić do nas.
1: Dzień dobry, chciałabym poprosić o piosenkę Kasi Kowalskiej z Emini, no i chciałabym pozdrowić z trasy Ostrów Skalmierzyce wszystkich, którzy słuchają trójki.

Gemini. Tytułowe nagranie z debiutanckiej płyty Kasi Kowalskiej. To był wrzesień 1994 roku. Państwo piszą do Trójki, do muzycznej poczty UKF. ukf@polskieradio.pl. Przypomnę, ta skrzynka czynna 24 godziny na dobę. Słuchaczka Renata pisze, aby podziękować temu, kto zamówił Procol Harum. W ramach podziękowania może być Roxanne, ale w wykonaniu George'a Michaela.

Songs from the Last Century. George Michael wydał tę płytę w 1999 roku. UKF@polskieradio.pl. Pan Radek z Radomia pisze tak. Mam takie utwory, na które mówię trójkowe, ponieważ pierwszy raz usłyszałem je w naszym radiu. Jednym z nich jest Life's What You Make It, ale jeśli to możliwe, proszę o wykonanie zespołu Placebo.

0: najnowszych piosenek zespołu U2. Tak się kończy nasze spotkanie w Muzycznej Poczcie UKF. Piotrka Masierak, Krzysztof Sagan, Mariusz Owczarek. Dziękujemy za te wspólne dwie godziny. Po 14:00 tu Myśliwiecka 357 i dziś goście Marty Malinowskiej, Bartek Wąsik. I jeszcze jedno wspomnienie Stanisławy Cylińskiej i wspólnej płyty artystów, płyty Nowa Warszawa. Jeszcze jedna piosenka od Państwa dziś w Muzycznej Poczcie 22 i 7 trójek.
1: Dzień dobry. Chciałabym prosić piosenkę Anny Marii Jopek, Kołowrotek, czyli Ja wysiadam. Właśnie idziemy do sanatorium i musimy już się zresetować, bo dalej już nie damy rady z mężem. Skończył 70 lat, ja już mam 70 i musimy iść na całość i się resetować.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
2: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool, technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1899 z kodem taniej o 400 zł.
4: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
5: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
6: Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów

0: sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
1: Żegnamy reklamy.
2: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Przed mikrofonem Marta Malinowska. Jest 14. Serwis informacyjny przygotował i przedstawi Michał Przerwa.
3: Amerykański kontyngent w Polsce się nie zmniejszy, ale może się nawet zwiększyć, mówi szef MONU. W Warszawie dokonano pierwszej transkrypcji aktu małżeństwa jednopłciowego. Geopolityka, ekonomia, kultura i sztuka w Poznaniu. Drugi dzień kongresu IMPACT. Nie zmniejszy się liczba żołnierzy amerykańskich w Polsce, uspokaja wicepremier, minister obrony Władysław Kośniak-Kamysz. Amerykańskie media informowały, że Armia Stanów Zjednoczonych nagle odwołała planowane rozmieszczenie około 4 tysięcy żołnierzy w Polsce. Wicepremier zaznaczył, że reorganizacja prowadzona przez amerykańską administrację może powodować, że inne brygady będą wyznaczone do poszczególnych krajów.
4: Minister obrony powiedział, że reorganizacje wojsk przez Amerykanów mogą wpływać na ich lokalizację w Europie, ale nie oznacza to zmniejszenia kontyngentu w naszym kraju.
5: Zmieniają koncepcję. Prezydent Trump zapowiedział wycofanie części wojsk amerykańskich z Niemiec i może to skutkować, że inne jednostki, inny pułk, inna brygada będzie na przykład dyslokowana w Polsce.
4: Władysław Kosiniak-Kamysz zaznaczył, że w nocy był w kontakcie z głównodowodzącymi siłami amerykańskimi w Europie, a wiceminister obrony Paweł Zalewski będzie dziś rozmawiał z zastępcą szefa Pentagonu. Wicepremier poinformował, że kontaktował się też z premierem i prezydentem w sprawie rozmieszczenia amerykańskich wojsk.
5: Jesteśmy tutaj wszyscy ze sobą w kontakcie. Myślę, że to jest przykład dobrego współdziałania i jednego strategicznego kierunku.
4: Wicepremier podkreślił, że Polska jest żelaznym sojusznikiem wypełniającym wszystkie zobowiązania wynikające z Traktatu Północnoatlantyckiego i wydaje prawie 5% na zbrojenia. Sylwia Białek, Polskie Radio.
3: Pierwsza transkrypcja aktu małżeństwa jednopłciowego została wykonana w Urzędzie Stanu Cywilnego w Warszawie. Prezydent stolicy Rafał Trzaskowski mówi, że Warszawa jest miastem dla każdego, a on orzeczenie sądu w tej sprawie wykonał bez zwłoki.
6: Tak jak zapowiadałem, bez zwłoki natychmiast i również zapowiadałem, że kolejne tego typu wnioski będą bardzo szybko rozpatrywane przez nasz Urząd Stanu Cywilnego i te transkrypcje również będą wydawane. Bardzo się cieszę, drodzy Państwo, z zapowiedzi pana premiera o tym, że rząd przyjmie rozporządzenie. Mam nadzieję, że to rozporządzenie będzie przyjęte jak najszybciej. Natomiast nas oczywiście obowiązują te orzeczenia sądowe i dlatego też wykonujemy je bez zwłoki.
3: Nowy projekt transkrypcji aktu małżeństwa jednopłciowego został podpisany przez ministra cyfryzacji. Teraz czeka na akceptację szefa resortu spraw wewnętrznych i administracji. W marcu Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie wydał wyrok zobowiązujący do prawnego uznania w Polsce związku mężczyzn zawartego w Berlinie. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w zeszłym roku orzekł, że Polska musi uznawać prawnie związki jednopłciowe zawarte w innych państwach członkowskich Unii. Nie żyje 33-letni mężczyzna przysypany ziemią podczas prac ziemnych. Do zdarzenia doszło przed godziną 10 na prywatnej posesji w Konkolówce w województwie podkarpackim. Akcja ratunkowa trwała około godziny. Jak mówi Jan Czerwonka, rzecznik rzeszowskich strażaków, początkowo po przybyciu na miejsce służb był kontakt z rannym, później się urwał.
7: Po przybyciu strażaków na miejsce zdarzenia zabezpieczono wyrobisko, po czym przystąpiono do ewakuacji poszkodowanego. Po około godzinie czasu do mężczyzna został wydobyty, ewakuowany i przekazany pogotowiu ratunkowemu.
3: Lekarz, który był na miejscu, stwierdził zgon 33-latka. Wyjaśnieniem okoliczności wypadku zajmuje się prokuratura. W Poznaniu trwa drugi dzień kongresu IMPACT. To spotkanie czołowych ekspertów w rozmaitych dziedzin. Rozmowy dotyczą m.in. geopolityki i ekonomii, ale także kultury i sztuki.
8: Sporo uwagi uczestnicy kongresu poświęcają demokracji, a właściwie jej przyszłości. Niepewnej, jak zaznaczają politolodzy i historycy. Wśród nich Timothy Snyder.
9: Bez komunikacji, bez współpracy nie ma demokracji.
8: Na antenie Trójki zwracał uwagę na problem dezinformacji.
9: Z dostępu do prawdy nie jesteśmy w stanie jako obywatele, jako ludzie się ze sobą komunikować.
8: Jak podkreślał, kluczowa jest tutaj rola państwa, a konkretniej szkół na przykład, uczulających na ślepą wiarę we wszystko, co można przeczytać w sieci.
9: Internet nie jest w stanie stworzyć prawdy. Jest w stanie rozpowszechnić informacje, ale informacja już to nie jest to samo jak prawda.
8: To drugi i ostatni dzień IMPACT-u. Zakończy go spotkanie z byłym premierem Kanady Justinem Trudeau. Z Poznania Michał Jędrkowiak, Trójka, Polskie Radio.
3: To był serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
3: Dzisiaj pochmurno, ale słońce będzie się pojawiać, możliwe przelotny deszcz.

0: i burze. 12 stopni na zachodzie, 16 w centrum i 20 na wschodzie.
1: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
2: 5 minut po godzinie 14.
3: Tu Myśliwiecka 357.
2: Witamy się z Państwem w składzie Krzysztof Sagan, który audycję realizuje, Katarzyna Wojtasik, która tę audycję wydaje i Marta Malinowska przed mikrofonem. Dla tych, którzy słuchają Trójki po godzinie 14, pewnie oczywistym jest, że będzie jeszcze jedna osoba, która w tym studiu za chwilę się pojawi. Wyjaśniając pokrótce, tu Myśliwiecka 357 to spotkania z ludźmi kultury, muzyki, sztuki i wszelkich innych dziedzin, które tworzą lepszą rzeczywistość wokół nas. Bez wątpienia Bartek Wąsik, który dzisiaj będzie moim gościem, ma wyjątkowe i specjalne umiejętności w robieniu właśnie tego. The Avalanches na początek.

0: The Avalanches wprowadzili nas do dzisiejszej audycji Tu Myśliwiecka 357. Zgodnie z zapowiedzią Bartek Wąsik jest już ze mną w studiu. Dzień dobry,
1: cześć. Dzień dobry, cześć.
0: Jak
1: Dzień
0: się
1: dobry.
0: Tu czujesz w trójkowych?
1: Bardzo dobrze. Chciałem też właśnie powiedzieć słoneczny dzień dobry wszystkim słuchaczom, za którymi tęsknię.
0: Oni za tobą też.
1: Bardzo mi miło tutaj być.
0: To są pewnie wyjątkowe wspomnienia związane z prowadzeniem audycji, bo nawet dla osoby, która

0: ma tak twórczo-artystyczną działalność jak ty, robienie radia jest trochę inne.
1: Tak, to jest ogromna przygoda, wyzwanie, coś, co bardzo lubię wyzwania. Wydaje mi się często, że jestem osobą, która się lęka, ale...
0: Rozwiń.
1: Naprawdę bardzo często pierwsze moje decyzje na coś albo takie zastanawiania się, mam wrażenie, że rozpalają reflektor na słowo nie. Że nie dam rady albo nie zrobię czegoś. A potem właśnie zaczynam jakoś tak na spokojnie sobie konstruować plan działania. I przyznam się, że może masz tak samo, że za każdym razem, kiedy tutaj właśnie zapalała się czerwona lampka, że jest wejście, zaczyna się emisja, to naprawdę serce biło mi bardzo mocno, ale uspokajałem się na muzyce, którą prezentowałem lub na jakiejś historii, którą zawsze starałem się przemycić, więc tak.
0: No tak, to jest magia. Ja magia. Akurat z tym się zgadzam. Nie będzie też pewnie wielkim zaskoczeniem, że wspomnienia są czymś, co dzisiaj szczególnie chcielibyśmy, żeby pojawiło się w trakcie tej audycji. I chciałam zapytać o to, co w tobie pozostało po pracy nad płytą Nowa Warszawa, bo jest to czas trudny dla nas wszystkich. No a to płyta wyjątkowa, którą nagraliście razem z panią Stanisławą Celińską, którą wspominamy bardzo, bardzo intensywnie, z wielkim smutkiem w ciągu tych ostatnich kilku dni. Płyta, tak jak wspomniałam, wyjątkowa. Bartek Wąsik, czyli ty, Stanisława Celińska, Royal String Quartet. Twoje aranżacje utworów o Warszawie z, powiedzmy, szeroko muzyki rozrywkowej.
1: Tak, to było niezwykłe zadanie. Na początku miałem wrażenie, że był jakiś taki klimat do tego, żeby stworzyć taką płytę, która zawierałaby takie szlagiery warszawskie, ale bardziej takie festynowe, piknikowe, coś takiego.
0: Takie kojarzące się trochę ze starą Pragą, bo tam cały czas można usłyszeć zespoły, które właśnie występują i grają takie numery.
1: Tak, takie było na początku nastawienie na samym początku pracy. Natomiast kiedy zaczynałem łowić te piosenki o Warszawie i je przeglądać i przesłuchiwać przede wszystkim, to był też taki czas, w którym w ogóle ten album i w ogóle Stanisława Celińska, właśnie Stasia kochana, ona mi się kojarzy z czymś takim niezwykłym w ogóle w moim zawodowym, artystycznym życiu, bo to był rzeczywiście moment, kiedy ja po raz pierwszy tak naprawdę uwierzyłem w siebie jako twórcę, który może w aranżacjach, pomimo tego, że aranżowałem czyjeś utwory, przemycić siebie i swoją wrażliwość. Ja Warszawę rzeczywiście traktuję jak swój dom i to miasto fascynuje mnie za każdym razem i naprawdę zjechałem pół świata z różnymi koncertami i nie tylko. I kiedy tutaj wracam, jakby wiem i słyszę też, co często mówią cudzoziemcy, o jakiejś takiej niezwykłej energii tego miasta i też jakby samo to miasto i te doświadczenia, które przeszło, ale też moje własne doświadczenia, one bardzo wpłynęły na to, jak zabrzmiał album Nowa Warszawa. A kiedy wiedziałem, że te piosenki będzie śpiewała Stanisława Celińska, to byłem już pewny, że nie może być tak kolorowo. To znaczy, zależało mi na tym, żeby Stasia rzeczywiście na tym albumie była sobą i żeby poniekąd opowiadała historię o samej sobie, o tym właśnie trudnym początku, trudnym dzieciństwie, potem o tym takim bogactwie życia zawodowego, ale też potem o nałogu, o tym upadku, o tym zniknięciu, o powrocie, narodzinach, jakby drugich narodzinach artystycznych. To było niesamowite obserwować, jak tak, może to dziwnie zabrzmi, ale taka zwyczajna pani Stanisława Celińska przychodziła właśnie na próby w swoich sweterkach, czasami w towarzystwie pieska na smyczy, zwykle w jakiejś reklamówce miała zawazgrany zeszyt, w którym po prostu zapisywała wszelkiego rodzaju uwagi, bo nie ukrywam, że byłem dosyć takim wymagającym

0: tym takim surowym jakby nauczycielem od muzyki, który rzeczywiście w tych aranżacjach może one nie były zbyt takie proste w liczeniu, jakby w takim interpretowaniu na szybko. Stanisława zapisywała sobie te wszystkie uwagi, więc wyciągała taki gruby zeszyt, gdzie miała różne wycinki, fragmenty swoich nawet wcześniejszych recitali. To było też bardzo ciekawe, przeglądanie tego wszystkiego i siadała. Zaczynaliśmy grać, otwierała usta i po prostu nagle zaczynała się taka historia. Nie zapomnę, jak nagrywaliśmy piosenkę Warszawa zespołu T Love i tak rozmawialiśmy, dyskutowaliśmy na ten temat, jak ona ma być zaśpiewana. I ja powiedziałem właśnie Stasi, żeby spróbowała ją powiedzieć. I to jest pierwsza piosenka, pierwszym utworem jest utwór Davida Bowiego Warszawa, który jest utworem instrumentalnym, ale właśnie Warszawa T Love otwiera jakby całą płytę. I pamiętam, w studiu nagrywał nas wtedy Leszek Kamiński, ten album. Stasia była za szybą i zaczynała swoją recytację. I po prostu wszyscy zupełnie się rozpłynęliśmy, mieliśmy łzy w oczach i ciarki, ale to było jeszcze jakieś takie dogłębne, to było takie przejmujące, naprawdę jakby Stanisława, ona była tą Warszawą w tym momencie i ona to wszystko, a jednocześnie też była sobą, więc bardzo wrażliwy, czuły, piękny instrument.
1: Bardzo żywe wydają się te wspomnienia, kiedy o nich opowiadasz. Muszę ci to przyznać. Cała Warszawa, zagrajmy, dobrze?
0: Oczywiście.
1: Płyty Nowa Warszawa.

Dla was wszystko piękne, panie, wam niesiemy ten śpiew. O warszawianki z wami aż po sam grób. Tworzymy jedną dziś kompanię, stańcie wszyscy na zew. Panowie, serce ślemy wam do stóp. Prostak czy graf, z nami się baw. Z nami się baw i nie szczędź braw. Czego pan śpi? Obudź się i my damy ci rewi!

0: Stanisława Celińska, Bartek Wąsik, Royal Steel... Przepraszam, Royal String Quartet, cała Warszawa. Bartek Wąsik w całej swojej osobie jest cały czas ze mną w studiu. Popłynęliśmy trochę do przeszłości, no ale chyba sprawa wydaje się być oczywista. Ja chciałam jeszcze spytać, bo tak w twojej opowieści o tej obecności pani Stanisławy podczas nagrywania tej płyty, czy też podczas koncertów, których przecież zagraliście bardzo dużo, powiedziałeś nam o kilku takich niuansach i bardzo wrażliwych szczegółach, a ja tak się zastanawiam, na ile to była relacja równa, na ile była to relacja uczeń-mistrz, a jeśli taka, to kto tak naprawdę był kim? Mm-hmm.
1: Na początku naszej znajomości na pewno taki, chociaż właściwie respekt był cały czas, ale ja... Gdzieś tam pamiętam, to był taki moment, tak sobie myślałem, kurczę, zostałem zaproszony do czegoś takiego, tutaj u boku będzie wielka, wielka polska aktorka, wielka artystka i tak jak tu się dopasować, jak tu spowodować, żeby jakoś zdążyć wzrosnąć i żeby nie bać się, żeby się nie denerwować właśnie tych spotkań, nie stresować się nimi. No i oczywiście, jak to w takich przypadkach bywa, na pomoc tutaj przyszła sztuka, którą się zajmowaliśmy i którą się zajmujemy. I tutaj od razu złapaliśmy porozumienie. I bardzo lubiłem takie momenty, kiedy... Zawsze staraliśmy się znajdować ze Stasią taki swój czas. To był taki czas, kiedy musieliśmy coś przećwiczyć. A tak jak mówię, no to nie były też łatwe rzeczy, ale no Stasia miała bardzo takie czułe ucho. I ona właściwie, no to jest takie niesamowite, była w ogóle takim chodzącym, żywym instrumentem. Ona coś ciągle podśpiewywała sobie. Ona bardzo często też w ogóle siadała do fortepianu i improwizowała, grała, śpiewała, akompaniowała. Często nas naprawdę gotowała. Śmialiśmy się bardzo, bardzo, bo do tego dochodził jej talent aktorski, więc to było takie niesamowite. Ale tak serio to... Dużo, dużo siebie słuchaliśmy nawzajem i myślę, że w którymś momencie ta relacja weszła na jakiś taki poziom partnerski, w sensie ona była ciekawa tego, co ja mam do powiedzenia albo do zagrania i odwrotnie. My też podczas koncertów bardzo siebie inspirowaliśmy i znając materiał, co koncert coś... Każdy z nas delikatnie zmieniało, ale to po to, żeby jakby dodać sobie może skrzydeł jeszcze bardziej tak naprawdę. Stanisława, nie wiem, inaczej zawieszała głos albo akcentowała inne wyrazy, albo robiła dłuższą przerwę. Więc ja jako taki też kameralista kochałem za tym podążać i odwrotnie. I ona potem właśnie w garderobie mówiła, ale pięknie zagrałeś ten dźwięk G albo coś takiego, więc sobie tak słodziliśmy, ale to też był taki moment, zanim się oczywiście zrzuciły te wszystkie osoby z jej zdjęciami i do podpisów, więc to było też takie niesamowite patrzeć na nią, że ona rzeczywiście miała czas dla wszystkich ludzi. I często po koncercie wracaliśmy naprawdę bardzo, bardzo późno do hotelu i też wiem, że ona była zmęczona, była bardzo, bardzo zmęczona. Ale jednak zostawała i ze wszystkimi rozmawiała, słuchała historii ludzkich, które mam wrażenie potem właśnie o nich śpiewała, ale też przekuwała je w swoje płyty, które potem tworzyła i w swoje teksty.
0: A co najbardziej z tobą zostało, myślisz, z tego doświadczenia, ta wrażliwość właśnie i współodczuwanie drugiego człowieka?

Przede wszystkim to, że nauczyłem się przy niej, to jest oczywista oczywistość, ale to nie jest takie oczywiste, że tak powiem, przy graniu, bo często, już teraz to widzę, zdarza mi się patrzeć na muzyków, którzy

My Brain is Hanging Upside Down. Grupa Ramones z płyty Animal Boy. Za kilka dni minie równo 40 lat od premiery tego albumu, a tego samego dnia 40 lat temu ukazała się zupełnie inna płyta z kompletnie inną muzyką.

Sledgehammer, największy przebój solowy Petera Gabriela z płyty, która również cieszyła się największą popularnością z jego albumów. Mowa oczywiście o płycie Soul. Pierwsze miejsce na brytyjskiej liście bestsellerów albumowych, właśnie drugie w Stanach Zjednoczonych. Pięciokrotna platyna, czyli w samych Stanach sprzedano ponad 5 milionów egzemplarzy płyty Soul. Teraz przechodzimy do roku 1996. Walking Wounded, tytuł płyty Everything But The Girl, nazwa zespołu, a właściwie duetu, Wrong, tytuł piosenki.

Wrong z płyty Walking Wounded. Właśnie z tą płytą zmienił się styl wykonywanej muzyki przez duet Everything But The Girl. Wcześniej to był mniej lub bardziej akustyczny folk, a tu nagle elektronika i to i drum and bass, i techno, i house, tak jak w utworze Wrong przed chwilą, i trip-hop. Także spora zmiana. To był rok 1996 i nadal jesteśmy w tym samym roczniku i za chwilę płyta, która ma innymi słowy 30 już lat. Wild Mood Swing i The Cure.

Grupa The Cure sprzed 30 lat, Mend Car z albumu Wild Mood Swings. Drugie miejsce na liście bestsellerów w Szwecji. Tak właśnie wyglądała sytuacja z tą płytą. Pierwszy album The Cure zrealizowany bez gitarzysty Paula Thompsona. Teraz przenosimy się do roku 2006 i będziemy słuchać fragmentu płyty, która pojutrze będzie obchodziła 20. urodziny. Broken Boy Soldier z tytułu albumu, Steady as She Goes z tytułu utworu.

Steady as She Goes, największy przebój grupy The Raccoons z pierwszego albumu Broken Boy Soldiers. Płyta ukazała się 20 lat temu i w Stanach Zjednoczonych sprzedano ponad 500 000 właśnie tego wydawnictwa. Jack White jako główny wokalista w Steady as She Goes, Brendan Benson śpiewający w chórkach. O grupie mówiło się wtedy, że to super grupa, ale szczerze mówiąc Jack Lawrence i Patrick Keeler nie należeli do jakoś szczególnie znanych muzyków podówczas. To tyle, jeśli chodzi o The Raconteurs w dzisiejszej audycji. Pora na coś po polsku. To będzie pierwszy fragment z płyty, która swój tytuł zawdzięcza tytułowi utworu zespołu Tok Tok.

Artur Rojek, śpiew, gitara, Wojtek Kuderski, perkusja, Jacek Kuderski, bas i śpiew, Wojtek Powaga, gitara i Przemek Myszor, gitara, instrumenty klawiszowe. Zespół Mysłowic sprzed 20 lat, płyta Happiness is Easy, czyli tytuł utworu, tytuł tej płyty to tytuł utworu, który rozpoczyna płytę The Color of Spring. To oczywiście mowa o grupie Tok Tok i Marku Holisie. A Mieć czy Być, no to piosenka, która świetnie radziła sobie na trójkowej liście przebojów. Pierwsze miejsce na właśnie tejże liście. No i 21 tygodni w zestawieniu. To już w dzisiejszej audycji prawie wszystko. Po 16 do trójki zaprosi Państwa Krzysztof Łoniewski, a my już bardzo dziękujemy. Elżbieta Malinowska, która audycję zrealizowała, i Grzegorz Hoffman, który ją przygotował i prowadził. A na zakończenie raz jeszcze Mysłowic z albumu Happiness is Easy, Spacer w bokserskich rękawiczkach. Dziękujemy, do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Spędził 5 lat w białoruskim łagrze, od 2 tygodni jest w Polsce. Andrzej Poczobut zapowiada, że chce wrócić na Białoruś, bo potrzebuje go tamtejsza Polonia. O swojej misji, politycznej drodze i miłości do Grodzieńszczyzny będzie mówił jutro w Pulsie Trójki o 17.30 w pierwszym wywiadzie dla Polskiego Radia. Agnieszka Laskowska, zapraszam.
0: Autopromocja.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
4: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Kategoria trawienie.
7: Po jednej nutce.
6: Ciężko na żołądku.
7: A teraz?
6: Uczucie pełności.
7: Dobrze. I ostatni.
6: Gazy.
7: Świetnie. A co można na to zaradzić?
6: Najlepiej zastosować Travisto.
8: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
9: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
10: Od czwartku karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. A szparagi zielone Kastąd takie dobre, pęczek 500 gramów, tylko 9,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
12: Masz Allegro Smart? To korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
13: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. Jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
14: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
15: Już są hybrydowe SUVy Forda z rocznika 2026. Teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra full hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50/50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUVy. Dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
2: Żegnamy reklamy.
16: Dzień dobry Państwu. Mamy czwartek, 14 maja, minęła 16. Na serwis zaprasza Krzysztof Zyglewski.
17: Ponad 700 rakiet i dronów spadło na Kijów. Liczba ofiar stale rośnie. Jutro w ukraińskiej stolicy żałoba. Jest pierwsza transkrypcja aktu małżeństwa jednopłciowego. Dokonał jej Urząd Stanu Cywilnego w Warszawie. Kolejny minister odchodzi z brytyjskiego rządu w proteście przeciwko premierowi. Jutro w Kijowie dzień żałoby w związku ze zmasowanym rosyjskim atakiem minionej nocy. Spod gruzów wydobywane są kolejne ciała. Według najnowszych doniesień nie żyje co najmniej 7 osób, ponad 40 jest rannych. Ukraińska obrona przeciwlotnicza poinformowała, że Rosjanie użyli dronów, rakiet i pocisków.
18: Wśród zabitych cywilów jest 12-letnie dziecko. Dzieci, w tym jedno niemowlę, są też wśród rannych. Najbardziej dramatyczna sytuacja panuje w dzielnicy Darnica, gdzie rosyjska rakieta uderzyła w blok mieszkalny. Wciąż trwa tam akcja ratunkowa.

0: Początkowo donoszono o 10 poszukiwanych osobach. Według najnowszych danych służb ratunkowych za zaginionych uważa się około 20 cywilów. Ogółem do zmasowanego ataku na Ukrainę Rosjanie użyli ponad 1500 uderzeniowych dalekosiężnych bezzałogowców i ponad 50 rakiet. Paweł Buszko, Polskie Radio.
1: Pierwszy akt małżeństwa pary jednopłciowej jest gotowy do odbioru. Jest po transkrypcji, jeszcze dziś trafi do rąk małżonków, potwierdza jeden z ich pełnomocników, adwokat Artur Kula. Jak mówi, podczas wpisywania zagranicznego dokumentu do polskich ksiąg, system wymusił pewne techniczne kompromisy.
2: Z tego co wiem, małżeństwo zostało wpisane do obecnego wzoru aktu małżeństwa, z czego jeden z małżonków został wpisany w rubryce mężczyzna, a drugi w rubryce jako kobieta.
1: Jak podkreśla prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, decyzja o wpisaniu małżeństwa do polskiego rejestru zapadła w oparciu o obowiązującą linię orzeczniczą.
3: Dokonaliśmy rano pierwszej transkrypcji zgodnie z wyrokami sądów, zarówno Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz również polskich sądów. Co do samej formy, drodzy Państwo, dokonujemy formy transkrypcji w taki sposób, jaki uznaliśmy za najbardziej stosowny.
1: Rafał Trzaskowski zapewnia jednocześnie, że pary, które w ubiegłych latach otrzymały decyzje odmowne, mogą teraz ponownie ubiegać się o transkrypcję. Dwie osoby ranne po tym, jak podczas lądowania wiatrakowiec, statek powietrzny przypominający mały śmigłowiec, zderzył się z ziemią i stanął w ogniu. O akcji ratowniczej mówi Rafał Łyszkowski ze Straży Pożarnej w Grodzisku Mazowieckim.
4: Nasze działania w głównej mierze polegały na ugaszeniu palącego się wiatrakowca oraz udzielaniu pomocy medycznej osobom poszkodowanym, które następnie zostały przekazane przybyłym na miejsce zespołom pogotowia ratunkowego i dalej odwiezione do szpitala.
1: Mężczyźni, którzy lecieli wiatrakowcem, są poparzeni. Na miejscu przyczyny wypadku ustalają policjanci i przedstawiciele Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych. Rośnie bunt przeciwko premierowi Keirowi Starmerowi po słabych wynikach lejburzystów w wyborach lokalnych w Wielkiej Brytanii. Rezygnację złożył minister zdrowia i wezwał Partię Pracy do wyboru nowego lidera. Wes Streeting stwierdził, że Starmer nie poprowadzi już partii do kolejnych wyborów parlamentarnych i zaapelował o otwartą debatę nad przyszłością lejburzystów. Sam brytyjski premier od piątku odrzuca apele o rezygnację i na razie skutecznie walczy o utrzymanie stanowiska. Dziennikarz i były wiceprezes Polskiego Radia Marek Lipiński spoczął na wojskowych powązkach w Warszawie. Ostatniej drodze towarzyszyli mu rodzina i przyjaciele. Jak mówili, był ciepłą i dobrą osobą.
5: To był mój szef, mój dyrektor, mój przyjaciel, mój nauczyciel, przewodnik po radiu. Bardzo szkoda. Nie umiem wspominać, mam to wszystko w sercu, tak jak zresztą reszta zespołu, którym dowodził, którym się opiekował, nad którym czuwał.
6: Marka znałem nie jako człowieka z radia, tylko raczej jako męża Pućki, czyli Marysi Szabłowskiej, która była moją i jest moją koleżanką od najmłodszych lat. Marek zawsze mi się wydawał osobą bardzo taką prawą, elegancką i miałem do niego bardzo duży szacunek.
1: Marek Lipiński miał 84 lata, całe życie zawodowe był związany z Polskim Radiem, przeszedł ścieżkę kariery od początkującego redaktora przez dyrektora programu, szefa informacyjnej agencji radiowej po wiceprezesa. Był mężem dziennikarki radiowej Marii Szabłowskiej. Las, który znaliśmy, nie wróci w ciągu najbliższych 100 lat. Tak leśnicy z Józefowa mówią o perspektywach odbudowy Puszczy Solskiej po potężnym pożarze. Ogień, który wybuchł 5 maja, strawił 1150 hektarów lasu. Straty przyrodnicze są nie do szacowania. Około 400 hektarów nadaje się tylko do wycinki, podkreśla zastępca nadleśniczego w Józefowie Adam Kraczek.
7: Dużego pola do popisu w obrębie wyboru gatunków my nie mamy. Więc mogą tu powstać w znaczny sposób monokultury sosnowe z udziałem jak największym udziałem gatunków liściastych, który będzie możliwy do wprowadzenia.
1: Strażacy walczyli z ogniem w Puszczy Solskiej przez 8 dni. To był serwis Trójki.
8: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
9: 5 minut po godzinie 16, czas na pierwszy serwis sportowy w ZDD3, Norbert Michalak.
10: Iga Świątek zagra dziś o finał tenisowego turnieju w Rzymie. Jej rywalką będzie Ukrainka Elina Świtolina. Po drodze do tego etapu Świątek pewnie wyeliminowała Jessica Pegule, Naomi Osaka, Elisabeth Cocciaretto i Katie McNally. Mecz Świątek ze Świtoliną rozpocznie się nie wcześniej niż o 20:30. Zostajemy jeszcze na kortach Foro Italico. W turnieju mężczyzn do ćwierćfinału awansował Jannik Sinner. Włoch pokonał rosyjskiego tenisistę Andrija Rublowa 6-2, 6-4. Sinner tym samym poprawił rekord Serba Nowaka Dżokowicza. Wygrał 32. z rzędu mecz w imprezach tej rangi. Lider świata

0: Światowego rankingu jest o 2 zwycięstwa, by zostać pierwszym Włochem, który zwyciężył w Italian Open od pół wieku. Piłkarze Paris Saint-Germain zostali mistrzami Francji. W meczu 29. kolejki francuskiej ekstraklasy pokonali na wyjeździe Lens 2-0. Były reprezentant Polski Jacek Bąk, który przez 10 sezonów występował w klubach francuskiej ligi, jest pod wrażeniem postawy zespołu PSG.
1: Paris ma bardzo dobry zespół, tak? Pokazał to i w tamtym roku, i w tym roku. Wyśmienicie grają, są w finale Ligi Mistrzów, tak? To na pewno. No tutaj nie ma co ująć, nic dodać, tak? Są duże pieniądze, są duże nazwiska. Trener to wszystko poukładał już drugi rok, chyba trzeci, Enrique. Grają na pewno na najwyższym poziomie, taką europejską, światową piłkę na pewno. Ofensywny styl, strzelają dużo bramek. Też tracą bramki, tak? No bo to jest piłka, tak? No na pewno.
0: Do zakończenia rozgrywek została już tylko jedna kolejka.
2: Dziś zachmurzenie umiarkowane i duże. Pod koniec dnia na północy i południowym wschodzie powinno się wypogodzić. Pewnie już się wypogadza. Przelotne opady deszczu możliwe właściwie w całym kraju, za wyjątkiem południowego wschodu. To i tam możliwe nawet burze i grad, jakoby. Temperatura maksymalna od 12 do 14 stopni na północnym zachodzie, do około 16 w centrum i 20 na południowym wschodzie. Najchłodniej nad morzem, tam do 10 stopni.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Nie muszą robić hałasu, by było o nich głośno. Hybrydy plug-in z gamy dostawczych modeli Ford Pro napędzą Twój biznes wydajnie, oszczędnie i zeroemisyjnie, gdy tego potrzebujesz. A do dalszych zadań bezstresowo poprowadzi Cię silnik spalinowy. Teraz Transit Custom Plug-in Hybrid z 2,5-litrowym silnikiem o mocy 232 koni mechanicznych już od 124 900 zł netto. Ford Pro. Nie musisz wybierać. Masz wszystko. Zapraszamy do salonu Forda i na Ford.pl.
3: Żegnamy reklamy.
5: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
2: I równo 8 minut po godzinie 16.
3: Zapraszamy do Trójki.
2: Na najbliższe 3 godziny zapraszamy w składzie 2 plus 2. Audycję realizuje Elżbieta Malinowska, przygotowała ją Agnieszka Laskowska. Telefon od Państwa będzie odbierał Jacek Frencel. Ja nazywam się Krzysztof Łuniewski. Jestem tu na występach gościnnych. Co przygotowaliśmy do godziny 17? Uspokoimy słuchaczy zaniepokojonych wycofywaniem żołnierzy amerykańskich z Europy. Nas to nie dotyczy. Donald Trump nie ma takich zamiarów wobec Polski. Wybrał się za to za wielki mur i nagle zaczął określać chińskiego dyktatora Xi Jinpinga przyjacielem. Sprawdzimy, co stoi za tą wylewnością. Przyjrzymy się też wewnętrznym problemom targającym Prawo i Sprawiedliwość, co musi niepokoić wyborców tej partii na niecałe półtora roku przed wyborami do parlamentu. Proszę z nami zostać co najmniej do 19:00. Muzycznie zaczynamy audycję od No Doubt.

0: It's My Life, No Doubt, utwór z roku 2003. Numer telefonu do nas 120-27-3. W każdej sprawie, przypominam, Jacek Frenzel na posterunku. Być może telefony rozdzwonią się w sprawie tego, że że nie musimy się niepokoić, bo amerykańscy żołnierze zostają w dotychczasowej liczbie w Polsce. Mówi o tym szef Ministerstwa Obrony. Władysław Kosiniak-Kamysz zareagował na doniesienia mediów w Stanach Zjednoczonych o tym, że administracja Donalda Trumpa wycofa z Europy nawet 4000 żołnierzy. Te relacje przygotował Kuba Witkowski.
1: Chciałbym uspokoić wszystkich, którzy są zaniepokojeni. Nie zmniejsza się liczba żołnierzy amerykańskich w Polsce.
2: Wicepremier i szef MON tak właśnie dementował doniesienia amerykańskich branżowych serwisów Army News i Stars and Stripes. Dziennikarze twierdzą, że armia USA nie wyśle do Polski obiecanych 4000 żołnierzy z pierwszej dywizji kawalerii. Władysław Kosiniak-Kamysz przekonuje jednak, że nie o naszych Amerykanów tu chodzi, a jedynie o reorganizację.
1: Inny pułk, inna brygada będzie na przykład dyslokowana w Polsce niż ta, która była planowana, czy będzie dyslokowana w Niemczech niż ta, która była planowana.
2: Patryk Jaskulski, poseł Koalicji Obywatelskiej, jednocześnie członek Sejmowej Komisji Obrony Narodowej, podobnie jak szef MON-u, zapewnia.
3: Dziś na terenie Rzeczypospolitej jest 10 tysięcy amerykańskich żołnierzy i taka liczba zostanie lub ulegnie zmianie, ale zmianie na plus.
2: I o tym Władysław Kosiniak-Kamysz też dziś mówił, zapewniając, że Polska, rząd, prezydent rozmawia z USA na temat powiększenia kontyngentu, także poprzez ewentualne przejęcie żołnierzy stacjonujących w Niemczech.
1: My jesteśmy gotowi, my zapraszamy. My będziemy inwestować, bo Polska inwestuje w obecność żołnierzy amerykańskich.
4: Powinniśmy do tego podejść po pierwsze z dystansem dużym, po drugie musimy wiedzieć, że w obszarze medialnym dzisiaj toczy się tak zwana wojna hybrydowa.
2: Poseł Arkadiusz Sikora, Nowa Lewica.
4: Wiele takich informacji jest puszczanych celowo po to, żeby podważyć wiarygodność partnerów wewnątrz NATO, ale też osłabić bezpieczeństwo naszego kraju.
2: Zupełnie inaczej na to patrzy Prawo i Sprawiedliwość. Doniesienia zza oceanu zbiegły się z publikacją PiS pod wymownym tytułem Jak Donald Tusk wypycha USA z Polski i Europy. Posłowie partii, w tym były premier Mateusz Morawiecki, przekonywali, że obecny szef rządu gra z Brukselą do jednej bramki, strategiczny sojusz z USA idzie w odstawkę, a szansa na większą obecność Amerykanów w Polsce jest marnowana.
5: Nie ma tego wykonu właśnie. Nie ma tego wykonu, o którym młodzi mówią, że bez tego przecież nic poważnego się nie zadzieje. No to właśnie się nic nie dzieje.
2: Wypowiedzi i nastawienie Donalda Tuska wobec Donalda Trumpa skrytykował też dziś w Trójce w porannej rozmowie politycznej Paweł Jabłoński.
6: Jeżeli mamy taką sytuację, że premier polskiego rządu najpierw bez sensu zupełnie atakuje Financial Times Stany Zjednoczone, podważa w ogóle w wątpliwość ich gotowość do wypełnienia zobowiązań natowskich. Następnie mówi, że jak Amerykanie chcą zabrać żołnierzy z Niemiec, to my absolutnie tych żołnierzy nie chcemy. No w czyim to jest interesie, przepraszam?
2: Z dużą krytyką spotkał się też ten wczorajszy film zamieszczony przez premiera. Chodzi o spotkanie podczas Impact. Donald Tusk, witając się z aktorem George'em Clooneyem, zażartował, że na wybór imienia nie miał wpływu.

0: Not my choice.
1: No.
2: Buduje sobie popularność kosztem naszych relacji, jednak długofalowo przecież patrząc ze Stanami Zjednoczonymi.
3: Stwierdził Szymon Szynkowski, Vel Seng.
2: To jest to oczywiście rzecz dla mnie, którą oceniam skrajnie krytycznie, zresztą w ostrych słowach to wczoraj też skomentowałem.
4: Te relacje przygotował Kuba Witkowski, teraz Mrozu.

0: Prawie 20 minut po godzinie 16, to Trójka i popołudniowa audycja z ZD3. Pozostajemy przy polityce krajowej. Od jakiegoś czasu spadają notowania największej partii opozycyjnej. No i to nie koniec, bo ostre spięcie i awantura, tak o wyjazdowym spotkaniu klubu parlamentarnego PiS mówią politycy tej partii, ale nieoficjalnie. Do mikrofonu jak jeden mąż wypowiadają jednak zdanie: debata jest dobra, sugerując, że to jedynie dyskusja o sprawach programowych, ale na pewno nie rozpad ugrupowania. Jacek Frenzel.
1: Nie ma żadnego rozłamu, zapewnia Michał Wójcik z Prawa i Sprawiedliwości.
2: Była dobra, merytoryczna rozmowa. Rozmawialiśmy na temat programu i odsunięcia tego zła, które rządzi Polską od 3 lat.
3: Ja nie wynoszę informacji z naszych zamkniętych spotkań. Mogę tylko powiedzieć, że dyskusja była bardzo dobra.
1: Mówi Mateusz Morawiecki i dodaje, że
3: to była atmosfera szczerej dyskusji, o której się czasami mówi, rzeczywiście oczyszczająca, zdecydowanie jednocząca, a nie rozłamowa i kolacja.
4: To jest największy kryzys w historii Prawa i Sprawiedliwości.
1: Piotr Zgorzelski, wicemarszałek Sejmu, PSL.
4: Widać, że Jarosław Kaczyński słabnie politycznie. Nie ma już takiego wpływu i oddziaływania na swoich posłów i w ogóle członków PiS-ie, jak miał dotychczas. I to wróży temu, że partia Prawo i Sprawiedliwość nareszcie się rozpadnie.
5: To, że pan marszałek Zgorzelski i reszta Sejmu nam źle życzy, no to my już to wiemy.
1: Dorota Arciszewska-Mielewczyk, Prawo i Sprawiedliwość.
5: Ale my sobie z tym poradzimy.
1: Czyli jest zgoda w Prawie i Sprawiedliwości.

0: Sprawiedliwości, a nie wojenki i podjazdy?
1: Zgoda, ale też dyskusja merytoryczna, a na tym polega demokracja i dobrze funkcjonująca partia.
2: Pan Morawiecki pewnie będzie chciał zagrać o pełną pulę i przejąć partię w całości.
0: Rafał Kasprzyk, Klub Parlamentarny Centrum.
2: Bo widać, że pan prezes Kaczyński słabnie i nie ma pomysłu na zjednoczenie. A my z Popcornem siedzimy spokojnie i czekamy na dalszy rozwój wypadków. Myślę, że to jesienią będzie prześlenie.
3: Ta cała kłótnia w PiS-ie pokazuje prostą rzecz, że generalnie tam nie ma żadnego spoiwa.
0: Witold Tumanowicz, Konfederacja.
3: Widać to bardzo dokładnie, że woleliby podzielić się nawet. Mateusz Morawiecki bardzo jasno kreśli swoją przyszłość polityczną, że albo przejmie władzę w PiS-ie, albo wyjdzie z tego PiS-u.
4: Prawo i Sprawiedliwość to jest moja partia, na pewno nie wyjdę z PiS-u.
0: Zarzeka się były premier i jednocześnie kontestuje niektóre decyzje kierownictwa partii oraz podkreśla swoją rolę.
4: Szczerze uważam, że te błędy, które doprowadziły nas do tych niskich stosunkowo notowań sondażowych, polegały na tym, że zamykaliśmy się na szereg elektoratów, takich jak przedsiębiorcy, jak NGO-sy, więc uważam działania naszego stowarzyszenia Rozwój Plus, ale także i moje osobiste działania za bardzo wspomagające Prawo i Sprawiedliwość w odbudowie zaufania wśród Polaków.
5: Dziś politycy Prawa i Sprawiedliwości po prostu robią dobrą minę do złej gry.
0: Patryk Jaskulski, Koalicja Obywatelska.
5: W kuluarach, jak się rozmawia prywatnie z politykami Prawa i Sprawiedliwości, oni nie kryją, że tam jest dosłownie otwarta wojna i idzie sprawa wręcz na noże. Dlaczego tak się dzieje? Myślę, że odpowiedzią na to są właśnie sondaże, które dziś tak naprawdę 1/4 tego klubu stawiają poza Sejmem. A wiemy o tym, że największy bój i walka w każdej partii politycznej rozgrywa się o miejsca na liście. Więc stronnicy Mateusza Morawieckiego myślę, że nie wytrzymają ciśnienia i albo wyjdą, albo doprowadzą do tego, żeby zostać wypchniętymi.
4: Na pewno nie zrezygnuję z tego stowarzyszenia. Na pewno będę wspierał Prawo i Sprawiedliwość i na pewno nie dam się wypchnąć z Prawa i Sprawiedliwości.
6: Powtórzył Mateusz Morawiecki. Te relacje przygotował Jacek Frenzel. Co państwo sądzą? PiS się rozpadnie do wyborów, czy wcale nie? 22,7, tym razem nie w sprawie PiSu.
7: Dzień dobry, pani Iga Świątek, znowu wracam do formy. W jednym z wywiadów z nią słyszałem, że bardzo lubi heavy metal. Jakiś fajny metal by dali może puścić. Z dedykacją Michał z Jeleniej Góry.
6: Na pewno lubi rockową muzykę, na pewno lubi Guns N' Roses. Przy tym utworze nie raz wychodziła do swoich pojedynków.

0: Autopromocja.
1: W poszukiwaniu filmów, które opowiadają o świecie wnikliwie i krytycznie. Ruszamy na 23. edycję Millennium Docs Against Gravity. Ten międzynarodowy festiwal filmów dokumentalnych trwa jeszcze do niedzieli, a już jutro specjalne wydanie Terra Cultura prosto z Centrum Festiwalowych Wydarzeń, czyli Warszawskiej Kinoteki. Zapraszam od 13 do 15. Agnieszka Obrzańska. Pst! I ciekawość niech zawsze będzie z nami.
0: Autopromocja.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert dalej masz.
5: Żebyś wiedział, Janek, jak mnie kocha Franek. Aj, po co za złotówkę kupiło ważanek?
6: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie polskieradio-bilety24.pl.
7: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz iPhone 17 256 GB za 3599. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999.
8: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
2: Skoda. Żegnamy reklamy.
9: Minęła 16.30. Skrót serwisu i Krzysztof Zyblewski.
10: Paweł Jaskanis odwołany ze stanowiska dyrektora Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie o swojej decyzji poinformowała w mediach społecznościowych ministra kultury. Nie może być mojej zgody na działania, które uderzają w dobre imię muzeum i są sprzeczne z jego fundamentalną misją, podkreśliła Marta Cienkowska. Chodzi o imprezę techno, która odbyła się przy pałacu w Wilanowie w ostatni weekend. Wydarzenie złamało zakaz zakłócenia ciszy na obszarze chronionym, czyli w pobliskim rezerwacie przyrody Morysin. Dwie osoby zostały ranne w wypadku wiatrakowca, który rozbił się pod Warszawą. Statek powietrzny, przypominający mały śmigłowiec, zderzył się z ziemią i stanął w ogniu na terenie klubu Port Baranów.
11: Samodzielnie opuściło wiatrakowiec, doznali jednak poparzeń i z obrażeniami ciała zostali przewieźni do szpitala.
10: Mówi Katarzyna Zech z policji w Grodzisku Mazowieckim. Na miejscu przyczyny wypadku ustala prokuratura i Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Instytut Meteorologii ostrzega przed burzami. Alerty dotyczą północnej i centralnej Polski.
12: Opady deszczu około 10 mm, porywy wiatru do 75 km na godzinę.
10: Mówi rzeczniczka IMGW Agnieszka Prasek. Ostrzeżenia obowiązują do 19:00. Więcej o pogodzie po ekonomii.
9: A o rzeczonej ekonomii z Poznania opowiem z Impaktu Sylwia Zadrożna. Dzień dobry.
13: Dzień dobry, zapraszam. Niskie temperatury w styczniu.

0: później w lutym mocniej niż przewidywano obniżyły nasz wzrost gospodarczy. GUS poinformował dziś, że PKB Polski wzrósł w pierwszym kwartale bieżącego roku o 3,4% w porównaniu ze wzrostem o ponad 4% kwartał wcześniej. Dziś to był szybki szacunek GUS-u. Pełne dane poznamy 1 czerwca. W tym tygodniu odbyły się przesłuchania kandydatów i już niedługo poznamy nowego prezesa albo prezeskę Poczty Polskiej. Mówił dziś w Poznaniu minister aktywów państwowych. Wojciechowi Balczunowi podoba się nowy pomysł Poczty, aby rozwijać inwestycje mieszkaniowe i usługi deweloperskie.
1: Nie widzę w tym nic drożnego. Poczta i każda poczta w Europie przechodzi okres transformacji. Musi dostosowywać się do nowych okoliczności. Stare, tradycyjne usługi pocztowe, niestety ich udział się zmniejsza i będzie się zmniejszał. W związku z tym zarabianie na tym wielkim zasobie nieruchomości, którym poczta dysponuje, zarabianie pieniędzy, bardzo dobry pomysł biznesowy.
0: A Poczta Polska ma ponad 6 tysięcy nieruchomości w całej Polsce, około 2 milionów metrów kwadratowych powierzchni użytkowej, często w ścisłych centrach miast. Dziś na Impakcie odbył się też ciekawy panel dotyczący pracowników 50+. Na pytanie, czy są oni obciążeniem dla pracodawców, czy wręcz przeciwnie, odpowiadała m.in. profesor Agnieszka Chłoń-Domińczak ze Szkoły Głównej Handlowej.
2: Dla pracodawcy dzisiaj to przede wszystkim główna grupa pracowników, dlatego że osób 50+ na rynku pracy jest coraz więcej, więc trzeba odpowiednio wykorzystać potencjał tych osób, które no już odchowały swoje dzieci, mają doświadczenie. Dzisiaj są znacznie lepiej wykształcone niż ich rówieśnicy 20 czy 30 lat temu. Z pewnością są bardziej ucyfrowieni, chętniej do zdobywania nowych umiejętności i krótko mówiąc, trzeba ten potencjał dobrze spożytkować, bo to jest nasza szansa rozwojowa.
0: Według szacunków co trzeci pracownik na naszym rynku pracy jest z grupy 50+. Litr benzyny 95 ma jutro kosztować maksymalnie 6 zł i 39 groszy. Za litr oleju napędowego zapłacimy nie więcej niż 6 zł i 85 groszy. Niektórzy przyjechali na Impact do Poznania, a inni polecieli do Wiednia na finał Eurowizji. Okazuje się, że Polacy coraz częściej podróżują przy okazji dużych wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych, a Eurowizja od lat pozostaje jednym z najmocniejszych impulsów dla tzw. turystyki eventowej, mówi Marcin Starkowski z sky.pl.
3: Obserwujemy w tym roku wzrost zainteresowania rezerwacjami do Wiednia o blisko 20% rok do roku. 11-17 jest u nas tygodniem z największą liczbą rezerwacji w maju, jeśli chodzi o stolicę Austrii. To pokazuje, że wydarzenia o globalnym zasięgu, takie jak Eurowizja, realnie wpływają na ruch turystyczny i długofalowo budują markę miast jako atrakcyjnych kierunków podróżniczych.
0: Dolar kosztuje dziś 3 zł 62 grosze, a euro 4,23.
4: Za oknem Przemyśli Wieckiej niebo jak w październiku i tak jest w większości kraju. Mało tego, już niebawem zacznie padać prawie w całym kraju przelotnie. Szkoda w sumie, bo właśnie przeczytałem, że miniony kwiecień był najsuchszym kwietniem, uwaga, od 1951 roku. To komunikat zwłaszcza dla tych, którzy ciągle negują zmiany klimatyczne. Jest ich sporo także wśród czołowych polityków w naszym kraju. A w naszym kraju najcieplej do 20 stopni na południowym wschodzie, najchłodniej nad morzem tam do 10 stopni. 22,7 trójek w każdej sprawie.
5: Ciekawe stwierdzenie, że pan redaktor. Nasi Amerykanie. Jakby mógł redaktor to rozwinąć, bo tak nie za bardzo rozumiemy. My mieszkańcy Polski, to znaczy nasi Amerykanie.
4: Muszę zapytać autora relacji, czyli Kuba Witkowskiego. Pośpieszy z wyjaśnieniami.

0: 20 minut zostało do godziny 17. Razem z Elżbietą Malinowską, realizującą dzisiejszą audycję, zgodziliśmy się, że ten utwór jest po prostu w porządku. W serwisie pomagam.pl trwa zbiórka dla Ukraińców, którzy po wejściu w życie kontrowersyjnych przepisów zostali bez pomocy. Wielu z nich to osoby z chorobami onkologicznymi, nie mają już prawa do leczenia. Zebrano ponad 1 100 000 złotych. Każda, nawet najmniejsza wpłata może uratować życie ludzi. Zbiórka trwa pod hasłem Pomóżmy Ukraińcom. Więcej o sytuacji tych osób powiedzą o 17.30. Goście w Pulsie Trójki. W pierwszej godzinie naszej popołudniowej audycji mówiliśmy dużo o polityce krajowej. Teraz wchodzimy na polityczne salony, zajmiemy się geopolityką. Donald Trump nazywa chińskiego przywódcę Xi Jinpinga swoim wielkim przyjacielem. Amerykański prezydent jest w Chinach. O rozszyfrowanie wszelkich niuansów tej wizyty poprosimy naszego azjatyckiego korespondenta Tomasza Sojewicza. Tomku, dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam cię, witam państwa.
0: Powiedz, ile jest prawdy w tych wzajemnych zapewnieniach obu polityków o przyjaźni?
1: A ile jest prawdy w uśmiechach politycznych, czy też w zapewnieniach polityków o przyjaźni? No, polityka jest taką sferą, w której trudno o szczerość. Rzeczywiście Donald Trump wielokrotnie, przemawiając do Xi Jinpinga, mówił do niego per przyjacielu. Nie pierwszy raz, co prawda. No, Xi Jinping nie odwzajemniał tego. Jest taka formuła w języku chińskim, które mógłby powiedzieć paniao. Nie słyszałem, żeby wobec Trumpa używał tego sformułowania, bo to jest oczywiście też taka gra pozorów. Wiemy, że no, z jednej strony Donald Trump nas wszystkich przekonuje, że on tak naprawdę już wcześniej robił dla naszego wszystkich dobra, dla twojego, mojego i państwa naszych słuchaczy. Wiele interesów Xi Jinpingiem, tak powiedział, dzisiaj w trakcie spotkania zresztą. Ale oczywiście to jest wielka gra pozorów, bo Chiny i Stany Zjednoczone to są dwa ogromne, rywalizujące ze sobą mocarstwa i ta rywalizacja niestety przesłania nawet politykę międzynarodową. Jest wiele rzeczy, które dzieją się w najodleglejszych zakątkach świata. To jest właśnie pochodna tej rywalizacji Waszyngtonu i Pekinu.
0: Czyli Donald Trump i Xi Jinping próbują rozbroić tę tykającą bombę na tym

0: bezpośrednim spotkaniu?
1: Oni nas wszystkich chcą uspokoić, w związku z tym, że jest tyle niespokoju na świecie. Jak wiemy, Donald Trump przekładał tę wizytę przecież dlatego, że miał nadzieję przyjechać w glorii i chwale po zakończeniu wojny z Iranem. Nie udało się to, więc już drugi raz trudno było chińskiego prezydenta przekonać do kolejnego przełożenia wizyty, więc został zmuszony niejako do przyjechania teraz, więc jest wiele problemów w tych relacjach. Najważniejsze przesłanie jest takie, że Chińczycy i Amerykanie chcą i mogą wspólnie pracować, że chcą przezwyciężyć te trudne relacje handlowe. Ubiegły rok to wojna celna przecież i ta spirala podnoszenia stawek celnych, ale też z drugiej strony popłynęło bardzo jasne oświadczenie, oprócz oczywiście tych okrągłych słów o wzajemnym szacunku, o potrzebie działania na rzecz ratowania świata. Xi Jinping wyraźnie powiedział Trumpowi, jeśli Stany Zjednoczone będą pomagać Tajwanowi, to będą miały konflikty z Chinami. Tam padło słowo konflikt, które oczywiście można interpretować w różny sposób, ale to jest też jednak pokazanie amerykańskiemu gościowi, na ile ważniejszy niż wcześniej jest, na ile ważniejsza niż wcześniej jest kwestia Tajwanu. Bo rzeczywiście z tej wizyty wynika, że Tajwan zdecydowanie o wiele punktów przesunął się wyżej na agendzie najważniejszych kwestii w relacjach chińsko-amerykańskich.
0: To jeszcze jedno pytanie. Czy Xi Jinping kontestuje atak amerykański na Iran, czy wcale nie?
1: No i to jest jak najbardziej prezent dla Chińczyków, dlatego że każde osłabienie Stanów Zjednoczonych, gdyby ten atak zakończył się rzeczywiście po tygodniu czy po dwóch tygodniach, przecież państwo, nasi słuchacze wiedzą, my wiemy, jak bardzo to się wszystko rozciąga w czasie. To już jest szósty bodajże tydzień negocjacji w trakcie rozejmu, tak, jeśli dobrze liczę. I te zwroty akcji, i te biblijne sformułowania, więc to jest na rękę Chińczykom, dlatego że Chińczycy może nie chcą, nie deklarują tego, że chcą przejąć rolę Stanów Zjednoczonych jako światowego policjanta, ale oczywiście chcą kontrolować te systemy polityczne, czy tą taką tkankę wielkiej geopolityki w równym stopniu, co Stany Zjednoczone. Zresztą na koniec powiem na krótko jeszcze, że dzisiaj Xi Jinping nawet nawiązał do filozofii. Powiedział o pułapce Tuki Dydesak, że nie wolno, że jest jednak wyjście z tego wszystkiego. Nie tak, że Chiny się zbroją, że Chiny stają się mocniejszym mocarstwem i to nie musi oznaczać wojny ze Stanami Zjednoczonymi. Ale to są jednak deklaracje, bo prawda jest zupełnie inna. Chiny, ten wzrost gospodarczy, wzrost wojskowy, szczególnie Chin, jest postrzegany na całym świecie jako zagrożenie nie tylko w państwach będących bezpośrednimi sąsiadami Chińskiej Republiki Ludowej.
0: Filozoficzne wątki w wypowiedziach Xi Jinpinga kończą relację Tomasza Sajewicza. Bardzo ci, Tomku, serdecznie dziękuję. Do usłyszenia.

0: 13 minut zostało do godziny 17. Tilaw oraz Waluś Kraksa Kryzys w utworze Najpiękniejsze. Proszę Państwa, upadł rząd na Łotwie. Premier Evika Silina podała się do dymisji. Upadek koalicyjnego rządu w Rydze ma miejsce na kilka miesięcy przed zaplanowanymi na październik wyborami parlamentarnymi. Problemy łotewskiej koalicji zaczęły się od wtargnięcia na teren kraju ukraińskich dronów.
1: Centrum świata.
2: Najpierw stanowisko stracił minister obrony. Partia postępowa, którą reprezentował w koalicji, wycofała więc swoje poparcie i rząd zaczął się sypać. Napięcia w rządzącej koalicji oczywiście już były, ale to właśnie ubiegłotygodniowe wtargnięcie w łotewską przestrzeń powietrzną dronów wywołało potężny kryzys polityczny. Jak wskazywał były już minister obrony, najprawdopodobniej były to drony ukraińskie. Może 3, może więcej. Obecnie zakładamy, że chodzi o drony skierowane przeciwko prawowitym celom na terytorium Rosji. To jednak tylko jedna z teorii. Trwające śledztwo pomoże ustalić fakty. Drony do Łotwy miała przekierować rosyjska obrona w ramach walki elektronicznej. Jeden z nich, co bardzo niepokojące, uderzył w zbiornik z paliwem. Podobnie jak we wrześniu ubiegłego roku w Polsce, efektem incydentu był informacyjny chaos. Ludzie czują się zagrożeni. Niektórzy są wściekli, a niektórzy się boją i pakują walizki. I właśnie za niedostatki łotewskiego systemu obrony i odporności pracę stracił szef resortu obrony. O wnioskach z kolejnego już tego rodzaju incydentu dronowego w Łotwie rozmawiałam w Rydze z Wiesturcem Berzińcem z Uniwersytetu Łotewskiego. Jakie ma pan wnioski po ostatnim wtargnięciu w waszą przestrzeń dronów?
3: Muszę powiedzieć, że chyba najważniejsza lekcja jest taka, że nie jesteśmy przygotowani. W kraju, który kreuje się na lidera w dziedzinie komunikacji strategicznej, największe błędy nie miały tak naprawdę charakteru militarnego. Były to błędy w komunikacji. Rządząca koalicja zaprezentowała w przestrzeni publicznej kilka różnych komunikatów. To nie powinno tak wyglądać. Komunikat ze strony rządzących musi być jednolity. To, że krążyły różne opinie na temat tego, co się dzieje lub co poszło nie tak, fakt, że nie było jednego wyjaśnienia, świadczy o braku zaufania w społeczeństwie. Jeśli istnieją trzy różne opinie ze strony koalicji rządzącej, to jak tu ufać informacjom rządowym?
2: Ludzie się wystraszyli. Są też sfrustrowani, że mimo tego, iż 5% PKB wydawanych jest na obronę, wojsko wciąż nie radzi sobie z dronami.
3: Nie powiedziałbym, że miała miejsce panika, to duża przesada. Powiedziałbym raczej, że tego rodzaju incydenty wywołują poważną niechęć do rządu. Ludzie chcą ufać rządowi, ale różne przekazy tworzą podziały. Ludzie po raz kolejny zostali po prostu zawiedzeni.
2: Czyli zabrakło komunikacji strategicznej, o której w ostatnim czasie coraz więcej się mówi w kontekście odporności i bezpieczeństwa Europy. Co to w ogóle jest?
3: Zasadniczo istota komunikacji strategicznej jest bardzo prosta. Weźmy najprostsze równanie matematyczne, 1 plus 1. Odpowiedź, której udzielą wszyscy słuchacze, będzie brzmiała 2, prawda? Dezinformatorzy, którzy zresztą pochodzą nie tylko z Rosji, nie przekonują, że 1 plus 1 to 3, albo że 1 plus 1 to 4. Raczej popychają nas do zwątpienia, czy 1 plus 1 to naprawdę 2 i skąd to wiemy. Ufamy sferze informacyjnej, w której żyjemy, ale te wrogie wobec nas podmioty sprawiają, że zaczynamy kwestionować prawdę. Czy prawda w ogóle istnieje? W środowisku akademickim nazywa się to koncepcją postprawdy. Celem komunikacji strategicznej jest zatem komunikowanie, że 1 plus 1 to 2, ale też musimy nawet komunikować to, dlaczego 1 plus 1 to 2.
2: Rosja podważa naszą wiarę w tak fundamentalne kwestie jak demokracja i wartości europejskie. Wykorzystuje też takie kryzysy jak ten dronowy, a bywa, że je prowokuje, by osłabiać zaufanie do władz, instytucji i sojuszników. Korzystają krajowi populiści. Wybory w Łotwie zaplanowane są na październik. W sondażach prowadzi partia Łotwa na pierwszym miejscu. Już sama nazwa wskazuje na fascynację Donaldem Trumpem.
3: Jeśli partie proeuropejskie, pronatowskie i prozachodnie nie będą w stanie wypracować wspólnego przekazu, to będzie to ich strata i wina. Partie,

0: które mogą bardziej skłaniać się ku współpracy z Rosją niż z Unią Europejską, będą z tego powodu skazane na sukces. Moim zdaniem partie, które chcą współpracować z Zachodem, nie powinny ze sobą walczyć. Lepiej, żeby skoncentrowały się na walce z tymi skrajnie prawicowymi, bardzo populistycznymi ugrupowaniami, które chcą odnowić relacje z Rosją.
1: Łotwa jest obecnie jednym z liderów wsparcia Ukrainy. Czy możliwe, że stanie się nowym Budapesztem?
2: No. Very short and concrete, I am...
0: Nie, krótko i konkretnie, to po prostu niemożliwe. Populiści w Łotwie są zupełnie inni. Mamy populistów, którzy popierają współpracę z Rosją. Mamy też takich, którzy kierują się tylko zyskami finansowymi. No i mamy takich, którzy są bardzo nacjonalistyczni. I już teraz można powiedzieć, że prorosyjscy populiści nigdy nie będą współpracować z nacjonalistami, ponieważ głównym celem nacjonalistów jest demonizowanie Rosji i Rosjan. Moim zdaniem oni nie zbiorą wystarczającej liczby głosów, aby utworzyć trwałą koalicję. Problem polega na tym, że być może będziemy musieli włączyć jedną z tych partii populistycznych do koalicji, aby móc cokolwiek zrobić. Ale nie, absolutnie nie staniemy się następnymi Węgrami.
3: Centrum świata.
4: O kryzysie na Łotwie mówiła Agnieszka Lichnarowicz. Numer telefonu do nas to 22 7 3. Państwo wracają do sprawy pozostania amerykańskich żołnierzy w takiej liczbie, jaka była w naszym kraju.
5: Patrząc na to, ile codziennie ginie ludzi za naszą wschodnią granicą, ile zginęło już od początku wojny, to są setki tysięcy, 4000 żołnierzy. Na ile to starczy? Zatem może my powinniśmy się zastanawiać nad tym, jak mamy mieć my liczebną armię, a nie liczyć na to, że 4000 tej czy innej armii nam uratuje wolność naszego kochanego kraju.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
2: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
1: A, no i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: ZUS, podatki, czynsz, konto.
7: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
6: Ty nie?
7: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
6: Płacą ci? Dużo?
7: 4000 się uzbierało.
6: No żartujesz.
8: Nie żartujemy. Z iKontem Biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy ikonta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
9: Już są! Dni Maj MediaMarkt! Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj MediaMarkt. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
10: Toyota prezentuje Rok potęgi ośmiu premier. Lider elektromobilności przedstawia premiera numer 3 Toyota RAV4. Ultra nowoczesna, oszczędna hybryda szóstej generacji o mocy nawet do 309 koni mechanicznych i niezwykłym przyspieszeniu. Poznaj ją podczas dni otwartych w salonach Toyoty od 11 do 16 maja.
0: Żegnamy reklamy.
11: Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Mamy czwartek, 14 maja, minęła 17. Na serwis zaprasza Krzysztof Zyblewski.
12: A jest pierwszy akt małżeństwa pary jednopłciowej. Przepisano go w Warszawskim Urzędzie Stanu Cywilnego. Będzie list otwarty do rządu w sprawie dostępu do bezpłatnej opieki medycznej niepracującym Ukraińcom. Holandia chce zbudować europejski teleskop Einsteina. Pozwoli zbadać proces narodzin czarnych dziur. Przełomowa decyzja w Warszawskim Urzędzie Stanu Cywilnego. Po raz pierwszy w Polsce oficjalnie przepisano zagraniczny akt małżeństwa pary jednopłciowej do polskich ksiąg. To efekt ostatnich wyroków, które nakazują uznawanie takich związków zawartych w państwach Unii Europejskiej.
13: Historyczna transkrypcja stała się faktem, choć polskie urzędowe formularze wciąż nie mają rubryk dla osób tej samej płci. System wymusił kompromis, tłumaczy pełnomocnik małżonków, adwokat Artur Kula.
14: Małżeństwo zostało wpisane do obecnego wzoru aktu małżeństwa, z czego jeden z małżonków został wpisany w rubryce mężczyzna, a drugi w rubryce jako kobieta.
13: Decyzja o wpisaniu związku do polskiego rejestru zapadła w oparciu o obowiązującą linię orzeczniczą. Prezydent Rafał Trzaskowski podkreśla, że miasto wykonuje wyroki.
15: Po prostu będę wykonywał te orzeczenia, natomiast liczę oczywiście na to, że to rozporządzenie, które rząd przyszykował, będzie jak najszybciej.
13: Pary, którym w przeszłości odmówiono przepisania zagranicznego aktu, mogą teraz złożyć dokumenty ponownie, mając pewność, że zostaną one zaakceptowane. Piotr Turys, Polskie Radio.
12: Do tego tematu wrócimy w naszej audycji po 18. Wicepremier i szef MONU

0: Pokaja, liczba amerykańskich żołnierzy w Polsce nie zmniejszy się. Jak mówi Władysław Kosiniak-Kamysz, pracujemy nad zwiększeniem ich liczebności. To komentarz do doniesień amerykańskiej prasy. Media za oceanem podały, że armia Stanów Zjednoczonych nagle odwołała planowane rozmieszczenie około 4000 żołnierzy. Wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski mówi o niezachwianym sojuszu polsko-amerykańskim.
1: Stosunki transatlantyckie są dobre i zawsze były dobre. Nic nie wskazuje na to, żebyśmy byli w miejscu, w którym będziemy musieli coś odwracać. Ale jeżeli pojawią się jakieś sygnały ze strony amerykańskiej, to polski rząd jest gotowy do każdej rozmowy. Dzisiaj wiemy jedno. Sojusz Warszawy i Waszyngtonu jest niezachwiany. To jest dla nas najważniejsze.
0: Obecność amerykańskich wojsk w Polsce to nasze bezpieczeństwo. Tak doniesienia skomentował szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki. Powiedział, że Donald Trump wiele razy podkreślał, iż wojska USA będą przynajmniej w dotychczasowej liczbie obecne w naszym kraju.
2: Mówię o tej wypowiedzi z 3 września, ale także mówię o tej ostatniej wypowiedzi, kiedy prezydent Trump został zapytany nie tylko o Polskę, ale także o inne kraje, czy przewiduje tam relokację. Odniósł się tylko do Polski, w tym pozytywnym tego słowa znaczeniu. Odniósł się tylko do prezydenta Polski, czyli pana prezydenta Nawrockiego, mówiąc z wielką sympatią, więc no, dziennikarze pewnie piszą różne rzeczy. Różne rzeczy też czytamy na stronach internetowych i w innych publikatorach. Liczą się twarde fakty.
0: Obecnie w naszym kraju stacjonuje 10 tysięcy amerykańskich żołnierzy. Zmiany prawa, które ogranicza dostęp do bezpłatnej opieki medycznej niepracującym Ukraińcom, domaga się Fundacja Polskie Forum Migracyjne. Organizacja wspierana przez inne stowarzyszenia pomagające uchodźcom skieruje w tej sprawie list otwarty do rządu. Według niej ograniczenia dotykają najsłabszych, osoby przewlekle chore, niepełnosprawne i starsze. Fundacja zorganizowała zbiórkę na pomagam.pl, ale na tym nie poprzestanie.
3: Będziemy w najbliższych dniach tworzyli list otwarty do rządu, domagając się po prostu rewizji tego prawa, które zostało przyjęte, bo widać, że polskie społeczeństwo nie chce krzywdy czyjejś. I sądzę, że powinniśmy wyciągnąć z tej zbiórki wnioski również na takim właśnie systemowym poziomie.
0: Zapowiada szefowa organizacji Agnieszka Kosowicz. Zebrane pieniądze, celem jest 1,5 miliona złotych, zostaną przeznaczone m.in. na leczenie i rehabilitację najbardziej potrzebujących Ukraińców. Holandia rozpoczęła ofensywę dyplomatyczną, aby w Limburgii zbudować teleskop Einsteina, czyli Europejskie Centrum Badań nad Falami Grawitacyjnymi. Rywalizuje z Sardynią i Saksonią, a decyzja na szczeblu europejskim zapadnie w przyszłym roku.
4: Holandia chce realizować projekt razem z Belgią i Niemcami. Aby zwiększyć swoje szanse, rząd powołał specjalnego wysłannika, który dzięki rozległym kontaktom pomoże uzyskać wsparcie ministrów spraw zagranicznych krajów, które ostatecznie zdecydują o lokalizacji teleskopu. Haga już wcześniej zarezerwowała w budżecie 850 milionów euro na projekt. W zeszłym miesiącu dorzuciła kolejnych 25. Prototyp teleskopu jest budowany na Uniwersytecie w Maastricht. Będzie umieszczony 300 metrów pod ziemią, a każde z jego 3 ram ma mieć 10 km długości. Na stronie internetowej projektu teleskop jest nazywany oknem na wszechświat, gdyż pozwoli naukowcom zbadać proces narodzin czarnych dziur oraz ponownie przetestować teorię względności Einsteina. Z Amsterdamu dla Polskiego Radia Katarzyna Van Rooyen.
0: To był Serwis Trójki.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
6: Równo 5 minut po godzinie 17, sport i Norbert Michalak.
7: Na początek tenis i turniej w Rzymie. Amerykanka Coco Gauff jako pierwsza awansowała do finału tej imprezy. W meczu półfinałowym pokonała Rumunkę Sorane Cristea 6-4, 6-3. Mecz trwał godzinę i 18 minut. O 20:30 w drugim spotkaniu jednej drugiej finału Iga Świątek zagra z Ukrainką Eliną Świtoliną. Polscy lekkoatleci powoli rozpoczynają przygotowania do sezonu. Ten oficjalnie ruszy w drugiej połowie maja, ale część biało-czerwonych ma już za sobą starty. Chociażby w zawodach World Relays, gdzie kilka polskich drużyn zakwalifikowało się do Mistrzostw Świata. W tej grupie jest sztafeta 4x400 metrów kobiet. Justyna Święty-Ersetic, mistrzyni olimpijska i wicemistrzyni globu, liczy na to, że uda się osiągnąć sukces w trakcie Mistrzostw Europy.
8: Będzie to trudne zadanie, ale mam nadzieję, że uda nam się najpierw awansować do finału, a później walczyć o jak najlepsze cele. Wierzę, że te dyspozycje będą znacznie wyższe niż teraz i no, że nie powiedziałyśmy, nie postawiłyśmy teraz tej kropki nad i, tylko zrobimy to właśnie na Mistrzostwach Europy.
7: Lekkoatletyczne Mistrzostwa Europy odbędą się w sierpniu w Birmingham. Koszykarze Cleveland Cavaliers są już o krok od finału konferencji wschodniej ligi NBA. Cavaliers po raz trzeci pokonali Detroit Pistons, tym razem po dogrywce 117-113. W rywalizacji do 4 zwycięstw prowadzą 3-2. W finale konferencji wschodniej czekają już na nich New York Knicks z Jeremym Sochanem w składzie.
6: Który prawie w ogóle Norbercie nie grywa.
7: Tak, zdarza się, że gra.
6: Jakąś

0: Łódzkę na przykład. Dziś zachmurzenie umiarkowane i duże. To o tym już mówiliśmy. Też mówiliśmy, że to się niespecjalnie zmieni, chociaż Ania Kowalczyk, nasza redakcyjna koleżanka, napisała do mnie, że na Śląsku Górnym błysnęło słońce, u nas też na chwilę błysnęło, zaraz pewnie zajdzie. Ma padać w całym kraju, jeżeli chodzi o temperaturę, to najcieplej jest na południowym wschodzie, tam do 20 stopni, najchłodniej nad morzem, tam tylko stopni 10.
1: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
0: Elżbieta Malinowska audycję realizuje, Agnieszka Laskowska ją przygotowała. Jacek Frenzel czeka na telefon od Państwa pod numerem 22 i 7 trójek. Ja nazywam się Krzysztof Łoniewski i szybko podpowiem, co przygotowaliśmy do godziny 18. Na pewno zajmiemy się tematem pobitego młodego Ukraińca w Warszawie na Moście Świętokrzyskim. W Pulsie Trójki a propos Ukrainy będziemy rozmawiali o dramacie tych Ukraińców, którzy stracili świadczenia specjalne i w związku z tym też informujemy o tym, że jest organizowana specjalna zbiórka w serwisie pomagam.pl. Tutaj mówimy oczywiście o osobach z chorobami onkologicznymi i innymi ciężkimi schorzeniami, które straciły prawo do leczenia. Zebrano już ponad 1 100 000 zł. Każda, nawet najmniejsza wpłata może uratować ludzkie życie. No to gramy.
2: Zapraszamy do Trójki.

0: 11 minut po godzinie 17.
1: Po ostatnich gestach, zachowaniach rządu USA i deklaracjach pana Trumpa wprost, że ingerował w polskie wybory, po tym udzieleniu schronienia panu Ziobrze, po tym, że ruch MAGA zapuszcza tu swoje matki,

0: zastanawiam się, czy ci żołnierze amerykańscy rzeczywiście w całości są naszymi sojusznikami i przyjaciółmi. W końcu nie do końca wiemy, czy USA i rząd amerykański teraz jest rządem przyjaznym dla Polski.
1: I teraz sprawa bulwersująca, którą zapowiadaliśmy tuż po serwisie. Artem ma 16 lat, jest Ukraińcem mieszkającym w Polsce. Razem z kolegami był tydzień temu na Moście Świętokrzyskim w Warszawie. Zostali pobici. W najgorszym stanie jest właśnie Artem. Po brutalnej napaści mówił mamie, że chciałby odkręcić sobie głowę i wyrzucić, tak bardzo go bolała. Policja poszukuje sprawców, ale nie chce mówić o sprawie. Józef Niewiarowski rozmawiał z przyjaciółką rodziny Artema, Mariną Julią oraz babcią chłopaka.
2: Że pani płacze.
3: Zawsze płacze. Mnie boli tu za Artema.
4: Artem czuje się teraz trochę lepiej, ponieważ przeszedł w niedzielę operację czaszki. Dwie noce i dwa dni po operacji były nie do zniesienia. Artem mówił mamie, że jego największym życzeniem jest odkręcić sobie głowę i wyrzucić.
3: Żeby nie były nie rosyjskich, nijakich wszystkich dzieci miru.
4: No właśnie Luba powiedziała, że jej największym marzeniem jest to, żeby nie bili żadnych dzieci. Czy to jest dziecko rosyjskie, czy ukraińskie, czy czeczeńskie, czy polskie, żeby wszystkie dzieci świata nie były bite. Spacerowali Mostem Świętokrzyskim i nagle z tyłu podjechało dwie osoby na hulajnodze. Zaczepili, wyzwali Artema od cwili, uderzyli go w ucho. Zebrała się grupa około 10 osób i po prostu zaczęli bić. Zaczęli bić, wyzywać.
2: Jak opisuje Gazeta Wyborcza, nie doszukano się tam czynów na tle narodowościowym.
4: Bo to jest przekaz policji. Policja nie złapała sprawców. Jeszcze raz powtórzę słowo Artioma. Zaczepili nas, bo usłyszeli, że rozmawiamy po ukraińsku. Były też hasła, że wynoście się do siebie, tylko no oczywiście nie tak miękko jak ja to, ale właśnie taki sens. Więc na jakiej podstawie policja neguje słowa Artioma, który jest osobą poszkodowaną?
3: Ciężko tutaj. W duszy ciężko. Ale my staramy się, my drżymy się.
4: Trzymamy się.
3: My tak, w kupie.
4: Gdyby nie to, że jedna z dziewczyn zauważyła wóz policyjny, który jechał Mostem Świętokrzyskim i po prostu zatrzymała ten wóz, prosząc policję o pomoc, to nie wiadomo, czym by to się skończyło. Artem mówi, że jednego z chłopaków chcieli zrzucić z Mostu Świętokrzyskiego. On był strasznie opuchnięty, strasznie obolały.
2: Czy to się jakoś nie przełoży na poczucie bezpieczeństwa w tym kraju?
3: Tak, mamy tu Simonukiem. Ja ze wszystkich boję się.
4: Luba ma tu 7 wnuków i o wszystkich się boi.
1: W Polsce, jak wynika z oficjalnych statystyk, popełnianych jest około 1000 przestępstw motywowanych nienawiścią rocznie, choć ich liczba jest większa. Takie przestępstwa często nie są w ogóle zgłaszane. Policja widzi związek między liczbą ataków motywowanych nienawiścią, a nagonką na mniejszości, grupy etniczne, pochodzenie, rasę czy orientację seksualną. Te relacje, te rozmowy właściwie przeprowadził Józef Niewiarowski.

0: 22,7 trójek.
1: Chciałem nawiązać do słów redaktora prowadzącego o tej pogodzie. Ja właśnie podróżuję sobie na wybrzeże i no niedawno w Pile złapał nas taki grad, że szosa była biała, droga była biała, dosłownie. Z tym, że na szczęście nie były to wielkie kule, tylko taki groszek. Natomiast teraz już jestem w Szczecinku i tutaj jest prawie bezchmurne niebo i świeci słońce. Tak ta pogoda wygląda dzisiaj. Pozdrawiam wszystkich kierowców i czerwicie trójkę załogę.
0: 22,7 trójek, także w sprawach pogodowych. Rzeczywiście ta pogoda taka marcowa albo kwietniowa. Przed chwilą w Warszawie przy Myśliwieckiej za oknem było pochmurno, teraz znowu słońce. Taki pogodowy magiel. Zbliża się Noc Muzeów, także trójka otworzy swoje podwoje. Będziemy o tym mówili w późniejszej części audycji. Teraz będziemy mówili o Muzeum Historii Polski, które działa od 2023 roku, ale wciąż nie doczekało się wystawy stałej. Dziś dziennikarze mogli po raz pierwszy zobaczyć choć w części to, co zwiedzający zobaczą dopiero za rok. Po powstającej wystawie oprowadzi nas zastępca dyrektora do spraw programowych Krzysztof Niewiadomski. Z trójkowym mikrofonem towarzyszył mu Paweł Tur.
2: Czyli na początek kamizelka
3: i kacz. Idziemy na teren budowy, także przepisy BHP.
2: Trzeba wejść po schodach. Taki korytarz z Mosiądzu prowadzi na wystawę. No i po chwili ukazuje się moim oczom napis wystawa stała Permanent Exhibition. I same rusztowania i na razie jeszcze niebieskie materiały ochronne.
4: Znajdujemy się na drugiej kondygnacji i cała wystawa stała jest w tej jednej przestrzeni. Na wystawie jednorazowo prezentujemy ponad 3,5 tysiąca eksponatów. Układ galerii jest układem chronologicznym. Na wejściu mamy korytarz wprowadzający w historię Polski średniowiecza. Pierwszy duży eksponat to jest duża łódź, tak zwana dłubanka, łódź jednopienna wydłubana z pnia drzewa. Przechodzimy dalej w stronę naszego Pergamonu. Gigantyczny element architektoniczny. Co to jest? Jest to fragment elewacji Pałacu Królewskiego zbudowanego przez Wazów, tak zwanego Villa Regia. Pałac został zdemolowany przez Szwedów i ograbiony w czasie potopu szwedzkiego. Po tej stronie mamy dwór szlachecki wykończony modrzewiem. Cała narracja tej galerii kończy się wraz z trzecim rozbiorem i przechodzimy do galerii pod zaborami i tam będziemy mieli ścianę lodu.
2: I jesteśmy przed wspomnianą ścianą lodu. To wysoka na chyba 4 metry ściana złożona z mnóstwa kawałków szkła.
4: Ich jest tu kilka tysięcy, ale o co w tym chodzi? Więc tak, mamy galerię Polska pod zaborami i ta ściana symbolizuje stan zmrożenia i braku wolności. Czwarta galeria niepodległa.
2: Na razie to jeszcze plac budowy, ale co się wkrótce pojawi w tej sali?
4: Pojawi się na przykład lanca kawaleryjska, także gąsienica z czołgu, a także telegraf, tak zwany JUS. Jesteśmy w galerii II wojny światowej. Ten wątek przedstawiamy w ten sposób, że

0: że zapraszamy zwiedzających do zapoznania się z fragmentami lokali mieszkalnych, ale też użytkowych, to jest warsztat chociażby.
1: Powoli zmierzamy do końca. Ostatnia galeria, opowiada ona o czasach komunizmu. Z jednej strony, jak tak patrzę, stal, z drugiej ściany z wielkiej płyty, z trzeciej szkło i jakiś wielki pojazd. Co to?
0: Transporter opancerzony Scott. I to jest opowieść o stanie wojennym. Co jeszcze? Kajdany Konrada z Dziadów Dejmka. Gitara Gintrowskiego i gitara Kaczmarskiego. Tu będą fragmenty Okrągłego Stołu. Na środku Feliks Dzierżyński spadający z cokołu. Odtwarzamy ten moment, kiedy on leci i się łamie na trzy części. Następnie przechodzimy do aneksu Historia Niezakończona, w którym pokazujemy naszą epokę. Już po 89 roku.
1: Skończyliśmy zwiedzanie. Trochę mnie nogi bolą.
0: Mamy tutaj 8000 metrów kwadratowych. Żebyśmy złapali skalę porównawczą, wystawa stała Muzeum Historii Żydów Polskich to jest około 4500 metrów. Wystawa stała Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku to jest około 5000. Więc to jest naprawdę ogromne muzeum. Ile czasu można tutaj spędzić? Myślę, że dobrych kilka godzin.
1: Jeszcze jesteśmy w kaskach, w kamizelkach. Kiedy będziemy mogli wejść na tę wystawę bez kasków i bez kamizelek?
0: Otwarcie wystawy planujemy na 4 czerwca przyszłego roku.
1: To do 4 czerwca w takim razie przyszłego roku. Do zobaczenia.
0: Do zobaczenia, do widzenia.
2: 4 czerwca 2027 roku warto zapisać sobie tę datę. 4 czerwca 2027 roku. Warto jeszcze wspomnieć, dlaczego muzeum, choć powstaje już 4 lata, historycy i kuratorzy nie chcieli prowadzić, gdy budowano gmach dwóch skomplikowanych prac budowlanych naraz, szczególnie, że podczas budowy trzeba było, by zanim powstał strop, umieścić w gmachu ważne, wielkogabarytowe eksponaty, takie jak chociażby pomnik Feliksa Dzierżyńskiego, z placu dziś Bankowego. Numer telefonu do nas 22 i 7 trójek, tym razem w sprawie tego brutalnego pobicia młodego Ukraińca w Warszawie na Moście Świętokrzyskim.
3: Dzwonię od razu po tym poruszającym reportażu dotyczącego tego chłopca z Ukrainy. Należałoby się zastanowić, kto w Polsce sieje taką nienawiść. Wydaje mi się, że niektórzy politycy na własne potrzeby, cyniczne potrzeby. A druga rzecz, wydaje mi się, że most Łazienkowski jest monitorowany. Policja powinna znaleźć bardzo szybko tych sprawców. Skuczojar tym mówi, bardzo go przepraszam za to, co dostąpił od moich rozaków.
2: 22,7 trójek, rzeczywiście w Warszawie monitoring jest dobry. Mówimy o Moście Świętokrzyskim.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Wiosna to najlepszy czas, aby poczuć nową energię. Ultra nowoczesnych napędów Lexusa. Zachwycić się świeżością wyrafinowanego designu. I znów powitać tę niesamowitą przyjemność prowadzenia. Tak, nadszedł czas na perfekcyjne otwarcie sezonu z Lexusem. Już od 790 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus Elite.

0: każdym wymiarze.
1: Co za dzień.
2: Co się stało?
1: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
2: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
1: Meliski?
2: Tak.

0: Teraz bez cukru. Aflofarm.
1: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
2: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
0: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
3: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd i lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
7: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
8: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie sery żółte w plastrach Pilos 300 gramów. 50% taniej przy zakupie dwóch opakowań. A wszystkie wielopaki lodów Bongelati. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl. To się opłaca.
11: Żegnamy reklamy.
12: Na trójkowym zegarze punktualnie 17.30. Stery na antenie przejmuje Monika Suszek.
11: Puls Trójki.
13: A my porozmawiamy o dramacie ukraińskich uchodźców, chorych, starszych i samotnych, którzy po wejściu w życie ustawy wygaszającej zostali praktycznie sami ze swoimi problemami. O tym, jak wygląda ich życie i codzienność, porozmawiam z moimi gośćmi. Agnieszka Kosowicz, Fundacja Polskie Forum Migracyjne. Dzień dobry.
14: Dzień dobry.
13: Piotr Pacewicz, OKO.press. Dzień dobry.
15: Dzień dobry, witam.
13: Może zacznijmy od uporządkowania faktów. Na początku marca weszła w życie ustawa, tak zwana ustawa wygaszająca. Co właściwie oznaczają te zmiany, pani Agnieszko?
14: Ustawa ograniczyła dalej zakres wsparcia państwa dla osób, które przyjechały z Ukrainy. Ma oczywiście też dobre aspekty, więc na przykład reguluje dalej pobyt osób, które tutaj przyjechały jako uchodźcy, więc nadal oni mogą mieszkać i pracować i funkcjonować w Polsce, ale ograniczono znacząco wsparcie dla osób, które nie są w Polsce aktywne zawodowo. Więc wszystkie osoby w wieku emerytalnym, osoby, które nie pracują z powodu choroby, osoby, które są niepełnosprawne albo mają niepełnosprawne dzieci, zostały z dnia na dzień pozbawione możliwości ubezpieczenia. Ograniczono też liczbę osób, którym państwo oferuje wsparcie mieszkaniowe. W Polsce nadal działa sieć ośrodków zbiorowego zakwaterowania i ta zmiana prawna sprawiła, że niektóre osoby tracą prawo do pobytu w takim ośrodku albo muszą zapłacić, żeby móc z niego skorzystać.
13: Tak jak pani powiedziała, to jest ta grupa, która najbardziej potrzebuje pomocy.
14: To jest właśnie ta grupa, której powinno się świadczyć pomoc społeczną. I kiedy myślimy o analogicznych grupach w polskim społeczeństwie, to są te grupy, które wymagają wsparcia, te, którym oferujemy to wsparcie, dla których tworzone są programy pomocowe. To jest po prostu taka część społeczeństwa, która nie jest samodzielna.
13: ta grupa, o której mówimy, to są konkretni ludzie.

0: ludzie, konkretne historie, konkretne twarze. OKO.press nawiązał z nimi kontakt. Powstały też teksty na ten temat. Panie Piotrze, pan na pewno poznał też niektóre historie tych osób.
1: Tak, poznałem niektóre historie, ale jeśli pani pozwoli, to zacząłbym od tego, że spotkaliśmy się ze względu na zbiórkę.
0: No,
1: pomocy.
0: Do zbiórki na pewno jeszcze dojdziemy.
1: Ja wiem, ale chciałbym, żebyśmy to zaznaczyli na początku. Dlaczego? Dlatego, że mamy doświadczenia z innych mediów, że kiedy zaczynamy mówić o zbiórce, to słuchacze, czy słuchaczki, czy telewidzowie po prostu wchodzą na stronę i zaczynają nas wspierać. Więc chciałbym do tego zachęcić. To jest na stronie pomagam.pl. Zbiórka pod hasłem Pomóżmy Ukraińcom. Można wyszukać tam Polskie Forum Migracyjne i znaleźć tę zbiórkę. I zachęcam do tego, żebyśmy po prostu zobaczyli, jak państwo reagujecie, tak?
0: Reagują państwo, bo też zaglądałam na tę stronę i reakcja jest. O tym dzisiaj też mówimy w naszym popołudniowym programie.
1: Wspaniale, bo to właśnie trzeba o tym przypominać. Mamy w tej chwili 1 147 685 zł. Zobaczymy, ile będzie na koniec programu. Ostatnio wpłaciła pani Julia 100 zł i pani Halina też 100 zł. Więc zachęcamy kolejne panie, kolejnych panów. A wracając do pani pytania. No, jest to w ten sposób, że ja dzisiaj miałem taką niesamowitą, mogę powiedzieć, właściwie bardzo trudną rozmowę z panią, która jest jedną z, że tak powiem, z potencjalnych osób, które będziemy wspomagać. To jest pani Nadia. Sama jest po 70, ale ma 100-letnią mamę i zajmuje się tą mamą w jakiejś kawalerce, która ma, nie wiem, 6 metrów na 8 albo nie gdzie tam, 6 na 4. Maleńkiej kawalerce na Pradze Południe. Nawiasem mówiąc, są też kłopoty z jakąś z groźbą wykwaterowania z tej kawalerki. I po prostu, no ona, ponieważ ona nie pracuje, prawda, a obowiązuje to ta mordercza zasada, że kto nie pracuje, nie jest wspomagany przez państwo. Co szczególnie jest drastyczne w przypadku dzieci, bo zważmy, że polskie dzieci, nawet jak rodzice nie pracują, to dostaje 800+, mama czy tata, prawda, a tutaj nie. I, no i właśnie ze względu na te nową zasady pani Nadia nie dostaje żadnego wsparcia na leczenie i opiekę nad tą 100-letnią mamą. Nie ma pieniędzy, żeby ją zabrać do Ukrainy. Zresztą transport prawdopodobnie byłby niemożliwy.
0: A poza tym na Ukrainie przecież...
1: A poza tym tam jest raczej wojna.
0: Dokładnie.
1: I teraz pani Nadia mi dzisiaj przysłała SMS z tekstem "Straszliwy nalot w Kijowie. Proszę zobaczyć moje wnuki" i zdjęcie wnuków. Chłopiec śpiący, dziewczynka taka poruszona w schronie od 4 rano do tam 10 cały czas w tym schronie siedzą, prawda? I to jest taki skrót, synteza tej sytuacji. Mianowicie tam jest wojna, tam giną setki tysięcy ludzi w naszej obronie, a my nie możemy się tu zająć, dać opiekę kilkunastu tysiącom Ukraińców, którzy są właśnie tą najsłabszym grupą.
0: Tym bardziej, że ta grupa, to tak jak rozmawialiśmy z panią Agnieszką jeszcze przed anteną, ta grupa jest najbardziej potrzebująca, ale ona, biorąc pod uwagę całość uchodźców, to nie jest wielka liczba, z którą by sobie rząd na przykład nie poradził.
2: Oczywiście, no też pamiętajmy, że 80% wszystkich Ukraińców w wieku takim aktywnym zawodowo pracuje, zarabia, płaci podatki. W 2025 roku te zyski podatkowe do polskiego budżetu to było 15 miliardów złotych. Więc to nie jest tak, że my musimy z własnej kieszeni wyciągać te pieniądze, że tak powiem, dla tej grupy. I tak byśmy powinni, swoją drogą, ale jakby nawet naprawdę licząc, to osoby z Ukrainy zarabiają wystarczająco dużo w Polsce i dokładają do polskiego budżetu wystarczająco dużo, żeby nas było stać na to, żeby zaopiekować się tymi ludźmi, którzy są najsłabsi.
1: Koleżanka moja, jeszcze dopowiadając, redakcyjna Agata Kołodziej, zapytała NFZ o taki bilans kosztów i świadczeń na rzecz Ukraińców w 2025 roku, no bo za ten rok jeszcze nie ma danych. I okazało się, że ogół składek, które płacą Ukraińcy zatrudnieni, czy to na umowę o pracę, czy to na umowę zlecenie, czy to jednoosobowych działalności gospodarczej przedsiębiorcy, to jest 4,1 miliarda złotych. Tyle wpłacają składki zdrowotnej do NFZ-u. A koszt leczenia wszystkich Ukraińców, wszystkich uchodźców ukraińskich, w tym ubezpieczonych i nieubezpieczonych, to było 1,7 miliarda.

0: 1,63 miliarda. Czyli krótko mówiąc, jesteśmy w cudzysłowie 1,5 miliarda na plusie. Jeżeli weźmiemy pod uwagę to, ile Ukraińcy pracujący wpłacają, a ile kosztuje ich leczenie.
1: Ale jak to wygląda? Czy to jest efekt tego, że nikt z urzędników sobie nie zdawał sprawy, nie policzył, że przecież jest też część społeczeństwa, której po prostu trzeba pomóc, którzy są słabsi? Czy to wynika z braku jakiejś wyobraźni?
2: Trudno powiedzieć. Albo to wynika z braku wyobraźni, albo to po prostu wynika z braku przekonania, że to jest ważny temat. I od wielu lat już w Polsce dyskusja na temat migrantów to jest dyskusja bardzo upolityczniona. O migrantach się mówi jednoznacznie źle, niekorzystnie. Często są wykorzystywani jako taki kozioł ofiarny przy okazji kolejnych wyborów. I zwyczajnie na poziomie rządu nie ma takiego przekonania, że Polki i Polacy uważają te sprawy za ważne. Myślę, że to jest uboczny, ale dla mnie bardzo ważny skutek tej zbiórki, że nie tylko my mamy narzędzie do tego, żeby pomóc konkretnym osobom, ale mamy potężne narzędzie, żeby mówić rządowi, że to nie jest tak, że Polki i Polacy są obojętni i że jest im wszystko jedno, czy pan 71 lat będzie przeniesiony z domu opieki do noclegowni, gdzie nikt po prostu się nim nie zajmie, albo zajmą się im inne osoby bezdomne. Więc widzimy po tej zbiórce, że to nie jest tak, że Polakom jest wszystko jedno, że Polakom taki los osób słabych jest obojętny. Widzimy, że wiele osób w Polsce po prostu się potrafi utożsamić, bo ma swoich dziadków, bo ma w swoich rodzinach osoby niepełnosprawne, bo ktoś przecież w każdej rodzinie może zachorować ciężko i wymaga wtedy wsparcia państwa. Więc wydaje mi się, że po prostu udało nam się uruchomić wyobraźnię i ludzie widzą, że sytuacja tych osób, o których my mówimy, no to nie jest czyjeś widzimisię, to nie jest jakaś fantazja albo metoda na nadużycie naszego budżetu, tylko to po prostu jest życiowy kryzys, w którym są konkretni ludzie
1: i historie.
2: Potrzeba im pomóc.
1: Konkretne historie, zwłaszcza, że właśnie na stronie pomagam.pl z tytułem Pomagamy Ukraińcom. Są tam przytoczone historie, bardzo krótkie, ale przytoczone historie, które też bardzo działają na wyobraźnię. Historie ludzi, którzy zachorowali nagle na nowotwór, którzy mają problemy finansowe, którzy są już starsi, nie mają nawet jak wrócić. Mi też przypomina się historia tego pana, który pracował w ukraińskiej telewizji i który właśnie mówił, był pływakiem, był bardzo wysportowany i nagle dowiaduje się nowotwór. To jest
0: pan Wołodymyr. 71 tak. lat, chory na nowotwór płuc. Otóż to jest przejmująca historia, ponieważ ja poznałem jego i jego żonę. Fantastyczni ludzie w ogóle. I to, co on robi, to jest no, to, co robią wszyscy ludzie w sytuacji, dopóki mają siłę, czyli walczą z chorobą, prawda? To, co on robi, to próbuje codziennie pływać, forsownie na tyle, na ile go stać. Jeżeli z jakichś tam względów nie może, to po prostu zapada na zdrowiu. No i rzecz w tym, że on się leczy lekiem, którego koszt wynosi kilkanaście tysięcy złotych miesięcznie. No, dopóki był ubezpieczony jako po prostu uchodźca, to go było na to stać. W tej chwili nie stać go nawet na wizytę lekarską, prawda? I no, on staje wobec takiego wyboru, co ma zrobić. Po prostu nie ma jak przeżyć. Ale też jest pani Iryna, która jest wdową i matką trójki dzieci. Te dzieci są z niepełnosprawnościami. Tu jeszcze dochodzi problem z uwiarygodnianiem orzeczeń o niepełnosprawności ukraińskich w Polsce, co trwa miesiącami. W ogóle strasznie dużo takiej tępej
1: biurokracji,
0: takiej okrutnej właściwie w swojej wymowie biurokracji, prawda? No i po prostu straciła 800 plus na te trzy dzieci, na tę trójkę dzieci. To jest ile? 2400 zł miesięcznie. To jest dla niej, to jest majątek.
1: Tak.
0: I takich historii jest po prostu co jedna, co to bardziej wstrząsająca. A wracając do pani poprzedniego pytania, no winna jest polityka. I winna jest taka jakaś, ja bym to nazwał taką chorobą polskich liberałów, ale również nawet lewicy, bo zdarza się i posłom lewicy taka wypowiedź, to było wstrząsające, jak poseł Szejna tak powiedział, że tu nie ma żadnych wielkich ograniczeń. Przecież to nie są takie drastyczne rzeczy, bo wszystkie osoby, które pracują, są ubezpieczone. Właśnie na tym polega istota tego, że to zawężenie do pracujących jest okrutne. No ale ta choroba polega na tym, że to jest

0: takie myślenie, że w Polsce można wygrać wybory wyłącznie podlizując się prawicowej opinii publicznej. I w związku z tym liberałowie ulegają tej takiej prawicowej narracji, która widzi w Ukraińcach obcych, jakichś ludzi, którzy tu przyjechali nas wykorzystać, po socjal, takie różne idiotyczne rzeczy.
1: To niestety ma też swoje bardzo negatywne efekty. Przecież ostatnio była informacja o 16-letnim Ukraińcu pobitym
0: na moście
1: na moście świętokrzyskim. Tak, z hasłem oczywiście do Ukrainy. Pobitym właśnie, coś niepokojącego się dzieje.
0: Tak, ale to proszę zobaczyć, co robią, bo to jest przecież robota polityków w dużej mierze. Dla mnie wstrząsającą rzeczą było to, co parę dni temu wykonał poseł Mencen. To jest inteligentny człowiek. I on powiedział publicznie, że koszt obsługi pobytu w poprawczakach ukraińskich dzieci to jest 1 200 000 000 rocznie. I upierał się przy tej liczbie. Faktyczna liczba jest dokładnie 1000 razy mniejsza. Tych dzieci jest około 10 i ich koszt to jest 1 200 000 000 rocznie, a nie 1 200 000 000 rocznie. I po prostu ten człowiek bezczelnie, przecież kłamie tak bezczelnie, po co? Po to, żeby móc powiedzieć następne zdanie. Trzeba ich deportować do Ukrainy, żeby na tych nastrojach antyukraińskich robić karierę polityczną. No przecież nie wiem w ogóle, jak to skomentować, no.
2: Ja bym powiedziała, że to jest również wprost odwrotne, jakby pomijając moralny aspekt tej historii. Jakby nie pomijając, dodając inną perspektywę, że też często rozmawiamy w tej chwili z biznesem i słyszymy od biznesu, że Ukraińcy są bohaterem polskiej gospodarki. Że gdyby nie ukraińscy pracownicy, całe sektory gospodarki w Polsce by upadły. Że nie byłoby szparagów, truskawek, ogórków i różnych innych produktów rolnych, gdyby nie to, że przyjeżdżają Ukraińcy je zbierać. Że są całe gałęzie przemysłu, które w Polsce funkcjonują dzięki pracy migrantów, już nie tylko Ukraińców, ale w ogóle różnych innych osób. I dla nas na przykład z perspektywy organizacji, która wspiera tych ludzi, bardzo trudna jest ta totalnie niespójna narracja, z którą mamy do czynienia. To znaczy mamy interes gospodarczy i mamy konkretnych przecież przedsiębiorców, Polki, Polaków, nie wiem, ludzi, którzy mają pieczarkalnie, którzy mają jakieś fabryki, produkują okna, czy mają przetwórstwo żywności, nie wiem, ryby, obierają karpie na święta. I oni by nie mieli swoich biznesów, gdyby nie praca tych migrantów. A z drugiej strony cały czas pokazuje się ich jako jakiś, nie wiem, trzeci gatunek ludzi, z którymi musimy poskromić tutaj w Polsce. Tak, i to generuje taką rozbieżność i napięcie, na którym tracą sami ci ludzie. My zatrudniamy w fundacji mniej więcej 60% osób w tej chwili z doświadczeniem migracji. Większość z nich to są osoby z Ukrainy. I przed Świętem na Niepodległości, przed każdymi wyborami przychodzą ludzie na 9 do pracy już sponiewierani w tramwaju, już opluci, już zwyzywani, popychani czy w jakiś sposób, nie wiem, nadużyci. I wydaje mi się, że dla polityków cała ta polityczna gadka to jest rodzaj jakiejś takiej gry.
0: Tak, tak.
2: I nie zdają sobie sprawy, że ludzie po prostu odbierają skutki, tak jak ten chłopak 16-letni, na własnej skórze.
0: No ale właśnie się okazuje, że jednocześnie jest jakiś odruch sprzeciwu wobec tego, prawda?
2: Tak, przyzwoitości.
3: Tym bardziej, że ja właśnie słyszę, jak tutaj mi wydawczyni podpowiada, że zbiórka wzrosła. Zbiórka. Tak. Pomagamy Ukraińcom, przypomnę, na
0: Ukraińcom.
3: Pomóżmy Ukraińcom, tak. Na platformie pomagam.pl zachęcamy do tego, aby właśnie tam zajrzeć i każde
0: anonimowe darczyńca 200, anonimowe darczyńca 200, anonimowe darczyńca 20. Prosimy o następnych anonimowych albo nieanonimowych.
2: Albo nieanonimowych.
0: Tylko dodam jeszcze do tego, co mówiłeś, że, bo jest takie myślenie, że ci Ukraińcy wykonują tylko takie tak zwane, no jakoś tam gorsze zawody, których Polacy by nie chcieli. Tymczasem na przykład pracuje lekarzy, to jest prawie 8 tysięcy lekarzy. 5% lekarzy w Polsce to są Ukraińcy.
3: Mhm. No i właśnie, to jest najlepsze zakończenie. Bardzo dziękuję za dziś. Myślę, że jeszcze do tego tematu będziemy na pewno powracać.
0: Bardzo prosimy, bardzo.
3: Jak najbardziej. Agnieszka Kosowicz, Fundacja Polskie Forum Migracyjne. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję i zapraszamy do klikania.
3: Tak. Zapraszam jak najbardziej. Piotr Pacewicz, OKO.press, również dziękuję.
0: Dziękuję serdecznie.
3: Monika Suszek, dziękuję i do usłyszenia.

0: 9 minut zostało do godziny 18. Tu popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki. Numer telefonu do nas 122 i 7 trójki. Te telefony rozdzwoniły się w sprawie bestialskiego pobicia młodego Ukraińca Artema na warszawskim moście świętokrzyskim, ale także w sprawie wejścia w życie ustawy wygaszającej specjalną pomoc dla Ukraińców.
1: Sprawcy, oprócz tego, że oczywiście będą sądzeni zgodnie z polskim kodeksem karnym, sprawcy tego rodzaju wykroczeń i przestępstw powinni obowiązkowo odbywać jakiekolwiek prace społeczne związane z mniejszościami narodowymi, związane z uchodźcami, z osobami prześladowanymi, szczególnie z tego kraju, do którego taką nienawiść sieją.
2: Współczuję temu chłopcu, który został pobity na moście. Natomiast być może jest też tak, że Ukraińcy prowokują taką sytuację, obserwując, jak wygląda piątek, sobota, niedziela w ogródkach piwnych. No i to właściwie koniec mojej wypowiedzi.
3: Chyba ktoś tutaj zapomniał, ile ludzi, chodzi mi o polskich obywatelów, żyje w skrajnym ubóstwie. To jak to jest, że to Polacy nie dostaną żadnej pomocy, a Ukraińcy dostaną wszystko? Coś tutaj jest nie halo.
0: Różne opinie.

0: Autopromocja Polskiego Radia.
1: Noc muzeów w Polskim Radiu. Studia emisyjne i labirynty archiwum. Nocne spotkania z dziennikarzami. Historyczne nośniki i nowoczesne urządzenia. Koncerty i wirtualne gry. Nie prześpij okazji poznania radia, jakiego na co dzień nie widać. Zaczynamy o 19:00, w sobotę, 16 maja. Zapraszamy.
0: Autopromocja Polskiego Radia.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
4: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
5: Bo jestem jak przyceny XXL Mega.

0: Media Expert, panie Barbaro.
1: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo Log 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej.
2: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
3: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
4: Mama była smutna i zmęczona.
2: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
5: Zdrowit.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy Twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja Twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
9: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
10: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
9: Latium?
10: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
9: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
10: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
5: Zdrowit.
11: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premiera numer 3 Toyota RAV4. Ultra nowoczesna, oszczędna hybryda 6. generacji o mocy nawet do 309 koni mechanicznych i niezwykłym przyspieszeniu. Poznaj ją podczas dni otwartych w salonach Toyoty od 11 do 16 maja.
12: Żegnamy reklamy.
13: Tu Trójka, czwartek, 14 maja i już godzina 18. Na serwis zaprasza Krzysztof Zyblewski.
14: Rozmowa o szefie MSZ-u z amerykańskim ambasadorem, o żołnierzach i wyjeździe Zbigniewa Ziobry. Po imprezie techno w Wilanowie stanowisko stracił dyrektor muzeum. Coraz większe kłopoty brytyjskiego premiera. Z rządu odchodzi kolejny minister. Gotowość Polski do przyjęcia dodatkowych amerykańskich żołnierzy, budowa hubu gazowego dla Europy Środkowo-Wschodniej i ucieczka Zbigniewa Ziobry do Stanów Zjednoczonych. O tym szef dyplomacji rozmawiał z amerykańskim ambasadorem. Więcej Michał Makowski.
15: Ministerstwo Spraw Zagranicznych w tym tygodniu przekazało amerykańskiej ambasadzie notę dyplomatyczną z szeregiem pytań o wjazd poszukiwanego Zbigniewa Ziobry do Stanów Zjednoczonych. Rzecznik resortu Maciej Wewiór zwraca uwagę, że trudno oczekiwać odpowiedzi USA w tak krótkim czasie.
16: Kwestie pana Zbigniewa Ziobry traktujemy czysto technicznie, czysto prawnie. Każdy obywatel Polski, któremu prokuratura chce postawić zarzuty, powinien mieć możliwość się odnieść.
15: Temat poszukiwanego byłego ministra sprawiedliwości stanowił wątek poboczny spotkania z amerykańskim ambasadorem. Najwięcej czasu poświęcono na omówienie perspektywy przyjęcia dodatkowych wojsk USA w Polsce oraz współpracy w zakresie energetyki i przemysłu.
16: Minister Sikorski rozmawiał o współpracy w obszarze minerałów krytycznych, o Polsce jako centrum LNG.
15: Orlen zamierza stworzyć hub gazowy Baltic Eagle, który ma się stać bramą do Europy Środkowo-Wschodniej dla amerykańskiego błękitnego paliwa. Michał Makowski, Polskie Radio.
14: Dyrektor Muzeum w Wilanowie odwołany ze stanowiska Paweł Jaskanis pozwolił na zorganizowanie w ostatni weekend imprezy techno na terenie pałacowych ogrodów. Okoliczni mieszkańcy skarżyli się na wielogodzinny hałas. Zniszczony został pałacowy trawnik i zabytkowy bruk. Ministra kultury Marta Osienkowska mówi, że uważała decyzję o organizacji imprezy podjętą przez dyrektora Jaskanisa za ryzykowną.
17: Niestety nie zostały po naszej kontroli, po kontroli konserwatora zabytków, po realizacji tej imprezy nie zostały dochowane wszystkie zalecenia, które pan konserwator przesłał do i organizatorów, i do muzeum. Jedną z

0: Najważniejszych takich motywacji, którą mieliśmy, to to, że tego typu działania po prostu uderzają w dobry wizerunek instytucji, za którą pan dyrektor był odpowiedzialny.
1: Powodem odwołania było złamanie umowy w sprawie warunków organizacyjno-finansowych Muzeum w Wilanowie oraz programu jego działania i naruszenie dobrego imienia instytucji. Marcin Romanowski przerywa milczenie, opublikował nagranie, w którym krytykuje prokuraturę. Były wiceminister sprawiedliwości, podobnie jak jego były szef Zbigniew Ziobro, opuścił Węgry. Nie ma informacji o miejscu jego pobytu, relacjonuje Daria Kania.
2: Marcin Romanowski nie zdradza, gdzie się znajduje. Działania prokuratury, która postawiła mu aż 11 zarzutów, w tym udział w zorganizowanej grupie przestępczej, nazywa represją.
3: Walka o Polskę trwa i będzie trwać aż do zwycięstwa nad tą szkodliwą i haniebną kryptodyktaturą Tuska.
2: Polityk Koalicji Obywatelskiej Dariusz Joński uważa, że Marcin Romanowski i Zbigniew Ziobro prędzej czy później staną przed wymiarem sprawiedliwości.
4: Nie da się uciec. I pan Romanowski też nie ucieknie.
5: Jest europejski nakaz aresztowania. Nie może się czuć bezpiecznie. Jest tylko pytanie, kiedy to nastąpi. Wiem, że służby bardzo intensywnie działają.
2: Działa również prokuratura, zapewnia prokurator Anna Adamiak.
6: Oczywiście prokurator się zapozna z tym nagraniem i się zorientuje, czy są jakieś techniczne możliwości ustalenia, gdzie to nagranie mogło powstać.
2: Marcin Romanowski wyjechał z Polski w grudniu 2024 roku. Daria Kania, Polskie Radio.
1: Brytyjski minister zdrowia zrezygnował i otwarcie skrytykował premiera Keira Starmera. Wes Streeting podkreśla, że stracił zaufanie do szefa rządu i nie wierzy, by obecny lider Partii Pracy był w stanie wygrać kolejne wybory. Media na Wyspach zaczęły wymieniać go w gronie polityków, którzy mogą powalczyć o fotel premiera, donosi z Londynu Anna Rączkowska.
7: W swoim liście rezygnacyjnym Streeting nie sielił się na uprzejmości, uderzył bezpośrednio w autorytet szefa rządu. Stwierdził wprost, że dalsza współpraca ze Starmerem jest niemożliwa, obarczając go winą za katastrofalną pastę ugrupowania. Komentatorzy są zdania, że na Downing Street 10 wybuchł pożar, którego nie ugaszą już żadne zapewnienia o jedności. Rezygnacja ministra zdrowia to nie jest zwykła wymiana kadr, to otwarta deklaracja wojny o przywództwo w partii. Brytyjska polityka rzadko bywa sceną tak gwałtownych rozstań, ale dzisiejsze odejście Streetinga z rządu Starmera, zdaniem ekspertów, może być otwarciem furtki dla kolejnych ministrów. Deputowani obawiają się, że porażka Partii Pracy w wyborach lokalnych pod kierownictwem Starmera może przełożyć się na wybory parlamentarne, a nikt z posłów nie chce stracić miejsca w Izbie Gmin. Premier Starmer, mimo że publicznie deklaruje chęć walki, wyraźnie traci grunt pod nogami. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
1: Klimat. Duże zagrożenie pożarowe w lasach na południu województw podlaskiego i lubelskiego. Około połowy prądu pochodzi z odnawialnych źródeł energii. Jest dobra jakość powietrza. To był serwis Trójki.
8: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
9: Krzysztof Zyblewski każe patrzeć na czas. Rzeczywiście wycyklował, mówiąc kolokwialnie, 5 minut po godzinie 8. Teraz o sporcie Norbert Michalak.
10: Amerykanka Coco Gauff pokonała Rumunkę Sorane Cristé 6-4, 6-3 i awansowała do finału turnieju tenisowego na kortach w Rzymie. Rozstawiona z numerem 3, Gauff spotkała się z Cristé po raz 4 i odniosła 4 zwycięstwo. Ale pierwsze w 2 setach, potrzebowała do tego 78 minut. W drugim półfinale wieczorem to... Na co czekają polscy kibice? Iga Świątek zagra z Ukrainką Eliną Świtoliną. Początek o 20:30. Siatkarze Aluronu CMC Warty Zawiercie oraz projektu Warszawa już są w Turynie, gdzie w sobotę zagrają półfinałowe mecze Final Four Ligi Mistrzów. Świeżo upieczeni mistrzowie Polski zagrają z Ziratem Ankara, mówi środkowy Aluronu Juri Gładir.
11: Zespół z Turcji jest zespołem bardzo mocnym i najpierw musimy pokonać ich, żeby myśleć w jakimkolwiek stopniu o tym, żeby zagrać w tym finale. Każdy z nas chce i życzyłbym nam wszystkim, żeby ten sezon zamknąć taką klamrą Złota Ligi Mistrzów, bo to jest coś, czego jeszcze nie wygrałem w swojej karierze i naprawdę ten cel cały mi tak przyświta.
10: Mecz z Ziratem w sobotę, tego dnia zagra też Projekt Warszawa, a rywalem będzie włoska Perugia. Edyta Koryzna została trenerką roku 2025 w plebiscycie Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Selekcjonerka koszykarskich reprezentacji 3x3 odebrała statuetkę podczas jubileuszowej gali w Warszawie. To nagroda za pasmo sukcesów, w tym srebrno Mistrzostw Świata U23 oraz czwarte miejsce seniorek na tegorocznym mundialu w Ulan Bator. Kolejny cel to czerwcowe Mistrzostwa Świata w Warszawie.
9: Czy ty, Norbercie, słyszałeś te pięknie śpiewające kosy, gdy się wypowiadał Juri Chładyr?
12: Tak, tak. Ja każdemu życzę, żeby w takich warunkach się wypowiadać.
9: Kosy to są naprawdę przepiękne.

0: Pięknie śpiewające.
1: A jak ty ptaki rozpoznajesz?
0: No tak, bo jak wiesz, ja wiele lat spędziłem w Campinosie, czyli właściwie mieszkałem w puszczy.
1: Ale też masz chyba taką specjalną aplikację, która...
0: A ty nie masz? Załóż ją sobie. To jest świetne, naprawdę. Słuchaj, w mieście jest także mnóstwo ciekawych ptaków. Naprawdę warto, nawet jak, słuchaj, przychodzisz
1: nawet
0: rano...
1: Nawet tutaj za oknem.
0: Tak, jak przychodzisz rano na dyżur sportowy, to słyszysz, jak one prześpiewają. Odpal aplikację, zobaczysz, ile ptaków ci znajdzie.
1: Przekonałeś mnie.
0: Dziękuję. Trąbiliśmy w poprzednich prognozach pogody o pochmurnym niebie i zbliżających się opadach deszczu i nie wycofujemy się z tych zapowiedzi, chociaż przy Myśliwieckiej słońce zagląda przez okno do studia. Jednak mniej więcej za godzinę opady, ale przelotne, rozproszą się prawie po całym kraju, z wyjątkiem południowo-wschodniej części kraju. Tam też na tę chwilę najcieplej, 17 stopni w Lublinie i Rzeszowie, najchłodniej tylko 9 w Koszalinie.
2: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
0: I 8 minut po godzinie 18.
3: Zapraszamy do Trójki.
0: Elżbieta Malinowska audycję realizuje, Agnieszka Laskowska ją przygotowała, Jacek Frencel odbiera telefony od Państwa pod numerem 227 Trójek. Ja nazywam się Krzysztof Łoniewski i zapraszam na ostatnią godzinę popołudniowego ZD3, a w niej m.in. o Nocy Muzeów w Trójce. Nasza dyrektorka Agnieszka Szydłowska zaprosi i podpowie, dlaczego warto snuć się po naszych korytarzach nocą, a Warszawski Urząd Stanu Cywilnego będzie przeprowadzał transkrypcję aktów zawarcia małżeństwa przez osoby jednopłciowe. O decyzji poinformował prezydent stolicy Rafał Trzaskowski, o tym właśnie między innymi w ostatniej godzinie naszej audycji.

0: Warszawski Urząd Stanu Cywilnego będzie przeprowadzał transkrypcję aktów zawarcia małżeństwa przez osoby jednopłciowe. O decyzji poinformował prezydent stolicy Rafał Trzaskowski. Wcześniej w tej sprawie porozumiały się partie koalicyjne. Udało się przekonać najbardziej konserwatywnego koalicjanta, czyli PSL. Karolina Gonet.
1: Czekamy już tak naprawdę bardzo wiele lat na to, żeby nasz ślub został uznany, na to, żeby nasz związek został dostrzeżony, na to, żeby w ogóle nasza rodzina została dostrzeżona jako rodzina, którą jesteśmy.
2: Mówiła Remigia Dement-Rzemła, która wraz z żoną Michaliną wzięła ślub w Kopenhadze w 2023 roku.
3: Dziś robimy krok w stronę równości, krok w stronę dostrzeżenia przez polskie państwo, że małżeństwo mogło być zawarte przez osoby tej samej płci i państwo polskie to widzi.
2: Podkreślała posłanka Koalicji Obywatelskiej Dorota Łoboda. Warszawski Ratusz po konsultacjach z innymi urzędami stanu cywilnego zdecydował, że dane obojga małżonków będą wpisywane do obu dostępnych rubryk aktu małżeństwa – kobiety i mężczyzny. Dziś w stolicy dokonano pierwszej takiej transkrypcji, poinformował prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
4: Zgodnie z wyrokami sądów zarówno Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości czy Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz również polskich sądów. Kolejne tego typu wnioski będą bardzo szybko rozpatrywane przez nasz Urząd Stanu Cywilnego i te transkrypcje również będą wydawane.
5: My w poniedziałek idziemy do Urzędu Stanu Cywilnego właśnie, żeby złożyć wniosek o transkrypcję. Trzeci raz, bo już dwa razy składałyśmy taki wniosek i dwa razy go wycofywałyśmy.
2: Michalina Dement-Rzemła.
5: Więc obaw co do samej transkrypcji nie mamy, natomiast mamy dużo obaw co do skutków prawnych tej transkrypcji. Sytuacja jest dla nas szczególnie ważna ze względu na dzieci.
2: O kwestię rozporządzenia pytany był dzisiaj także wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Stwierdził, że rozwiązaniem całościowym, gwarantującym m.in. prawo do dziedziczenia, wspólnego rozliczania czy dostępu do informacji medycznej ma być ustawa o statusie osoby najbliższej. Projekt jest obecnie opracowywany w Komisji Nadzwyczajnej.
6: To nie jest decyzja polityczna, tylko to jest wypełnienie woli sądu, a wypełnianie wyroków sądowych jest zgodne z konstytucją. Ale ono nie rozwiązuje całego tematu bez przyjęcia ustawy. To nie jest rozwiązanie, które rozwiązuje wszystkie problemy i pytania.
5: Jak daleko będą się rozciągały te skutki prawne tej transkrypcji, tego jeszcze nikt nie wie. Jesteśmy gotowe walczyć o prawa, które nam przysługują w sądach. Mam wrażenie, że nikt tego nie wie i wszyscy teraz będziemy to testować. Te skutki prawne w mojej ocenie powinny być identyczne jak dla par różnopłciowych w każdym obszarze.
0: Te relacje przygotowała Karolina Gonet i nadal będziemy jej słuchać.

0: Karolina Gonet śpiewa pięknie i swoim pięknym głosem zapowiedziała, że w Noc Muzeów tradycyjnie już zapraszamy do Trójki. Czekamy na Państwa przy Myśliwieckiej 357 od godziny 19. O wszystkich zaplanowanych przez nas atrakcjach teraz dyrektorka programu Trzeciego Polskiego Radia Agnieszka Szydłowska.
1: Cześć, dzień dobry, to ja. Uważaj, bo teraz powiem do ciebie jak w serialu Alo, Alo. Słuchaj uważnie, bo nie będę powtarzać. A tak naprawdę to jesteśmy w takim natłoku działań i ostatnich przygotowań do tego, co się wydarzy w sobotę od godziny 19 na Myśliwieckiej, że po prostu zdaję szybki raport z tego, nad czym pracujemy. Po tym, jak wspaniale, naprawdę wspaniale wyglądał dzień otwarty w Trójce w marcu, 22 marca, wiemy mniej więcej, czego nasi odwiedzający najbardziej potrzebują, więc opracowujemy tym razem dwie trasy. Jedną dla tych, którzy uznają, że odwiedziny w naszym radiu będą takim głównym daniem Nocy Muzeów. I to będzie trasa dłuższa. Ona obejmie oczywiście spotkania z dziennikarzami, odwiedzanie pokoi redakcyjnych, możliwość wizyty w studiu M5, w którym nagrywamy audycję, czyli studiu Ptaszyna, ale też w tym, w którym teraz jesteśmy. I będzie można sobie poczuć atmosferę w studiu Osieckiej, oczywiście odezwać się na antenie, a jeżeli ktoś będzie miał ochotę, to będzie mógł spróbować swoich sił przy mikrofonie. Natomiast będzie też trasa krótsza dla osób, które podczas Nocy Muzeów chciałby po prostu odwiedzić kilka miejsc i ta krótsza trasa będzie równie emocjonująca, także będzie można spotkać swoich ulubionych dziennikarzy, ale będzie po prostu odcinek do przejścia nieco mniejszy. Osiecka to legendarne miejsce, w którym cały czas, jak w piosence Boba i Karoliny, są duchy wszystkich artystów, którzy tam występowali i duchy zapowiadające, czyli ci, którzy dopiero wystąpią, a potem odwiedziny w studiu naszym emisyjnym i możliwość wzięcia udziału w audycji na żywo. Bardzo gorąco zapraszamy. Z takich rzeczy nieoczywistych, nieradiowych mamy na pewno dużo krówek. Mamy specjalne plakietki, które można ze sobą potem zabrać i traktować jako pamiątkę. Mamy też fotobudkę, będzie można sobie robić zdjęcia. No i tak naprawdę to, co się dokładnie wydarzy, zależy też od tych, którzy do nas przyjdą i nas odwiedzą, bo tak naprawdę całe to spotkanie rodzi się właśnie oko w oko, ucho w ucho, ciało w ciało. Dobrze, może się rozpędziłam, więc może już pójdę po prostu dalej pracować. Dziękuję, to mówiłam ja. No pa.
0: Dziękuję dyrektorko. Zapraszamy wszystkich w Noc Muzeów do Trójki. Pamiętam w dzień otwarty, że tłumy były także w redakcji sportowej, czyli w pokoju 143, czyli w mojej macierzystej redakcji. Akurat tak się składa, że w sobotę wieczorem ja pełnię dyżur, także zapraszam. Będzie można sobie zrobić na przykład zdjęcie przy szaliku Diego Maradony prosto z Neapolu. A teraz Gorillaz.

0: 22,7 trójek.
1: Ja więc chciałbym przypomnieć tym prawicowym chrześcijanom, którzy na co dzień obnoszą się ze swoją wiarą, jacy byli oburzeni, jak Polacy jeździli do Anglii, do Stanów, do Norwegii, do Niemiec i jak któremuś coś tylko się stało, ojej, było powszechne oburzenie. A tutaj zapomnieli, jak żeśmy jeździli i spali po dworcach, już tak spanieli, już są sobie takimi panami polskimi, to tylko tyle.
0: Bardzo panu dziękuję za ten głos. W serwisie pomagam.pl trwa zbiórka dla Ukraińców, którzy po wejściu w życie kontrowersyjnych przepisów zostali bez pomocy. Wielu z nich to osoby z chorobami onkologicznymi. Nie mają już prawa do leczenia. Liczy się każda wpłacona złotówka.

0: Autopromocja.
1: Spędził 5 lat w białoruskim łagrze, od 2 tygodni jest w Polsce. Andrzej Poczobut zapowiada, że chce wrócić na Białoruś, bo potrzebuje go tamtejsza Polonia. O swojej misji, politycznej drodze i miłości do grodzenia.

0: Agnieszka Laskowska. Zapraszam.
1: Autopromocja.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polskie pomidory malinowe luzem, cena przed obniżką 14,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus. Maliny 125 gramów, cena przed obniżką 11,99. Teraz 50% taniej przy zakupie dwóch. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
6: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
5: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
7: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
5: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
7: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
8: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz iPhone 17 256 GB za 3599. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999.
9: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
10: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
9: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
10: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
11: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
12: A co tam w Carrefourze?
13: Odlotowa okazja. Mega lekkie walizki Semiline z materiału odpornego na uszkodzenia w cenie od 79 zł. Skorzystaj. Oferta ważna do 16 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
2: Żegnamy reklamy.
14: 18.30 na trójkowym zegarze. Skrót serwisu i Krzysztof Zyblewski.
15: Fundacja Cancer Fighters ostrzega przed oszustami podszywającymi się pod jej pracowników i próbującymi wyłudzać pieniądze. Jak informuje, otrzymuje sygnały o fałszywych telefonach i wiadomościach z prośbami o wpłaty. Podkreśla, że nie kontaktuje się prywatnie z darczyńcami przez komunikatory ani numery prywatne i nie prowadzi zbiórek poza oficjalnymi kanałami. Fundacja Cancer Fighters pomaga dzieciom i dorosłym chorym onkologicznie. Stała się szerzej znana dzięki internetowej akcji charytatywnej prowadzonej przez streamera Łatwoganga. Zebrano wtedy rekordową kwotę ponad 280 milionów złotych. Wszyscy pasażerowie statku wycieczkowego Hondius ewakuowani do Holandii mają negatywny wynik testów na hantawirusa, podał holenderski Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego i Środowiska. Mimo to przez najbliższe 6 tygodni będą objęci kwarantanną. Próbki od pasażerów pobrano tuż po ich przylocie do Eindhoven. Wśród 26 osób było 8 Holendrów oraz obywatele Filipin, Nowej Zelandii, Australii i Niemiec. Alert RCB dla mieszkańców Dolnego Śląska. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega, że w części powiatu Zgorzeleckiego woda z wodociągu w Pieńsku nie nadaje się do spożycia. Służby apelują, aby śledzić komunikaty. Na razie nie podano przyczyn problemu ani informacji, jak długo mogą potrwać utrudnienia. Pełny serwis Trójki o 19.
14: Ciągle najcieplej, 16 stopni w Lublinie, Rzeszowie, Krakowie i Katowicach, najchłodniej 9 w Koszalinie, pada w zachodniopomorskim, lubuskim, ale także na Wybrzeżu i na Warmii.

obraz warszawskiej nocy, mieszanka farsy i grozy, bo każdy chciałby być dorosły. Typ mi nie odpisał, ale nie szukałam kosy. Nagle widzę go, stoi z jakąś gąską, po co zerka? Ona ładna i szczupła, o jasnych włosach. Mam ochotę na lufę i papierosa, więc kieruję.

0: notnikiem, z tym notatnikiem. W oczach tylko czysta definicja żalu, kiedy piszę.
1: Czym się w sumie różni sen od koszmaru? Czym się różni ludzkie serce od towaru? Co dzieli siarczystym róz od pożaru? Ile tak naprawdę dzieli obojętność od szału?
0: W moim przypadku to trzy szlugi i shot wódki. Błąd. Będę potrzebować odtrutki. Choć miałam gdzieś tego Piotra wcześniej, ale spojrzał na jej biust i mi oczko puścił. What? Ludzie bywają dość okrutni, ale że tak postępują jakieś obszczy murki.

0: 22,7 trójek ciągle w sprawie pobicia nastoletniego Ukraińca na warszawskim Moście Świętokrzyskim.
1: Jedna wypowiedź była, czy ktoś prowokuje zachowanie, czy nie. To nieważne, czy Polak prowokuje zachowanie, czy Ukrainiec. Trzeba się zawsze zachować jak człowiek. Dla mnie to jest nie do pojęcia w ogóle. Jak można bezpodstawnie kogoś za to, skąd jest, jak go można traktować. To jest poniżej jakiegokolwiek poziomu. Po prostu wstyd jest taki, że jest XXI wiek i tak to wygląda.
0: Podpisuję się obydwoma rękoma. Słuchaliśmy utworu z 2025 roku, myślę o Lifce i tak o Hemingwayu. Cofamy się o 30 lat.

0: Faith No More to Faith No More, tymczasem minęło 18.40.
1: Reportaż w Trójce. Zaprasza Anna Dudzińska.
2: Mam dla Państwa dzisiaj historyczną ściągę, a tak naprawdę opowieść o budynku, który dla wielu z nas jest niezwykle ważny. Tuż przed Nocą Muzeów, w czasie której zapraszamy naszych słuchaczy do Trójki, przejdziemy się po radiowych korytarzach i parkowych zakamarkach. Historię okolic radiowej Trójki i ulicy Myśliwieckiej znają pewnie nieliczni i stąd idealna, przygotowana przez Jakuba Tarkę ściąga. Te przygotowania nie mogłyby się udać, gdyby nie pomoc warszawianisty Adriana Sobieszczańskiego. Będzie więc o koniach, a nawet o pływaniu z nimi, o strażnikach z bronią i pani Zofii Herbaciarce. To wszystko w reportażu Jakuba Tarki zatytułowanym Przy Myśliwieckiej. Zapraszam w tę przeuroczą podróż.
3: Tu możemy sobie wyobrazić, jak ten budynek wyglądał jako maneż, czyli ujeżdżalnia koni.
4: Architektura pierwotnie oczywiście taka troszeczkę koszarowa, przemysłowa, więc czerwona cegła, różnego rodzaju wstawki, detale architektoniczne. Dzisiaj, jeżeli ktoś kojarzy, jak wygląda tutaj budynek Polskiego Radia, ta architektura się troszeczkę zmieniła, ale budynek sam w sobie jest jak najbardziej historyczny.
5: O radiowym budynku przy Myśliwieckiej 3x5x7 opowiada warszawianista Adrian Sobieszczański.
4: Z początku XX wieku w ogóle była to taka przestronna hala.
3: I budynek pusty w środku.
4: Taki pawilon wystawowy. Był też manerzem, czyli ujeżdżalnią wojskową. I z tym chyba najbardziej jest skojarzony, no bo cały ten obszar, oprócz historii sportowej, jest też naznaczony

0: bardzo mocno historią początkowo rosyjskiego wojska tutaj w Warszawie, a później oczywiście Wojska Polskiego. W XIX wieku siedzibą księcia Konstantego Romanowicza, czyli brata samego cara, który tutaj niepodzielnie rządził Warszawą, stał się Belweder. W niedługim czasie łazienki królewskie stały się własnością carów rosyjskich, którzy zakupili je po prostu od spadkobierców księcia Józefa Poniatowskiego i dookoła zaczęły powstawać koszary. Proszę pamiętać, że w Warszawie przed I wojną światową, czyli przed rokiem 1914, mieliśmy około 50 tysięcy żołnierzy rosyjskich. To jest gigantyczna liczba, stąd liczne koszary rozsiane po Warszawie. Tutaj jeden z największych obszarów w ówczesnej Warszawie. Jazda konna to jest ta dyscyplina, którą trzeba ćwiczyć cały czas, w której trzeba się doskonalić i zarówno żołnierze, rekruci musieli taką sztukę opanować do perfekcji. Tutaj ten budynek był wykorzystywany do szkolenia się, ale też do zawodów hipicznych. Można by zaryzykować, że taką jedną z kolebek właśnie sztuki hipicznej był ten obszar.
1: Dzisiaj myślę, że trudno byłoby konia wprowadzić do radia. Mamy takie dość wąskie dwa wejścia.
0: Lepiej byłoby nie próbować, ale pamiętać należy, że konie również w tym budynku dawniej się pojawiały.
1: Ciekawe, który to mógł być rok?
2: No nie wiem. Śnieg jak śnieg, to zawsze wyglądał tak samo. Parter to kraty, więc to zupełnie zmienia układ cały.
1: O tym, co pamięta, mówi reportażystka Grażyna Wielowiejska.
2: Ja to pamiętam, to była chyba druga połowa lat 70., jak zaczęłam tu przychodzić. Nie pracowałam wtedy, ale mąż tu pracował. Na pierwszym piętrze się mieściła redakcja reportaży literackich. Pamiętam, że budynek był płaski, tak normalnie przycięty jak ściany budynku, bez tej werandy czy tego wejścia takiego, prawda, przeszklonego, holu, który jest taki dosyć reprezentacyjny, prawda, można usiąść, są stoliczki, widać ogród. No i to, co zapamiętałam, to brzydkie drzwi, które były tak raz, że nieprzeźroczyste, takie lite i były bardzo ciężkie. I zawsze sobie mówiłam, że nie, tym razem to chyba już nie wejdę, musiałam całych swoich sił używać. No jak już pokonałam, to już wtedy było wszystko okej i cały układ był taki, jak jest teraz.
3: Ważniejszy był chyba klub Legia tenisowy naprzeciwko niż Polskie Radio.
1: Po tym, co znajdowało się za ciężkimi, masywnymi drzwiami na początku lat 60., wspominał dawniej redaktor Marek Gaszyński.
3: Pamiętam strażników przede wszystkim, surowo obranych w mundurze i ja pamiętam czasy, kiedy oni jeszcze mieli karabiny. Magnety były na tych karabinach pozatykane i wtedy jeszcze można było pić alkohol w radiu na dole w kawiarence radiowej. Pewnego dnia okazało się, że strażnicy nie mają tych karabinów, albowiem poprzedniego dnia, taka przynajmniej plotka chodziła, popili się na dole w naszym lokaliku radiowym i zaczęli tych bagnetów i tej broni używać.
1: Ułańska fantazja, to jakoś się nawet wiąże z tym naszym budynkiem.
3: No to był koniec strzelania w polskim radiu.
0: Historycznie, jakbyśmy patrzyli, to nawet ten obszar, na którym my teraz tutaj się znajdujemy, właśnie przy siedzibie Polskiego Radia, należał kiedyś do obszaru Łazienek Królewskich, czyli do tej właśnie gęstwiny. Był to też charakterystyczny, dawny królewski zwierzyniec, który tutaj się rozciągał na tym terenie, w tej gęstwinie leśnej.
1: Zwierzyniec, czyli miejsce polowań, a ulica Myśliwiecka jakoś się wiąże z myśliwymi, to stąd ta nazwa?
0: No to jest ciekawa historia, dlatego że kiedyś nieopodal znajdowała się taka wieś Myśliwice i dlatego pałac, który znajduje się w Łazienkach Królewskich, taki pałacyk, który był jednym z pawilonów parkowych, na który Stanisław August zwrócił swoją uwagę jako budynek, który może stanowić jego letnią prywatną rezydencję tutaj na terenie Ujazdowa, to pałac Myśliwicki, natomiast ulica Myśliwiecka. Wszystko jakby pochodzi od niewielkiej wsi, która znajdowała się tutaj w pobliżu.
1: Zdecydowanie łatwiej powiedzieć Myśliwiecka niż Myśliwicka.
0: Też mi się tak wydaje. Zresztą ta nazwa gdzieś jest jakby kojarzona, że może to nie Pałac Myśliwicki, a może Myśliwski, na przykład ktoś się pomylił. Nie, Pałac Myśliwicki, ulica Myśliwiecka. Te elementy mamy tutaj w najbliższej okolicy.
1: A co z naszym budynkiem?
0: Budynek pusty w środku, dopiero później w okresie dwudziestolecia międzywojennego stał się biurowcem. Dowództwo Okręgowe Korpusu, czyli już tutaj dowództwo wojskowe.

0: miało swoje różnego rodzaju biura, ale nadal były to głównie departamenty związane ze sportem.
1: Czy ten budynek był zniszczony w czasie wojny?
0: Był zniszczony, był wypalony, jak większość budynków tutaj w okolicy. Został odbudowany dopiero w latach 50. Pamiętajmy, że w warunkach odbudowującej się Warszawy po II wojnie światowej wszystkie instytucje miały niesamowite braki lokalowe, więc zadecydowano, że ten budynek tutaj na Ujazdowie, w tej przepięknej zielonej okolicy, będzie przeznaczony dla Polskiego Radia.
2: Tu się mieściło właściwie wszystko. Zanim oddano budynek, ten, który obecnie jest centralą, czyli budynek przy Alei Niepodległości Rób Malczewskiego.
3: Do pomieszczenia, które naprawdę wiele widziało i słyszało, prowadził przed laty redaktor Jan Borkowski.
2: Znajdujemy się w dosyć legendarnym studiu, które kiedyś nazywało się M1, teraz nazywa się imienia Agnieszki Osieckiej. Przed wielu laty była tu siedziba Warszawskiej Orkiestry Radiowej, którą dyrygował, myślę, że też mogę użyć tego słowa, legendarny Stefan Rachoń. Tu był straszny tłok, bo tu była orkiestra kilkudziesięcioosobowa. Na tym korytarzu pracowała, ja zapamiętałem, Zosię Herbaciarkę, która parzyła tak mocną herbatę, że niektórzy dostawali palpitacji serca.
4: Była na usługach przede wszystkim orkiestr, które tam grały. Pani Zosia do wszystkich mówiła po imieniu. Można było poprosić ją o różne rzeczy.
1: Nie tylko o kawę i herbatę?
4: Głównie o kawę i herbatę. Jednak ja tak się zastanawiam, potem w okresie stanu wojennego, kiedy wiele pań radiowych zajmowało się nielicencjonowaną produkcją alkoholu, to było nagminne, że można było u paru pań zamówić jakiś alkohol, który można było oficjalnie dostać praktycznie jedynie na kartki. To trzeba było wziąć ślub, żeby kupić te butelki wódki. Ale ja może trochę za dużo mówię o wódce, przecież tutaj sztuka, nauka, kultura, a nie alkohol w tych gmachach krążu.
5: Atmosfera tego budynku to z jednej strony niezwykle piękne położenie,
3: wspomina realizatorka dźwięku Zofia Kruszewska.
5: A z drugiej strony pewna, to głupio zabrzmi, ale odległość od władz. Oczywiście my zdajemy sobie sprawę z hierarchii. Niemniej jednak jakoś podświadomie tu jest więcej swobody, mam wrażenie więcej śmiechu i uśmiechu. Tak jak w każdej pracy, zawiązują się przyjaźnie, znajomości. Tutaj z racji pewnej kameralności tego budynku, tego miejsca było łatwiej o ściślejsze więzy koleżeńsko-towarzyskie.
1: Mówi pani o pięknym położeniu tego miejsca. Wychodziło się poza radio?
5: Oczywiście, proszę pana. Chodziło się do returna, tutaj do barku, chodziło się do łazienek, na lody i nie tylko. Oczywiście, że tak.
1: Z jednej strony łazienki, to trochę dalej od nas, a z drugiej zdecydowanie bliżej kanał Piaseczyński, który jest blisko granicy naszej działki i tego budynku przy Myśliwieckiej. Dzisiaj może niekoniecznie, ale kiedyś to było gdzie konno pojeździć.
0: Kanał Piaseczyński powstał za czasów Sasów. August II dzierżawił Zamek Królewski.
1: Mówi pan o tym zamku, który widzimy z okien, który góruje nad naszym budynkiem na skarpie.
0: Tak, Zamek Ujazdowski. To była pierwsza rezydencja królewska widziana przez te osoby, które od strony południowej wpływają do Warszawy przez Wisłę, a dopiero później wyłaniała się sylweta Zamku Królewskiego, więc to miało swoje znaczenie również. August II nie był jego takim pełnym właścicielem, to była dzierżawa, ale zadecydował właśnie w XVIII wieku, w początku XVIII wieku, że zostanie tutaj przekopany taki kanał, który wydaje mi się urozmaica ten teren bardzo mocno. A kanał Piaseczyński służył kiedyś do pławienia koni również, to też jest ciekawe. Tutaj rekruci uczyli się pływać z tymi końmi, więc to był też element, który został podporządkowany troszeczkę przeznaczeniu tego terenu, czyli właśnie koszarom wojskowym.
1: Mnie się zdawało, że konie w budynku Trójki to jest początek XX wieku, a reszta to jest legenda, ale jednak nie.
6: No jednak nie.
3: Zaprzecza, redaktor Barbara Marcinkowska.

0: to była wczesna połowa lat 90. pięknym, nowo oddanym po remoncie, właściwie po budowie, bo przecież nie było tego holu, więc tym holem przechodzę. I nagle na koniu wjeżdża, no Ułan oczywiście, Kuba Strzyczkowski. Miałam wrażenie, że mnie się to przyśniło. To jest tak absurdalne, czy tak surrealistyczne.
1: Czy pani pamięta umaszczenie tego konia?
0: No na pewno nie był to czarny koń. To może być rycerz na białym koniu, który przecież za wiele, wiele lat miał próbować ratować Trójkę. No 90%, ale 10 na Gniadego.
1: Zadzwonimy do Kuby?
0: Tak, oczywiście.
2: Kasztan, pamiętam.
1: A skąd pan tego konia wytrzasnął?
2: Ze stajni, proszę pana. No, koń taki pod wierzch.
1: A pan się zmieścił na tym koniu, wjeżdżając przez to wejście boczne od ogrodu?
2: Tak, chociaż rzeczywiście była to trudność, bo już wtedy to wejście było rozbudowane o te nowe elementy i tam rzeczywiście trzeba było się położyć na tym koniu, żeby wjechać, tak.
0: Zgadza się.
2: To była rocznica Trójki, to bezwzględnie, to na pewno.
0: Mogły być 35. Mogły być.
2: No i byłem wyposażony w mikrofon i zdaje się, że zaprosiłem po prostu na koncert, z tego co pamiętam.
0: Uśmiechnął się i wyjechał z powrotem do ogródka.
1: Czemu by tego nie powtórzyć?
0: Ha! Kuba Strzyczkowski. No on nie jest zbyt wysokim mężczyzną, więc mógł się tutaj zmieścić. Ale czy pan sobie wyobraża obecnego dyrektora na przykład? No nie zmieścił.
3: Ostre puenty mają to do siebie, że nie wymagają komentarzy. Autorem tych końskich galopów przy Myśliwieckiej był Jakub Tarka ze studia reportażu Polskiego Radia.
4: Kończymy audycję bardzo smutną wiadomością. Nie żyje Krzysztof Piesiewicz, senator, prawnik i twórca filmowy. Współpracujący z Krzysztofem Kieślowskim, autor scenariuszy, które na trwale zapisały się w historii polskiego kina, napisała w mediach społecznościowych Małgorzata Kidawa-Błońska. Był współautorem scenariuszy filmowych do 17 filmów Krzysztofa Kieślowskiego, m.in. Bez końca, Dekalogu, Podwójnego życia Weroniki oraz serii Trzy kolory. Za scenariusz filmu Trzy kolory czerwone otrzymał nominację do Oscara, miał 80 lat. Elżbieta Malinowska, Agnieszka Laskowska, Jacek Frenzel i Krzysztof Łuniewski. Dziękujemy za ostatnie 3 godziny i mówimy do usłyszenia.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: To co, Marian? Rowery?
2: No, wiadomo, w Media Expert. Patrz, jak kupimy dla nas dwa, to drugi dostaniemy 30% taniej. A jak jeszcze weźmiemy dla młodego, ho, to będzie 55% rabatu na najtańszy.
1: A raty jakie mają?
2: Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
1: Jakie fajne te rowery. Patrz, cross, romet, indiana, górskie, miejskie, trekkingowe, dla dzieci i dużo elektryków mają.
2: No właśnie. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Już 16 maja. Wielkie kolarskie emocje w Arłamowie. Orlen Long Team Race. Wyścig dla amatorów na kultowej trasie. Profesjonalna organizacja, bezpieczeństwo i atmosfera sportowego święta. Stań na starcie przy hotelu Arłamów. Poczuj adrenalinę i przeżyj emocje jak zawodowiec. Partnerzy: grupa transportowa Vitarate Decathlon. Patroni medialni: TVP Sport, Nasze Miasto, Cityboard Media, Onet Przegląd Sportowy. Poleca Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang oraz sponsor tytularny Orlen.
4: Cześć, siostrzyczko. Gratulacje. Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak dać jej na imię?
5: Ania.
4: Po mamie byłaby z siebie dumna.
5: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
4: Obiecuję.
6: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
0: Żegnamy reklamy.
7: Program Trzeci Polskiego Radio, czwartek, 14 maja, minęła 19. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Burzliwa debata nad ustawą regulującą rynek kryptowalut. Sejm skierował ją do dalszych prac. Wojna z Iranem i blokada cieśniny Ormus były tematem rozmów Donalda Trumpa z Xi Jinpingiem. Fundacja Polskie Forum Migracyjne prowadzi zbiórkę na pomoc Ukraińcom w dramatycznej sytuacji. Sejm odesłał do dalszych prac rządową ustawę regulującą rynek kryptowalut. Decyzję poprzedziła burzliwa debata. Relacjonując pracę w Komisji Finansów nad czterema projektami, poseł Jarosław Urbaniak z Koalicji Obywatelskiej mówił, że politycy Prawa i Sprawiedliwości są powiązani z rynkiem kryptowalut i dlatego według niego dziwnie zachowywali się podczas prac.
8: To pokazuje absurd waszej postawy. Naprawdę, w kwestii kryptowalut, waszych powiązań z tymi brudnymi pieniędzmi, że sprawdza się stare powiedzenie. Kłamaliście, oszukiwaliście, ale to nie ma żadnego znaczenia, bo wszyscy wiedzą, że tak robicie.
7: Odpowiadając Zbigniew Kuźmiak z PiSu, stwierdził, że rządzący za wszelką cenę chcą przeforsować swój projekt bez uwag prezydenta.
9: Przecież pan kłamał. Przecież pan regularnie kłamał. Niech pani mi nie przeszkadza. Pani nie ma o tym, po tylu latach zasiadania w parlamencie, nie ma pani o tym pojęcia.
10: Pani poseł Skowrońska,
9: proszę państwa,
10: bardzo proszę,
9: widać bardzo wyraźnie, że rządzący za wszelką cenę chcą przeforsować swój projekt.
7: Sławomir Nitras z Koalicji Obywatelskiej mówił, że atmosfera jest na granicy szaleństwa. Dodawał, że widać, iż część posłów głosuje w powiązaniach z biznesem, a sprawa jest rozszarpywana przez lobbystów. Podczas prac w Komisji Finansów przewodnim projektem ustanowią rządową ustawę, jedną z czterech zgłoszonych w pierwszym czytaniu. Nie było amerykańskiego pytania o chińską pomoc w sprawie Iranu, informuje szef dyplomacji Stanów Zjednoczonych po spotkaniu Donald Trump - Xi Jinping. Marco Rubio w wywiadzie dla NBC News ujawnił, że prezydenci Stanów Zjednoczonych i Chin rozmawiali m.in. o wojnie z Iranem i o blokadzie cieśniny Ormus.
11: Według słów szefa amerykańskiej dyplomacji, Donald Trump przypisywał Chinom zasługę w doprowadzeniu w ubiegłym miesiącu Iranu do negocjacji na temat rozejmu. Marco Rubio, który jest w delegacji Białego Domu w państwie środka, dodał, że władze Chin ponownie sprzeciwiły się pracom Teheranu nad bronią nuklearną. Sekretarz stanu podkreślił również, że oba kraje są zgodne w kwestii przyszłości cieśniny Ormus. Strona chińska oświadczyła, że nie popiera militaryzacji cieśniny Ormus ani wprowadzenia systemu opłat i takie jest też nasze stanowisko. Mówił w NBC News Marco Rubio. Dyplomata poinformował także, że Donald Trump i Xi Jinping rozmawiali również o Tajwanie, do którego Chiny roszczą sobie prawa. Według komunikatu wydanego przez Pekin, Xi miał ostrzegać amerykańskiego prezydenta, że napięcia wokół tej wyspy mogą zagrozić wzajemnym relacjom, a nawet prowadzić do starć i konfliktów.

0: konfliktów, jeśli sprawa ta nie zostanie potraktowana z należytą dbałością. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
1: To przełomowa decyzja Warszawskiego Urzędu Stanu Cywilnego. Po raz pierwszy w Polsce oficjalnie przepisano zagraniczny akt małżeństwa pary osób tej samej płci do polskich ksiąg. Krytycznie odniósł się do transkrypcji szef Kancelarii Prezydenta. Według Zbigniewa Boguckiego w Polsce obowiązuje konstytucja, której należy przestrzegać.
2: Polska ustawa zasadnicza w artykule 18 mówi twardo, jasno, w sposób niebudzący żadnych wątpliwości, że małżeństwo to jest związek kobiety i mężczyzny. Nad czym tu dyskutować? Żadne inne rozstrzygnięcia nie mają mocy ponad Konstytucją Rzeczypospolitej. Próby tylnymi drzwiami wprowadzania różnego rodzaju rozwiązań, które są niekonstytucyjne. Jeżeli w innym państwie tego rodzaju związki nazywane są małżeństwami, to jest sprawa tamtego państwa. Natomiast w Polsce obowiązuje polska konstytucja i dobrze by rządzący sobie to przyswoili jej przestrzeganie.
1: Ze słowami prezydenckiego ministra nie zgadza się pełnomocniczka rządu do spraw równości. Katarzyna Kotula podkreśla, że artykuł 18 Konstytucji nie definiuje małżeństwa.
3: Artykuł 18 mówi o tym, że małżeństwo w takiej postaci kobieta i mężczyzna jest pod ochroną i ten artykuł 18 nie zostanie zmieniony i też w żaden sposób nie jest naruszony. Wielu konstytucjonalistów przez lata wypowiadało się na ten temat, że artykuł 18 nie uniemożliwia innej formuły małżeństwa, czy też nie umożliwia na przykład związków partnerskich. Nadal małżeństwo kobiety i mężczyzny pozostanie pod szczególną ochroną. W tej sprawie absolutnie nic się nie zmieni.
1: W marcu Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie wydał wyrok zobowiązujący Warszawski Urząd Stanu Cywilnego do prawnego uznania związku mężczyzn zawartego w Berlinie. Fundacja Polskie Forum Migracyjne prowadzi zbiórkę na pomoc Ukraińcom, którzy po wejściu w życie tzw. ustawy wygaszającej znaleźli się w dramatycznej sytuacji. To chorzy, starsi i samotni, mówiła w Pulsie Trójki Agnieszka Kosowicz z Fundacji Polskie Forum Migracyjne.
4: Ograniczono znacząco wsparcie dla osób, które nie są w Polsce aktywne zawodowo. Więc wszystkie osoby w wieku emerytalnym, osoby, które nie pracują z powodu choroby, osoby, które są niepełnosprawne albo mają niepełnosprawne dzieci, zostały z dnia na dzień pozbawione możliwości ubezpieczenia. Ograniczono też liczbę osób, którym państwo oferuje wsparcie mieszkaniowe.
1: Zbiórka Pomóżmy Ukraińcom prowadzona jest na stronie pomagam.pl. Wspólną inicjatywę Fundacji Polskie Forum Migracyjne i OKO.press wspiera m.in. Trójka. I jeszcze jedna smutna wiadomość. Nie żyje były senator i twórca filmowy Krzysztof Piesiewicz. Miał 80 lat. Informację przekazała marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska. To był serwis Trójki.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Jutro zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Pod koniec dnia miejscami także rozpogodzenia. Przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. Termometry pokażą 12 stopni na zachodzie, 16 w centrum, do 20 na wschodzie.
6: Autopromocja.
7: W poszukiwaniu filmów, które opowiadają o świecie wnikliwie i krytycznie. Ruszamy na 23. edycję Millennium Docs Against Gravity. Ten międzynarodowy festiwal filmów dokumentalnych trwa jeszcze do niedzieli, a już jutro specjalne wydanie Terra Cultura prosto z Centrum Festiwalowych Wydarzeń, czyli Warszawskiej Kinoteki. Zapraszam od 13 do 15. Agnieszka Obszańska. Pst! I ciekawość niech zawsze będzie z nami.
6: Autopromocja.
8: Zapraszamy do reklamy.
9: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
10: Cavatina Guitar Festival powraca. Już 23 i 24 maja w sali koncertowej Cavatina Hall w Bielsku-Białej zagrają Archive, Asaf Avidan, Artur Rojek, Wojciech Pilichowski i wielu innych. Patronem medialnym festiwalu jest program trzeci Polskiego Radia.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta,

0: ale też się mądrzy. Jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
1: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
2: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Tanio tutaj jest. Stokrotka.
3: Z aplikacją Obiadowa Ćwiartka Kurczaka z polskiej hodowli. Cena sprzed obniżki 8,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. A borówki amerykańskie opakowanie 300 gramów. Cena sprzed obniżki 17,99. Teraz jedynie 11,99. Tak, tylko 11,99.
2: Tanio tutaj jest. Stokrotka.
4: Żegnamy reklamy.
5: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
6: Minęła 19, oznaczać to może tylko jedno.
7: Elementy.

czyli audycja poświęcona muzyce, która do różnych stron świata, do różnych klimatów nas zabiera, ale ma jeden element, no właśnie, element wspólny, czyli groove. Dziś tego groove'u jak co tydzień będzie dużo, ale rozmawiać też będziemy o pewnym festiwalu, który już za chwilę się wydarzy i na ten festiwal też zaproszenia. Dziś przed 21 będzie można zdobyć, więc proszę słuchać. A zaczniemy od gitar i to zupełnie nowych.

przedstawiciele sceny indie z Australii, Death Cab for Cutie i kolejny ich nowy singiel Punching the Flowers. Bardzo podobają mi się te nowe rzeczy, które publikują, a też muszę przyznać, że mój związek

Związek z tym zespołem jest burzliwy, bo niektóre rzeczy zdecydowanie uwielbiam, ale były też takie okresy, kiedy właściwie można powiedzieć, że bardzo się od nich oddaliłem, choć teraz im się robię starszy, tym bardziej doceniam te nagrania. Urodzinowo też dziś będzie David Byrne.

0: urodzony 14 maja w szkockim Dumbarton, to David Byrne. 81 rok, My Life in the Bush of Ghosts, David Byrne i oczywiście Brian Eno. Dziś takich dźwięków jeszcze można się spodziewać przed 21, bo ta audycja będzie trochę inna niż dotychczasowe. Zdecydowanie mniej rapu, zdecydowanie więcej gitar, to na pewno, a to za sprawą Cavatina Guitar Festiwalu, który się zbliża, o nim za chwilę. Ale na razie, żeby trochę w festiwalowy klimat wejść, coś z kategorii moich ulubionych płyt koncertowych.
1: This next song right here is a song called Remember.

Płyta Live from Space, czyli Malcolm James McCormick, zwany także Maciem Millerem, człowiek, który bardzo dużo w hip-hopie zmienił, ale na tej płycie, w tych wykonaniach zupełnie inaczej brzmi to niż na płytach studyjnych. To jest taki zbiór utworów no, na stan z 2013 roku, więc jeszcze wielu rzeczy, które później dostaliśmy, oczywiście nie było. Natomiast to jest materiał, który świetnie pokazuje to, jak podchodzili panowie Mac Miller i jego zespół do aranżacji koncertowych, bo choćby to nagranie sprzed chwili, czyli Remember, brzmi zupełnie inaczej niż to studyjne i jest znacznie dłuższe, co też bardzo doceniam.

Być może to jest trochę oczywiste, jeżeli o mnie chodzi, bo zespół Byty już niejednokrotnie prezentowałem na antenie Trójki w różnych audycjach, czy to w rotacji dawno temu, czy w tygodniku muzycznym. To fragment epki Chemicals, na której już po angielsku, bo płyta debiutancka była w całości w języku polskim, tutaj Byty, czyli zespół z Pomorza i Szymon Burnos, w dwóch nagraniach NPC, a wcześniej Hours. Bardzo polecam wysłuchać też tej pierwszej płyty, bo jest stylistycznie trochę inna niż to, co na epce dostaliśmy, ale ten język polski naprawdę dużo, dużo zmienia i brzmi to, szczerze mówiąc, naprawdę intrygująco. W ubiegłym tygodniu rozmawialiśmy z Chrisem Illingworthem i Nickiem Blacką, czyli przedstawicielami zespołu Go-Go Penguin, takiego jazzowego, choć to niedopowiedzenie, tria z Manchesteru, które chwilę temu także grało kolejny swój koncert w Polsce. Nie mogłem się powstrzymać i nie powrócić dzisiaj raz jeszcze do płyty Necessary Fictions, bo nagranie The Turn Within towarzyszy mi bardzo intensywnie przez cały tydzień.

przepiękny temat w tym nagraniu, przepiękne frazy, przepiękne harmonie. To Go Go Penguin, którzy przesuwają coraz dalej granice jazzu i swoich własnych możliwości, bo jak wspominali zresztą w ubiegłotygodniowej audycji, której byli gośćmi, zachęcam do wysłuchania w podcastach naszej rozmowy, ta płyta była kolejnym krokiem w stronę jeszcze większego utrudnienia sobie zaaranżowania tych utworów na żywo, ponieważ znacznie więcej jest tutaj instrumentów niż rąk na scenie. Wszak cały czas jest to trio, a dzieje się naprawdę dużo. 23 i 24 maja natomiast dziać się będzie dużo w Bielsku-Białej. Szykuje się Cavatina Guitar Festival, wydanie trzecie, edycja trzecia, na której również będziemy. Stamtąd nadamy tygodnik muzyczny wspólnie z Anią Lalką. Dziś chciałbym zaprosić Państwa na wydarzenia w ramach Cavatina Guitar Festivalu. Biletów już nie ma, natomiast my jeszcze kilka zaproszeń dla słuchaczy Trójki mamy. Proszę pisać maciej.jankowski@polskieradio.pl. Na zachętę mogę powiedzieć, że m.in. zespół Kari Kari wystąpi, a na żywo to są naprawdę wspaniałe historie.

0: Dankjewel!
1: Z płyty One More Trip Around the World live, czyli różne nagrania na żywo z różnych miejsc na świecie. Jest Rotterdam, jest Londyn, jest Paryż, jest Rubigen, jest Berlin, jest Monachium. I to wszystko na tej płycie koncertowej, One More Trip Around the World. Ja miałem wspomnieć o tym na początku, natomiast muszę przyznać, że zapomniałem, ale zacząłem się zastanawiać, czy państwo tego nie słyszą, bo jest dzisiaj ze mną czwornożny kompan o imieniu Kosmo, akurat teraz śpiący, więc może być słychać chrapanie, ale żadnych innych dźwięków, bo jest to pies zupełnie nieszczekający, się nie spodziewam. Pierwsza godzina elementów.

dobiega końca. Jeszcze jedno nagranie z katalogu w tym roku na Kawatynie, ponieważ zespół Archive też się pojawi, a my słyszymy się ponownie po 20:00. Proszę zostać z nami.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Misiek?
2: Tak?
1: Czy wiesz, że możesz mieć chorą wątrobę i nawet o tym nie wiedzieć? Można nieświadomie zakazić się HCV.
2: Ale jak?
1: Na przykład u kosmetyczki lub barbera, robiąc tatuaż, a nawet w szpitalu, co może prowadzić do wielu poważnych chorób. Chora wątroba latami nie daje objawów. Czasami to zmęczenie, otyłość, a swędzenie skóry to może być PBC.
3: A co to jest PBC?
1: Tu jest wszystko wyjaśnione na zdrowawątroba.pl.
4: Przystanek Zdrowa Wątroba.
0: Nie zwlekaj. Dowiedz się więcej na www.zdrowawątroba.pl. Zadbaj o twoją wątrobę. Ogłoszenie społeczne.
5: Zapraszamy do reklamy.
6: Cavatina Guitar Festival powraca. Już 23 i 24 maja w sali koncertowej Cavatina Hall w Bielsku Białej zagrają Archive, Asaf Avidan, Artur Rojek, Wojciech Pilichowski i wielu innych. Patronem medialnym festiwalu jest program trzeci Polskiego Radia.
7: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz iPhone 17 256 GB za 3599. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999.
8: 23. edycja jednego z największych festiwali filmów dokumentalnych na świecie. Millennium Dogs Against Gravity zaprasza od 8 do 17 maja do kin studyjnych w 7 miastach. W Warszawie, Wrocławiu, Gdyni, Poznaniu, Katowicach, Łodzi i Bydgoszczy. A później online od 19 maja do 1 czerwca na mdak.pl. Niezapomniane filmowe przeżycia, spotkania z twórcami i twórczyniami oraz debaty i wydarzenia muzyczne. Nie

0: możesz tego przegapić. Szczegóły na mdak.pl. Poleca Polskie Radio.
1: Żebyś wiedział, Janek, jak mnie kocha Franek. Aj, po co za złotówkę kupiło bażanek?
2: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie polskieradio-bilety24.pl.
3: Już 16 maja. Wielkie kolarskie emocje w Arłamowie. Orlen Long Team Race. Wyścig dla amatorów na kultowej trasie. Profesjonalna organizacja, bezpieczeństwo i atmosfera sportowego święta. Stań na starcie przy hotelu Arłamów. Poczuj adrenalinę i przeżyj emocje jak zawodowiec. Partnerzy: grupa transportowa Vitarate Decathlon. Patroni medialni: TVP Sport, Nasze Miasto, Cityboard Media, Onet Przegląd Sportowy. Poleca Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang oraz sponsor tytularny Orlen.
4: Żegnamy reklamy.
5: Program Trzeci Polskiego Radia jest czwartek, 14 maja, minęła 20. Monika Mazurszan, zapraszam na serwis Trójki. Nie milkną kontrowersje po koncercie techno w Wilanowie, dyrektor muzeum odwołany. Pojazd ONZ-u na południu Ukrainy zaatakowany przez Rosjan. Był scenarzystą najlepszych filmów Krzysztofa Kieślowskiego. W wieku 80 lat zmarł Krzysztof Piesiewicz. Dyrektor Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, Paweł Jaskanis, odwołany ze stanowiska. To on pozwolił na zorganizowanie imprezy techno na terenie pałacowych ogrodów w ubiegły weekend. Zniszczony został pałacowy trawnik oraz zabytkowy bruk, a mieszkańcy skarżyli się na wielogodzinny hałas. O szczegółach Michał Makowski.
6: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego sygnalizowało dyrekcji Wilanowskiego Muzeum swoje wątpliwości w sprawie organizacji imprezy techno Circo Loco. Minister Marta Cienkowska wskazuje, że zalecenia konserwatora zabytków, który wydał zgodę na imprezę, nie zostały zrealizowane. To jednak nie wszystko.
7: Jedną z ważniejszych takich motywacji, którą mieliśmy, to to, że tego typu działania po prostu uderzają w dobry wizerunek instytucji, za którą pan dyrektor był odpowiedzialny.
6: Obowiązki dyrektora muzeum Pawła Jaskanisa przejmie jego dotychczasowy zastępca Piotr Gurajec. Muzeum w Wilanowie na wynajęciu przestrzeni zarobiło 116 tysięcy złotych, czyli mniej niż 0,5% rocznego budżetu instytucji. Dochody z najmu mają zostać przekazane na konserwację i ochronę zabytkowych obiektów oraz przestrzeni historycznych. Warszawa, Michał Makowski, Polskie Radio.
5: Siły rosyjskie zaatakowały pojazd ONZ-u w Chersoniu na południu Ukrainy. W samochodzie był szef Biura Koordynacji Pomocy Humanitarnej oraz 8 pracowników organizacji. Rosjanie użyli niewielkich dronów. Paweł Buszko.
8: O zdarzeniu poinformował ukraiński prezydent. Jak zaznaczył, na szczęście nikt nie odniósł obrażeń. Wołodymyr Zełenski ocenił, że Rosjanie nie mogli nie wiedzieć, jaki pojazd atakują. Drony FPV to niewielkie kwadrokoptery wyposażone w ładunek wybuchowy i kamerę, dzięki której operator kieruje bezzałogowcem i widzi atakowany obiekt. Są to urządzenia masowo wykorzystywane na froncie. Rosjanie używają ich również w przyfrontowych miejscowościach, szczególnie w Chersoniu, gdzie rosyjskie ataki na cywilów za pomocą dronów FPV nazywane są ludzkim safari. Jedynie wczoraj w wyniku użycia tej broni w Chersoniu rannych zostało kilkunastu cywilów. Dziś zaś miejscowe media donoszą o jednej ofierze śmiertelnej. Paweł Busz, Polskie Radio.
5: Nie żyje Krzysztof Piesiewicz. Był prawnikiem, scenarzystą filmowym i politykiem. O jego śmierci poinformowała marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska. Krzysztof Piesiewicz współtworzył scenariusze do 17 filmów Krzysztofa Kieślowskiego, takich jak Bez końca, Dekalog, Podwójne życie Weroniki oraz trylogia Trzy kolory, niebieski, biały i czerwony. Za scenariusz filmu Trzy kolory, czerwony dostał nominację do Oscara. Miał 80 lat. To historyczny dzień dla społeczności LGBT, tak były minister sprawiedliwości, senator Koalicji Obywatelskiej Adam Bodnar skomentował pierwszą w Warszawie transkrypcję aktu małżeństwa osób tej samej płci w Urzędzie Stanu Cywilnego. Jak mówił dzisiaj w Polskim Radiu 24, decyzja ta jest efektem wieloletnich starań.
9: Cieszę się, że pan prezydent Trzaskowski wydał pierwszą transkrypcję. Cieszę się z tej deklaracji pana premiera, że małżeństwa osób tej samej płci zawarte poza granicami kraju będą uznawane. To jest naprawdę historyczny, bardzo ważny dzień.
5: W marcu Naczelny Sąd Administracyjny zobowiązał do uznania w Polsce związku jednopłciowego zawartego w Berlinie. Ryzyko przymrozków spada po 15 maja, czyli po zimnej zoście. Tak mówią miłośnicy ogrodów, którzy czekają, by zasadzić nieodporne na zimno papryki.

0: i pomidory czy ogórki. Na razie zabezpieczają je przed chłodem.
1: To jest wszystko pod folią i pod włókninami. W foliach, jak będzie minus jeden, folijce takie powiedzmy 6 na 3 metry, czy tam na 5 na 8 metrów, zapali ze 4 żnicze i przy temperaturze minus 1 nie wejdzie. Na pewno 100%.
0: W ogrodach wiosnę widać od dawna dzięki roślinom znoszącym nieduże mrozy.
2: Kończą kwitnienie cebulowe, tulipany, narcyzy, no i pomału zaczynamy sadzić już inne kwitnące rośliny jednoroczne, które dają więcej koloru. Puszczają już hortensje liście, ale to jeszcze dużo trzeba czasu poczekać, żeby się rozwinęły.
0: Zimną zaś poprzedzają trzej ogrodnicy, pankracy, serwacy i dzisiejszy bonifacy. To był Serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Noc przeważnie pochmurna, wciąż możliwy deszcz i burze, pogodnie tylko na wschodzie i północnym zachodzie. Miejscami mgły. Minimalnie ma być od 4 do 9 stopni, a jutro nadal spodziewane burze, ale cieplej niż dziś. Na Podkarpaciu nawet do 21 stopni.
4: Ogłoszenie społeczne.
5: Od 50 lat Bieg Piastów łączy ludzi, tych z gór i z nizin, z Polski i z całego świata. Łączy w pasji, przyjaźni i miłości do natury. To wspólnota rodzin z dziećmi, seniorów, amatorów i zawodowców. Każdego roku przygotowujemy w Szklarskiej Porębie Jakuszycach dziesiątki kilometrów tras narciarstwa biegowego. Dla wszystkich, bezpłatnie, by każdy mógł cieszyć się sportem i przyrodą. W 2026 roku świętujemy 50-lecie Biegu Piastów. Dołącz do nas, bo razem tworzymy historię, która trwa. Stowarzyszenie Biegu Piastów. Od 50 lat z ludźmi i dla ludzi.
4: Ogłoszenie społeczne.
6: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
7: Minęła 20, witam ponownie.
3: Elementy.
7: Maciej Jankowski przy mikrofonie, obok mnie Kosmo, czyli czworonożny kompan, który akurat poszedł w kimę, więc jeżeli usłyszą Państwo chrapanie, to proszę się nie martwić, bo jest to właśnie on gdzieś obok mojego krzesła pod stołem w studiu. Sobie słodko śpiamy. Nie śpimy bynajmniej do 21. Zapraszam na kolejną godzinę naszych cotygodniowych spotkań z muzyką oscylującą wokół jazzu, elektroniki, hip-hopu, beat culture, samplingu, ale też gitar, bo sporo rzeczy z kategorii garaż rockowej się również pojawia, ale w tej godzinie muszę powiedzieć, że przynajmniej pierwszą część tej godziny zdominuje jazz. Zaczniemy od takiego połączenia dość nietypowego, ale bardzo pasującego na początek. Switch Up.

Mike D, czyli Mike Diamond. Switch Up to jego propozycja z 2026 roku. 8 maja, rzecz bardzo świeża. Wspominałem o jazzie i to bardzo wyjątkowym, bo z Wielkiej Brytanii, a ja jestem ogromnym fanem nowej fali tego, co już od kilku ładnych lat tam się dzieje, na Wyspach Brytyjskich, głównie w Londynie, choć oczywiście nie tylko. Jest to, można powiedzieć, źródło tej sceny jazzowej, która oczywiście także pojawia się w Polsce, pojawia się w wielu miejscach w Europie i na świecie. A źródło dlatego, że płyta Source pięknie pasowała mi do tego, żeby no właśnie w kontekście źródła muzykę jazzową z Wielkiej Brytanii dziś postawić. 2020 rok i moja idolka, jeżeli chodzi o tę scenę, czyli Nubaya Garcia.

Dwa nagrania, na początek Pace, a później tytułowe, czyli Source z płyty z 2020 roku, poza Nobają Garcją w tym drugim, także Miss Maurice, Cassie Kinoshi i Richie Saveright. To jest ekipa, która stworzyła tak piękne nagranie. Naprawdę na tej płycie dzieje się dużo dobrego, ale ja zachęcam do wysłuchania także płyty, od której zaczęła się moja przygoda z Nobają Garcją, czyli jej de facto debiut, Nobias 5, 2017 rok, i między innymi Lost Kingdoms, czyli ten utwór, który wydaje mi się sprawił, że więcej osób o niej na świecie usłyszało. U boku Nobias Garcia bardzo często na koncertach i nie tylko na koncertach Joe Armond Jones, czyli jeden z tych klawiszowców bardzo rozchwytywanych w londyńskim muzycznym świecie. Tutaj oczywiście wspomniany, a razem z nim Maxwell Owen i właśnie Nobias Garcia, ale tym razem nagranie z katalogu Joe Armond Jonesa właśnie.

Tanner's Tango. Bardzo dużo brytyjskiego jazzu, do którego na pewno jeszcze w elementach powrócimy. W pierwszej godzinie David Byrne urodzinowo pojawił się razem z Brianem Eno. Natomiast nie jest to koniec urodzin, bo dziś także świętuje Dan Auerbach, człowiek, który poza tym, że jest znany jako jedna druga duetu The Black Keys, no to też jest właścicielem wytwórni, która ma pod swoimi skrzydłami wielu genialnych artystów, między innymi dwóch braci ze Szwajcarii, którzy Dana zaprosili do udziału w jednym z utworów na swojej płycie El Bueno i El Malo.

Bardzo dużo tej płyty słuchałem w 2019 roku, kiedy się ukazała. Nosi tytuł Gniew i zespół Noże z utworem Szkło, moim absolutnie ulubionym z tego albumu. Wcześniej również gitarowo, bracia ze Szwajcarii, Hermanos Gutierrez z pięknej płyty El Bueno i El Malo, a razem z nimi dzisiejszy jubilat, czyli Dan Auerbach w utworze Tres Hermanos, czyli Trzej Bracia. I to już koniec elementów. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie i polecam się w przyszłym tygodniu również o godzinie 19 na koniec. Nagranie, które powaliło mnie na kolana, zwłaszcza, że pojawiło się w ścieżce dźwiękowej bardzo emocjonującego serialu Ostre Przedmioty. I było to pod koniec któregoś z tych bardziej intensywnych odcinków, choć właściwie większość była tam intensywna. Kiedy pojawiło się black screen, nastrój diametralnie się zmienił, a właściwie pogłębił. Black screen i LCD Sound System. Na do widzenia i do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Maciej Jankowski, kłaniam się i dobrej nocy.

0: Nowa powieść w Trójce.
1: Wit Szostak. Suche strugi.
0: Czyta Olga Sarzyńska. Muzyka Łukasz Borowiecki.
1: Fragment ósmy. Rok 1984. Przedwczoraj go spotkałam, kiedy już zdawało się, że wszystko skończone. Wysiadłam z tramwaju pod Pocztą Główną, poszłam na Waryńskiego koło kina Wanda, skręciłam na Planty. Siedział na ławce i patrzył na ptaki, które skakały po alejce. Obok, oparta o zielone deski, leżała skromna laska. Usiadłam naprzeciwko i zaczęłam się przyglądać. Na tę chwilę czekałam, ale czy byłam gotowa? Wiesz, przychodzi taki moment, kiedy człowiek nie ma już sił uciekać. Kiedy przystaje, pozwala się dogonić, zamyka oczy i czeka, aż się wszystko skończy. I właśnie tak się czułam, że nie mam już dłużej siły uciekać. I to przez ciebie, choć to przecież nie twoja wina. Ale przez ciebie musiałam się ruszyć. Dlatego zaczęłam jeździć. Dlatego wmawiałam sobie, że to tylko potwarożek. No i stało się. Siedziałam na ławce naprzeciw Eugeniusza. Podniósł na mnie wzrok i się uśmiechnął. Ale to nie był jego uśmiech. Nie ten, który pamiętałam. Czy można pamiętać uśmiech sprzed przeszło 40 lat? Czy można cokolwiek pamiętać sprzed tylu lat? Ale to nie był jego uśmiech. I nie chodzi o to, że był starszy. Miał zmarszczki na twarzy i przez to usta wyglądały inaczej. Nie. Pamiętam, jak się uśmiechał całym sobą. To był przyklejony grymas. Uprzejme ułożenie ust, za którym nic się nie kryło. Uśmiech bez radości. Tak musiał się uśmiechać przez całe życie do setek obcych osób. Takiego uśmiechu musiał się nauczyć przez te lata. Spojrzał na mnie i uśmiechnął się. A ja patrzyłam na niego. Patrzyłam tak długo, aż kiwnął głową i wiedziałam to na pewno.

No, że mnie nie poznał. Posiedzieliśmy tak chwilę i wstałam, aby odejść. A więc tak to się miało zakończyć? Tyle lat ukrywania się, uciekania, a teraz, kiedy siedzę naprzeciw niego, on mnie nie poznaje. Zmieniłam się. Zmieniliśmy się. Może udawał, że nie poznaje. Może wypchnął mnie z pamięci, albo ukrył moją twarz tak głęboko, by zapomnieć, że zapomniał? Wstałam i ruszyłam z powrotem. Musiałam jeszcze przecież kupić ten twarożek. Ale po kilku krokach zawróciłam. Skoro przestałam uciekać, to nie mogłam teraz odejść. Zawróciłam więc i poszłam w jego stronę. Zbliżyłam się do jego ławki i usiadłam obok. Dzień dobry, powiedział, podrywając się. Zawsze uprzejmy, obyczaje wyryte w ciele. Dzień dobry, odpowiedziałam. Karmi pan ptaki? Chciałbym, ale nie wiem, co jedzą. Siedzieliśmy tak obok siebie. W końcu Eugeniusz zaczął się wiercić, chrząknął, odwrócił się do mnie i odezwał się: a ja panią pamiętam. Struchlałam. Niemożliwe, krzyknęłam prawie. Możliwe, pamiętam na pewno, kontynuował. Proszę mi nie pomagać, sam sobie przypomnę, ja sam. Jego twarz spłynęła, nigdy nie widziałam w nim takiej bezradności. Poruszał przez chwilę ustami jak ryba. W końcu zamknął oczy i zaczął nieznacznie kiwać głową. Jego usta zaczęły coś bezgłośnie szeptać. Wędrował pod prąd pamięci, zaglądał do nieodwiedzanych szuflad, wertował tajne księgi. Trwało to minutę, może nieco dłużej. W tym czasie krew zaczęła we mnie znów krążyć. Strach minął. Dłoń zaciśnięta na poręczy ławki pościła metal, rozmasowałam ją. Patrzyłam na niego bezwstydnie i bezkarnie. Pod jego powiekami oczy poruszały się, jakby skakał wzrokiem po wielkiej tablicy z zapisanymi imionami ludzi, których spotkał. Wiedziałam już, nie wiem skąd, ale byłam pewna, że nigdzie mnie tam nie ma. Wreszcie otworzył oczy, wycelował we mnie palec i z tym samym uśmiechem, co na początku, powiedział: wiedziałem, że panią znam. Nie potrafiłam ponownie struchleć. Czułam, jakbym spływała między zielonymi deskami ławki, jak topniejący lód. Spływałam, a Eugeniusz kontynuował: wiem, już wiem. Histerektomia, tuż po wojnie, całkowita albo radykalna, dobrze pamiętam, prawda? Zaczęłam wracać do siebie. Szukałam odpowiedzi, słowa odpłynęły. Uprzedził mnie: wiem, nie powinienem, proszę nic nie mówić. Macica, trudna sprawa, bardzo mi przykro. Po czym wstał, pożegnał się i wsparty o lasce powolnymi kroczkami zaczął się oddalać. Patrzyłam za nim długo. Nie skręcił jednak w stronę domu, tylko szedł i szedł w stronę Wawelu. Drzewa rozstępowały się przed nim, a on stawał się coraz mniejszy i mniejszy, jakby rozpływał się w tej zieleni. Wtedy przystanął, rozejrzał się i tak stał bezradnie. Jakby w tym kraju nawet pamięć była na kartki, a jemu właśnie się skończyły. Ale w końcu chyba znalazł właściwe wspomnienie i zaczął wracać. Zbliżał się, a ja siedziałam uparcie wbita w ławkę. Nie doszedł do mnie, tylko skręcił we właściwą alejkę, przebył Waryńskiego i wszedł w światło ulicy Sarego. Wszystko na kartki. Nawet wspomnienia i żal. Wstałam i poszłam po ten twarożek.

0: Olga Sarzyńska czyta nową polską powieść.
1: Wit Szostak, suche strugi, fragmenty.
0: Łukasz Borowiecki, muzyka.
1: Książkę opublikowało wydawnictwo Powergraph. Polecamy.
0: I zapraszamy

0: Autopromocja.
1: Chyba jeszcze nie jesteśmy muzeum.
2: Jesteśmy radiem.
1: Nie boimy się wyzwań i zapraszamy na Noc Muzeów w Trójce. W programie Pokazy Magii Radia.
3: Czyli radio od kuchni.
1: Spotkania oko w oko.
3: Z głosem.
1: I wszystko dla słuchaczy i słuchaczek Trójki, a także tych, którzy dopiero zaczną nas słuchać.
3: Otwarte studia.
1: Pokoje redakcyjne.
2: Antena.
1: A przede wszystkim nasze ramiona.
3: Przyjmiemy Państwa z otwartymi ramionami.
1: Noc Muzeów w Trójce w sobotę 16 maja od 19 do
3: 23.
1: Przy Myśliwieckiej 3/5/7
3: w Warszawie.
0: Autopromocja.
4: Program Trzeci Polskiego Radia, jest czwartek, 14 maja, minęła 21. Monika Mazur-Chrzan, zapraszam na serwis Trójki. Po potężnym ataku na Kijów mieszkańcy stolicy Ukrainy wstrząśnięci, na miejscu jest nasz reporter. Sprawa kryptowalut wciąż podgrzewa atmosferę w Sejmie. W serwisie też wspomnienie o zmarłym dziś prawniku, polityku, ale przede wszystkim scenarzyście Krzysztofie Piesiewiczu. To był największy od początku wojny z Rosją atak na stolicę Ukrainy. Zginęło co najmniej 12 osób, w tym dwoje dzieci, a liczba rannych wzrosła do 57. Mieszkańcy Kijowa są wstrząśnięci tym, co się stało.
5: To była bardzo ciężka i głośna noc. Chciałam po prostu powiedzieć, że Rosjanie to dranie i tyle. Nie mam słów, sami jesteśmy z Charkowa, byliśmy pod okupacją, widzieliśmy to wszystko na własne oczy. Po prostu szkoda ludzi. Niestety nie wierzę już, że da się to zakończyć samymi negocjacjami. Patrząc nawet na mapę, Rosja to ogromny kraj. Mam wrażenie, że oni będą nas po prostu dalej męczyć.
6: To dużo straszne.
5: To jakiś koszmar. Proszę zobaczyć, co się stało. Tu mieszkali moi znajomi. Nie wiem, co się z nimi stało.
6: Nie znam już z nimi.
7: Straszne było, że...
5: To było straszne. Leżeliśmy w domu, nagle usłyszeliśmy świst i rakiety. Cały dom się trząsł, okna same się otworzyły, bardzo się baliśmy. Potem zobaczyliśmy w wiadomościach, że trafiony został sąsiedni budynek. Baliśmy się, że pocisk uderzy też w nasz dom. To było okropne. Dzięki Bogu nie trafili w nasz budynek, ale wszystko wydarzyło się tak blisko.
7: Straszne, że każdy trybuł.
4: Rosja wystrzeliła na Ukrainę blisko 60 rakiet i 700 dronów, a z mieszkańcami Kijowa rozmawiał nasz reporter Mateusz Czmiel. Burzliwa debata podczas drugiego czytania projektu ustawy dotyczącej kryptowalut. Chodzi o projekt, który ma uregulować działania takich giełd jak Zonda Krypto. Na razie został odesłany do dalszych prac w komisji. O szczegółach Mariusz Pieśniewski.
8: Podczas debaty pełnej okrzyków i kłótni najwięcej słów było oskarżających politycznych przeciwników. Zbigniew Kuźmiuk z PiS mówił, że to rząd dopuścił do działania Zonda Krypto, a dziś...
9: Nie chcę żadnych poprawek w odniesieniu do tego swojego przedłożenia i to ma być w dalszym ciągu polityczna pała na układanie opozycji i pana prezydenta.
8: Ale politycy koalicji rządzącej oskarżali prawicę o torpedowanie prac parlamentu z powodu powiązań z rynkiem kryptowalut.
10: Na granicy szaleństwa.
8: Mówił Sławomir Nitras, KO.
10: Część posłów głosuje nie kierując się racją państwa, tylko kierując się jakimiś powiązaniami z branżą krypto.
8: Podczas debaty przedstawiciel prezydenta Zbigniew Bogucki ubolewał, że posłowie przyjęli nieliczne prezydenckie poprawki. Ostrzegał też przed kolejnym wetem. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
4: Nie żyje Krzysztof Piesiewicz, prawnik, senator i scenarzysta filmowy. Współtworzył scenariusze do 17 filmów Krzysztofa Kieślowskiego, takich jak Dekalog, Podwójne życie Weroniki oraz trylogii Trzy kolory. Za scenariusz filmu Trzy kolory czerwone dostał nominację do Oscara. Redaktor naczelny portalu Na ekranie, Dawid Muszyński, w rozmowie z Polskim Radiem stwierdził, że scenariusze Krzysztofa Piesiewicza pozostają żywe i dalej rezonują w kulturze filmowej.
11: Wydaje mi się, że gdyby nie pan Piesiewicz, jego wiedza adwokacka i spojrzenie na świat, nie dostalibyśmy tak doskonałych filmów pana Kieślowskiego. To nie są produkcje, które się zdezaktualizowały, bo opowiadały tylko o tych czasach minionych. One cały czas są żywe. Podczas festiwalu w Cannes będzie pokazywany w konkursie głównym film Historie równoległe, które są tak jakby nowym opowiadaniem dekalogu Kieślowskiego, gdzie pan Piesiewicz pełnił funkcję producenta wykonawczego.
4: Krzysztof Piesiewicz miał 80 lat. Burze i ulewy, załamanie pogody zapowiadają od jutra synoptycy. Jak mówi rzeczniczka IMGW Agnieszka Prasek, intensywne opady spodziewane są w całym kraju.
12: Już w piątek miejscami może padać intensywnie, najczęściej do około 30 mm, jednak lokalnie podczas tych burz możliwe będą wyższe wartości. Największe ryzyko tych silnych opadów obejmować będzie pas.

0: od południowego zachodu przez południe, centrum, północ i północno-wschodnią część kraju i będzie również widoczny duży kontrast termiczny.
1: Na zachodzie ma być jutro od 12 do 14 stopni, a na wschodzie powyżej 20.
2: Klimat.
1: Jakość powietrza w Polsce dobra, miejscami bardzo dobra. Prąd generowany jest przede wszystkim z węgla. Kilkanaście procent energii dostarczają odnawialne źródła. IMGW wydał 14 ostrzeżeń związanych z suszą hydrologiczną. Na południu województwa podlaskiego i lubelskiego zagrożenie pożarowe jest duże. Na pozostałym obszarze średnie, małe lub nie występuje. To był serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Czas na sport. Norbert Michalak.
4: Polskie piłkarki do lat 17 zagrają w Mistrzostwach Świata. Awans Polki zapewniły sobie dzięki wygranej z Angielkami. W Larn w barażu Mundial pokonały rywalki 2-0. Bohaterką została strzelczyni obu goli Zofia Burzan. O tym, co zadecydowało o zwycięstwie, selekcjonerka Paulina Kawalec.
5: Wydaje mi się, że nasz charakter, odwaga i ta determinacja, której nie można we wcześniejszych meczach nie była tak mocno widoczna, ale dzisiejszy mecz i mobilizacja zawodniczek pokazała, że my potrafimy grać w tych trudnych momentach. Potrafimy się zebrać i te spotkania wygrywać.
4: Mistrzostwa Świata odbędą się w październiku w Maroku. Amerykanka Coco Gauff wygrała z Rumunką Saraną Cristin 6-4, 6-3 i awansowała do finału turnieju tenisowego w Rzymie. Rozstawiona z numerem trzecim, Gauff spotkała się z Cristin po raz czwarty i odniosła czwarte zwycięstwo. Mecz trwał 78 minut, a powinien się rozpocząć mecz Igi Świątek z Ukrainką Eliną Świtoliną. Zespół Dzików Warszawa wygrał pierwszy mecz ćwierćfinału Ekstraklasy Koszykarzy. Drużyna z Warszawy w Sopocie pokonała Trefla 107-92. Najwięcej punktów dla Dzików, 23, zdobył Amerykanin Darnell Edge. W rywalizacji do trzech zwycięstw Dziki prowadzą 1-0. Włoch Davide Ballerini został zwycięzcą 6. etapu kolarskiego wyścigu Giro d'Italia. Prowadzenie w generalnej klasyfikacji zachował Portugalczyk Afonso Eulalio. Trasa liczyła 141 km z Pasteum do Neapolu. Polacy nie startują.
1: Wieczór przeważnie pochmurny, wciąż możliwe deszcz i burze, w nocy pogodnie tylko na wschodzie i północnym zachodzie. Miejscami możliwe mgły. Minimalnie ma być od 4 do 9 stopni.
6: Autopromocja.
7: Spędził 5 lat w białoruskim łagrze, od 2 tygodni jest w Polsce. Andrzej Poczobut zapowiada, że chce wrócić na Białoruś, bo potrzebuje go tamtejsza Polonia. O swojej misji, politycznej drodze i miłości do Grodzieńszczyzny będzie mówił jutro w Pulsie Trójki o 17.30 w pierwszym wywiadzie dla Polskiego Radia. Agnieszka Laskowska, zapraszam.
6: Autopromocja.
8: Ogłoszenie społeczne.
9: 100 lat temu 1 300 000 obywateli Rzeczypospolitej podpisało się pod niezwykłym dokumentem. Deklaracja podziwu i przyjaźni dla Stanów Zjednoczonych była zbiorowym podziękowaniem za pomoc w odzyskaniu niepodległości i humanitarne wsparcie po pierwszej wojnie. Fundacja Ośrodka Karta ogłasza konkurs dla młodzieży Zbiorowy Portret Stulecia. Co zdarzyło się dalej z sygnatariuszami? Może wśród nich byli Twoi krewni? Wejdź na portal polska1926.pl i przeprowadź historyczne śledztwo.
8: Ogłoszenie społeczne.
10: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
11: Dokładnie 8 minut po 21.
3: Klub Trójki.
11: Klub Trójki, w którym spotykamy się od poniedziałku do czwartku, to czas na rozmowy, w których razem z ekspertami i słuchaczami rozmawiamy o wyzwaniach współczesności, nieraz w sprawach naprawdę trudnych i bolesnych. I tak właśnie będzie dziś, bo pomówimy o nienawiści. Skąd się bierze nienawiść? Jakie są jej współcześnie przyczyny? Jakie formy ona przyjmuje w internecie? Jak działa w naszych realnych, codziennych kontaktach? Czy to jest fakt, czy tylko takie subiektywne wrażenie, że w sferze wirtualnej o akty nienawiści jest łatwiej, że tam właściwie każdy może jej doświadczyć albo ją stosować? Porozmawiamy dzisiaj o tym, jak interakcje online wpływają na akty nienawiści w całym naszym życiu społecznym i czy dzisiaj to one nadają ton obliczom nienawiści. Mam nadzieję, że nie zatrzymamy się dzisiaj na samym opisie zjawiska, że porozmawiamy także o tym, jak reagować, jak się przeciwstawiać, czy są jakieś skuteczne strategie obrony, gdzie są takie

0: miejsca i osoby, do których warto, można zwrócić się o pomoc. Czy ktoś, ktokolwiek wie, jak radzić sobie z hejtem i jak ochronić się przed jego niszczącymi, najtrudniejszymi skutkami. Ponieważ w dzisiejszej rozmowie dotkniemy skutków nienawiści, także kryzysów psychicznych, cierpienia i dorosłych, i osób młodych, chciałabym przypomnieć, że działają ogólnopolskie i bezpłatne telefony, pod które może zadzwonić każdy, kto czuje, że potrzebuje wsparcia. Ja je teraz podam i powtórzymy je później także w czasie audycji. 116 123 to kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych. 800 702 222 Centrum Wsparcia dla Osób Dorosłych w Kryzysie Psychicznym. 116 111 Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży. A dziś w czasie tej audycji, jak zawsze, działa także nasz telefon trójkowy, dobrze wam znany, 2 2 7 3. Mam nadzieję, że dołączycie do nas ze swoimi doświadczeniami, przemyśleniami, pytaniami. Czeka przy telefonie Kinga Kurysia, która czuwa nad całością dzisiejszej audycji. Audycję realizuje Elżbieta Malinowska. Ja nazywam się Paulina Wilk i witam w studiu dwie gościnie, które przyjęły zaproszenie do dzisiejszej rozmowy. Renata Kim, dziennikarka i aktywistka działająca na rzecz praw kobiet, osób LGBTQ+, a także upowszechniająca wiedzę o depresji. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Renata Kim jest nagradzaną dziennikarką między innymi za materiały śledcze opisujące aferę Collegium Humanum. Była także sygnalistką, która zgłaszała nieprawidłowości w redakcji Newsweeka, gdzie do dzisiaj, Renato, pracujesz, ale już z innymi przełożonymi. Te wątki będą ważne w naszej dzisiejszej rozmowie. I jest z nami także Lucyna Kicińska, suicydolożka, pedagożka, założycielka i wiceprezeska Fundacji Życie Warte Jest Rozmowy. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Lucyna Kicińska ma bardzo bogate doświadczenie w pracy z młodzieżą w kryzysie psychicznym. Pracuje także jako szefowa zespołu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w jednym z warszawskich liceów. Tworzyłaś też telefony wsparcia właśnie dla osób młodych.
2: Tak, 116-111 to jest taki telefon, który tworzyłam w latach 2009 do 2020.
0: To może ciebie, Lucyno, najpierw zapytam. Nienawiść czy hejt? Jest między nimi różnica?
2: W naszym języku powszednim mówimy głównie o hejcie. Trochę jakbyśmy się bali nasycenia słowa nienawiść i przez to też często pod parasolem tego słowa hejt mieścimy bardzo różne zjawiska, także te, które tą nienawiścią samą w sobie nie są. W ostatnich latach pojawia się taka bardzo duża też wrażliwość nasza na to, co robią nam inne osoby. I zdarza się, szczególnie wśród dzieci i nastolatków, że oni mówią, ktoś mnie hejtuje, a tak naprawdę po prostu te osoby się nie lubią. To, że ktoś z kimś nie przebywa, nie rozmawia, to jeszcze nie znaczy, że jest to odrzucenie, a też znowu nie każde odrzucenie będzie hejtem. Bo hejt, zgodnie ze swoją klasyczną definicją, to są obraźliwe komentarze, ataki, wyzwiska. I znowu, w tej klasycznej definicji hejtu mówimy o tym, że te wypowiedzi negatywne na czyjś temat są wysyłane po to, żeby komuś zrobić przykrość albo zranić. Natomiast tak naprawdę patrząc na to, co dzieje się na przykład w przestrzeni cyfrowej, bardzo często trudno jest przypisać tym osobom, które piszą te niewybredne komentarze, tą intencję skrzywdzenia. Bo w całym zjawisku przemocy, a wyzwiska, obraźliwe komentarze będziemy zaliczać do przemocy psychicznej, czy emocjonalnej, przemocy słownej, w całym tym zjawisku nie chodzi o to, że ktoś chce na pewno kogoś skrzywdzić, tylko że on przekracza granicę niekoniecznie z intencją skrzywdzenia. Bo ludzie sięgają po przemoc nie dla samej przemocy, tylko dlatego, że mają niezaspokojone własne potrzeby. To są bardzo często potrzeby psychologiczne. Na przykład poczucia własnej wartości albo poczucia bezpieczeństwa w związku na przykład z ochroną własnej grupy. Jeżeli ktoś uważa, że jego grupa jest atakowana, to chcąc przywrócić sobie poczucie bezpieczeństwa, będzie atakował inną grupę. Nie po to, żeby ją zaatakować, tylko dla siebie będzie to robił, żeby czuć się bardziej bezpiecznym, żeby podnieść sobie samoocenę, żeby też...

0: bardzo często rozładować napięcie, które zostało wywołane przez inne osoby, przez faktyczny hejt i faktyczny atak, ale także przez takie sytuacje społeczne, w których niestety bardzo trudno nam funkcjonować. Bo kiedy mówimy szczególnie o dzieciach i o nastolatkach, ale tak no, pokoleniowo to już będą nawet młodzi dorośli, to my przestaliśmy zwracać uwagę na to, jak wyglądają te relacje rówieśnicze, ale też przestaliśmy zwracać na to uwagę jako dorośli, czy te relacje dzieci potrafią tworzyć. I jeżeli my nie włożyliśmy tego wysiłku w wychowanie dziecka, w to, żeby nauczyć je tworzenia relacji, a one niestety przestały tworzyć się w sposób spontaniczny ze względu na brak możliwości spędzania czasu przez dzieci razem, no bo mityczny trzepak przestał istnieć jakoś 20-30 lat temu, więc nie było tej możliwości spontanicznego testowania, uczenia się tych relacji, a potrzeba jest potrzebą naturalną tworzenia tych relacji i ona się pojawia bardzo silnie około 12 roku życia. To jest taki okres tworzenia tak zwanej kohorty, Kohlberg o tym bardzo dużo pisał. Wtedy my po prostu musimy zacząć być z ludźmi innymi niż nasza rodzina. No i jeżeli wchodzimy w te relacje bez kompetencji, to możemy mieć na przykład poczucie odrzucenia, tylko tak naprawdę my na przykład nie wkładamy żadnego wysiłku w to, żeby te relacje zacząć budować. Natomiast w związku z tym, że ich nie mam, no to szukam jakby odpowiedzialności za to, dlaczego ja ich nie mam. I to są ci inni źli, którzy mnie odrzucają czy atakują, a nie jest to jakiś mój deficyt. No trudno też od dziecka 12, 14 czy 15-letniego wymagać tego rodzaju refleksji. I taką powiem rzecz z podwórka szkolnego. Jak zaczyna się nowy rok szkolny, ja pracuję w liceum, to tak po około 2-3 tygodniach zaczynają pojawiać się u nas w gabinetach młodzi ludzie z klas pierwszych. I bardzo dużo nam mówią o tym, że szkoła jest bez sensu, że relacje w ogóle nie te, że ludzie są źli i że w ogóle to oni są odrzuceni, nikt z nimi nie rozmawia i oni chcą zmieniać tą szkołę i w ogóle albo my mamy zmienić tą klasę. Kiedy pytamy, co zrobiłeś, jak próbowałeś zapoznać się z tymi osobami, jak do nich, mówiąc kolokwialnie, podbijałeś, to widzimy takie zdziwienie na twarzach tych naszych młodych uczniów i oni mówią, ja mam wyjść ze strefy komfortu? No chyba się pani pomyliła, to oni mają do mnie podejść, to oni mają zobaczyć, że ja jestem fajną osobą, a skoro oni postanowili tego nie robić, to znaczy, że jestem ofiarą przemocy relacyjnej. Jakby znowu mamy w tym naszym dyskursie publicznych debat bardzo dużo różnych określeń, które tracą swoje takie oryginalne pola definicyjne i pod nimi właśnie jest taki, wszystko się zmieści, tak? Jeżeli byśmy używali polskiego określenia nienawiść, to pewnie mniej byśmy pod tym umieścili, niż kiedy używamy tego angielskiego
1: no
0: hate.
1: Właśnie. To dobry moment, żeby zapytać Renatę Kim, czy pewna medialna kariera określenia hate, masz poczucie, że też stworzyła taki worek, do którego mieścimy, też jako twórcy pracujący w mediach, bardzo różne zjawiska, które w gruncie rzeczy utrudniają nam może precyzyjne zdefiniowanie, co się dzieje w relacjach międzyludzkich i czy aktów nienawiści, aktów hejtu w istocie jest więcej, czy one są częściej wyświetlane, no i nieprecyzyjnie definiowane. Jak ty to,
2: tak,
1: Renato,
2: ja myślę,
1: czytasz?
2: Że Lucyna ma absolutną rację, mówiąc, że dopóki mówimy hejt, to jest to słowo obcobrzmiące, którego znaczenia nie do końca rozumiemy. Gdybyśmy powiedzieli nienawiść, przemoc, agresja, złość, coś, co krzywdzi, to wtedy jest to bardziej namacalne i rzeczywiście opisuje to, co się dzieje. I my możemy wiedzieć, że hejt to jest właśnie nienawiść, natomiast w tym polskim użyciu to jest takie słowo, które opisuje wszystko właśnie. I agresję w internecie, i złośliwe uwagi. I jest wykorzystywane do tego, żeby opisywać rzeczy, które w rzeczywistości nienawiścią nie są. Natomiast myślę, że dla mediów i dla ludzi jest takim wygodnym wytrychem, żeby opisywać wszystkie te zjawiska, które dotyczą jednak tak naprawdę przemocy. I my możemy nie czuć wagi tego słowa, prawda? Bo jak powiemy hejt, no to hejt, co to jest hejt, prawda? Ale no to jest wszystko to, co może człowieka skrzywdzić, jeśli jest rzeczywiście powodowane niechęcią do niego, złymi uczuciami, agresją i przemocą. Ja idąc dzisiaj tutaj na spotkanie, zajrzałam do swojego Instagrama. I w folderze inne dostałam wiadomość od zupełnie nieznanej mi osoby.

0: bardzo ładnej, młodej kobiety, która napisała tak. Jak w człowieku tyle nienawiści i jadu, to nie dziwię się, że dopadła cię w końcu depresja. To jest reakcja na wywiad, jakiego ja udzieliłam Fundacji Twarze Depresji, w którym mówiłam o kilku kryzysach psychicznych, jakie przeszłam. I jeden z nich, ostatni, był związany z gigantyczną falą bardzo krytycznych i niesprawiedliwych komentarzy dotyczących jednego z moich tekstów. No to była fala hejtu, ja to tak wtedy odczytywałam i wywiad był właśnie o tym. I w odpowiedzi na ten wywiad dostaję właśnie wiadomość, jak w człowieku tyle nienawiści i jadu, to nie dziwię się, że dopadła w końcu depresja. I to nie brzmi bardzo groźnie, natomiast kiedy ja dostaję taką informację, ja często dostaję takie informacje, to oczywiście zaczynam się zastanawiać, czy rzeczywiście jestem osobą, która się nienawiści, czy rzeczywiście jest we mnie tyle jadu, czym zasłużyłam na to, żeby obca mi osoba pisała do mnie. Może ja faktycznie zasługuję na to, żeby ktoś mi wysyłał takie informacje, mimo że mnie nie zna. Od razu mam ochotę odpisać tej osobie, przecież pani mnie nie zna, przecież pani nie zna moich intencji, kiedy ja byłam nienawistna. I taka wiadomość, która może się wydawać w sumie niewinna, ktoś obcy napisał, sprawia, że ja od godziny myślę, dlaczego ktoś zadał sobie tyle trudu, ktoś mi nieznany, żeby do mnie napisać i wywołać we mnie taką burzę uczuć i zastanawiania się nad tym, kim ja jestem i co zrobiłam, że zasługuję na to.
1: To jest pytanie o korzenie nienawiści. I rzeczywiście trudno jest zrozumieć, dlaczego w ogóle rozmowa o tym, że dotykają cię przejawy nienawiści czy przemocy, wzbudza kolejną ich falę. Jak to rozumieć, Lucyno? Dlaczego w ogóle rozmowa o tym już sama w sobie pobudza do kolejnych ciosów, komentarzy?
2: Myślę, że jakbyśmy się cofnęli właśnie te dwa kroki wcześniej, tak, bo była fala hejtu, depresja i opowieść o tym, że fala hejtu wywołuje depresję, to myślę, że głównie będą odnosiły się takimi znowu nienawistnymi komentarzami te osoby, które w tym pierwszym kroku rzuciły tym kamieniem, bo one będą próbowały dążyć do tego, żeby udowodnić sobie, że one nie wywołały tej depresji, bo ta osoba przecież od samego początku na nią zasłużyła. Ja miałem prawo to napisać, bo my mamy teraz w ogóle bardzo dużo praw, a bardzo mało odpowiedzialności, chociażby też za słowa. Można powiedzieć wszystko, zamknąć komputer, wysłać wiadomość, odłożyć komórkę i nie brać odpowiedzialności za te słowa. A kiedy pojawia się rozmowa o tym, że ten brak odpowiedzialności za słowa i ta nienawiść, która z nich płynie, wywołuje realne konsekwencje w życiu drugiego człowieka, no to trudno jest tą odpowiedzialność jednak przyjąć i myślę sobie, że tak możemy też doszukiwać się tego. To jest związane z takim naszym mechanizmem psychologicznym spójności i konsekwencji. My nie lubimy, żeby nam ktoś w głowie mieszał, tak? I tak naprawdę ta rozmowa, o której powiedziała Renata, ona mogła pomieszać w głowie, natomiast no, żeby tą refleksję faktycznie wywołać, no to ona by musiała doprowadzić do odpowiedzialności, a my bardzo nie lubimy odpowiedzialności. Lubimy za to czuć się dobrze.
1: Renata Kim.
0: Myślę, że masz rację, bo jak tak dostaję te wiadomości, to próbując szukać przyczyn, dochodzę mniej więcej do podobnych wniosków, może nie tak precyzyjnych. Może żeby opowiedzieć, nie operować tylko stwierdzeniami, tylko faktami. Ja opowiem o tej właśnie ostatniej fali nienawiści.
1: Bo przeszłaś ich już kilka.
0: Przeszłam ich już kilka z różnych powodów, ale ta jest najnowsza, więc ciągle jeszcze ją pamiętam bardzo dokładnie. Chodziło o tekst, w którym napisałam, że były marszałek Sejmu Szymon Hołownia był studentem Collegium Humanum, choć tak naprawdę no nie studiował tam, że chciał tam zdobyć dyplom, nie wkładając w to dużego wysiłku. I to, co nastąpiło po tym tekście, było z punktu widzenia mnie jako dziennikarki, mnie jako osoby przerażające. Po pierwsze, były marszałek zorganizował konferencję prasową, na której przez 40 minut podniesionym tonem mówił, że to jest spisek służb, że jestem na usługach służb, że albo na usługach współkoalicjantów. I to było przerażające, dlatego że ja jestem tylko

0: dziennikarką, natomiast on użył swojego majestatu marszałka Sejmu, aby mówić, że jestem kłamczuchą, że to wszystko wymyśliłam i że to nieprawda. I to była pierwsza fala, przerażająca. Po niej nastąpiła kolejna fala. Odezwali się zwolennicy marszałka i Polski 2050, mówiąc, że jestem nienawistnie do nich nastawiona, że to wszystko wymyśliłam, że to jest spisek znowu wszystkich tych, którzy chcą zniszczyć marszałka Szymona Hołownię. Potem odezwali się inni politycy, którzy pisali pod swoimi nazwiskami, że to powinien być ostatni tekst w moim życiu i że się skończyłam. A potem ruszyła fala po prostu taka oddolna. I tam były argumenty, kłamie, wymyśla, skończyła się, jest znowu na usługach służb, jest na usługach Donalda Tuska, który chce wykończyć swojego koalicjanta.
1: A tego typu informacje płyną bezpośrednio do ciebie, na twoje profile, adres mailowy?
0: One przede wszystkim się pojawiają w mediach społecznościowych, na platformie X, ale także do mnie w prywatnych wiadomościach, które właśnie odkrywam, tak jak w tym folderze inne. I ci wszyscy ludzie nie zdają sobie sprawy z tego, że piszą o żywej osobie. O żywej osobie, która...
1: Jak sobie mogą nie zdawać sprawy?
0: Może
1: jak,
0: nie chcą...
1: to, jak to działa? Bo dotknęłaś, myślę, czegoś niezwykle ważnego. To znaczy takiego odrealnienia publicznej persony, czy odklejenia jej od osoby z krwi i kości, która tu siedzi.
0: Tak, a ta osoba z krwi i kości po pierwszej fali i po konferencji prasowej marszałka płakała tak bardzo, że nie była w stanie rozmawiać ze swoimi przyjaciółkami. Gdyby nie to, że mam przyjaciółki, do których mogę zadzwonić i powiedzieć im, potrzebuję z wami w tej chwili porozmawiać, nie mogę być sama, to nie jestem pewna, czy bym przetrwała tę pierwszą falę. Potem nie byłam w stanie przez, myślę, tydzień zaglądać do żadnych mediów społecznościowych, oglądać telewizji. W zasadzie nie wychodziłam z łóżka, tylko leżałam pod kołdrą i zastanawiałam się, jak to jest możliwe, że to się wszystko dzieje. No i to jest właśnie ten efekt, że ludzie, którzy tak swobodnie piszą sobie właśnie, ona się skończyła, ona kłamie, ona jest nienawistnikiem, nie myślą o tym, że za tym wszystkim stoi żywa osoba, która naprawdę starała się napisać prawdę i nie miała żadnych nienawistnych intencji, bo jest dziennikarką, której zadaniem jest opisywanie rzeczy, o jakich wie i które z punktu widzenia jej i jej redakcji są ważne dla porządku społecznego, dla stanu polityki, czy w ogóle są ważne, bo się staram wykonywać mój zawód.
1: Renato, to nie jest pierwsza taka sytuacja w twoim życiu, bo ty też spotykałaś się z falami agresywnych komentarzy, bardzo krytycznych czy nienawistnych właśnie i po wcześniejszych swoich materiałach śledczych i po tym, jak jako sygnalistka ujawniłaś to, że zgłaszałaś rozmaite nieprawidłowości, których dokonywać miał Tomasz Lis w redakcji Newsweeka. Jak rozumiem, to jest sprawa, którą prokuratura umorzyła. Tu się nic nie zadziało, pomimo jej nagłośnienia, upublicznienia. Jeśli chodzi o aferę Collegium Humanum, no to prokuratura działa i są postawione zarzuty w bodaj 407 zarzutów różnych. Jest to potężna sprawa. Ale no, można powiedzieć, że ty doświadczałaś już wcześniej tego rodzaju napięć, bardzo dotkliwych ataków. I zastanawiam się, czy masz poczucie, że radzisz sobie z nimi lepiej, gorzej? Nauczyłaś się w ogóle, wytworzyłaś jakieś mechanizmy obronne wobec tych kolejnych fal? Uśmiechasz się?
0: Nie, bo nie ma takiego mechanizmu, który by sprawił, że będziesz odporna na coś, co uderza w twoje intencje. Mnie najbardziej zawsze boli, kiedy ludzie mi przypisują złe intencje podczas wykonywania mojej pracy, bo są bardzo niesprawiedliwe, bardzo takie dotykające tego, co ja myślę o tym zawodzie, że on jest misją i że ja mam wielkie szczęście, że mogę go wykonywać, że staram się zawsze wykonywać jak najlepiej. Jeśli popełniam błędy, to nie dlatego, że je zaplanowałam, tylko tak jak w każdej dziedzinie życia błędy się popełnia. Więc jeśli ktoś mi mówi, że chce wykończyć jakiegoś polityka albo chce kogoś dopaść, to jest to dla mnie niesamowicie bolesne, bo nie takie

nie takie mam intencje. Natomiast ludzie bardzo, bardzo lekko szafują takimi oskarżeniami i wydaje mi się, że mają po pierwsze oni rację, a po drugie mają prawo i nie myślą o tym, że to po prostu krzywdzi. To jest dla mnie niesłychanie bolesne, kiedy ktoś mi zarzuca, że

0: Tak już musi być. Jakoś się na to godzę.
1: No wiesz, sam fakt, że pracuję w tym zawodzie i że no w pewnym sensie muszę uznać, że takie fale nienawiści, hejtu, no jednak mówimy o hejcie, są częścią bycia w życiu publicznym, no to tak, pogodziłam się. Natomiast nie da się nigdy z tym ułożyć sobie życia, nie da się nie brać tego do siebie, bez względu na to, ile razy słyszysz, że to są tylko trolle, albo oni cię nie znają, albo oni nie wiedzą, albo oni się mylą, a nie przejmuj się. Nie da się nie przejmować. Znaczy, były momenty, kiedy ja myślałam sobie dokładnie tak, właśnie po tej ostatniej fali, ja nie chcę żyć w takim świecie, w którym możliwe są takie rzeczy. To są myśli rezygnacyjne. Ja już nauczyłam się je nazywać i rozpoznawać, ale no to są takie momenty, kiedy po prostu nie chce się żyć, skoro ten świat jest tak ułożony, że można w ten sposób traktować ludzi, których się nie zna, o których się niczego nie wie i tak spokojnie po prostu przelewać swoją nienawiść na nich, no to jaki jest ten świat? I ja już umiem sobie z tym radzić i wiem, gdzie szukać pomocy. Natomiast sobie wyobrażam, że jeśli młoda osoba spotka się z czymś takim i staje przed pytaniem, jak można żyć w takim świecie, no to może sobie nie poradzić.
0: Renato, ty masz wieloletnie doświadczenie jako dziennikarka. Pamiętasz taki czas, w którym ten przejaw nienawiści, to znaczy zjawisko hejtu, tak rozumianego, które też się rozlewa cyfrowo, łatwiej są nowe narzędzia, żeby wyrażać czy dokonywać takich aktów. Kiedy to się zaczęło? Czułaś się bezpieczniej kiedyś w zawodzie?
1: Ja dokładnie pamiętam, kiedy dostałam pierwsze okropne komentarze i to ma związek z polityką. To był czas, kiedy wybuchła wojna w Syrii i tysiące, setki tysięcy ludzi uciekały stamtąd, próbując się dostać do Europy. W Polsce wtedy trwała kampania wyborcza. To była ta kampania, po której po raz pierwszy wygrało Prawo i Sprawiedliwość i po raz pierwszy też zaczęły się pojawiać w przestrzeni publicznej takie okropne komentarze dotyczące uchodźców, ludzi, którzy uciekali z Syrii i próbowali dostać się do Niemiec, do Danii, do Holandii. I pamiętam, że napisałam jakiś komentarz, który próbował tłumaczyć o tym, dlaczego ludzie uciekają i czego szukają w Europie i dlaczego naszym obowiązkiem jest myśleć o nich jako osobach, które szukają lepszego życia, szukają bezpieczeństwa, uciekają przed śmiercią, kalectwem, chcą spokoju dla swoich dzieci. I właśnie na Facebooku, wtedy jeszcze nie było Instagrama, dostałam dużo takich wiadomości, z których wynikało, że to były groźby w sumie, życzenia, żeby ci uchodźcy przyszli i zgwałcili mnie oraz moją córkę. To były bardzo wulgarne wiadomości. I ja wtedy sobie pomyślałam, że widzę związek między tym, co mówili prawicowi politycy, jak odhumanizowywali, odbierali człowieczeństwo uchodźcom, jak mówili o tym, że przynoszą wirusy i bakterie, jak straszyli strefami szariatu, że to był taki moment, w którym wszyscy nienawistnicy, hejterzy dostali dowód, że tak można i że można publicznie powiedzieć okropne, obrzydliwe słowa o innych ludziach i że w związku z tym można napisać do jakiejś dziennikarki, która napisała na ten temat komentarz, życząc jej najgorszych rzeczy, najgorszymi wulgarnymi słowami, no i też groźbami, bo jak się dostaje wiadomość, że przyjdziemy do ciebie, wiemy, gdzie mieszkasz ty i twoja córka i życzymy ci też, żeby ci uchodźcy przyszli i zgwałcili ciebie i twoją córkę, to jest okropne, to jest po prostu straszne, przerażające i no nie mam innych słów na to.
0: Osadzając w czasie ten moment, który opisałaś, to by oznaczało, że od ponad dekady już
1: tak,
0: funkcjonujemy
1: to był 2015 rok.
0: Który tak wygląda. Z Renatą Kim, dziennikarką, nagradzaną dziennikarką i autorką materiałów śledczych, nagrodzoną między innymi przez Fundację TVN, nagrodzoną

0: nagrodą Mariusza Waltera, Andrzeja Wojciechowskiego Grand Press. Rozmawiamy dzisiaj w Klubie Trójki o hejcie i nienawiści. Jest z nami Lucyna Kicińska, suicydolożka i współtwórczyni Fundacji Życie Warte Jest Rozmowy. Zapraszamy i Państwa do tej rozmowy. Wiem, że jest z nami pan Jacek i za chwileczkę z nim także porozmawiamy. Ale Lucyno, chciałabym ciebie zapytać, bo usłyszeliśmy od Renaty Kim opowieść osoby dorosłej, świadomie wybierającej zawód publiczny, jak, z jak potwornymi sprawami trzeba się mierzyć, gdy się człowiek staje obiektem hejtu i nienawiści. Trudno sobie wyobrazić, jak może sobie radzić psychika młodego człowieka z takim zderzeniem. Czy hejt to jest schemat i on zwykle wygląda i działa mniej więcej tak, jak Renata opowiedziała?
1: Konsekwencje psychologiczne dla młodej osoby będą po pierwsze szybciej widoczne na ogół niż u dorosłej osoby, która może mieć więcej zasobów, mechanizmów obronnych. No i też znowu, jeżeli będziemy mówić o doświadczeniach osób prywatnych czy półprywatnych, które no, podejmują też racjonalnie swoje decyzje, mogą też oczywiście być zaskoczone, bo myślę, że kiedy Renata postanowiła być dziennikarką, to nie myślała sobie, okej, no za kilkanaście lat doświadczę przemocy, natomiast no, też no, jest to w jakimś sensie pewnie wkalkulowane w różne role, które pełnimy. I jak sobie teraz wyobrazimy dziecko, które jeszcze nie pełni żadnej roli, które nie podejmuje żadnych decyzji i które może w okamgnieniu ze względu na to ogromne rozhamowanie i to, że właśnie można każdemu wszystko napisać, no bo skoro można z mównicy sejmowej używać takich słów, skoro wszyscy piszą tak w internecie, to dlaczego ja mam tak nie napisać? Tak jest w internecie, tak można robić. I taka młoda osoba będzie doświadczała takich komentarzy nie tylko ze strony swoich rówieśników, bo jak analizujemy zjawisko hejtu, to bardzo często są to po prostu nagonki dorosłych osób, które wyśmiewają dzieci z jakichś przyczyn i potem podżegają do samobójstw. No, jakby piszą bardzo te komentarze takie nienawistne i bardzo niewybredne. No i jak sobie pomyślimy o tej młodej osobie, która nie ma tych mechanizmów, która nie ma tych zasobów, która nie podjęła żadnej decyzji, to tutaj bardzo szybko może dojść do kryzysu psychicznego. Natomiast czy to będzie zawsze u każdego tak samo i schematycznie? Nie, bo my jesteśmy bardzo różni. Natomiast no, musimy o tym pamiętać, że dzieci i nastolatki mają mniej możliwości, zasobów, umiejętności i kompetencji niż osoby dorosłe. A znowu bardzo często takim argumentem, jeżeli ktoś tam próbuje w komentarzach jakoś bronić dzieci i apelować do tego, słuchajcie, no jakby trzeba się opanować, bo to jest dziecko, to pojawia się taki argument, no a gdzie są jego rodzice, tak? Tak jakby skoro ich tu nie ma, skoro pozwolili dziecku na takie funkcjonowanie internetowe, nie wiem, dziecko wrzuciło jakieś zdjęcie, które, nie wiem, komuś się wydaje właśnie powodem do ośmieszania, no to się pojawia znowu to przerzucenie odpowiedzialności, tak? Bo to jest wina tych rodziców, którzy nie dopilnowali swojego dziecka, a nie moja odpowiedzialność za tą nienawiść i te ataki na to bezbronne dziecko w internecie. I też dla nas, kiedy dorasta bardzo ważna jest akceptacja społeczna. Bardzo ważne jest to, że jeżeli my coś wrzucimy do internetu sami, to żeby to było lajkowane, a nie hejtowane. No a z drugiej strony jesteśmy też szalenie wrażliwi na takie sytuacje, jeżeli ktoś nam robi zdjęcie i je wrzuca wbrew naszej woli. No i znowu pojawiają się przy tych apelach, słuchajcie, to są jednak dzieci, pojawia się taka, no ale to kto nie dopilnował tego, kto to wrzucił. Jeżeli to już jest w tej przestrzeni publicznej, to ja mogę komentować, no bo wszyscy komentujemy. No, jest to związane też z takim mechanizmem bezkarności, tak? Wszyscy dalej jesteśmy przekonani w internecie, no, że możemy wszystko skomentować. Natomiast to jest też bardzo ciekawe, bo są takie grupy, czy czasem ktoś robi screena i właśnie publikuje, słuchajcie, no właśnie dostałam, to taka osoba komentuje tak, albo tak jak Renata mogłaby zrobić screena i wrzucić to na swoje media, żeby pokazać, zobaczcie, dostałam taką wiadomość, taka młoda, piękna osoba postanowiła w taki sposób się do mnie odezwać.
0: Niektóre osoby tak, tak robią.
1: Tak robią, natomiast wtedy się zaczyna, no jakby moje prawa są naruszone. Przepraszam. To znaczy, ja nie jestem publiczną osobą. Dlaczego mnie ktoś tutaj próbuje atakować? Tak? Czyli swoje boli, ale wyobrażenie sobie, że moje zachowanie względem tej osoby, która teraz się broni i to publikuje, to ono jest w porządku. Tak? Bo ja mam prawo. I no, tej refleksji tutaj mamy strasznie mało. I potem, jeżeli znowu pomyślimy sobie o osadzeniu dzieci w środowisku,

0: w środowisku cyfrowym, to my im dajemy okno na ten świat, w którym wzajemnie się wszyscy w kółko hejtujemy, przyzwalamy na to. W związku z czym zachodzi mechanizm modelowania, czyli uczenia się, tak?
1: Przez naśladowanie.
0: Przez naśladowanie, no wszyscy tak robią, a nikt nie reaguje, tak? Bardzo rzadko słyszymy o tym, żeby osoby publiczne wytaczały procesy ochrony dóbr osobistych. No i znowu, jeżeli po pierwsze o tym nie słyszymy, no to czujemy się bezkarnie, no a po drugie też nie słyszymy, bo ludzie się nie bronią. A jak się nie bronią, to znaczy, że ja nic złego nie zrobiłem, tak? Jeżeli no ja sobie tutaj komentuję, a nikt nie reaguje, no to znaczy, że ja mogę tak komentować i komentować i komentować, no i ta nienawiść się po prostu zaczyna nakręcać, tak? Bo my nie zatrzymujemy się wtedy, jeżeli ktoś ignoruje nasze zachowanie, tak? No brak reakcji, to zignorowanie naszego zachowania, to jest danie przyzwolenia na to zachowanie. I dlatego mamy wszystkie formy przemocy bardzo w Polsce rozprzestrzenione, a w internecie, no jak patrzymy na to, jak na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat rośnie liczba osób, które deklarują doświadczenie cyberprzemocy, no a teraz dzięki zaangażowaniu AI możemy też to po prostu weryfikować, tak, narzędziami, no to są po prostu w kosmos lecące te statystyki.
1: Pan Jacek do nas zadzwonił. Dobry wieczór, panie Jacku. Mam nadzieję, że pan jeszcze jest z nami, bo troszkę cierpliwości było trzeba.
2: Dobry wieczór, dobry wieczór, witam panią redaktor Kim. No, przysłuchuję się ze smutkiem tej rozmowie, ale mam troszkę zupełnie odmienne zdania na ten temat. Jedna z moich znajomych psychologów dziecięcych, przemerytowana pani, która przez wiele lat była biegłą sądów dla nieletnich, jako psycholog, opowiadała także wychowaniem, ale tu głównie niestety będę piał do rodziców. Najpierw rodzice wychowywali dzieci, potem chowali dzieci, a obecnie jest moda na hodowanie dzieci. I to jest jedna rzecz, bo nie poświęcają tym dzieciom w ogóle czasu. Jeżeli chodzi o hejt i zrozumienie hejtu i te wszystkie procedury związane z hejtem, to proszę zobaczyć, jest tam taki ciekawy przykład. Syn przychodzi do ojca i mówi o tym, że spotkał go hejt w szkole i ojciec mówi, ty się nie przejmuj, bo ja podobne rzeczy miałem za swoich czasów, albo nie przejmuj się, musisz być dzielny. Czy to dziecko jest zbudowane do tego, żeby przeciwdziałać temu hejtowi? On nie będzie zbudowany, on się rozpadnie, to będzie zespół kruchości. Następna sprawa to jest taka odnośnie efektu kuli śnieżnej. My jesteśmy społeczeństwem, dla mnie, które ma niestety jest bezrefleksyjne z roku na rok coraz bardziej, niestety o niskim poziomie kultury w ogóle pojętej, szeroko pojętej, dlatego i pozbawionej empatii, dlatego że to, co powiedziała redaktor Kim, jeżeli ktoś nie zdaje sobie sprawy z tego, że krzywdzi żywego człowieka, to znaczy, że nie ma ani empatii, ani kultury. A z drugiej strony przyzwolenie ośrodków centralnych na szerzenie nienawiści społecznej, przyklepywanie i jeżeli to, co właśnie powiedziała przed chwilą pani psycholog, przepraszam, mogę pomylić w sensie wykształcenia, że przyzwala się na pewnego rodzaju zachowania i znowuż szary obywatel widzi, że odgórnie można coś zrobić i ta osoba, która zrobiła to publicznie, nie ponosi żadnej kary, no to brak kary rozzuchwala. A ja wrócę do innej rzeczy. A mianowicie tak, jak jest w medycynie, że mamy pacjenta, mówimy o profilaktyce chorób, czy mówimy o tym, żeby nie hejtować, bo... A pacjent mówi, nie, ja tego nie słucham, panie doktorze, bo dlaczego mnie ma to dotyczyć? I tak mówi większość polskich pacjentów, dlatego mamy tyle chorób nowotworowych. Ja się nie badam, bo przecież ja się nie rozchoruję. I teraz popatrzmy na tą reakcję. Pani redaktor Kim przetrwała ten straszny okres. Ale mogą być trzy opcje. Pierwsza, najgorsza, że ktoś nie wytrzyma tej presji i zakończy swoje życie. Druga, że się zmobilizuje i przetrwa. Ale trzecia może być efektem kuli śnieżnej. Ten człowiek może zostać obudzony, czy tak jak uśpiony agent, może zostać przebudzony i z furii dokonać czegoś złego. Czyli zobaczyć te wszystkie morderstwa dziwne w Stanach Zjednoczonych w szkołach. Jaka jest czasami podstawa?
1: Panie Jacku, bardzo dziękujemy. Hejtu. Dużo myśli pan wprowadził do naszej rozmowy. Bardzo za to dziękujemy. I właśnie o tym, jak się przekłada funkcjonowanie hejtu w sferze cyfrowej na też nasze realne, codzienne relacje. Chciałabym też z wami porozmawiać, ale właśnie o potrzebie reagowania, stawiania granic i może innego modelowania naszych wzajemnych zachowań.

0: Powoń. Przypomnę, że telefon 116-123 ogólnopolski, bezpłatny numer kryzysowy, telefon zaufania dla dorosłych jest czynny i 116-111 telefon zaufania dla dzieci i młodzieży. No i nasz telefon 2273, czekamy na Państwa głosy. Renato, chciałabym Ciebie zapytać, bo Lucyna Kcińska wspomniała o tym, jak ważne jest stawianie granic, ale też to, co Ty robisz, czyli urealniasz swoje doświadczenie na nazywasz też to, jak ty przeżywasz, jak bolesne są te ataki. Wydaje mi się, że jesteś, jeśli nie całkiem osamotniona, to jesteś jedną z nielicznych osób, które to robią publicznie. Bo łatwo ulec takiej fantazji, że oto właśnie osoby publiczne, czy osoby, których na przykład zdjęcia czy nagrania zostały upublicznione, one się w jakiś sposób odrywają od tej realnej persony, która czuje, myśli, cierpi. I że przysłowiowo mówiąc, spływa po tej osobie, że jej nie dotyczy. I teraz zastanawiam się, jak ty odczuwasz właśnie same konsekwencje też nazywania rzeczy po imieniu i urealniania tego doświadczenia hejtu, bo to samo w sobie jest też obciążone konsekwencjami.
1: No, ja mam taką zasadę, że ponieważ dziennikarstwo polega na ciągłym namawianiu ludzi do tego, żeby chcieli opowiadać o swoim doświadczeniu, o swojej pracy, o swoim życiu osobistym, no to ja też, jeśli jestem pytana albo mogę się podzielić swoim doświadczeniem, to mam w pewnym sensie obowiązek się tym dzielić. Więc ja już, jak mówię o konsekwencjach hejtu, to się nie zastanawiam nad tym, że będzie kolejna fala hejtu za to, co mówię i że ktoś mi powie, że no dobra, sama sobie zasłużyłaś, mówiąc o tym. Natomiast wydaje mi się też często, mam poczucie, że różni ludzie chcieliby, żeby po prostu uciszyć. I nie tylko mnie, dlatego że każdy, kto mówi i ma opinię na jakikolwiek temat, zawsze się komuś nie będzie podobał, prawda? I taki hejt i taka krytyka niemerytoryczna, bo wydaje mi się, że każda z nas jest przygotowana na to, że będzie oceniana nasza praca, że będzie, że będziemy dostawały uwagi. Dopóki one są merytoryczne i dotyczą tego, jak pracujemy, jakie są owoce tej pracy, to myślę, że każda z nas gotowa jest wysłuchać, wziąć pod uwagę i próbować jakoś, jeśli to jest merytoryczne i słuszne, zastosować się do tego. Natomiast jeśli to ma na celu upokorzenie, dotknięcie, zrobienie przykrości, no to wtedy to jest niesprawiedliwe. Natomiast Ja nie mam rozwiązania. No po prostu musiałabym chyba milczeć, żeby ludzie przestali wysyłać mi takie wiadomości i krytykować mnie i oceniać.
0: A ja zastanawiam się, czy poczułaś kiedyś już dobre skutki tego, że mówisz o swoich doświadczeniach. To znaczy odezwał się ktoś, kto znalazł w tym otuchę, ktoś, kto czuje podobnie, komuś pomogło.
1: Oj, nieustannie,
0: że
1: nieustannie. To i myślę, że to jest jeden z powodów, po pierwsze, to jest jeden z powodów, dla których ja wykonuję mój zawód dziennikarski i bardzo go kocham i uważam, że on jest ważny, bo na przykład ktoś powie, że dzięki pani artykułowi zrozumiałem, dlaczego mój syn gej nie chce wyjść z szafy, prawda? Albo zrozumiałem, jak to jest, kiedy nie wiem, ma się dziecko z niepełnosprawnością i życie kręci się wokół tego. Ja dostaję bardzo dużo wiadomości od ludzi, którzy mówią, że moja praca coś im wyjaśniła, ale też od ludzi, którzy mówią, że dzięki temu, że na przykład opowiadam o kryzysach psychicznych, jakie przeszłam, o tym, że korzystałam z pomocy psychiatry, że pomogły mi leki antydepresyjne, że one uratowały mi życie, to że dla nich to jest ważne, bo się nie czują takie samotne. Więc jak się dostaje takie sygnały, to człowiek ma poczucie jednak, że trzeba dalej wierzyć w to, co się robi, że to jest ważne, może niesłuszne, bo to już jest takie trochę zbyt pewne siebie. Natomiast, że to, co ja myślę o mojej pracy i jak w nią wierzę, jak próbuję ją wykonywać, ma sens i komuś ma

0: może rzeczywiście pomagać w życiu.
1: Lucyny, ty powiedziałaś wcześniej o tym, że nawet osoby niepubliczne, osoby prywatne, młode, mogą stać się obiektem hejtu, chociażby przez upublicznienie, dajmy na to ich zdjęcia, filmu, na którym coś robią, coś mówią. To może się stać obiektem szyderstwa i bardzo łatwo uruchomić w internecie mechanizm takiego wręcz pociągu, fali nienawistnych komentarzy. Zastanawiam się nad tym, jak to środowisko cyfrowe korumpuje nas, ludzi żyjących w tych mediach społecznościowych także, do takiej aktywnej nienawiści, bo te komentarze nienawistne, które pędzą jak pociąg pospieszny, ich przybywa z sekundy na sekundę. Wygląda to na jakieś taką zbiorową akcję napędzaną instynktem, odruchem. To są często chyba jednak bezrefleksyjnie pisane rzeczy. Czy istnieją jakieś sposoby, żeby samego siebie zatrzymać przed dołączeniem do tego pociągu, ale też, żeby sam ten pociąg zatrzymać?
2: No, żeby zatrzymać ten pociąg, no to musimy odbudować relacje i poczucie bezpieczeństwa i zaufanie między sobą, bo jeżeli nie mamy tych potrzeb zaspokojonych, to będziemy walczyli o to, żeby czuć się dobrze. I potem w tym środowisku cyfrowym, przy całym właśnie naszym fałszywym przekonaniu, że wszystko tam można i że wszyscy tak robią, no bo rzeczywiście może nie do końca jest tak, że ta lawina, jak już tak zaczyna się toczyć, to że jesteśmy tam wszyscy, bo ci, którzy się na to nie godzimy, nas tam nie ma, tylko nie ma też tego naszego sprzeciwu. My
1: albo pojedyncze głosy
2: obrońców,
1: tak, którzy są natychmiast też atakowani.
2: Tak, jest nas tam niestety za mało, więc tak naprawdę to, co powinniśmy zrobić, to może nie skupiać się na tym, jak się już chronić przed hejtem, jak on występuje, bo tutaj te konsekwencje są rzeczywiście bardzo dalekosiężne, tylko co my mamy zrobić, żeby ten hejt się nie pojawiał. Nie mamy powszechnej edukacji dotyczącej środowiska cyfrowego, które obejmowałoby nie tylko dzieci, nie byłoby realizowane tylko w szkołach, ale obejmowałoby rodziny jako takie, które też same w sobie mogłyby z tego komponentu zaangażowania w edukację dzieci i nastolatków, mogłyby same też coś skorzystać. Mogłyby zrozumieć, że każdy komentarz, który jest zamieszczany bez względu na to, czy to jest intencja skrzywdzenia, czy nie, jeżeli on jest nośnikiem nienawiści, to on będzie krzywdził i że nie ma tutaj żadnego usprawiedliwienia. Ja wczoraj rozmawiałam z pisarzem książek dla dzieci i on tak mówił, że on tak na te dzieci chce wpływać i ja mu mówiłam, że on przecież wpływa na dorosłych, bo jak ci dorośli czytają dzieciom te książki, a to jest pisarz adresujący się do najmłodszego pokolenia, które jeszcze nie czyta, to on tak naprawdę też dostarcza tą wiedzę również rodzicom, bo rodzice są pozostawieni kompletnie sami sobie w dobie nowych technologii. Oni nie dają dziecku komórki do ręki po to, żeby ono za kilka lat stało się hejterem, albo żeby doświadczyło tam przemocy, tylko wszyscy tak robią. No i znowu wszyscy tak robią, bo komentują, wszyscy tak robią, bo dają dzieciom komórkę, no nie ma tej refleksji. Nie ma tego pomyślenia w tym pędzie XXI wieku, co jest nam potrzebne, jakiego my chcemy stworzyć człowieka, bo wielu rodziców, z którymi rozmawiamy o tym negatywnym wpływie nowych technologii, mówią, ale nam chodzi o coś innego. I znowu rozmawiamy o intencjach, tak? I nasze zachowania nie zawsze będą nośnikiem naszej intencji. Ja tylko skomentowałam. Mi chodziło o to, żeby się dołączyć do mojej grupy, no bo moja grupa hejtowała, tak? Widzę, że te dziewczyny, które ja bardzo lubię, one tam zamieszczały te komentarze, więc ja nie chciałam, żeby one pomyślały, że ja uważam inaczej, więc też dołączyłam do tego. Nie było moją intencją skrzywdzenie, tylko bycie polubianym. Nie było moją intencją to, żeby moje dziecko doświadczyło hejtu, tylko żeby nie odstawało od rówieśników.
1: Ale powiedz mi, czy to oznacza, że zmieniają się w ogóle normy życia społecznego? To jest jakoś, wydaje mi się, szczególnie istotne, żebyśmy spróbowały poszukać odpowiedzi na to, czy ta łatwość, czy odruchowość, czy bezrefleksyjność aktów hejterskich online de facto zaczęła już przemodelowywać to, do czego jesteśmy zdolni w relacjach bezpośrednich. Bo to jest na przykład, rozumiem, że szczególnie ludzie młodzi, mogą się w ogóle bać zachowywać spontanicznie i naturalnie w sytuacjach, w których ktoś ich może nagrać i opublikować.

0: zbudować tą treść. Bo już tracą kontrolę właściwie nad swoim życiem, wizerunkiem, relacjami, które mogą zostać zniszczone. Z drugiej strony rozumiem też, że nawet my, dorośli, także mamy świadomość, że podejmujemy ryzyka i właściwie każdy może dzisiaj doświadczyć tej nienawiści. To dotyczy też instytucji, firm, organizacji rozmaitych. Istnieją kampanie nienawiści, w związku z czym zastanawiam się, czy to już zaczęło nas jakoś paraliżować, albo... Tu pytanie też do Renaty, kim opisywałaś niedawno w Newsweeku atak polskich nastolatków na ukraińskie nastolatki. Czy my też już obserwujemy jakieś przejawy tego, że ta łatwość, robię teraz cudzysłów w powietrzu, dokonywania aktów przemocy online przenosi się na to, jak żyjemy ze sobą w Polsce? Czy normy się już zmieniają? Renata.
1: No ja znowu uważam, że to, jak się u nas mówi w sferze publicznej, to co potrafią powiedzieć na przykład o Ukraińcach, o osobach, które uciekły przed wojną i mieszkają w Polsce, mieszkają, pracują w Polsce, tu wychowują swoje dzieci, politycy, na przykład Konfederacji czy Prawa i Sprawiedliwości, to daje niesamowite przyzwolenie, żeby przejść od myślenia krytycznego, od tego, że możemy sobie tutaj nie życzyć tylu gości ze wschodu, do tego, żeby po prostu podnieść na nich rękę, żeby powiedzieć im w wulgarny sposób, że mają stąd wyjechać, że ich tutaj nie chcemy. Jeśli usłyszymy język rosyjski albo ukraiński, to żeby zareagować nerwowo. I tak jak w przypadku tych nastolatków ukraińskich, ich polscy rówieśnicy po prostu rzucili się na nich i zmasakrowali. Jeden z nich wylądował w szpitalu. Ale to znowu moim zdaniem idzie z góry. Jeśli politycy na najwyższym szczeblu publicznie będą mówić, że jakiś naród jest gorszy od drugiego, nie zasługuje na te same prawa, na te same zasiłki, że jest tutaj za dużo, że nie chcemy ich tutaj, że nie jesteśmy frajerami, że nie powinniśmy ich utrzymywać, dawać zasiłków, to coraz większe rzesze Polaków to słyszą i o tym rozmawiają dokładnie w takim samym tonie, bo usłyszeli, że tak można. Ich dzieci też to słyszą. A potem wychodzą na ulicę, jadą hulajnogą i zaczepiają trzech ukraińskich nastolatków i masakrują ich.
0: No a jest już tak, że młodzi się tak boją hejtu, że różnych rzeczy nie robią, powstrzymują się, żyją mniej?
2: Na pewno tak jest, bo bardzo cenzurują swoje życie, ale też w tych relacjach, które tak są nam potrzebne do życia, oni się bardzo ograniczają albo w ogóle w nie nie wchodzą, ponieważ zakładają złe intencje drugiej osoby. Szczególnie też po doświadczeniu przemocy będą mieli z tym bardzo duży problem, ale też to doświadczenie przemocy, ono nie musi być jednostkowe, tak? Nie, że ja już doświadczyłam tego hejtu, więc ja teraz nikomu nie zaufam, bo następna osoba też mnie na pewno zaatakuje, ale też ta sama ekspozycja, tak? I teraz znowu, jak spojrzymy na to, co się dzieje w internecie, to ja no, czasem mam ochotę, zamiast wejść w dyskusję i pisać jak ten Don Kiszot i walczyć z wiatrakami jakieś komentarze, żeby próbować budzić refleksję, to czasem też mam osobiście ochotę zamknąć, wyłączyć i zaniechać tej walki z wiatrakami. Natomiast już od wielu, wielu lat widzimy to, że to, jak funkcjonuje to środowisko cyfrowe, jak bardzo jest przesycone hejtem, jak to wpływa potem na naszą codzienność. Natomiast to się wzięło z codzienności. Hejt się nie wziął z internetu.
0: Bardzo dziękuję za dzisiejszą niełatwą rozmowę bez bardzo jasnej puenty. Renata Kim, Lucyna Kicińska, Paulina Wilkinga-Kurysia. Bardzo dziękujemy. Elżbieta Malinowska zostaje z Państwem. Klub Trójki dostępny także online jako podcasty. Dziękujemy. Dobrej nocy.
3: Autopromocja.
4: Przepraszam, czy ja jestem świadkiem, czy oskarżoną w tym procesie?
5: To wydarzyło się naprawdę.
6: Słucham.
7: Karolina Lanskorońska. Byliśmy umówieni.
8: Elżbieta Lewak. Sąd ostateczny.
9: W roli głównej Danuta Stenka. Zapraszam na scenę teatralną Trójki. Reżyserka Ewa Makomaska.
4: Pytam więc pana, gdzie oni są? Cała inteligencja Stanisławowa.
10: Wszyscy od dawna nie żyją.
5: W sobotę po 19:00. Polecamy.
4: Tym razem skończę.

0: to, co chcę powiedzieć.
1: Autopromocja.
2: Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 14 maja, minęła 22. Monika Mazur-Chrzan, zapraszam na serwis Trójki. Gotowy jest już wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry, przekazał minister sprawiedliwości. Po największym od początku wojny ataku na Kijów wciąż trwa akcja ratownicza, liczba ofiar rośnie. Grand Prix dla historii z Czarnogóry. Znamy laureatów filmowego festiwalu Millennium Dogs Against Gravity. Wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry jest już gotowy. Poinformował o tym w rozmowie z TVP Info minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Jak podkreślił, jego wysłanie będzie możliwe prawdopodobnie we wrześniu. Wtedy sąd ma ostatecznie rozpatrzyć decyzję o tymczasowym areszcie polityka PiS.
3: Ja poleciłem prokuratorom, żeby jak najszybciej go sformułowali. I dzisiaj mam informację, można powiedzieć sprzed chwili, że ten wniosek jest. Ale mamy oczywiście dylemat, bo mamy umowę ze Stanami, która mówi... Nie potrzeba wcale prawomocnego orzeczenia o tymczasowym aresztowaniu. Wystarczy nam to pierwszoinstancyjne. Ale mamy z drugiej strony praktykę, którą ja znam, bo mam właśnie sędziów, którzy pracowali przy tych ekstradycjach. I oni mówią, że jednak sądy federalne mogą od nas tego wymagać.
2: Zbigniew Ziobro sam poinformował w niedzielę, że przebywa już nie w Budapeszcie, lecz w Stanach Zjednoczonych. Polityk ma współpracować z Telewizją Republika jako komentator polityczny. W śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości prokuratura chce, przypomnę, postawić mu 26 zarzutów, w tym kierowania zorganizowaną grupą przestępczą. Co najmniej 12 osób zginęło w rosyjskim ataku na Kijów. Rannych zostało 57 osób. W miejscu zawalenia się części bloków, które uderzyła rosyjska rakieta, wciąż trwa akcja poszukiwawcza. O szczegółach z Kijowa Mateusz Czmiel.
4: Liczba ofiar może wzrosnąć, bo jak przekazali ratownicy, wciąż nie ma kontaktu z blisko 20 osobami. Ich pracę obserwują mieszkańcy, którzy czekają na wieści o swoich sąsiadach. To była bardzo ciężka i głośna noc. Chciałam po prostu powiedzieć, że Rosjanie to dranie i nie mam słów. Sami jesteśmy z Charkowa, byliśmy pod okupacją, widzieliśmy to wszystko na własne oczy. Niestety nie wierzę już, że da się to zakończyć samymi negocjacjami. Patrząc nawet na mapę, Rosja to ogromny kraj. Mam wrażenie, że oni będą nas po prostu dalej męczyć. To było straszne. Leżeliśmy w domu, nagle usłyszeliśmy świst i rakiety. Cały dom się trząsł, okna same się otworzyły. Bardzo się baliśmy. Potem zobaczyliśmy w wiadomościach, że trafiony został sąsiedni budynek. Wszystko wydarzyło się tak blisko. Piątek będzie w Kijowie dniem żałoby. W hołdzie ofiarom największego ataku wroga na stolicę przekazał mer Witalij Kliczko. Z Kijowa dla Polskiego Radia Mateusz Czmiel.
2: Nie będzie strajku maszynistów szybkiej kolei miejskiej w Warszawie. Po trudnych negocjacjach pomiędzy zarządem spółki a związkiem zawodowym kolejarzy udało się uzyskać porozumienie, potwierdził wiceszef związkowców Sławomir Centkowski.
5: Nie będzie strajku, kończy cały ten spór i tak naprawdę jestem szczęśliwy, że udało się uniknąć kłopotów, które mogłyby dosięgnąć mieszkańców Warszawy, a tego bardzo mocno chcieliśmy uniknąć.
2: Maszyniści na początek mają dostać podwyżki w wysokości 800 zł brutto. Wszyscy pasażerowie statku wycieczkowego Hondius ewakuowani do Holandii otrzymali negatywny wynik testów na hantawirusa. Mimo to przez najbliższe 6 tygodni będą objęci kwarantanną.
6: Próbki od pasażerów pobrano tuż po ich przylocie do Eindhoven. Wśród 26 osób było 8 Holendrów oraz obywatele Filipin, Nowej Zelandii, Australii i Niemiec. Instytut podał, że wszyscy otrzymali negatywny wynik testów na obecność wirusa andyjskiego, niebezpiecznego wariantu hantawirusa. Holenderscy pasażerowie muszą jednak pozostać w 6-tygodniowej kwarantannie domowej, gdyż tyle wynosi okres inkubacji wirusa. Do tej pory hantawirusem zaraziło się 10 osób, 3 z nich, w tym holenderskie starsze małżeństwo, zmarły. Hondius ma przypłynąć do Rotterdamu w niedzielę. Na jego pokładzie podróżuje 25 członków załogi i 2 lekarzy specjalistów. Z Amsterdamu dla Polskiego Radia Katarzyna Van Rooyen.
2: Nagrody Festiwalu Filmów Dokumentalnych Millennium Dogs Against Gravity wręczone. Grand Prix trafiło do filmu Córki Góry, która opowiada historię matki i córki z płaskowyżu Czarnogóry. Dzięki wygranej film otrzyma nominację do Oscara. Zwycięskie filmy będzie można obejrzeć na pokazach w kinach 7 miast, w których festiwal wciąż trwa. To Warszawa, Łódź, Wrocław, Gdynia, Poznań, Bydgoszcz i Katowice. Później rozpocznie się wersja online, mówi Katarzyna Borowiecka z Radiowej Trójki.
7: Jeżeli ktoś nie mógł dojechać do tych 7 miast, w których festiwal się odbywa, no to 19 maja startuje segment online'owy.

0: który też ma bardzo bogaty program. On nie jest równoważny z tym, który był w kinach. Zawsze powtarzam, że festiwale online są dostępne dla wszystkich i o każdej porze, więc gdzie tylko chcemy w całej Polsce możemy filmy Millennium Talks Against Gravity oglądać.
1: Wersja online potrwa do 1 czerwca. Polskie Radio jest jednym z patronów festiwalu, a jutro na ten temat specjalne wydanie audycji Terra Kultura w Trójce od 13. To był Serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Noc przeważnie pochmurna, wciąż możliwy deszcz i burze, pogodnie tylko na wschodzie i północnym zachodzie. Miejscami mgły. Minimalnie w nocy od 4 do 9 stopni, a jutro w całym kraju deszczowo.
3: Autopromocja.
4: W poszukiwaniu filmów, które opowiadają o świecie wnikliwie i krytycznie. Ruszamy na 23. edycję Millennium Talks Against Gravity. Ten międzynarodowy festiwal filmów dokumentalnych trwa jeszcze do niedzieli, a już jutro specjalne wydanie Terra Cultura prosto z Centrum Festiwalowych Wydarzeń, czyli warszawskiej Kinoteki. Zapraszam od 13 do 15. Agnieszka Obszańska. Pst! I ciekawość niech zawsze będzie z nami.
3: Autopromocja.
5: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
6: 6 minut po godzinie 22. Za oknem mrok, w naszym studiu przy Myśliwieckiej światła przygaszone, a to oznacza tylko jedno.
7: You take a sound, any sound, record it, and then change its nature by a multiplicity of operations. You record it at different speeds, you play it backwards, you add it to itself over and over again. You adjust filters, echoes, acoustic qualities. You combine segments of magnetic tape. By these means and many others, you can create sounds which no one has ever heard before.
2: Off control.

Elżbieta Malinowska przy konsolecie, Jacek Chawryluk przed mikrofonem. Dobry wieczór. Każdy musi mieć kiedyś wolny czwartkowy wieczór. Tym razem padło na Mateusza, zatem dziś w zastępstwie zapraszam na najbliższe dwie godziny, czyli Samocha w Off Control. Mam nadzieję, że wszystko będzie jak zawsze. Przypominam o oszczędzaniu energii i o liście obecności, a o reszcie wiedzą Państwo sami doskonale. Na dobry początek Lamp Chop i Discorrosion. Myślałem trochę, jak rozpocząć to dzisiejsze wydanie Off Control i podpowiedź nadeszła z Nashville. Zespół Lamp Chop wydał właśnie nowy singiel, zapowiada płytę, więc tak od nitki do kłębka, bo przyznaję, że ta wersja sprzed laty utworu Sisters of Mercy szalenie mi się podoba. Bo to jest tak, są takie utwory, których lepiej nie dotykać, nie wykonywać, bo wiadomo, można wszystko popsuć. Ale gdy się ma pomysły i ma się na ten pomysł dobrą realizację, to trzeba spróbować coś nowego. Zatem i ja zaryzykowałem, ale gdyby woleli Państwo początek, powiedziałbym, bardziej ze świata Off Control, to bardzo proszę, zaczynamy po raz drugi.

Mojave Free, czyli Slow Dive, życie po życiu. Zawsze jest miło wrócić do takich nagrań. Ja wiem, że Państwo znają je doskonale z audycji Off Control, ale to sama przyjemność powrócić do takich płyt, do takich nagrań i słuchać ich wspólnie w czwartkowy wieczór. Ale w Off Control dzisiejszym do północy nie tylko nagrania dobrze znane, także te wydane w ostatnich dniach, bo i wiosną pojawiło się sporo, powiedziałbym, bardzo offowych płyt. Kolejni artyści znają się jak łyse konie, Bonner Kramer i Thurston Moore. Najpierw całe lata spędzone w Nowym Jorku, później drogi trochę się rozeszły. Muzyków, gitarzystów, producentów, co bardzo istotne, ostatnio spotkali się na Florydzie.

żeby wspólnie poimprowizować i jak się okazało, także nagrać płytę. Płytę, która ma także bardzo piękny przekaz, bo to swoiste rekwiem dla tych, którzy giną w Gazie, rekwiem dla dzieci ofiar ludobójstwa. A skoro tak, to artyści rozpoczęli swoją przygodę od utworu sprzed lat, który niemal w każdej wersji brzmi niesamowicie, ale w ich wersji brzmi rzeczywiście wyjątkowo.

I'm Not Afraid Anymore, Inside Joy Division w nowej wersji Bonera Kramera i Thurstona Moora z ich wspólnej, pięknej płyty, która myślę idealnie pasuje do czwartkowych spotkań. Jeśli kolejnej artystki Państwo jeszcze nie znają, to proszę się zupełnie nie niepokoić, bo to jest dziewczyna, która mam wrażenie rozpoczyna karierę i jak to się ułoży, zobaczymy. W każdym razie od lat nagrywa swoją muzykę, swoje piosenki na takiej sprawnej maszynce Tascam 424 i wkłada do internetu. W którymś momencie okazało się, że te jej piosenki zrobiły furorę i w tym roku, na początku tego roku, pojawiła się jej pierwsza płyta. Wszystko to ma taki posmak bardzo domowy, roboczy, ale jest w tym naprawdę dużo uroku. Dagmar Cunika.

Można po prostu wpakować taką małą maszynkę do plecaka i nagrywać swoją muzykę wszędzie, tak jak zrobiła Dagmar Zuniga i w Nowym Jorku, ale także i w Norwegii i w różnych innych miejscach w Stanach Zjednoczonych, gdzie powstawały jej piosenki na przestrzeni ostatnich 5-6 lat, ale fizycznie ten materiał pojawił się na początku kwietnia tego roku i myślę, że będą kolejne płyty, ponieważ zdaje się, że archiwum Dagmar Zunigi jest obszerne. Mówiłem o tym, że w Off Control dziś sporo wspomnień, bo to jest też taka okazja, że mogę powrócić do moich ulubionych płyt sprzed lat, płyt, do których często ostatnio nie zaglądałem. No i tak jest w przypadku kolejnej formacji, grupy nowojorskiej Bowery Electric, którą bardzo lubiłem w latach 90. Grupa istniała ledwie 7 lat, zarejestrowała kilka bardzo dobrych płyt,

Szybko liczę, ale to tak wypada. 30 lat po premierze albumu Beat, Bowery Electric. Pamiętam, jedna z moich ulubionych amerykańskich formacji lat 90. Cztery płyty wydane do roku 2000 i koniec tej historii. Bardzo pięknej. Muzyka, która idealnie wpisywała się w to, co także działo się w Wielkiej Brytanii, ale myślę była zupełnie inna niż muzyka amerykańska tamtych czasów. Z grunge'em nic nie miało to wspólnego. Off Control w programie trzecim Polskiego Radia. Lista obecności nasza powiększa się. Zerkam na nią. Widzę, że Państwo są razem z nami. Dobry wieczór z Jorku. Pozdrawiamy bardzo serdecznie. Bydgoszcz także przy radioodbiorniku. Pozdrowienia spod Maszyc obok Ojcowskiego Parku Narodowego. Bardzo proszę. Pozdrawiamy bardzo serdecznie. No, Systems of Mercy oczywiście. To był Lamp Chop na dobry początek naszego dzisiejszego spotkania. Off Opole również się melduje. Dzisiaj z Warszawy, a jutro koncert Public Image Limited. Rzeczywiście, jutro grają w Warszawie. To jest świetna informacja. Nie wiem, czy są jeszcze bilety, czy też nie. Pozdrowienia z Prus Wschodnich. Bardzo dziękujemy. Radom, Kwidzyn, lista obecności dziś coraz dłuższa. Zapraszam do północy. Bardzo różna muzyka i takie rzeczy, które pojawiły się w ostatnich tygodniach i takie, które dobrze znamy i które świetnie brzmią w czwartkowy wieczór. To teraz, jeśli dobrze pamiętam, sięgamy po nową rzecz, chociaż pani ma na swoim koncie już cztery płyty. Kierunek Australia. Czy ktoś nas tam słucha?

znaczy więcej, czyli Carla Dal Forno. Australijska artystka, której album bardzo często ostatnio odsłuchuję. To jest trochę tak, że pierwsze spotkanie z Carlą odbyło się mniej więcej 10 lat temu, o czym trochę zapomniałem, ale tak, w audycji HCH graliśmy kiedyś dla Państwa fragmenty albumu You Know What It's Like z 2016 roku. Po czym artystka zupełnie zmieniła swój styl, to znaczy z takich drobnych szkiców elektronicznych powstały piosenki i to wszystko brzmi dzisiaj już bardzo dobrze na tej nowej płycie Confession, która pojawiła się zaledwie kilkanaście dni temu. I na tym krążku jest sporo takich drobnych piosenek, które świetnie pasowałyby także do dzisiejszego spotkania. Nie wiem, czy przed północą jeszcze coś się zmieści, ale na wszelki wypadek mam jeszcze coś w pogotowiu. Teraz natomiast myślę, że jedna z najważniejszych pozycji w dzisiejszym programie, bo tak, z jednej strony to będzie powrót do roku 1981, ale z drugiej strony będzie to coś kompletnie nowego.

Ghost Town to jest kompozycja zespołu Specials, która pojawiła się na małej płycie 12 czerwca 1981 roku. Utwór spędził 3 tygodnie na pierwszym miejscu. No i była to bardzo ważna piosenka. Utwór był takim, powiedziałbym, muzycznym komentarzem do tego, co działo się wówczas w Wielkiej Brytanii, związanym z masowym bezrobociem, z napięciami rasowymi, które doprowadziły do powszechnych zamieszek w różnych częściach Wielkiej Brytanii. No i w tym samym czasie na listach przebojów królował utwór Ghost Town. Po 45 latach do tej kompozycji powróciła grupa Lancum, ale artyści zagrali ją całkowicie na nowo. Myślę, że ta wersja niewiele ma wspólnego z oryginałem, ale brzmi równie intrygująco.

Ghost Town. 45 lat temu The Specials, dziś Lancome. Niesamowita wersja jest tego utworu. Widzę, że jej Państwu się podoba. Widzę to w komentarzach. No tak, Lancome to jest trochę inny temat i powiedziałbym temat na dłuższą opowieść. Powrócę jeszcze do tej oryginalnej kompozycji, bo historia utworu, jak powiedziałem, związana jest z sytuacją, była z sytuacją polityczną, społeczną w Wielkiej Brytanii, ale także nagrywanie tej kompozycji, no trochę wpłynęło na sam zespół, ponieważ te wewnętrzne napięcia podczas nagrywania singla dało sobie znać, co sprawiło, że był to bodaj ostatni utwór nagrany przez The Specials w oryginalnym składzie przed tym pierwszym rozpadem, który zaraz później nastąpił. W Lancome na szczęście zdaje się takich problemów nie ma. No to sięgamy po kolejne utwory przygotowane na dzisiejszy wieczór. Może odrobina elektroniki będzie tutaj idealna. Visible Cloaks zapowiadają nowy album, a to są

Często nie wydają płyt, ale jeśli już, to są to pozycje przepiękne. Visible Cloaks zapowiadają swój nowy album, a w utworze Shapes gościnnie Yoshio Ojima i Satsuki Shibano. To na zakończenie tej części naszego spotkania nasz człowiek na wyspach, czyli Wojciech Rusin. I tak sobie myślę, że gdyby Wojtek nagrywał w latach 80., to na pewno wydawałby swoje płyty

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Starość to czas trudnych wyzwań, zwłaszcza gdy stan zdrowia pozbawia samodzielności. W Fundacji Kwiat Życia dbamy o to, by poprawić jakość życia osób objętych opieką długoterminową. Działamy systemowo i długofalowo, bo tylko przemyślane strategie mogą trwale poprawić standardy w sektorze opieki. Stworzyliśmy program, w którym wspieramy placówki opiekuńcze w całej Polsce, odpowiadając na ich indywidualne potrzeby. Kadrze pomagamy rozwijać kompetencje i ulepszać warunki pracy. Domy opieki wyposażamy w sprzęt i wzmacniamy organizacyjnie, a dla ich podopiecznych organizujemy warsztaty, bo aktywność ma kluczowy wpływ na zdrowie i samopoczucie. Chcesz wiedzieć więcej? Wejdź na stronę fundacjakwiatżycia.org. Zadbajmy razem o dobrą starość.
0: Ogłoszenie społeczne.
2: Program Trzeci Polskiego Radia jest czwartek, 14 maja, minęła 23. Monika Mazur-Chrzan, zapraszam na serwis Trójki. Będą kolejne transkrypcje aktów małżeństw jednopłciowych, zapowiadają władze stolicy. Wciąż nie wiadomo, jakie dokumenty pozwoliły Zbigniewowi Ziobrze uciec do USA. Polska domaga się wyjaśnień. Cenne relikwie skradzione w Czechach, podejrzane o kradzież, już w rękach policji. Kolejne transkrypcje małżeństw jednopłciowych zawartych w krajach.

0: Unijnych zapowiedział prezydent Warszawy. W stolicy dokonano dziś pierwszej takiej transkrypcji. Powołano się na orzeczenia unijnych oraz polskich sądów, w tym NSA. Rafał Trzaskowski podkreślił, że znalezienie rozwiązania było skomplikowane ze względu na brak regulacji prawnych.
1: Mogliśmy w tym tygodniu dokonać transkrypcji pierwszego aktu małżeństwa pary jednopłciowej w Warszawie. Musieliśmy sami wybrać drogę, sami wybrać sposób, żeby to bezprecedensowe zdarzenie mogło się wydarzyć, ponieważ jeszcze nie ma przepisów przyjętych na poziomie rządowym. Ale bardzo się cieszę, że pan premier Donald Tusk zapowiedział, że takie rozporządzenie zostanie przyjęte.
2: Że jakąś rolę odgrywał tutaj, czy odgrywa nadal Jacek Kurski, to pamiętajmy jedno. Ziobro w Polsce już jest ścigany listem gończym i ma orzeczone możliwość aresztowania go.
0: Prokuratura zamierza postawić Ziobrze 26 zarzutów związanych z ustawianiem konkursów na pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości. A polityka powróci jutro w Trójce, tradycyjnie o 8.13. Naszym gościem będzie wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak. Nie żyje Krzysztof Piesiewicz, prawnik, polityk, ale przede wszystkim scenarzysta filmowy. Współpracował z Krzysztofem Kieślowskim przy 17 filmach. Za scenariusz do filmu Trzy kolory czerwone otrzymał nominację do Oscara. W 2006 roku w Polskim Radiu wspominał pisanie scenariuszy podczas stanu wojennego.
3: Bardzo szybko w kuchni na betonowym osiedlu przy ulicy Klaudyny w Warszawie. Na zwykłej maszynie do pisania, więc był kłopot, bo trzeba było naklejać, doklejać.
0: Krzysztof Piesiewicz miał 80 lat. Fundacja Polskie Forum Migracyjne uruchomiła zbiórkę na pomoc Ukraińcom, którzy po wejściu w życie tzw. ustawy wygaszającej znaleźli się w dramatycznej sytuacji. Tak jak podopieczny fundacji, któremu lekarze zdiagnozowali nowotwór, mówił w Pulsie Trójki Piotr Pacewicz z redakcji OKO.press.
4: Pan Wołodymyr, chory na nowotwór płuc. No i rzecz w tym, że on się leczy lekiem, którego koszt wynosi kilkanaście tysięcy złotych miesięcznie. Dopóki był ubezpieczony jako uchodźca, to go było na to stać. W tej chwili nie stać go nawet na wizytę lekarską. On staje wobec takiego wyboru, co ma zrobić. Nie ma jak przeżyć.
0: Zbiórka Pomóżmy Ukraińcom prowadzona jest na stronie pomagam.pl. Zebrane środki mają być przeznaczone na leki, leczenie czy pomoc w opłacaniu czynszu. Wspólną inicjatywę Fundacji Polskie Forum Migracyjne i OKO.press wspierają m.in. program TVP Info Kwiatki Polskie oraz Trójka. Ryzyko zakażenia się hantawirusem od gryzoni domowych jest znikome, uspokajają specjaliści. O przypominającej ciężką grypę chorobie wywoływanej przez wirus przenoszony przez szczury jest głośno, odkąd ognisko wykryto na statku wycieczkowym Hondius. Na pokładzie jednostki zmarły 3 osoby, kilkanaście zachorowało. Przenosić hantawirusa mogą dzikie gryzonie, te trzymane w domach nie są zagrożeniem, mówi Wiktoria Machni z Centrum Adopcyjnego Gryzoni w Szczecinie.
5: Ryzyko, jeżeli chodzi o takie gryzonie jak świnki morskie, myszoskoczki czy króliki, jest zerowe. Nie mamy możliwości zarażenia się od nich. Jednak jeżeli chodzi o szczury, no to wszystko zależy od tego, skąd szczur pochodzi, czy hodowla została sprawdzona, z jakiej kolonii oraz czy miał kontakt z dzikimi zwierzętami.
0: Przypadki przenoszenia się hantawirusa z hodowlanych szczurów na człowieka stwierdzono 10 lat temu w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Wielkiej Brytanii, ale nie był to groźny dla ludzkiego życia szczep. W Czechach zatrzymano podejrzanego o kradzież liczącej ponad 700 lat czaszki świętej Zdzisławy. Relikwie zniknęły we wtorek z bazyliki w Jablonnem. Tuż przed wieczorną mszą sprawca rozbił szklany relikwiarz i zabrał czaszkę.
6: Zatrzymany to 35-letni mężczyzna. Policjanci na razie nie informują o motywach kradzieży. Z oficjalnego komunikatu wynika jedynie, że policja zdobyła informację o miejscu przechowywania relikwii jeszcze zanim podejrzany zdołał zrealizować swój plan. Jakie miał zamiary, dotychczas nie ujawniono. Sprawa jest skomplikowana, więcej informacji podamy, gdy tylko będzie to możliwe, przekazała Iwana Balakowa z policji w czeskiej Lipie. O zwrot relikwii 13-wiecznej świętej Zdzisławy z Lemberka apelował wcześniej prymas Czech Stanisław Przybyl. Mówiąc o motywach sprawcy, duchowny powiedział, że mogło chodzić o osobę z zaburzeniami psychicznymi, praktyki okultystyczne lub kradzież na zlecenie. Z Pragi Wojciech Stobba, Polskie Radio.
0: To był serwis Trójki.
7: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Czas na sport, Norbert Michalak.
8: Iga Świątek gra z Ukrainką Eliną Świtoliną w drugim półfinałowym meczu turnieju w Rzymie. Mecz niedawno się rozpoczął, trwa pierwszy set. Świtolina wygrała go 6-4. Jeśli Świątek zwycięży, to w finale czeka na nią Coco Gauff. Amerykanka okazała się lepsza od Rumunii.

0: członki Sorany Christei. Bardzo dobre wiadomości z Irlandii Północnej, gdzie trwają Mistrzostwa Europy do lat 17 piłkarek. Turniej jest jednocześnie przepustką na tegoroczny mundial. Ostatnią szansę na kwalifikacje wykorzystały reprezentantki Polski, które w finale baraży pokonały faworyzowane Angielki 2-0, mówi bramkarka Hania Buchta.
1: Jest to coś niesamowitego, na pewno to, jaką stworzyłyśmy drużynę i wszystko, jak dążyłyśmy do tego celu, to jest coś nie do opisania po prostu w słowach. No zdecydowanie gra była po naszej stronie i ciężko im było dojść do głosu, a my wykorzystałyśmy swoje okazje i zrobiłyśmy to, czego chciałyśmy.
0: Mistrzostwa świata odbędą się w październiku w Maroku. Zespół Dzików Warszawa zrobił krok w stronę awansu do kolejnej fazy play-off Ekstraklasy Koszykarzy. W pierwszym meczu ćwierćfinału Dziki wygrały w Sopocie z Treflem 107-92. Grzegorz Kamiński z zespołu Dzików był zadowolony ze zwycięstwa.
2: Powiem szczerze, sztab szkoleniowy odwalił kawał dobrej roboty. No tak naprawdę na wszystko dzisiaj byliśmy przygotowani. Bardzo dobre spotkanie w naszym wykonaniu. Troszeczkę myślę, że jeszcze ta obrona byłaby do poprawy, ale ten wysoki wynik bierze się troszkę z tego, że tempo gry było bardzo szybkie, bo zarówno Tref, jak i my gramy bardzo szybko, więc w play-offach najważniejszym aspektem jest ten charakter i my ten charakter mamy.
0: W rywalizacji do trzech zwycięstw zespół z Warszawy prowadzi 1-0. Ze zwycięstwa cieszyli się również koszykarze Legii, którzy na wyjeździe pokonali MKS Dąbrowa Górnicza 100-66.
3: Noc przeważnie pochmurna, pogodnie tylko na wschodzie i północnym zachodzie. Miejscami mgły, minimalnie od 4 do 9 stopni, a jutro w całym kraju deszczowo, na zachodzie do 14 stopni, a na wschodzie powyżej 20.
4: Autopromocja.
5: Spędził 5 lat w białoruskim łagrze, od 2 tygodni jest w Polsce. Andrzej Poczobut zapowiada, że chce wrócić na Białoruś, bo potrzebuje go tamtejsza Polonia. O swojej misji, politycznej drodze i miłości do Grodzieńszczyzny będzie mówił jutro w Pulsie Trójki o 17.30 w pierwszym wywiadzie dla Polskiego Radia. Agnieszka Laskowska, zapraszam.
4: Autopromocja. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
6: 10 minut po godzinie 23. Off Control.

Elżbieta Malinowska i Jacek Hawryluk. Jesteśmy z Państwem jeszcze do północy, dziś w audycji Off Control. Maria Somerville przyniosła nas do świata 4AD. Maria Somerville to oczywiście historia najnowsza, ale w katalogu tej wytwórni odnajdziemy wiele pięknych kart. Nie wszystkie są tak bardzo znane jak te, które napisali Cocteau Twins, Pixies, Throwing Music czy Dead Can Dance. Na przykład, czy pamiętają Państwo zespół Swallow? Myślę, że pamiętają go tylko najbardziej zagorzali fani 4AD. Wytwórnia postanowiła w tym roku przypomnieć tę właśnie formację, która związała się z firmą na początku lat 90. dosłownie na chwilę. Zespół nagrał jedną płytę i zniknął.

Swallow, jeden z najbardziej enigmatycznych zespołów z 4AD z początku lat 90. Właściwie duet Louis Thierry i Mike Mason zadebiutowali na początku lat 90. Nie były to osoby nieznane w branży, ponieważ Louis zakładała wytwórnię Setanta Records, natomiast Mike Mason zajmował się oświetleniem podczas koncertów takich formacji jak Spaceman Free, Slowdive czy Kerf i Chapter House. Zaczęli grać na początku lat 90. i na wspomnianym już magnetofonie dzisiaj Tascam zarejestrowali swoje pierwsze demo. Ivor Watts Russell, gdy posłuchał tego nagrania, natychmiast zaproponował im kontrakt, mimo że nigdy ich nie widział, nie oglądał na żywo. No i tak ta historia się bardzo szybko rozpoczęła i bardzo szybko się zakończyła, ponieważ płyta Blow, jedyna w dyskografii tej formacji, została opublikowana w lipcu 1992 roku. Recenzje były dość średnie, ponieważ podkreślano przede wszystkim łączność z 4AD i z zespołem Cocteau Twins. Zresztą produkcja była ta sama, w związku z tym to nie było żadne odkrycie. Jednak wówczas w Ameryce już słuchało się zupełnie innej, w Wielkiej Brytanii słuchało się zupełnie innej muzyki, muzyki amerykańskiej. W związku z tym no, to nie był najlepszy czas dla tego typu brzmienia. Poza tym zespół uważał, że produkcja zniszczyła ich pomysły. W związku z tym wydali płytę raz jeszcze z innymi wersjami, z innymi miksami. Tak czy inaczej, po trasach koncertowych między innymi z zespołem Sugar czy Medicine, po prostu ślad po nich gdzieś tam zniknął. Wytwórnia 4AD postanowiła w tym roku powrócić do tych nagrań i na początku czerwca pojawi się wszystko, co grupa zarejestrowała dla 4AD, czyli ta pierwsza oryginalna wersja i te nowe miksy, plus jeszcze kilka dodatków. No i myślę, że w taki oto sposób historia zespołu Swallow zostanie definitywnie zamknięta. Czy mieli wówczas szansę na większą karierę? Trudno powiedzieć. Sporo było takich zespołów wówczas w Wielkiej Brytanii, ale prawdą jest, że na początku lat 90. słuchało się jednak już zupełnie innej muzyki.

Jak to powiedział jeden z krytyków, to my się starzejemy, a płyty, no cóż, niekoniecznie. Swallow, Sugar Your Mind z albumu Blow. Swallow, czyli taka delikatniejsza wersja. Jesus and Mary Chain na początku czerwca, wytwórnia 4AD zaproponuje właściwie cały katalog, niewielki, ale jednak dostępny będzie i w formie winylowej, i w formie kompaktowej. Ja przyznaję z ogromną sympatią, odkurzyłem mój kompakt z 92 roku. Cały czas gra i cały czas brzmi znakomicie. To do Swallow proszę dołączyć wznowienie jeszcze jednej płyty z tego samego okresu. To będzie kolejny duet In Rain, czyli Rudy Tambala z A.R. Kane i Alison Shaw z Cranes.

Bardzo ciekawe są te porównania takich efemerycznych formacji z początku lat 90. Swallow, a przed momentem In Rain. I jak się okazuje, wszystkie te płyty teraz pojawiają się w tym samym czasie. Wracamy do wytwórni 4AD, która zdaje się bardzo intensywnie przewietrza swoje archiwa, ponieważ właśnie pojawiły się trzy pierwsze płyty, znowu z początku lat 90. Przedsięwzięcie o nazwie His Name is Alive. To tak naprawdę Warren the Fever, który gra od połowy lat 80. i to jest jedyny stały członek tego zespołu, wraz z nim różni muzycy, różne wokalistki i wokaliści. I tak to trwa już od połowy lat 80. 4AD przypomina pierwsze trzy płyty, czyli Livonia, Home is in Your Head i Mouth by Mouth. I to jest bardzo ciekawy aspekt działalności tej wytwórni, ponieważ już wówczas okazało się, że te zainteresowania szefów wytwórni oscylują wokół trochę innej muzyki i że to nie tylko Cocteau Twins, nie tylko Dead Can Dance, nie tylko gitarowe brzmienia, ale także tacy songwriterzy, którzy strasznie kombinują i do nich także należał Warren the Fever.

Tak, to kończy się dość nagle. His name is Alive. Mistrzowie, czy też mistrz drobnej formy i takich nieoczywistych piosenek. Przypomnę, są już dostępne pierwsze trzy płyty wydane przez wytwórnię 4AD, ale jakiś czas temu pojawiły się także takie domowe nagrania tego artysty, gdzieś tam z połowy lat 80. I to wszystko brzmi bardzo ciekawie. Proszę sprawdzić, bo to jest idealna muzyka do słuchania wieczorową porą, podobnie jak muzyka zespołu Yola Tengo.

Yola Tengo. Zawsze i o każdej porze, także w Off Control. Sięgam do naszej listy obecności, bo ona cały czas się rozszerza. Państwo są razem z nami. Dziki Wschód też się melduje. To jest dobre, zwróciłem na to uwagę. Poza tym, cóż, pszczółki też słuchają trójki. No tak, jak się okazuje. Poza tym pozdrowienia z lasów Pojezierza Drawskiego. Puławy wpisują się na listę obecności i poza tym oczywiście także Lankum cały czas gdzieś pojawia się w komentarzach, czyli zespół, który zagrał dla nas w pierwszej godzinie naszego spotkania. Lista obecności i na stronie trójki i także na grupie Off Control. Proszę tam zaglądać. Wszelkie informacje na temat tego, co dziś zostało zagrane, również się tam pojawią zapewne. Natomiast ja mam dla Państwa, przyznaję, taki mały prezent. Nie wiem, czy Mateusz grał już tę muzykę. Jeśli nie, to na pewno mu ją zostawię. Pani nazywa się Anna Roxanne.

Gdy po raz pierwszy usłyszałem utwór Cover Me, od razu pomyślałem, to Mimi Parker. No ale to przecież niemożliwe, przecież Mimi Parker odeszła w 2022 roku. Ale jest coś w tym głosie bardzo podobnego. Anna Roxanne często nie wydaje płyt, ale wystarczy, że wyda jedną na 6 lat i jest pięknie.

Anna Roxanne, Poem One, to jest ten album, który z przyjemnością przekażę w ręce Mateusza. Skoro wspomniałem Mimi Parker, to w takim razie kołysanka od zespołu Low na dobranoc.

Turn off the light and sing alone. Tak kończyłem ostatnie prowadzone przeze mnie wydanie Off Control utworem No

Darkness. I dziś Alan Sparkoak w finale, ale skoro nie zaśpiewa Mimi Parker, to zrobi to Perfume Genius. Elżbieta Malinowska i Jacek Hawryluk, bardzo dziękujemy. Po północy w Trójce, Baszka Marcinik. Do usłyszenia.

0: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
1: Autopromocja.
2: W poszukiwaniu filmów, które opowiadają o świecie wnikliwie i krytycznie, ruszamy na 23. edycję Millennium Docs Against Gravity. Ten międzynarodowy festiwal filmów dokumentalnych trwa jeszcze do niedzieli, a już jutro specjalne wydanie Terra Cultura prosto z Centrum Festiwalowych Wydarzeń, czyli warszawskiej Kinoteki. Zapraszam od 13 do 15. Agnieszka Obszańska. Pst! I ciekawość niech zawsze będzie z nami.
1: Autopromocja.
3: Program Trzeci Polskiego Radia, minęła północ, jest już piątek, 15 maja. Monika Mazur-Chrzan, zapraszam na serwis Trójki. Żałoba w Kijowie, liczba ofiar rosyjskiego ataku wzrosła do 16. Spór o kryptowaluty w Sejmie, posłowie chcą zakończyć pracę nad projektem jeszcze na tym posiedzeniu. Leśnicy podsumowali pożar Puszczy Solskiej, płonęło ponad 1000 hektarów lasu. Do 16 wzrosła liczba zabitych w rosyjskim ataku na rejon Darnecki w Kijowie. Wśród ofiar są dwie dziewczynki w wieku 12 i 15 lat. Blisko 60 osób zostało rannych. Jak przekazał mer Kijowa Witalij Kliczko, atak na stolicę Ukrainy był największy od początku wojny. Piątek jest dniem żałoby. Burzliwa debata podczas drugiego czytania projektu dotyczącego kryptowalut. Chodzi o projekt ustawy regulującej działanie takich giełd jak Zonda Krypto. Posłowie Koalicji Obywatelskiej mówili o finansowaniu przez Zonda Krypto prawicowych konferencji. Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki cytował słowa Rafała Trzaskowskiego. Odpowiadał mu Sławomir Nitras. I zamiast dyskusji doszło do kłótni.
4: Wypowiedź waszego kandydata, pana prezydenta Warszawy, Rafała

0: Pała Trzaskowskiego z kampanii z lutego, z grudnia zeszłego roku, to ja ją przytoczę. Jestem, uwaga, przeciwny regulowaniu tego. To był wasz kandydat, który mówił w lutym 25 roku, że jest przeciwny jakimkolwiek regulacjom dotyczącym rynku kryptoaktywów. A sztabowcem był pan poseł Nitras.
1: Panie Bogucki, ja panu coś powiem. Czuję się dotknięty wyjątkowo. Wie pan, jaka jest między nami różnica między Trzaskowskim i mną, a wami? My nigdy byśmy się tak nie zeszmacili, żeby takie pod takim bardzo podejrzeniem stanąć.
2: Dziękuję bardzo, panie pośle. Ale cię boli. Panie pośle, proszę nie pokrzykiwać.
3: Trzecie czytanie projektu dziś. Posłowie chcą zakończyć pracę nad nim jeszcze na tym posiedzeniu. Olej napędowy ma kosztować dziś nie więcej niż 6 zł 85 groszy, benzyna 95, 6,39 ustalił resort energii. Minister energii Miłosz Motyka powiedział Polskiemu Radiu, że na początku czerwca mają zapaść kolejne decyzje dotyczące cen na stacjach. Program CPN, czyli ceny paliw niżej, został przedłużony do końca maja.
4: Jak będzie kształtowała się sytuacja w czerwcu i w miesiącach wakacyjnych? Tę decyzję podejmiemy w kolejnych tygodniach. Ustawa obowiązuje do końca czerwca, więc pewnie będziemy chcieli jako resort energii gdzieś do połowy czerwca, do tych pierwszych dni czerwca wypracować decyzję w tym zakresie, czy ta podstawa prawna zostanie też przedłużona.
3: Dziś resort energii poda ceny paliw na sobotę, niedzielę i poniedziałek. 1150 hektarów lasu strawił pożar na terenie Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Takie dane przedstawiło Nadleśnictwo Józefów. Pożar wybuchł 5 maja. Strażacy dopiero po 8 dniach walki z żywiołem oddali tereny służbom leśnym. Dagmara Kęcior.
5: Spłonęły drzewa w każdej klasie wiekowej, od młodników po wieloletnie. Leśnicy szacują, że około 400 hektarów lasu objętego pożarem będzie trzeba kompletnie wyciąć. Jednak istnieje szansa, że niektóre drzewa uda się uratować, o czym mówił zastępca nadleśniczego w Józefowie Adam Kraczek.
6: Czy sosna, czy olcha, czy brzoza, to też nie wszystko jest tak, że w pewnych fragmentach zostało porażonych przez ten pożar. Dużo fragmentów na pewno pozostanie. I tu będzie życie cały czas.
5: Według Adama Kraczka odbudowa tego lasu zajmie wiele lat i najprawdopodobniej z racji piaszczystej gleby zostaną tutaj posadzone głównie sosny i brzozy. Jedno jest jednak pewne.
6: Ten las w tej postaci, który do tej pory znaliśmy, no on przestał istnieć. To się nie wróci w perspektywie stuletniej.
5: W obrębie pogorzeliska obowiązuje zakaz wstępu do lasu. Dagmara Kędzior, Polskie Radio.
3: Córki Góry z Grand Prix 23. Festiwalu Filmów Dokumentalnych Millennium Dogs Against Gravity. Dokument w reżyserii Biljany Tutorow i Petera Glomazicia opowiada historię z płaskowyżu w Czarnogórze, gdzie matka i córka co roku powracają na rodzinne pastwiska. Twórcy filmu podkreślali, jak ważna jest dla nich nagroda. To niesamowite, bo Millennium Dogs Against Gravity to nie festiwal, to jak planeta, którą odkryliśmy. Poza tym to wspaniałe, bo oczywiście znamy polskie kino i to jakbyśmy zostali ukształtowani przez polskie kino jako Jugosłowianie i czujemy się bardzo blisko tej kultury. Jestem naprawdę zaszczycony, że mogę tutaj być w Warszawie i pokazać nasz film polskiej publiczności. To naprawdę wspaniałe i jesteśmy bardzo szczęśliwi i wdzięczni. Festiwal potrwa do 17 maja. Jednym z patronów medialnych jest Polskie Radio. Dziś prosto z festiwalu specjalne wydanie audycji Terra Kultura w Trójce od 13. To był serwis Trójki.
7: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
3: Noc przeważnie pochmurna, minimalnie na termometrach od 4 do 9 stopni, miejscami mgły. Piątek deszczowy i burzowy, zimniej na zachodzie do 15 stopni, na wschodzie powyżej 20.
8: Autopromocja.
9: Chyba jeszcze nie jesteśmy muzeum.
10: Jesteśmy radiem.
9: Nie boimy się wyzwań i zapraszamy na Noc Muzeów w Trójce. W programie Pokazy Magii Radia,
11: czyli Radio od Kuchni,
9: spotkania oko w oko
11: z głosem
9: i wszystko dla słuchaczy i słuchaczek Trójki, a także tych, którzy dopiero zaczną nas słuchać.
11: Otwarte studia,
9: pokoje redakcyjne,
11: antena,
9: a przede wszystkim nasze ramiona.
11: Przyjmiemy Państwa z otwartymi ramionami.
9: Noc Muzeów w Trójce w sobotę 16 maja od 19 do
11: 23
9: przy Myśliwieckiej 3/5/7
11: w Warszawie.
8: Autopromocja.
12: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.

0: Trójka pod księżycem.
1: Bardzo dla mnie ważnym było stworzenie takiej scenografii, która jest w pewnym sensie odzwierciedleniem siły natury. Dla mnie taką siłą natury też w pewnym sensie może być historia, która czasami miażdży całe pokolenia. I Trędowata była dla nas taką opowieścią o pokoleniu, które przeminęło. No, zmiażdżony kompletnie przez ten wiatr historii, więc gigantyczne lustro, które odbijało, wykrzywiało, a jednocześnie właśnie mogło się tak pochylić, żeby prawie zginie się aktorów. Podłoga, która też była piękną pałacową podłogą, ale jednocześnie mogła się wykrzywić i załamać i też zgnieść. Więc jakby tutaj szukałam takiej mocy żywiołu właśnie. Bardzo się inspirowałam i krajobrazem, i właśnie taką niszczycielską siłą. Jeszcze tylko może wspomnę tutaj nazwisko Wojciech Warunga, reżyser. Tak więc mówię, te spotkania i osoby, którym ja towarzyszę, czy one mi, no, też wpływają na to, jakie te prace są.
2: To moje hasło będzie ogród, bo to teraz jest temat, w którym właśnie się poruszam.
3: Tydzień temu przygotowywaliśmy grunt pod to, co nas czeka jutro. Noc muzeów. Czyli rozmawialiśmy z nagradzaną, docenianą za granicą szczególnie Agatą Skwarczyńską. Przypomnieliśmy właśnie, co między innymi powiedziała nam Agata, scenografka, kostiumolożka, reżyserka światła. I już w przeddzień tych nocnych wypraw po muzeach i galeriach zaprosimy już Państwa na wspólną wędrówkę po Zachęcie Narodowej Galerii Sztuki w Warszawie. Trójka także w tym roku otworzy się jutro o 19 na zwiedzających, czyli na naszych gości, czyli na Państwa. W końcu nasza siedziba ma 126 lat, jak porządne muzeum. Tymczasem próbujemy już połączyć się z Białymstokiem, gdzie także jutro premiera. Premiera sztuki napisanej w 1939 roku. Zatem to, co dawne, będzie się nam przypominać w tym wydaniu, choć nie bez związku ze współczesnością. Zapraszamy, oto już pierwsze hasło i pierwsza piosenka nocy. I cieszmy się majem, bo już nam umyka.

0: T-Rex i dojrzewanie to pierwsze słowo klucz, które przyda nam się podczas zwiedzania zachęty. Przypomnę, to w drugiej części wydania. Przedstawmy się, Wojciech Dorosz, Paweł Szymankiewicz oraz Michał Żołądkowski i BM. I już sprawdzamy połączenie z Białymstokiem na pierwszej umownej linii. Przepraszam, zaczynamy od mężczyzny doświadczonego w rozmowach prowadzonych na odległość, Romuald Wicza-Pokojski. Witaj.
1: Dobry wieczór, pani redaktor. I chciałem właśnie powiedzieć, że razem z Katarzyną Siergiej jesteśmy w jednym pomieszczeniu, razem przy jednym mikrofonie.
0: Dzień dobry, to dosyć, że tak powiem, ryzykowna figura, no ale próbujmy. No więc mamy tylko jedną umowną linię, poprawiam się. No dobrze, skoro państwo w ten sposób rozpoczęli wydanie, to teraz poproszę za karę Romualda o to. Aha, powiem, że dzisiaj wyjątkowo w roli reżysera tylko. A więc poproszę o to, by zechciał poznać nas z panią Katarzyną Siergiej, gdyż no, jest to jej, na razie jeszcze mówię w trzeciej osobie, pani Katarzyno, przepraszam, jej debiut w Trójce pod Księżycem.
1: I to oczywiście nie będzie za karę. Jesteśmy w Białymstoku.
0: Tak, to już wiemy.
1: I jesteśmy świeżo po drugiej próbie generalnej spektaklu Matka Courage, gdzie Katarzyna gra właśnie tytułową rolę, czyli jest matką Courage. Ja oczywiście, bo wiadomo, że jak tak się patrzy głęboko w oczy, to oczywiście mogę jasno powiedzieć, jestem bardzo, bardzo osobą zadowoloną i zachwyconą, że mogę razem z Katarzyną stawiać właśnie matkę Courage.
0: Gdybyś nie był tak blisko, to nie byłbyś aż tak zachwycony. Taki żarcik, przepraszam. Pani Katarzyno, nie do końca odpowiedział na moje pytanie zaprzyjaźniony z nami pan reżyser, więc ja grzecznie dopytam, czy pani jest aktorką Teatru Dramatycznego imienia Węgierki w Białymstoku?
2: Tak, dzień dobry. Jestem aktorką tegoż teatru. No i ogromna szansa przede mną i ogromne wyzwanie, które właśnie reżyser, który właśnie mnie wywołał tutaj do odpowiedzi, również pani, przede mną postawił. Wspaniała współpraca. Tak jak już Romek wspomniał, jesteśmy po drugiej próbie generalnej. Opadają emocje. Prowadzone są jeszcze ostatnie rozmowy, jeszcze próbujemy dopiąć wszelkie szczegóły, sprawdzamy,

0: ale można powiedzieć, że chyba jesteśmy prawie gotowi. Mhm.
1: No tak, dobrze.
2: To dotyczy to całego zespołu teatru dramatycznego.
1: Naturalnie.
2: Znaczy tego, który bierze udział oczywiście w Matce Courage. To jest wspaniała jedenastka. Prawie jak drużyna piłkarska. Oczywiście ja się kompletnie nie znam na piłce nożnej, ale zaczynam właśnie odczuwać te emocje, jakie mogą towarzyszyć przed najwyższej rangi meczem. Mhm.
1: To jeszcze zwrócę się do pani Katarzyny. Nie syta informacji na jej temat. Czy przypadkiem my nie spotkałyśmy się już kiedyś z tym, że nie na Podlasiu, tylko na Mazurach?
0: Na Mazurach, tak. Tak, tam się spotkałyśmy. To? Zresztą tam spotkałam również naszego reżysera. Tak więc te Mazury to jakieś bardzo magiczne miejsce, gdzie spotykają się ludzie, którzy chcą robić kulturę, tak mi się wydaje. Chcą robić sztukę i to nas po prostu interesuje i chyba nas łączy, więc tak również się spotkałyśmy.
1: A pamięta pani tytuł tego spektaklu czy słuchowiska, bo i to realizowane było oczywiście w no, już nieobecnym miejscu, czyli w artystycznej stodole
0: Chochu.
1: Tytuł?
0: Tak. Wydaje mi się, że to była Dzika Jabłoń, chociaż nie jestem pewna, ale to ten pierwszy tytuł, który tam realizowaliśmy. Potem było kilka tych tytułów.
2: Strasznie trudne się nam wylosowało teraz.
0: Pytanie.
1: No dobrze, to już.
2: Ale za to możemy gorąco pozdrowić całą ekipę mazurską z Robertem i Ewą Wasilewskimi na czele.
1: Oczywiście pozdrawiamy, a gdyby państwo nas wcześniej nie słuchali, to wyjaśnienie, że to miejsce nie istnieje, gdyż w zeszłym roku pod koniec czerwca spłonęło po prostu stodoły Chochu artystycznej, wspaniałego zabytku. Kiedyś była to stajnia, o ile sobie dobrze przypominam, już nie ma, ale ANIMA, czyli Stowarzyszenie Państwa Wasilewskich, nadal działa i szczęśliwie. Dobrze, przechodzimy
0: do... A ja przy okazji sprawdziłam ten tytuł. To były Majne Góry. No. Majne Góry, oczywiście autorstwa wspomnianego już Roberta Wasilewskiego. Wspaniałe słuchowisko.
1: Doskonale, bardzo dziękuję. Majne Góry realizowane były także w wersji właśnie słuchowiskowej dla trójki. Tak więc cieszymy się, że mieliśmy przynajmniej taką okazję spotkać się z panią. No i już przechodzimy do tego tematu, który państwo ujawnili w pełni. Matka Courage w pełnym właśnie brzmieniu i jej dzieci. Otóż ten dramat Bertolta Brechta nie należy do często granych sztuk, Romualdzie, choć w sieci znalazłam, o ile dobrze policzyłam, 18 realizacji w teatrach polskich plus 3 w wersji telewizyjnej. Zatem istnieje pewne podejrzenie, że nie do końca po drodze jest polskiemu teatrowi z tym tytułem. No 18 na cały czas powojenny to dużo i mało, raczej mało. Skąd ten pomysł?
2: Matka Courage stanowi naprawdę wyzwanie dla i oczywiście dla reżysera, inscenizatora, ale również też dla całego zespołu aktorskiego. Ale też myślę, że jest to kwestia samego tematu, ponieważ spektakl dotyczy pewnej sytuacji wojennej, przy czym jasno mówimy o tym, żeby nie dać się oszukać, nie dać się skusić na wszystkie teorie, że chodzi o jakąś ideę, że chodzi o wojny religijne. Nie, za każdym razem chodzi o biznes. I to zapisał Bertolt Brecht w Matce Courage. To jest naprawdę wielki, aczkolwiek trudny popis działań aktorskich, ponieważ jest tam bardzo rozbudowana warstwa muzyczna, są słynne songi brechtowskie, które tutaj... I wcale się nie dziwię, że Bertolt Brecht się jednak zdecydował na to, żeby

0: muzyka była The Saw, który zrobił bardzo taką muzykę strasznie, znaczy niby prostą, ale strasznie skomplikowaną. Tam co chwilę coś jest na 3, na 2, na 5. Jest tak bardzo chrapliwa ta muzyka. U nas aranżację zrobił Ignacy Wiśniewski, za co mu bardzo dziękuję. I to jest, bo jak gdyby przystosować to do dzisiejszego czasu, to też nie było łatwe. Więc ja myślę, że po prostu jest to utwór, który jest bardzo dużym wyzwaniem dla zespołu, o którym podejrzewam, że za chwilę będziemy mogli powiedzieć
1: no
0: trochę więcej.
1: Tak, właśnie, bo jeszcze nie kończymy naszego spotkania.
0: To jest temat, tak. Ale chodzi też o temat. I tak jak w tych czasach powojennych, po II wojnie światowej, na pewno to ten utwór był znaczy inaczej odbierany w Niemczech, a inaczej odbierany również też w Polsce, w szczególności, że co chwilę w samej sztuce jest mowa, że jesteśmy w Polsce i co Polacy właśnie o tym myślą. Mhm. Więc to jest wielość i form teatralnych. Jest też oczywiście to, co też jest fantastyczne, ale też i trudne, czyli tak zwany V-efekt, który zaraz Katarzyna będzie w stanie...
1: To może nie zaraz. Bardzo proszę pani Katarzyna, proszę nie być posłuszną. Dobrze, efekt V. Zapisałam sobie i różne formy. Natomiast chciałabym jeszcze powrócić do początku, bo tak sobie swobodnie o tej matce Kuraż państwo opowiadają, no a może nie wszyscy wiedzą. Ja na przykład zapomniałam kompletnie, kiedy to powstało i w ogóle o niej zapomniałam, więc sobie troszkę poczytałam. Sztuka powstała, została napisana w 1939 roku, wydana w 1941, nie wiem gdzie, bo przecież pisana była przez Brechta na emigracji w 1933, bowiem roku opuścił Niemcy w wiadomych okolicznościach. Temat wojenny, wspomniałeś, Romualdzie. Oryginalnie chodzi o wojnę 30-letnią. Będzie szansa, żeby objaśnić, czy wyjaśnić nam, jaka zachodzi relacja pomiędzy tymi oryginalnymi wydarzeniami opisanymi w Matce Kuraż, a tym, co się współcześnie dzieje. Co by tu jeszcze powiedzieć, że Matka Kuraż, no właśnie, to się przypomina w takich podstawowych tekstach. O, no to jest raczej była markietanka. No i znalazłam też taką informację, że w XX wieku już w zasadzie przy wojsku nie pracowały markietanki. Także można się domyślić, że mieli państwo jednak, czy może miałeś ty, pewien problem z adaptacją. No ale to przekonamy się w dalszej części naszego spotkania. Mamy jeszcze no jakieś 40 powiedzmy minut na rozmowę. O Matce Kuraż dzisiaj współcześnie porozmawiamy po utworze dobranym do hasła. Romek już wie, że my mamy takie hasła podpowiadane nam przez gości i państwa słuchaczy. A później dobieramy, to znaczy Michał Żołądkowski dobiera muzykę. A więc porozmawiamy po utworze dobranym do hasła. Jakiego? Odwaga. A jakże?

0: Lipali, najgroźniejsze zwierzę świata. Odwaga, courage, czy courage z francuskiego. A naszymi gośćmi na łączach są pani Katarzyna Siergiej oraz Romuald Wicza-Pokojski, czyli aktorka teatru dramatycznego w Białymstoku i reżyser teatralny. Dzisiaj wyjątkowo tylko w tej roli. Być może pod koniec pozwolimy spotkać się panu reżyserowi z jego znajomym z Gdańska, ale to będzie zależało od czasu. Tak. A tymczasem spotykamy się przed jutrzejszą premierą w Teatrze Dramatycznym właśnie w Białymstoku. I teraz prosiłabym, byśmy porozmawiali o tym, o czym ten utwór tak naprawdę jest, a dopiero w ostatnim tak zwanym wejściu porozmawiamy o formie i o różnych zabiegach inscenizacyjnych. A zatem Matka Courage dzisiaj, bardzo proszę, w dialogu. No ciekawe, jak to się państwu uda w tym jednym pomieszczeniu ze słuchawkami. No, rozumiem, że dwie pary słuchawek mają państwo.
1: Wszystko się zgadza, ale korzystamy właśnie za pośrednictwem właściwie mikrofonu, czyli takiej tutaj też nowoczesnej pewnej technologii. Nie tylko chodzi mi o mikrofon, tylko to, w jaki jesteśmy wyposażeni. Dzięki właśnie Ignacemu, bo to jest naszego kompozytora, to znaczy tego drugiego, bo właśnie nie Desał, ale Ignacego Wiśniewskiego. Więc jesteśmy, pani redaktor, bardzo dobrze wyposażeni. Studio w kuchni jest chyba jak najbardziej sprzyjające.
0: Blisko lodów. Lodówka jest blisko, dobrze.

0: razie bardzo proszę, by Państwo zechcieli w tych okolicznościach porozmawiać o tym, o czym jest Matka Kuraż. Powtarzam pytanie, bo nie jest ono też z serii tych łatwych.
1: Ja może właściwie takim wprowadzeniem, a też niekoniecznie chciałbym się powtarzać, ale...

0: Nie dali się wkręcić nigdy w nic, jeżeli chodzi o to, czy to są jakieś idee. Nie, to wojna jest po prostu biznesem. I tu stawiam kropkę, a niech przemówią, tak jak to fragment ze sztuki, niech przemówią kamienie. Ale w tym wypadku Matka Kuraż.
1: Tak, przyszedł reżyser na pierwszą próbę i rzeczywiście to zdanie wybrzmiało bardzo jasno i klarownie. Wojna to biznes. Ale oczywiście ja, która mierzę się z tą rolą tytułową, z rolą Matki Kuraż, to rzeczywiście musiałam to przełożyć też po prostu na człowieka, bo mam wrażenie, że ten tytuł i ta sztuka to tak naprawdę sztuka i dramat człowieka. Mówimy o tym, co może stać się po prostu z człowiekiem, który w obliczu wojny, która jest biznesem, która nie pozostawia jeńców i która nie pozostawia złudzeń, która niszczy tego człowieka. Myślę sobie, że tak. I że tak to trzeba ująć. I z tych wygodnych foteli, na których siedzą widzowie, tak oglądamy i przeglądamy się w tej Matce Kuraż. I chyba jej nie lubimy do końca. Takie zresztą zadanie postawił przede mną reżyser na pierwszej próbie. To antybohaterka. Ona zainteresowana jest właśnie biznesem i właśnie przetrwaniem, a okoliczności wojenne zmuszają ją do podejmowania często bardzo trudnych decyzji albo decyzji, które zawsze będą złe. No i właśnie z tych wygodnych foteli przeglądamy się temu, jakie nasze byłyby może te decyzje. Może to jest właśnie to, co nas zmusi do refleksji i no, opowiedzeniu się po jakiejś stronie, kim jestem i jak chcę żyć. I jakie wartości są dla mnie ważne. Bo to, co też bardzo pięknie przemawia w spektaklu, to to, i pięknie w ogóle to hasło piosenki zostało dobrane, odwaga. My mówimy właśnie poprzez dzieci, czyli ten drugi tytuł, druga część tytułu naszego spektaklu, o cnotach, które nas budują. Każde z moich dzieci, a mam ich trójkę w tym spektaklu, jest uosobieniem czy jakimś archetypem jakiejś cnoty. Jeden z moich synów jest odważny. Drugi
0: To
1: jest,
0: jest
1: to jest
0: Eli.
1: Eilif, którego gra Dawid Malec. Drugim moim synem to jest Szwajcarkas, który jest uczciwy. To Michał Przestrzelski. Mam również córkę Katarzynę, która ma dobre serce, tak to mówię w spektaklu, ale przede wszystkim ma ogromną empatię wobec drugiego człowieka. Tę rolę gra Julia Dmochowska. I ta nasza rodzina tak wędruje poprzez ten bezświat, ja bym to tak nazwała, bo oczywiście Brecht osadził swój dramat w XVII wieku podczas wojny 30-letniej, a napisał ją w przededniu wybuchu II wojny światowej, kiedy wszyscy już pewnie odczuwali te nastroje i wiadomo było, w którą stronę to idzie, ale jakoś z jakiegoś powodu nie napisał właśnie, nie osadził tego dramatu w II wojny światowej, gdzieś bardzo go oddalił. I mam wrażenie, że my robimy to też w naszym spektaklu, to znaczy po prostu świat jest pełen wojen i gdzieś one są. Czasem dotyczą nas bardziej, a czasem mniej, ale one są cały czas gdzieś blisko nas i gdzieś rzeczywiście mogą nas dotknąć zupełnie nagle i zmienić całkowicie nasz świat i postawić nas zupełnie w nowych okolicznościach, gdzie będziemy musieli podejmować pewne wybory, których teraz w pokoju nie musimy podejmować. I ja myślę, że to jest też o tym spektakl, o przetrwaniu i o tym, jak trudno czasem podjąć te właściwe decyzje. I myślę, że Matka Kuraż będzie z nich rozliczana z perspektywy widowni. No i ciekawa jestem, szczerze mówiąc, tej konfrontacji, bo jej decyzje nie są często dobre, po prostu. Ale czy ona jest w stanie być z nich jakoś pozytywnie rozliczona? To znaczy, czy ona, czy człowiek, czy drugi człowiek może jej wybaczyć, widząc, jaki koszt wojny również ona niesie na swoich barkach? To pytanie chyba najbardziej mnie interesuje. Bardzo, bardzo oczekuję tej konfrontacji z widzami.
2: Ale tak powiedzmy z psychologicznego punktu widzenia, to jest całkiem zacna niewiasta, ponieważ urodziła odważnego, uczciwego i empatycznego.

0: elektryczną, no to chwała takiej kobiecie. Dobre wzorce mimo wszystko.
1: Rzeczywiście, tak, dobre wzorce, które niestety zostały jakoś chyba nieco zniekształcone, czy nawet powiedziałabym jakoś, nie wiem, zdegradowane, czy zniszczone przez te okoliczności, w których przyszło im żyć. I myślę, że to też jest bardzo, bardzo ciekawa perspektywa. To znaczy, czym jest odwaga, czym jest empatia i czym jest uczciwość. Bo oczywiście wydawałoby się, że w takiej izolacji i w takiej czystej definicji absolutnie są to czyste cnoty. Ale tylko ustawione w jakiejś zupełnie innej, trudnej, nieoczywistej albo nieuczciwej perspektywie, no, mogą zostać zniekształcone i to też może prowadzić do nieszczęścia.
0: Mhm. Ale teraz wrócę się do Romualda, bo nie doczytałam, kto jest autorem adaptacji, i bo tutaj jest ważne pytanie, w jakim stopniu ten tekst, bo już zaczynam się domyślać, że był zmodyfikowany, ale w jakim stopniu, jak bardzo, czyli no nie wiem, wróciłabym do tej Markietanki. No nie może tam być, istnieć taka postać, jeżeli to nie jest XVII czy XVIII wiek. Romuald Wiczopokojski, reżyser, wypowiada się na temat adaptacji.
2: Nie chciałbym za bardzo rozczarować pani redaktor, ale prawda jest taka, że tylko są dokonane niezbędne skróty i to akurat jest nasze wyzwanie, które jest przed nami cały czas. To jest kwestia tego, żeby ten materiał przystawał do percepcji współczesnego widza. Natomiast jak gdyby geniusz Brechta i tego, jak jest ten tekst skonstruowany, to o czym jest tam mowa, to jest tak, że to używanie tych narzędzi adaptacyjnych, do nich podchodzimy bardzo, znaczy, bo to jest akurat moje zadanie, ale tutaj już we współpracy też i z zespołem, jest nam bardzo trudno niektóre fragmenty w ogóle wycinać, bo za każdym razem jest jakieś ważne spostrzeżenie, ważne słowo. Oczywiście
0: nie chodzi o to, w jakim, przepraszam, to muszę przerwać, w jakim stopniu jest przeniesiona akcja, sprawa do współczesności. I kim jest matka Kuraż, poza tym, że jest matką tej trójki? Czym się zajmuje ta kobieta? Już teraz mogę się zwrócić do pani Kasi i wrócimy potem do Romualda. Czy jest to rzecz w kostiumie? Czy jest, no, że tak powiem, w umownej jakiejś przestrzeni, która nie sugeruje, w jakim to czasie i o jakie wojny chodzi?
1: Odpowiedziała pani na to pytanie dokładnie. To znaczy właśnie, jesteśmy w jakimś bezczasie. Mhm. To znaczy jest to jakaś przestrzeń, która jest w stanie przywołać każdą z wojen, która dzieje się w każdym zakątku świata. Mhm. Tak.
0: Czyli
1: naprawdę,
0: to, o czym wcześniej państwo już mówili, to nie do końca zrozumiałam ten bezczas, czyli tak. Dobrze, że pytanie powróciło. A kim jest pani bohaterka, poza tym, że jest matką? Z zawodu, no, że się tak wyrażę.
1: Biznesmenką. Ona jest oczywiście biznesmenką na miarę swoich czasów, ale ona zajmuje się handlem. Ona jest handlarą. O. Po prostu próbuje jednak przetrwać. Tak, próbuje przetrwać i gdzieś zawiesza się na tej wojnie, gdzieś jej towarzyszy jak taki ogon, maszerując za wojskiem. Akurat oczywiście nasz wóz nie przypomina takiego typowego wozu, no, czy to XVII-wiecznego, czy wcześniejszego, czy też współczesnego. To bardziej platforma, tratwa, statek, też absolutnie dowolnie może być ta nasza maszyna interpretowana, moim zdaniem. Natomiast ona rusza za wojskiem i za wojną, jakkolwiek to pojmujemy, i towarzyszy bitwom, towarzyszy konfliktom, no bo przecież trzeba coś jeść. No bo przecież trzeba w coś się ubrać, no bo przecież trzeba chwilę też spędzić czasu na tym, żeby po prostu zapomnieć o tej wojnie, tak? Ona proponuje, ona ma wszystko do zaproponowania, to znaczy próbuje spełnić każdą potrzebę, próbuje

0: wyprzedzić myśl potrzeby wojny i o to, co człowiek, który walczy w tej wojnie, o co może ją poprosić. I ona ma wszystko. Ona ma wszystko. I ona sprzeda wszystko. I ona zrobi to za wszelką cenę, by przetrwać. I w pewnym momencie, wydaje mi się, następuje w niej, przynajmniej w mojej bohaterce, tak ja próbuję ją jakoś kreować i tak o niej myśleć, że ta wojna staje się jej potrzebna. I tu następuje jakieś odwrócenie. To znaczy ona po prostu, korzystając z tego, że wojna wybuchła, próbuje się jakoś odnaleźć w tych okolicznościach. No właśnie. Ale im dalej ta wojna trwa, a ona trwa, a ona trwa. Ubrechta oczywiście to wojna 30-letnia, no to to jest większość jej życia, tak? Można by powiedzieć, tego dorosłego. No więc, ale wszystko jedno, czy to będzie wojna 30-letnia, czy jakakolwiek inna wojna, ona się po prostu zaczyna o tę wojnę zaczepiać. I nagle okazuje się, że bez tej wojny, czy ona jest nikim? Czy ona jest w stanie przetrwać? Ona się po prostu przyzwyczaiła i okazało się, że może to wcale nie jest dla niej takie złe. No właśnie, chyba jest jednak. Po tak, prostu. Chyba po prostu jest.
1: Tak, a pokój jest tylko przerwą w trakcie tej wojny i pokój jest największą tragedią dla matki Kuraż. Natomiast jest jeszcze u Brechta kilka postaci, w których, od których się może odbić matka Kuraż, które są też czasami takim jak gdyby przeciwstawieniem się jej, a czasami lustrem, tak jak chociażby Iwet, którą w sposób fantastyczny kreuje u nas Agnieszka Morzejko-Szykowska. Ale też mamy takie postacie, na przykład jest postać i kapelana oraz kucharza kapelana. Ja tutaj będę oczywiście wymieniał też z imienia i nazwiska, bo oczywiście warto. Sławek Popławski jako kapelan, myślę, że to będzie kolejna z ról niezapomnianych, jeżeli chodzi o matkę Kuraż. Kucharza Krzysztof Ławniczak, ale mamy też bardzo silną brygadę, że tak to jest, że w większości zespołów teatralnych, tak jak zazwyczaj się na te zespoły patrzy, to się myśli zawsze o tych, którzy, tak zwanych 30-latkach, którzy zawsze są tym kołem zapędowym zespołu. I tutaj jakbyś troszkę już Dawida Malca wymieniliśmy, tak. Michała Przestrzelskiego również, ale warto jeszcze też i koniecznie trzeba wspomnieć.
0: Bernarda Banie i Antoniego Danieluka, również Marka Cichockiego, Urszulę Schmidt, cała nasza jedenastka podąża ku premierze.
1: Tak, bo to jest też takie zadanie, które sobie postawiliśmy, bo oczywiście teatr jest grą zespołową, ale jasno też sobie mówimy, jesteśmy ansamblem, który gra matkę Kuraż, to znaczy jak gdyby pierwszą warstwą to jest to, że jesteśmy zespołem, znaczy mówię tutaj też jako już o rolach dla publiczności, z którą staramy się cały czas być w kontakcie. To jest właśnie kwestia tego V-efektu.
2: O, właśnie. To może o V-efekcie porozmawiamy w rozdziale pod tytułem pewne szczegóły inscenizacji, bo na razie było pytanie o to, co to jest, a teraz jak to zostało wymyślone przez reżysera i realizowane z tym właśnie zespołem wspaniałym, który państwo wymienili. Dobrze, to o tych szczegółach inscenizacji po utworze który został dobrany przez Michała do słowa klucz dusza.

rozdzierający duszę utwór z filmu The Crow z 1994 roku, jak napisał mi Michał. To jest utwór do hasła Dusza. Dusza powraca zresztą w Państwa propozycjach, czyli o czymś to może

0: świadczyć. Tymczasem na plakacie do Matki Kuraż i jej dzieci wór z czym? Z mamoną, tak powiem na okrągło, czyli no, pełen pieniążków, tak? Halo?
1: Oczywiście, że tak. Tej mamony. Mamona to jest bardzo dobre określenie. Od razu mi się przypomniał też utwór Republiki,
0: Tak.
1: Mamona, że ta piosenka napisana jest dla pieniędzy. Akurat utwór Matka Kuraż, trudno podejrzewać Brechta, że chodziło o pieniądze, bo tak jak już było wspomniane, napisano w 1939 roku z pamięcią I wojny światowej. Natomiast wystawienie w Zurichu w 1942 roku na obczyźnie. I tam też była taka sytuacja, że Brecht nie do końca był zadowolony wtedy z muzyki, która do tej pierwszej inscenizacji była. Dopiero to było już jeszcze u schyłku wojny, to chyba 44 rok, teraz może trochę nie do końca pamiętam to dokładnie, ale wtedy się do Dessau, który właśnie w tej swojej muzyce oddał właśnie całe to poplątanie i pokrzyżowanie tego świata, bo tak jak tutaj była mowa o tym, w jakim jesteśmy świecie, odpowiedź jest też taka, że możemy powiedzieć właśnie w naszym świecie, który jest pełen różnych artefaktów, a to hełmu z II wojny światowej, a to miecza średniowiecznego. No po prostu te wszystkie artefakty są gdzieś, zaśmiecają tę naszą przestrzeń. A tutaj zdradzę też parę wątków inscenizacyjnych oraz też scenograficznych. Tak, które tutaj, zresztą naprawdę zapraszam Państwa do obejrzenia tego spektaklu, chociażby to ze względu, my gramy go na Wydziale Architektury i ta nasza scenografia autorstwa Aleksandry Iwańczyk i okraszona światłami Macieja Iwańczyka, zbieżność nazwisk wcale nie jest przypadkowa, ponieważ to jest twórcze i nie tylko twórcze, ale w ogóle życiowe małżeństwo. Ta cała nasza scenografia idealnie się wpisuje właśnie w ten wydział też architektury, ze względu na to, że jeżeli Państwo się spodziewacie, że zobaczycie wóz Matki Kuraż, to niestety nie zobaczycie wozu. My żeśmy dość długo z Aleksandrą się zastanawiali, co jest tym wozem. I w rezultacie jest to taki przekrój, tak jak Państwo możecie sobie wyobrazić, jak czasami są przekroje mieszkań. I to jest właśnie taki przekrój takiego mieszkania, ten wóz to jest jak takie trochę mieszkanie, trochę taka bardziej zagracona kawalerka. Tak. No, i to jest tak, tak.
2: Ale też jak kontener może wyglądać.
1: Tak.
2: Może wyglądać jak statek troszkę.
1: Tak.
2: Tak więc po prostu to jest wóz. To jest wóz jakby wielofunkcyjny. To po prostu jest maszyna, która jedzie przez wojnę, a że jest ciężka, to rzeczywiście wygląda też jak czołg.
1: Tak. Jest. I tutaj, ponieważ to jest też taka platforma, która też wymaga mocnej interwencji fizycznej aktorów, ponieważ sama ta platforma, no to jest jakaś tona, jeżeli chodzi o wagę samego tego obiektu, a całą naszą przestrzenią sceniczną to jest to taka przestrzeń, która jak gdyby w naszym zamyśle jest no, takim korytem, w którym jesteśmy, tak jak często się mówi, że tam wszyscy do koryta. Tak, to my w tym korycie jesteśmy, ale to jest koryto, do którego są co chwilę wyrzucane właśnie te odpady, które produkuje wojna jako pewien proces no, negatywny. Mhm. I dlatego tak z tym działamy. Natomiast
0: V efekt, bo boję się, że zapomnimy o
1: właśnie,
0: końcu.
1: Dobrze, proszę. To zacznijmy najpierw, skąd jest to V? Co to jest V oznacza? Co to
0: tylko musimy szybciutko.
2: V to jest skrót od Verfremdungseffekt, tak, no, z niemieckiego, ten efekt obcości, to znaczy

0: czy mówiąc krótko, Brecht chciał złamać tę inscenizacyjność czy teatralność taką zamkniętego teatru, to znaczy gramy, że gramy. No i to jest ten V-efekt, to znaczy jesteśmy w stanie wejść w jakąś w jakieś zadanie sceniczne, tak? w jakieś zadanie aktorskie, ale za chwilę z niego wyjść, by jako aktor spojrzeć na to zadanie i je skomentować. To się też dzieje bardzo często poprzez songi, które są jakimś komentarzem też. One oczywiście mogą być absolutnie autonomiczną częścią spektaklu, takim spektaklem w spektaklu, ale też no, rzeczywiście i ten temat, i ta muzyka, czyli ta kompozycja de Sau, o której cały czas mówimy, która jest tak niepokojąca, która jest tak poturbowana, która jest tak chaotyczna, ona wprowadza ten efekt również tego strachu pewnie też wojennego, tych niepokojów wszystkich, ale też komentarza do akcji scenicznej. Tak więc rzeczywiście gramy zespół, który gra spektakl o matce Courage. Ja gram matkę Courage, ale jestem aktorką, która gra tę matkę Courage. Wchodzę w postać, w zadanie, które stawia mi no, reżyser przede wszystkim, ale narrator w spektaklu, który też rzeczywiście jest jakimś takim, jest kołem napędowym tego spektaklu i on stawia mi zadania aktorce i która ta aktorka wchodzi w te zadania i po zadaniu wychodzi z niego, by w pewnym sensie obejrzeć się jak w lustrze w tym zadaniu. No i to jest właśnie ten V-efekt, to znaczy komentujemy się już podczas spektaklu. Pozostawiamy oczywiście ten komentarz również widzowi, ale my też od niego nie stronimy.
1: Tak, i też to, na co jako środek przekazu stawiamy, to jest też bezpośredni kontakt z widzem. Co chwilę jesteśmy w bezpośrednim zwrocie do widza. Co chwilę to patrzymy na niego, to mówimy do niego, to zadajemy mu pytania.
0: W Brechta sztuce bardzo dużo jest takich, powiedziałam, jakichś bardzo ważnych refleksji na temat wojny w ogóle. I te postaci rzeczywiście mówią o tym, ale to daje też taką wspaniałą możliwość wyjścia z tej postaci właśnie i wzięcia tej myśli Brechta jako swojej i skomentowania właśnie jakiejś sytuacji wojennej, czy jakiejś prawdy wojennej, czy z własnej bardzo osobistej perspektywy. I tego też narzędzia używamy w spektaklu, zwracając się właśnie do widza, próbując zapytać ich w pewien sposób, co wy na to? Co wy na to? Czy rzeczywiście dla was też to biznes? Czy rzeczywiście przegrywamy, czy wygrywamy? Czy chcemy wygrać, czy chcemy przegrać? Gdzie jesteśmy? I te wszystkie pytania rzeczywiście przechodzą przez rampę. Nie oczekujemy oczywiście szybkich odpowiedzi, ale myślę, że z tą refleksją widzów zostawimy.
1: Tak, i tutaj jeszcze też właśnie...
2: Tak, to już kończymy powoli temat inscenizacji. Proszę, Romku.
1: Tylko chciałem właśnie powiedzieć o tym, że są narratorzy. To jest dwójka narratorów, Urszula Schmidt i Marek Cichucki, którzy są tymi, że jak tylko coś już jest podgotowane i emocje dochodzą do zenitu, wtedy oni wchodzą do akcji, chłodząc nas, posuwając akcję też dalej.
0: Mm-hmm. Może tak uściśle jeszcze, w jaki sposób to robią, kiedy są ogromne emocje, rzeczywiście scena jest bardzo energetyczna, nagle mówią 2 lata później. I 2 lata później nagle my już musimy się złapać, że jesteśmy zupełnie w innej sytuacji, jesteśmy 2 lata później i jesteśmy zupełnie w nowej przestrzeni i w nowym zadaniu. To też V-efekt.
2: Tak, no i to rzeczywiście nie ułatwia też grania. Jeszcze chwilka tylko o muzyce, bo wymieniali państwo kilka razy nazwisko de Sau, ale też pojawiło się obok tego nazwiska Wiśniewski, nazwisko Ignacego. Czyli rozumiem, że on adaptował tę muzykę. Krótkie odpowiedzi, bo musimy za chwilę skończyć.
1: i adaptował, ale również też czasami wzmocnił.

0: mocnił kwestię, powiedzmy sobie, pewnej przestrzeni muzycznej, tak, oraz też przygotował nas do tego, żebyśmy mogli te piosenki wykonać. Znaczy, to jest majstersztyk, to jest właściwie, można by było powiedzieć, gotowy przegląd piosenki aktorskiej.
1: Tak, ja chciałabym tylko tutaj bardzo podkreślić właśnie to przestrzeń, w której pracował z nami Ignacy Wiśniewski. To znaczy, myślę, że to też jest odpowiedź na pani takie zapytanie, dlaczego tak mało tych inscenizacji w Polsce Brechta. One są arcytrudne, łącznie z songami. Myślę, że naprawdę nie każdy zespół jest w stanie się z tym zmierzyć. To znaczy, to było dla nas jakieś karkołomne zadanie, w które wprowadził nas Ignacy Wiśniewski i tę muzykę oswoił nam i pokazał, jak w niej działać, jak się w niej czuć dobrze. To wielka sztuka, a też rozumiem już, dlaczego Brecht musi być i Matka Kuraż musi być grana zawsze z sungami Dessau. Bez nich rzeczywiście ten dramat odarty jest z jakiejś ogromnej jakości. Natomiast by tę jakość wydobyć i rzeczywiście współcześnie jakoś ją też zaangażować, żeby ona działała też w percepcji współczesnego widza, no to wielka sztuka. I tutaj wielkie ukłony dla Ignacego Wiśniewskiego, który przygotował cały nasz zespół wspaniale do tych songów. Mm-hmm.
2: No i bardzo dobrze, że państwo grają tę Matkę Kuraż i jej dzieci, ponieważ my przywykliśmy, że już myślimy o Brechcie, to kojarzyć go z Weilem. A przecież z Weilem zerwał relacje, czy obaj panowie ze sobą zerwali w 1933 roku. No a te najsłynniejsze songi pochodzą właśnie z ich wspólnych muzycznych spektakli, Opera za trzy grosze, Mahagony czy Happy End. Więc tutaj pojawienie się owego motywu przystosowania do czasów współczesnych tej muzyki, no jest bardzo istotne. Bardzo dziękuję, że państwo na ten trop wpadli i że o tym powiedzieli. To proszę państwa, teraz szybciutko, krótki utwór Depeche Mode do hasła Zachęta, bo my już zbliżamy się do naszej wyprawy wyobraźni oczywiście po Zachęcie. Zaraz potem się pożegnamy, a ja teraz proszę, by państwo przygotowali swoje hasła. I pani Katarzyna, i pan Romuald podpowiedzą nam hasła, które umuzycznimy w najbliższym czasie.
3: Słowa, słowa, słowa.

0: No i hasło zachęta. Przypominam, że już za kilkanaście minut będziemy wkraczali do tej wspaniałej galerii. To taka zachęta do tego, żeby wybrać się tam właśnie podczas Nocy Muzeów, a tymczasem żegnamy się już z Państwem Katarzyną Siergiej i Romualdem Wiczą-Pokojskim, prosząc ich oczywiście o ich słowa, klucze, hasła. Bardzo proszę, Pani Kasiu, wybrała Pani jakieś hasełko do umuzycznienia?
1: Tak, to znaczy najwspanialsze w tej pracy rzeczywiście to zespół i taka jakaś artystyczna wspólnota, która się między nami, wszystkimi twórcami tego spektaklu, aktorami, ale również wszystkimi ludźmi, którzy przy tym spektaklu po prostu pracują i w warsztatach, i w pracowniach. To więc ta wspólnota i zespół, który zresztą odgrywamy na scenie, wydaje mi się tu słowem kluczem najlepszym na tę noc.
0: Fantastycznie, to znaczy pobieramy dzisiaj, a w niedalekiej przyszłości umuzycznimy. Teraz Romek, który już zna tę zabawę.
2: No tak, właśnie i tutaj najchętniej bym się po prostu podpisał pod tym, co powiedziała Kasia. Dla mnie niebywale ważne jest to, Matka Courage jest premierowana w Białymstoku i chciałbym powiedzieć,
0: już?
2: Że bez granic, bez granic.
0: Okej. Okay. W takim razie bez granic pobieramy od ciebie. Proszę Państwa, bardzo, bardzo się spieszę, bo rzeczywiście nasz reportażek z zachęty dosyć długi. Więc bardzo dziękujemy. Katarzyna Siergiej, Romuald Wicza-Pokojski. Trzymam kciuki, proszę nie dziękować. Do zobaczenia, mam nadzieję. O właśnie, proszę przekazać dyrektorowi Opery Bałtyckiej, że za tydzień zamierzamy rozmawiać o premierze w tejże operze. Jaki tytuł? To już, panie
2: Kawaler
0: dyrektorze, halo?
2: Róży, Rosenkavalier.
0: Jeszcze raz, jeszcze raz.
2: Kawaler Srebrnej Róży, Rosenkavalier. Zapraszamy.
0: Dziękujemy bardzo. Do usłyszenia więc za tydzień z Operą Bałtycką. A to jest utwór Komy pod hasłem Odwaga oczywiście, który dedykujemy Romualdowi Wiczy-Pokojskiemu.

0: trójka na zachętę.
1: Proszę Państwa, to jest noc muzeów. Troszkę uprzedzamy fakty, ale będą Państwo świetnie przygotowani, jeżeli zostaną Państwo z nami.
2: Dzień dobry, Zofia Koźniewska, dział międzynarodowy Zachęty.
3: Dzień dobry, Magdalena Trepczyńska, Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych.
0: Faktycznie, są to piękne sztuki, proszę Państwa. Ja jako jedyny facet tutaj to mogę powiedzieć, więc znajduję się w idealnym miejscu. Baszka, od czego zaczynamy?
1: No ja bym od tych schodów zaczęła, bo jednak schody są historyczne. Państwo tego nie widzą, ale proszę się przygotować, że jeżeli byli Państwo już kiedyś tutaj, to zupełnie inaczej się wchodzi. Wiemy, że jest jedna zachęta, ale to jest wieloznaczne.
2: Od pewnego czasu przy Zachęcie działa też Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych, które nie działało przez 50 lat, bo od 1945 roku do 1990 roku towarzystwo, które w ogóle pierwotnie założyło Zachętę i ufundowało ten piękny budynek, było nieaktywne i zostało dzięki no przede wszystkim ludziom kultury, reaktywowane w 1991 roku. No i właśnie tu obie z Magdą jesteśmy członkiniami tego wspaniałego towarzystwa. Magda jest członkinią zarządu. Ja jestem od kilku lat koordynatorką towarzystwa i jest to taka grupa osób, społeczna organizacja, którym Zachęta jest bardzo bliska, które ją wspierają i finansowo, i swoją obecnością.
0: Dlaczego?
2: Dlatego, że kultura jest bardzo ważna i należy ją wspierać i przede wszystkim należy w niej uczestniczyć aktywnie, a do tego zachęcamy. Mamy co miesiąc bardzo bogaty program wydarzeń, który obejmuje oczywiście przede wszystkim wydarzenia w Zachęcie, ale też inne wydarzenia w Warszawie. Odwiedzamy pracownie artystyczne, uczestniczymy w targach sztuki, wyjeżdżamy też na inne najciekawsze wystawy w Polsce i na ciekawe wystawy za granicą.
0: To jest po prostu to, co Pani macie w sercu. To jest pasja, namiętność.
2: Absolutnie. Z tego właśnie powstała Zachęta, no bo tak jak już mówiłyśmy, Zachęta powstała jako oddolne stowarzyszenie w czasach zaborów w 1860 roku, kiedy miłośnicy sztuki i artyści postanowili założyć stowarzyszenie dla wspierania polskiej sztuki w tym trudnym czasie.
3: W zasadzie została wybudowana w 1900 roku. Teraz stoimy pod dokładnie znakiem z tą datą.
2: Stefan Schiller, który jest autorem tego gmachu i też był znanym warszawskim architektem. On zaprojektował m.in. Uniwersytet Warszawski, Starą Bibliotekę, Politechnikę Warszawską, Most Poniatowskiego. I on zmieniał ten projekt trzykrotnie, dlatego że była cała dyskusja o właśnie polskości tego miejsca i o tym, jak architektura powinna odzwierciedlać polskość tego miejsca. Pierwsze projekty w stylu renesansu północnego tego celu nie odzwierciedlały, ponieważ kojarzyły się z architekturą na przykład Gdańska i zaboru niemieckiego. Dlatego po wielu dyskusjach przyjęto taki wzór architektury renesansu, takiego paladiańskiego włoskiego.
0: Jesteśmy tutaj w Zachęcie. Załóżmy, ktoś przyjeżdża, jest noc muzeów. Jak skusić słuchacza, żeby zwiedzając Warszawę, przemieszczając się po Warszawie, przyszedł właśnie tutaj?
3: Przede wszystkim różnorodność wystaw. W Zachęcie w jednym czasie jest pokazywanych kilka wystaw, co jest bardzo dużym atutem. Czyli widownia może tak naprawdę eksplorować wiele tematów, wiele wątków, które w obecnym momencie są ważne dla odbiorcy. Zachęta jest w ogóle miejscem przyjaznym. Jest zlokalizowana w centrum Warszawy, natomiast ten jej historyczny zarys, to, że jest w pięknym pałacu, jest takim miejscem, gdzie można odetchnąć od zgiełku miasta, napić się bardzo dobrej kawy, ponieważ na dole jest fantastycznie działająca kawiarnia. Jest to miejsce bardzo relaksujące, dodatkowo jest świetna biblioteka, z której Zachęta też słynie, więc też jakby dla całego grona młodych odbiorców

0: Czy na przykład ktoś, kto nie miał większego kontaktu, bliższego ze sztuką, przyjdzie tutaj, to może czuć się trochę zagubiony, o dobre słowo, czy nie?
1: Ja myślę, że absolutnie nie. Większość naszej publiczności to są osoby bardzo młode. To jest bardzo ciekawe, bo 40% odwiedzających to są osoby między 18 a 25 rokiem.
0: A to fajnie, bo to krzepi.
1: I oni bardzo często do nas przychodzą po prostu jako do miejsca, do którego się przychodzi. To jest taki po prostu spacer po zachęcie, niekoniecznie na konkretną wystawę. To jest po prostu miejsce, które warszawiacy lubią. To jest, myślę, też zasługa towarzystwa. Myślę, że wychowaliśmy już kilka pokoleń odbiorców sztuki.
0: O to mi chodziło, żeby ośmielić ludzi. Zawsze opłaca się wejść.
2: Ja chciałam jeszcze dodać, że na początku, kiedy została zachęta wybudowana, to odwiedziny zachęty w weekend były obowiązkowe dla każdego warszawiaka. Tutaj przychodziły tłumy warszawiaków na tych schodach, przed którymi stoimy, spędzić tutaj czas.
0: Proszę mi powiedzieć, bo tam jest pan, który podnosi rękę z trójzębem i załóżmy, ktoś wchodzi i nie wie, kto to jest. Któż to na końcu wieńczy te schody?
1: A to jest bardzo dobre pytanie. To jest nasz gladiator, to jest rzeźba Józefa Piusa Welońskiego z pierwszej kolekcji Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych. Ten gladiator jest też na przykład w Parku Ujazdowskim w mniejszym formacie, można go tam też tam zobaczyć. I to jest praca na pierwszą taka bardzo klasyczna, uosabiająca taką i klasyczną rzeźbę, i męską siłę, co no, w dzisiejszych czasach też przez wielu artystów bywa dekonstruowane na różne sposoby. Na przykład gladiator bywa ubierany, na przykład w strój szamański, w strój artystyczny. Bywa też na przykład odwracany o 90 stopni, także na przykład wydaje się, że coś pisze na ścianie. Dużo jest bardzo interwencji na jego temat, natomiast myślę, to co jest ważne, to to, że to jest rzeźba, która też powstała w okresie zaborów, a symbol gladiatora to był symbol walki z zaborcą i po prostu to był taki kod, który wszyscy warszawiacy i mieszkańcy Królestwa Polskiego czytali, że to jest po prostu ten gladiator, który się nie daje złamać.
0: Żeby tak wprowadzić element dystansu do tego wszystkiego, na pewno nie wygląda ów dżentelmen jak Russell Crowe w filmie Gladiator.
3: Trójząb od Posejdona w Gdańsku.
1: Dużo osób się w ogóle pyta, czy to jest Neptun. Nie, jest to gladiator i jak się do niego podejdzie, to on ma tam też napis Ave Cesar morituri salutant, więc tutaj to już od razu...
0: Czyli co, korzystamy ze schodów i idziemy do gladiatora?
1: Tak, to jest też, myślę, bardzo ciekawy temat, fotografowanie, a propos publiczności, bo żyjemy w kulturze Instagrama i zachęta od kilku lat jest takim ulubionym miejscem instagramowym, gdzie różne młode kobiety przychodzą sobie, ale nie tylko, przychodzą sobie robić zdjęcia i fotografować się, ale także zauważyłyśmy taki trend, że na przykład młodzi mężczyźni na portalach randkowych bardzo często fotografują się w zachęcie. Przedstawiam się jako miłośnik i koneser sztuki. Przejdziemy tutaj na górę, to mogę pokazać trzy takie bardzo ważne plansze.
4: No tak, właśnie. Wyobrażamy sobie w Trójce pod Księżycem noc w zachęcie. Zapowiada się naprawdę atrakcyjnie, ale my z Michałem wędrowaliśmy po galerii w samo słoneczne południe. Część druga opowieści przed nami, ale jeszcze najpierw piosenka, no bardzo oczywista dla zachęty.

0: Tutaj mamy taką część historyczną i to są trzy bardzo ważne dla historii Zachęty osoby. Wojciech Gerson, malarz, jeden z ojców założycieli Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych, to właśnie w jego pracowni na ulicy Miodowej narodziła się idea zawiązania towarzystwa wśród właśnie jego przyjaciół malarzy. Natomiast tutaj nad tymi drzwiami jest tablica poświęcona Ludwice Lindę, którą można określić jako naszą matkę założycielkę, bo to właśnie Ludwika Lindę ofiarowała plac pod budowę gmachu Zachęty i dzięki niej towarzystwo, które przez 40 lat nie miało własnej siedziby, mogło wybudować ten piękny budynek. Także Ludwika jest osobą bardzo dla nas zasłużoną.
1: Bo po tych schodach, przepraszam, mamy tak, jedne drzwi po lewej stronie, centralne drzwi, ale tu mamy jeszcze jedne.
0: Tak, i tutaj mamy salę poświęconą Gabrielowi Narutowiczowi, który właśnie w tej sali zginął podczas wystawy zabity przez malarza Eligiusza Niewiadomskiego.
1: Czy jeszcze coś panie chcą dodać, jeżeli chodzi o historię Zachęty? Bo już byśmy przeszli do tego, co się dzieje teraz i co najważniejsze, będzie się działo.
2: Ja już podglądam to, co się dzieje w sali po prawej stronie.
0: Teraz jesteśmy na wystawie Barbary Kasten, amerykańskiej artystki, która zainspirowała się twórczością Magdaleny Abakanowicz. W kolejnej sali zobaczymy jej pracę właśnie w medium tkaniny, zainspirowaną pracą z Abakanowicz. Natomiast później Barbara Kasten zaczęła tworzyć fotografie i to z nich głównie jest znana. Ma 90 lat, przyjechała specjalnie na otwarcie, także bardzo, bardzo ciekawe spotkanie. Tutaj na klatce schodowej też ta neonowa instalacja, to jest też instalacja Barbary Kasten.
1: Trochę nie pasuje tutaj, ale przecież to jest Zachęta. Mamy przełamywać,
0: tak.
1: Łączyć.
0: Tak.
3: Zachęta jakby w tej chwili już ma zupełnie inny charakter tak naprawdę. Kiedyś była posiadaczem wielu dzieł XIX-wiecznych malarzy. W tej chwili największa kolekcja Zachęty należy do współczesnych.
1: Czyli sztuka nowoczesna jest tutaj głównie eksponowana.
3: Tak, jak najbardziej. Dużym atutem Zachęty jest to, że możemy często jakby przychodzić na różnego rodzaju wystawy, na których prezentowane są różne dzieła sztuki.
0: Jedną pracę z naszej kolekcji też można zobaczyć tu na klatce schodowej. To jest praca współczesnej rzeźbiarki Izy Tarasewicz, Płynąc z falami w kierunku równowagi. To jest praca, która powstała na wystawę Rzeźba w poszukiwaniu miejsca. I właśnie ta rzeźba znalazła miejsce w tym holu, do tego stopnia, że została kupiona do kolekcji. Dzięki też między innymi wsparciu członka naszego stowarzyszenia i widać, że ta rzeźba naprawdę znalazła tam swoje miejsce. Ona tak wygląda, jakby tak się rozpychała w tym holu.
2: Michał, to ja może powiem, że ta rzeźba różni się diametralnie od rzeźby naszego gladiatora, czyli to jest bardziej instalacja, a to jest klasyczna rzeźba, więc to są różne oczywiście możliwości nazywania tych oto dzieł sztuki.
1: Która z pań teraz powie, co widzimy? Widzimy krzesło. To nie jest takie typowe krzesło.
0: To jest praca w medium tkaniny, właśnie zainspirowana twórczością Magdaleny Abakanowicz. Tutaj ona pochodzi z roku 1972.
1: Ja jeszcze tak patrzę na tę instalację fluorescencyjną.
0: Tak, dla Barbary Kasten właśnie bardzo ważne są takie kolory właśnie neonowe, fluorescencyjne. Wykorzystuje też w swoich fotografiach. W jednej z sal zobaczymy bardzo piękne prace, takie kilkuwymiarowe, które właśnie z jednej strony operują tym kolorem, ale też fakturą.
3: Sztuka ma nas porażać tym swoim pięknem i abstrakcją też troszeczkę, więc akurat jeśli chodzi o ten gmach i tutaj kontrast, który jest przy tych pracach, no robi to olbrzymie wrażenie.
1: Idziemy dalej. Proszę prowadzić.
3: Bardzo ważne jest to, że w Zachęcie też często organizowane są oprowadzania w czwartki i w niedzielę, na które zapraszamy, ponieważ są to bardzo ciekawe oprowadzania z edukatorami, którzy opowiadają wszystkie ciekawostki o obecnych wystawach.
1: Gdzie jesteśmy?
0: Aha, i to jest bardzo ciekawe, że jesteśmy cały czas w starej części, która została wybudowana pod koniec XIX

XIX, na początku XX wieku. Widać to też po tych właśnie zabytkowych framugach i też po oknach, które wychodzą bezpośrednio na plac Małachowskiego. I zaraz wejdziemy do ostatnich dwóch sal w tej starej części. To jest ostatnia z tych sal w zabytkowej części. Mówimy na nią sala

0: te fluorescencyjne pleksi. Tak naprawdę nie wiadomo, gdzie się kończy fotografia, gdzie się zaczyna rzeźba, także bardzo, bardzo piękne prace. Też proszę zwrócić uwagę na wspaniałą scenografię tej wystawy, na właśnie wykorzystanie kolorów i w umeblowaniu, i w całej przestrzeni. Także to jest takie odczucie, można powiedzieć, można patrzeć na każdą pracę z osobna, ale też można jakby tak wejść w tą całość.
1: Mam ten moment, kiedy jestem w totalnym zachwycie.
2: Mnie zachwyca coś, co jest charakterystyczne już teraz dla przestrzeni, w której żyjemy, to spotkanie tego, co było 126 lat temu, kiedy powstawała, z tym, co właśnie jest oddaniem ducha obrazu naszych czasów, czyli właśnie pleksi, bardzo nowoczesna sztuka, starszej pani, ale jednak bardzo nowoczesna, z tymi stiukami, z tymi portalami.
1: Sztuka łączy.
2: No to łączenie, ale to jest ten gigantyczny kontrast, który też powoduje, że działa na nasze zmysły.
1: Odwaga, proszę pani, to się nazywa.
2: Ktoś to wymyślił kiedyś odważnie, ale to jest powielane, ale to jest dobre, przynajmniej dla zwiedzających.
0: Tak, zachęta tak zawsze zachęcała i zawsze była tym miejscem sztuki aktualnej, no bo przecież w XIX wieku też pokazywała sztukę artystów tworzących wtedy. I tutaj mamy taką granicę między starą zachętą, a między nową zachętą. Wchodzimy w część zachęty, która została wybudowana w latach 90. XX wieku według projektu Czesława Bieleckiego, który właśnie tak wymyślił tutaj i zaaranżował przestrzeń, że jakby domknął ten kwadrat, tak? Bo tam mamy jeszcze salę matejkowską, starą część, taką, która układała się w kształt litery L. Natomiast Czesław Bielecki dobudował część, która zawiera właśnie naszą bibliotekę, do której można wejść, nasze biura, do których przechodzi się dalej, i trzy zupełnie nowe sale. Nazywamy je betonami. Możemy trochę zerknąć, ale nie możemy wejść, ponieważ trwa montaż wystawy.
1: Co to będzie za wystawa?
0: To jest wystawa Dojrzewanie. No i możemy tutaj zobaczyć fragmenty pracy Ewy Kotatkowej, te piękne motyle, bo no jest to praca o dojrzewaniu, o wykluwaniu się motyla.
3: Duży projekt, wystawa, która będzie trwała kilka miesięcy, też jakby wsparta przez Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych. O, widzę, że w naszym kierunku idzie kuratorka wystawy, Joanna Kordiak.
1: Proszę zachęcać, śmiało.
4: Ja jestem dobra w zachęcaniu, tym bardziej, że temat wystawy jest bardzo ważny. W dzisiejszym świecie, który jest naznaczony w naszym regionie też wojną w Ukrainie, ale też są jakby napięcia polityczno-społeczne na całym świecie. Z jednej strony takiego kryzysu systemu edukacji, który trwa od wielu dekad i nic nie wskazuje na to, żeby się to miało zmienić, co gorsza. A z drugiej strony też poważny kryzys zdrowia psychicznego wśród młodych osób, wśród nastolatków w szczególności, no, przy jednoczesnej niewydolności takiej systemowej opieki psychiatrycznej, psychologicznej, bardzo trudnego dostępu do tej opieki. My jako kuratorki zastanawiałyśmy się, co my możemy jako instytucja też zrobić. Po pierwsze, zwrócić uwagę na problemy, z jakimi mierzą się osoby nastoletnie w dzisiejszych czasach. Przyglądamy się, jak o tym opowiada sztuka, czy w ogóle opowiada, czy podejmuje ten temat, a jeśli tak, to w jaki sposób. No ale też zastanowić się, co my możemy zaoferować, w czym my możemy być przewodnikami, w jaki sposób one mogą być dla osób nastoletnich w kryzysach emocjonalnych. Nie tylko.
1: Pomocne.
4: Wspierające. W jaki sposób mogą pomagać odzyskiwać głos, odzyskiwać sprawczość.
1: Pewność siebie.
4: Ale też największym problemem chyba dzisiejszego młodego pokolenia i w ogóle, niezależnie od wieku, epidemia samotności. Tak? Rzeczywiście głębokie trudności w nawiązywaniu relacji. I narzędzia artystyczne też mogą być takim narzędziem budowania tych relacji w inny sposób. Tak?
1: Bodźcem.
4: Inspiracją, sposobem do wyrażania siebie w jakiś też inny, alternatywny sposób, też narzędziem do krytycznego myślenia. I tak naprawdę być może bardziej niż system edukacji przygotowują te osoby też do życia w tym świecie, który się cały czas bardzo zmienia. Tak więc no, to jest taka konstelacja prac, które z jednej strony dotykają tematów, ale nie tyle tematu dojrzewania, co bardziej pewnych problemów czy trudności, z którymi się mierzą dzisiaj osoby młode.
1: Ale ciut starsi na przykład, bo ja czuję się bardzo młodo, a mam plus 50.
4: Absolutnie, zapraszamy. To jest taka w sumie wystawa, która jest takim międzypokoleniowym doświadczeniem. Przynajmniej my jako autorki, też osoby, które jakiś czas temu przeżywały okres dojrzewania, też czujemy, że my tej wystawy się odnajdujemy, gdzie po pierwsze jest to jakaś reminiscencja własnych doświadczeń, przypomnienie tego, jak my ten czas przeżywałyśmy, chociaż w innych okolicznościach, w innych sytuacjach, ale też, co jest ważne, my też jako osoby, które szukają tego języka komunikacji z osobami nastoletnimi, też myślę, możemy się dużo dowiedzieć z tej wystawy. Więc tak, myślę, że wystawa jest absolutnie dla niezależnie od wieku, będzie ciekawym doświadczeniem, takim multisensorycznym też.
1: Na czym nam zależy?
4: Tak, zależało nam bardzo, żebyśmy my jako instytucja, która jednak trochę buduje

0: buduje pewien dystans i nie jestem oczywistym wyborem spotkań dla osób nastoletnich. Niestety, naszym wielkim marzeniem jest trochę krok po kroku tę sytuację zmieniać. Nie łudzimy się, że jedna wystawa dokona tej rewolucji, ale to jest taki jakiś krok.
1: Kropla drąży skałę.
0: Tak do tego podchodzimy, że to jest wystawa, która ma otwierać pewne jakieś programowe zmiany.
1: Chociaż jakby za kilka lat to połączyć, to byłoby wtedy idealnie.
0: Tak, to jedna rzecz, a dwa, że po prostu my mamy takie poczucie jako też osoby tu pracujące, to jest rzeczywiście nasza misja. Mamy dotykać tych rzeczy, które rzeczywiście realnymi są problemami naszego społeczeństwa dzisiaj, a to jest realny problem. Czym ta wystawa trochę jest, bo my pokazujemy oczywiście pracę takich świetnych artystów i uznanych już, tak, jak Gisele Vienne, Mohamed Bourouissa, Matt Cobson, młody artysta, ale już też o takim bardzo ciekawej karierze dynamicznej, ale pokazujemy też pracę, takie projekty o charakterze partycypacyjnym z udziałem i artystów już powiedzmy młodego czy starszego pokolenia, czy średniego, ale jednocześnie takich osób nastoletnich albo młodych artystów, takich naprawdę młodych, mam na myśli wiek 14-17 lat, tak? To są osoby na przykład z Ukrainy, z grupy, taki kolektyw, który do nas przyjechał. Trochę przełamujemy takie sztywne podziały, kto jest artystą, a kto nie jest artystą. Tym wyznacznikiem nie jest wiek, nie jest też edukacja, więc jakby zacieramy też takie trochę już zwietrzałe kryteria i podziały. Pokazujemy, że jakby tutaj jest rzeczywiście przestrzeń dla eksperymentu. Temu służyć ma Galeria Sztuki Współczesnej. Eksperyment wiąże się z pewną porażką i nie boimy się tych porażek.
2: No, proszę Państwa, teraz troszeczkę zwolnimy, aczkolwiek, nie, że tak powiem, bez przesady. Jeszcze trzecia część relacji z odkrywania zachęty zostanie przedstawiona, a muzycznie powraca, i już teraz wiemy dlaczego, hasło dojrzewanie.

0: Zofia Koźniewska, dział współpracy międzynarodowej Zachęty.
1: Magdalena Trybczyńska, Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych.
2: Strona Zachęty.
0: zacheta.art.pl. Teraz idziemy na wystawę, właśnie na której można prawie wszystkiego podotykać. O. Zachęcamy do dotykania i tworzenia. Karolina Wiktor jest artystką, która w swoim życiu przyszła udar i cierpiała na afazję. I o tym właśnie jest ta wystawa, jest o tym, jak Karolina uczyła się na powrót mówić, uczyła się pisać i pomogła jej w tym jej córka Iga, która narodziła się wkrótce potem właśnie jak Karolina wychodziła z tej afazji i na powrót uczyła się mówić i pisać. I tak naprawdę wspólne tworzenie, wspólna

0: zabawa, wspólne uczenie się jakby na nowo liter i wspólna twórczość artystyczna. Iga ma teraz, myślę, 14 lat i jest bardzo utalentowaną, młodą artystką. Tutaj w następnej sali możemy też zobaczyć jej pracę.
1: Jest ogromny chaos. Ale z tego chaosu, ponieważ można dotykać, można to sobie dowolnie tutaj, bawiąc się, uporządkować w swój własny sposób, tak?
2: Można stworzyć słowa. To nie są oczywiste litery, takie jakie my znamy wszystkie, tylko to są czasami fragmenty liter, z których możemy tworzyć słowa. Bardzo ciekawy projekt, także polecam, żeby poeksplorować tę wystawę.
0: Proszę zwrócić uwagę na te piękne stiuki, zachowaną oryginalną posadzkę, XIX-wieczne oryginalne kafle.
2: Próbujemy się w stronę kina Zachęty, w którym też odbywają się bardzo fajne projekcje filmów. Też zachęcamy do śledzenia strony Zachęty, ponieważ za dosłownie kilka złotych można kupić bilet. Dużo też młodych ludzi tutaj do nas przychodzi w związku z tym. Jest to też jakby w części zabytkowej Zachęty, więc ma jeszcze taki dodatkowy historyczny wymiar.
0: Zachęta od 70 lat jest opiekunką pawilonu polskiego na Biennale w Wenecji. To jest w ogóle niesamowite, że Polska od lat 30. ma na Biennale swój własny pawilon. Niewiele krajów jest tak uprzywilejowanych. Większość z nich musi wynajmować pawilony albo na mieście, albo ma je w sąsiednim arsenale. Natomiast my mamy bardzo piękny pawilon wybudowany w latach 30. i Zachęta od 70 lat organizuje tam wystawy. Co 2 lata jest Biennale Sztuki, co 2 lata Biennale Architektury.
1: Noc muzeów, czyli u Państwa trzeba będzie kupować bilety, żeby wejść?
0: Nie, też w Nocy Muzeów bierzemy udział od samego początku. I tutaj wstęp jest absolutnie bezpłatny, od godziny 19 do godziny 1, także jest możliwość zobaczenia wszystkich wystaw.
1: Jeżeli chodzi o wystawy te najbliższe, na co warto zwrócić uwagę?
0: No więc jeszcze do początku czerwca trwa wystawa Barbary Kasten, którą widzieliśmy, bardzo polecam. Również wystawa Karoliny Wiktor, na której obecnie jesteśmy. Otwiera się wystawa Dojrzewanie i pod koniec maja otwiera się wystawa bardzo ciekawego młodego artysty Krzysztofa Gila pod tytułem Nikt was tu nie chce. Sam artysta jest Romem, natomiast odnosi się do swojej tożsamości w sposób symboliczny. W jego obrazach bardzo często pojawiają się fantastyczne postacie znane z mitologii romskiej. Jest to bardzo ciekawy twórca, który już wielokrotnie miał wystawy w Warszawie.
1: Przypomnijmy jeszcze adres strony internetowej, bo tak pani pięknie mówi, że jakby ktoś chciał zaplanować sobie czas, zajrzeć na stronę.
0: zachenta.art.pl.
1: Pani Zosia to była, teraz pani Magdalena.
2: Ja również zachęcam do odwiedzenia strony towarzystwo/zachenta.art. Jest to nasze stowarzyszenie, które wspiera Zachęty.
1: Na czym polega takie wsparcie?
2: To bardzo duży zakres. Mamy taką misję edukacyjną, mamy misję wspierania na przykład bieżących wystaw. Wspieramy też Biennale, Polski Pawilon w Wenecji. Dla naszych członków, naszego towarzystwa jest organizowanych bardzo dużo spotkań, wystaw tutaj wokół Zachęty. Są to najczęściej oprowadzania organizowane specjalnie dla nas. Poza Zachętą odwiedzamy pracownie artystów, różnego rodzaju wystawy zewnętrzne, wyjeżdżamy na różnego rodzaju wyjazdy zagraniczne, na największe imprezy sztuki na świecie, ale oczywiście te wyjazdy są również organizowane w Polsce, ponieważ w Polsce mamy bardzo dużo też ciekawych instytucji kulturalnych, które warto odwiedzać, do czego bardzo, bardzo serdecznie zachęcamy. A towarzystwo daje taką możliwość, żeby zrobić to z osobą profesjonalną, usłyszeć coś fajnego o danym projekcie.
1: Czy towarzystwo to jest jakieś takie grono zamknięte, czy można dołączyć na przykład do tego towarzystwa?
2: Jak najbardziej można dołączyć w każdej chwili. Wystarczy wejść na naszą stronę, przeczytać, jaki zakres pakietu jest ewentualnie dla danej osoby odpowiedni. Jeśli jesteśmy zainteresowani mniejszym zakresem, bo na przykład nie mamy bardzo dużo czasu, ale od czasu do czasu lubimy odwiedzić instytucję z osobą, która nas oprowadzi w sposób właściwy, no to oczywiście są pakiety mniejsze. I są pakiety też dla mecenasów, którzy swój wkład mają olbrzymi w naszą działalność, ponieważ dzięki też, że są w naszym stowarzyszeniu, możemy realizować wiele takich dużych projektów. Także zachęcam do zapoznania się na naszej stronie ze wszystkimi informacjami.
1: Co daje kroczenie taką drogą sztuki w życiu takim codziennym?
2: Przede wszystkim taki rozwój na każdym etapie. W zasadzie ja jestem zwolenniczką tego, żeby zabierać nawet małe dzieci do galerii, do muzeów, żeby dzieci obcowały ze sztuką, żeby szczepiły się tym pięknem, ale też żeby wyrabiały sobie swoją wizję sztuki, bo potem z tych młodych ludzi często wyrastają też wielcy artyści. A sztuka

0: jest wszechobecna i tak naprawdę nią się otaczamy, tylko warto umieć ją dostrzec.
1: Pani Magdo, też chyba przeszła taki etap, że nagle ta sztuka stała się wielką namiętnością.
0: Tak. Około 10 lat temu właśnie trafiłam do towarzystwa, pojechałam na swój pierwszy wyjazd w Biennale i absolutnie zakochałam się w tym wszystkim, co mnie otacza i zaczęłam eksplorować ten świat. No i jest to coś, co na pewno zmieniło moje życie i daje mi więcej kolorytu w dniu codziennym.
1: Więcej tego wielkiego piękna pani dostrzega na co dzień.
0: Wielkie piękno to jest bardzo dobre skojarzenie.
2: Ja bym powiedziała, że przyjemność. Czyli to wyzwala też hormon szczęścia. Nie tylko uczymy się, ale po prostu czujemy się szczęśliwsi.
0: Zapraszamy do Zachęty i zapraszamy do Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych.
3: Zofia Koźniewska, dział współpracy międzynarodowej w Zachęcie.
0: Magdalena Trybczyńska, Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych.
1: Dziękujemy.
4: Tak, tak, tak. Dziękujemy paniom Magdzie i Zofii, no i Michałowi, że zaprowadził nas do Zachęty. To my już podziękujemy Państwu także za tę część majowej nocy w Świętej Zofii właśnie. Wojciech Dorosz, Paweł Szymankiewicz, Michał Żołądkowski i BM, ale jeszcze podziękujemy pani Stasi za cuda, którymi nas obdarowywała przez tyle lat. Stanisława Celińska odeszła 12 maja w Warszawie. Oto co między innymi powiedziała w studiu imienia Agnieszki Osieckiej podczas koncertu w 2015 roku.
1: Między słowami.
5: Pozostańmy chwilę w tej nocy, takiej dziwnej, atramentowej, w której może się pojawić promień nadziei, chyba tylko wtedy, kiedy spojrzymy w kosmos i kiedy uwierzymy w to, że nie jesteśmy sami i że jakaś tam opieka jest nad nami, gdzieś tam wysoko. Dobrze byłoby w to wierzyć, bo inaczej jakie byłoby to nasze życie, zwłaszcza w tych trudnych dzisiejszych czasach. Pomyślałam o czymś takim, że właśnie w związku z tymi czasami, z tym hałasem, taką nagonką i także z tym, że każdy może na drugiego czeka powiedzieć właściwie wszystko, że może być całkiem odwrotnie, to znaczy już nie tak, że człowiek się modli do Pana Boga, ale jest odwrotnie. Pan Bóg się modli do człowieka i prosi, żeby w niego uwierzył, że to będzie dla niego szansa. No to był pomysł dosyć śmiały i odwrotny, ale pomyślałam sobie, że zadzwonię do człowieka, który się z tym upora. Jest taki jeden geniusz w naszym cudownym kraju pod tytułem Wojciech Młynarski. Zadzwoniłam do niego, Wojtek pomilczał chwilę, powiedział, po trzech dniach się odezwę. Odezwał się nazajutrz z przepięknym tekstem. Muzyka jest Macieja Muraszki i Anny Liw, a tytuł piosenki Drzwi odemknij.

0: Autopromocja.
1: W poszukiwaniu filmów, które opowiadają o świecie wnikliwie i krytycznie. Ruszamy na 23. edycję Millennium Docs Against Gravity. Ten międzynarodowy festiwal filmów dokumentalnych trwa jeszcze do niedzieli, a już dziś specjalne wydanie Terra Cultura prosto z Centrum Festiwalowych Wydarzeń, czyli warszawskiej Kinoteki. Zapraszam od 13 do 15. Agnieszka Obszańska. Pst! I ciekawość niech zawsze będzie z nami.
0: Autopromocja.